0: chodzi o mułę finansowego, no to są osoby, które zakładają rachunek bankowy na czyjeś zlecenie i ten rachunek bankowy ma służyć do transferu pieniędzy albo do gromadzenia pieniędzy, których pochodzą z działalności przestępczej i te pieniądze albo ta osoba posiadacza rachunku transferuje dalej, albo po prostu zakłada rachunek, natomiast osoba ta, która kieruje procederem, sama ma uprawnienia do, ma, zna loginy, zna hasła, albo blikiem może wypłacać te pieniądze, tak? Więc tutaj na tym to polega, no to też jest kwestia taka, że te osoby zakładają, zgodzą się na to, że nawet mają swój własny rachunek bankowy, ale wpłynie im jakaś kwota pieniędzy, one puszczą to dalej, zostawiając sobie jakąś prowizję. Czy te osoby, które założyły rachunek, czy te, które miały własny rachunek, a użyczyły go do takiego transferu, zostawiając sobie prowizję, niestety
1: mówiono,
0: narażają się na zarzuty karne związane z paserstwem, czy związane z pomocnictwem w praniu pieniędzy.
1: No tak, bo oni pierwsi mogą wpaść, bo to na ich koncie widać jakieś tajemnicze ruchy, tak?
0: Oczywiście, tutaj jest właśnie ta zasada follow the money i trafia się na ten rachunek bankowy, potem przychodzi zapytanie z prokuratury, kto jest posiadaczem tego rachunku, dajcie nam wszystkie dane osobowe, historię obrotów na rachunku, bo ten rachunek został wykorzystany do działań przestępczych.
1: No tak, ale pewnie te osoby są na tyle suto opłacane, że godzą się z tym ryzykiem i jakby zdają sobie sprawę. Chyba, że nie wiedzą i sobie nie zdają sprawy.
0: Znam takie przypadki właśnie z praktyki, że osoby chciały sobie dorobić i zakładały takie rachunki, tuningowały sprzedaż czegoś na portalach sprzedażowych, dostawały za to pieniądze, plus użyczały swoje rachunki bankowe i ta osoba, która kierowała, sama sobie te blikiem wypłacała te pieniądze z ich rachunków bankowych. Tak, no, by sobie dorabiały do jakiejś tam działalności to, że użyczały sobie, nie zdając sobie sprawy, że to jest wszystko do ustalenia, kim one są i że będą miały potem sprawy karne.
1: Warto, no tak, nieświadomość prawa bynajmniej tutaj jakby nie pomaga. Jeszcze z tej dziedziny pytanie, które mi przyszło do głowy, no bo myśmy już kiedyś rozmawiali właśnie, że jeśli na przykład do banku przyjdzie seniorka, poddenerwowana albo i nie, z telefonem przy uchu i zacznie pani w banku opowiadać, że ona by chciała teraz wypłacić wszystkie swoje oszczędności życia i prawda, podkłada, nie wiem, w foliową reklamówkę, no to pracownik banku powinien być zaalarmowany, powinien tej pani to odradzić, upewnić się, czy ona działa sama, czy bez przymusu, prawda, i tak dalej. Wiemy już o tym, no dobrze, a jeśli na przykład ten sam bank widzi, że z mojego konta znikają regularnie jakieś kwoty, że ja je gdzieś mam magicznie, przelewam, no właśnie na przykład, czy na te kryptowaluty, czy na jakiś inny super ropociąg, za który za chwilę sprawi, że będę miliarderem. Czy mamy jakieś mechanizmy, które dzisiaj spowodują w tych bankach, że ktoś do mnie zadzwoni albo wręcz wezwie na dywanik i powie, o co tu chodzi, panie Krzysztofie, czy pan wie, co pan robi? Bo to by mogło pomóc.
0: Tak, to też, jak mówię, to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tam są zapisy, które mówią o środkach bezpieczeństwa finansowego, o analizie obrotów na rachunku bankowym, KYC, poznaj swojego klienta, że wiemy o kliencie wszystko, do czego on zakładał ten rachunek, do czego to miało służyć, jakie miały przychodzić pieniądze. No i tutaj jest też monitorowanie antyfraudowe, tak? Tak jak mówię. Teraz jest tylu klientów, tyle transakcji, że wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja jest po ciemnej stronie mocy i po białej stronie mocy. Więc jeżeli są różne rodzaju takie sytuacje anormalne, no to reguły antyfraudowe powinny zablokować tą transakcję. Powinien być telefon do klienta.
1: No właśnie.
0: Czy to ty zrobiłeś, tak? Bo potem klient może mieć regres do banku i reklamację składać. Dlaczego nie zablokowaliście tych pieniędzy, to jest wasz produkt, wasza usługa, ja przyniosłem tu pieniądze, straciłem te pieniądze, wy zarabiacie na obsłudze moich pieniędzy, dlaczego wtedy nie zrobiliście tego? Można się denerwować, że transakcja została zablokowana i nie możemy zrobić przelewu za przelewem, ale to robione jest dla naszego dobra.
1: Ale jest robione, tak? Dlatego to pytam i się upewniam, no bo ja jednak ciągle słyszę newsy w moim tutaj Radiu Opole, że właśnie ktoś tam stracił tyle właśnie na takich oszustwach inwestycyjnych, na tym, że próbował te swoje pieniądze pomnożyć, a tymczasem tylko je stracił. No to nie zawsze jednak reagują w porę te banki, czy ktokolwiek, kto powinien zareagować.
0: No najlepiej sprawdzić, który bank po prostu ma też behawiorystykę. To też jest kwestia, jak są ustawione te limity reagowania w regułach antyfraudowych. Tak? Wiadomo, każdą zablokowaną transakcję trzeba wyjaśnić, przyglądnąć się, czy to jest fraudowa, czy nie fraudowa, wykonać telefon do klienta, to też jest po stronie klienta. Czy bank ma mój aktualny numer telefonu, żeby się móc zwrotnie ze mną skontaktować i wyjaśnić tą transakcję. Tak? już nie mówię, że są takie sytuacje, gdzie klienci by zakładali rachunki bankowe i dalej tam w bankach są dowody osobiste książeczkowe, które już dawno nie obowiązują. Aha, tak? No więc tak, tu jest tak. też kwestia taka. Natomiast no, jeżeli są takie sytuacje, no to zapewnijmy sobie kontakt, żeby bank mógł się z nami skontaktować i wyjaśnić to transakcję. To też nie można powiedzieć, że traktują nas jako przestępców, tak? Jako oszustów, czyli pracze pieniędzy. No ale tu chodzi o to, żeby te nasze pieniądze uratować, jeżeli one są przedmiotem przestępstwa, a my o tym nie wiemy.
1: No dokładnie, żeby ktoś nam powiedział stop wtedy, kiedy my zaślepieni tą rządzą zysku nie jesteśmy w stanie rozpoznać no właśnie takich prawidłowych objawów oszustwa. No, tak, a w banku ktoś powinien się
0: tak,
1: na tym poznać.
0: Tak, i bank za to odpowiada, bo też są, jest ustawa o usługach płatniczych, która mówi o nieautoryzowanych transakcjach, którą myślę, że klienci powinni znać, bo banki się tym nie chwalą. Są wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które mówią o rozpatrywaniu nieautoryzowanych transakcji. I jeżeli dzwonimy do banku, bo teraz traciliśmy pieniądze, to myślę, że warto sobie zrobić taką listę tych zagadnień, spisać sobie to, co będziemy mówili, dlatego że to wszystko, co będziemy tam relacjonowali, będzie nagrywane, tak? I może być użyte przeciwko nam, że zrobiliśmy coś, co nie powinniśmy robić. Udostępniliśmy numery karty, tak? Czy te kody, czy cyfrowe karty, czy udostępniliśmy hasło. To zostanie wykorzystane przeciwko nam. Bank nie zwróci nam pieniędzy, bo zgodnie z tymi wytycznymi i z ustawą, bank powinien zapobiec temu przestępstwu, a jeżeli nie zrobił tego, to powinien nam tą kwotę oddać, tak? Więc tu może nie dostaniemy tych pieniędzy, tak jak ostatnio miałem taki przypadek, policjanci powiedzieli, nie da się odzyskać tych pieniędzy. Natomiast jak się pokazało bankowi, że jestem świadomy, bo wiem, że ustawa o usługach płatniczych jest, wiem, że są komunikaty, a jest kilkanaście banków, które ma postępowania prowadzone administracyjne przed UOKiK-iem właśnie za nierozpatrywanie tego typu reklamacji albo opóźnienie. Tak? Mhm. Więc tu trzeba znaleźć to, rozpoznać i podać bankowi. Ja zrobiłem z mojej strony wszystko, gdzie byliście wy ze swoimi regułami antyfraudowymi i klient dostał zwrot, te 120 tysięcy, od banku.
1: No to jest jakieś światełko w tunelu, bo ostatnio też wiem, że chyba ktoś podliczył, tylko nie podam szczegółowo tych cyfr, ale to były jakieś grube miliony, jeśli nie miliardy, jakie zyski czerpie Meta z reklam, które wie, że są fejkowe w ogóle, jakichś interesów, które w ogóle doskonale wie, że nie ma tych firm, że to jest albo próba oszustwa, albo jakieś po prostu no, wciskanie za przeproszeniem kitu tym swoim użytkownikom tych różnych portali społecznościowych, a mimo wszystko pozwala na to i czerpie z tego zyski. No tak samo firma oszust płaci jakoś tak za reklamę, czy te wyświetlenia, im to wszystko, im to pasuje, dla nich to jest biznes.
0: Oczywiście, tu wystarczy zwrócić uwagę na raporty CER Polska, które badało to, co robi Meta, tak, jeśli chodzi o reagowanie na zgłoszenia internautów, jeśli chodzi o podejrzenia fraudowe.
1: A mogłaby chyba dużo więcej robić niż robi, wychodzić z tych
0: wszystkich raportów. Ale to właśnie to, nie śpieszą się z obsługą reagowania na zdarzenia, no tak jak pan redaktor powiedział, no korzystają z tych pieniędzy.
1: To są duże pieniądze i ich nie bardzo obchodzi z jakich źródeł one są. Ważne, że wpływają tam, gdzie wpływają.
0: Oczywiście nie będą sprawdzać wiarygodności tego reklamodawcy, tylko przychodzisz, płacisz. Zresztą jest dużo różnych portali takich polskich, które też umieszczają różne reklamy, nie zdają sobie sprawy, że te reklamy służą napędzaniu ofiar przestępstwa, oszustwa.
1: Czy w ogóle, a propos, bo kiedyś mówiło się, że no właśnie ci główni oszuści, tacy różni wyzwaniający, to są połączenia często z zagranicy, przez jakieś bramki, to jakby, no, niekoniecznie to Polacy się tym zajmowali. Czy tu się coś zmieniło? Czy my już doszusowaliśmy do przestępczej jakiejś, nie wiem, tutaj śmietanki światowej? Czy to dalej gdzieś jakiś Bliski Wschód, Daleki Wschód, czy nie wiem, Azja? To jest głównie, z jakich krajów są te ataki takie na nas, różne?
0: No, głównie Północna Afryka, Indie.
1: Afryka, właśnie.
0: Indie w szczególności, jeśli chodzi o przestępczość taką internetową.
1: A czemu tam? Bo dużo ludzi? Bo mają
0: jakąś taką wiedzę,
1: słabe
0: dobrą
1: przepisy?
0: Informatyczną i tu jest kwestia, niezależnie kto skąd pochodzi, z jakiego regionu, to muszę powiedzieć, że spotkałem wielu takich osób na Wyspie Środkowej Afryki, którzy bardzo dobrze się posługują w nowych technologiach i bardzo dobrze oszustwa robiły, jeśli nakierowane na przedsiębiorców, wiedziały jak co zrobić, no i klienci tracili, przedsiębiorcy, trochę tych pieniędzy, gromadziło się potem na końcu po kilkanaście milionów euro.
1: No właśnie, no to trochę to wszystko martwi.
0: Nie można bagatelizować, kto skąd pochodzi, z jakiego kraju, bo naprawdę oni są zdolni, jeśli chodzi o takie rzemiosło przestępcze.
1: tylko po tej złej stronie mocy, po tej ciemnej stronie mocy, jak ja to mówię. No dobrze, mam nadzieję, że mniej więcej rozjaśniliśmy temat tych wszystkich oszustw, tych przede wszystkim oszustw inwestycyjnych, ale jeszcze skoro zostało nam kilka, a nawet prawie 10 minut audycji, to jeszcze jeden temat, no też bardzo trudny, ale na czasie niestety, czyli przemoc w sieci i myśmy sobie też tak ustalili, no do niedawna jeszcze to było trochę tak, że głównie to, nie wiem, strzelaniny, czy to w szkołach, czy na uniwersytetach, filmiki, w których dokonuje się jakichś makabrycznych rzeczy, to było zupełnie nam obce w naszej kulturze, to nie wiem, gdzieś tam Stany Zjednoczone głównie chyba w tym królowały, tak, i to wszystko się oglądało jak właściwie jakiś prawie film science fiction, jak coś, co nas nie dotyczy. No ale nagle mamy taką zbrodnię, jak tutaj w Kadłubie u nas na Opolszczyźnie. Mamy też wcześniej makabryczne obrazki z Uniwersytetu w Warszawie, gdzie no ci sprawcy krwawi wrzucają do sieci nagrania ze swoich zbrodni. To jest jakieś takie mimo wszystko nowum dla nas, dla Polaków, mi się wydaje. Skąd to się wzięło?
0: No niestety... gdzieś doglądali się tego wszystkiego, bo to nie jest... W Polsce to jest nowo może, ale za granicą nie. Natomiast pokazują, jacy są zdolni. Chcą się dowartościować, że coś takiego zrobili, być podziwiani. Natomiast ci ludzie nie wiedzą, mają oczywiście jakieś dysfunkcje psychologiczne też, nie wiedzą, że gromadzą na siebie materiał dowodowy obciążający. Wtedy nikt nie zaprzeczy, no bo no tak, wiadomo, kto jest autorem. Tak, natomiast tak. Kwestia jest też taka, że no, są osoby, które chcą być naśladowcami, tak? Że mówią, że jeszcze ja bym to zrobił inaczej, jeszcze bardziej sposób doskonały.
1: Też taki przypadek właśnie był po tej zbrodni. Też tak, tam się no jakiś młody człowiek za dużo coś
0: osoba
1: napisał.
0: Osoba została ustalona i też stała się przedmiotem postępowania karnego. Tak? Zapowiadał, że to zrobi, na ile on faktycznie będzie chciał to zrobić, więc lepiej, żeby zareagować.
1: No tak, ale to jest w ogóle, no to jest jakieś, ja nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, jakieś pomieszanie tego parcia, jak to my czasem mówimy, na sito, na szkło, w zależności czy w telewizji, czy w radiu, albo tych, nie wiem, wpływ tych sociali potocznie zwanych, czyli tych mediów społecznościowych, gdzie trzeba wszystko relacjonować, co się zrobiło, co się przeczytało, co się zjadło, gdzie się było, gdzie się poleciało, kogo się zabiło. Dołączamy do tego katalogu takie kwestie, czy to jest jakaś makabra w ogóle?
0: No niestety tak. Za granicą tak się niestety w paru miejscach zdarzyło. Tutaj są naśladowcy, chcą być podziwiani. Chcą być tym na topie, tak? Że tutaj o mnie mówili, tak? No niestety tutaj są na pewno potrzebne w stosunku do tych sprawców bardzo dobre badania przez biegłych psychologów, tak, przez psychiatrów, na ile ktoś takie rzeczy zaplanował, bo na pewno sobie zaplanował, że jak będę to robił, to będę sobie to dokumentował i publiczniał w sieci, będę online'owo to wszystko robił.
1: No tak, no mnie się starszemu rocznikowi ciśnie, że to się po prostu za dużo filmów ktoś naoglądał, bo to rzeczywiście są takie wątki z jakichś thrillerów, horrorów, począwszy od Milczeniowej, zaskończywszy na pewnie jakichś współczesnych, których cała masa wychodzi i trochę karmi niezdrową psychikę danych jednostek. Bo mi się wydaje, że to jest może cool, tak? Powiedzieli po młodzieżowemu.
0: No niestety tak. I no właśnie też nie każdy myśli o tym, co jest, nie myślą o następstwach, że potem jest odpowiedzialność. Tak? Jeżeli ktoś dostanie jakąś karę, pozbawienie wolności, to po jakimś czasie opuści ten zakład karny. Ale jeżeli zostanie zastosowany środek zabezpieczający, po wstrzymaniu umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, to nie wiadomo, czy ta osoba kiedykolwiek wyjdzie. Tak? Bo są osoby, które po 20-30 lat w zakładach psychiatrycznych przebywają po dokonaniu takich przestępstw.
1: No to są rzeczy makabryczne. Niestety one później właśnie wyciekają. Wiemy, że mimo, że policja później od razu apeluje, prosi, żeby tego nie przesyłać, nie dzielić się tymi nagraniami, no to się rozchodzi jak wirus. To jest w ogóle też jakiś fenomen tych dzisiejszych czasów, że to obawiam się, że... No miałem dylemat, syn 17 lat i ja właściwie w końcu wybrałem opcję w ogóle nie będę wspominał, bo zacznie szukać. Ale ja się obawiam, że de facto pewnie widział te różne makabryczne nagrania, bo to chyba widzieli no wszyscy młodzi ludzie, albo większość.
0: No właśnie, żeby coś takiego zobaczyć, no wspomnę, że parę lat temu, tak, i bardzo dawno były filmy Piła Mechaniczna 3. Ludzie przychodzili do kina z objuczeni jedzeniem, które kupili, tak. Szli na seanse całonoczne thrillery, żeby oglądać tego typu filmy i konsumować jednocześnie jedzenie.
1: Odrealnione to jest w ogóle. I później tak samo zajadamy popcorn i patrzymy, jak ktoś rzeczywiście morduje. No ja nie wiem w ogóle, jak to skomentować. Czy jest możliwy krok wstecz, czy po prostu tak to wszystko zaszło już daleko. No bo nie wiem, czy zabierać faktycznie dzieciakom te telefony, jak się proponuje. Już różne kraje, w tym i nasz się przymierza, żeby od jakiegoś dopiero roku to było. No, zakazany owoc, jak wiemy, doskonale smakuje jeszcze lepiej, więc nie wiem, jaki to będzie miało w praktyce skutek. Natomiast no nie wiem, czy pan tu widzi jakieś rozwiązanie, jak nie dać się zwariować w tych dzisiejszych czasach, no. No, a młodzi ludzie są podatni strasznie.
0: No niestety, no tu jest to uzależnienie, no były takie przypadki, że pani zabrała dziecku telefon komórkowy w samolocie i spowodowało to, że musieli opuścić pokład, bo dziecko padło w taki amok po odebraniu telefonu komórkowego, no, że właśnie. Nie dało się kontynuować lotu.
1: No to naprawdę nie wiem, czy my nie znajdziemy pewnie recepty w tym programie. A propos w ogóle jeszcze tego tematu też, no to może jakimś pocieszeniem będzie to, że jednak, jak tu słyszę od pana zapewnienie, służby różne z policją na czele, ale nie tylko, stale monitorują w ogóle internet i no nie powiem, że szukają takich nagrań, ale może powinienem to powiedzieć tak, że to też ci, którym chodzi po głowie coś bardzo głupiego, niech też jakby mają świadomość, że to nie jest takie nienamierzalne. Ja nie mówię już o makabry jakimś filmiku ze zbrodni, ale nawet jakichś takich wpisach, że się przymierzam, myślę o tym, zdarza się, to też bardziej z zagranicą mi się kojarzy, ale pewnie lada chwila u nas policja przeczesuje internet w poszukiwaniu nawet takich właśnie domniemanych dopiero sprawców?
0: Oczywiście, tu jest najważniejsza profilaktyka i rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom. 13 mamy na wydziale takie webinarium online'owe, linki są dostępne i na stronie wydziału, i na stronie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Webinarium dotyczy prawno-kryminalistycznych problemów samobójstw, gdzie oprócz pani prokurator z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która zajmuje się prowadzeniem spraw o samobójstwa, będzie naczelnik Wydziału Obsługi Zdarzeń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który powie o tej służbie policjantów CBZC, którzy monitorują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę internet, żeby różnego rodzaju zagrożenia wykrywać i również wykrywać te zdarzenia, które wiążą się z zapowiedziami popełnienia samobójstwa.
1: Tak? No tak, to jest w ogóle osobny
0: kto
1: temat.
0: Kto dokonał wpisu i żeby ktoś tam pojechał z miejscowej jednostki policji, zapobiegł temu zdarzeniu, tak, zanim ono zostanie zmaterializowane. Więc zapraszam serdecznie o godzinie 15-13 maja na ten webinar.
1: No to ja się tylko do takich zaproszeń mogę przyłączyć oczywiście. Jeszcze a propos już tak kończąc ten temat, nie wiem, pytanie trochę abstrakcyjne, ale jaką pan widzi przyszłość w ogóle dla tego całego świata takiego cyber? Cyberprzestępczość kwitnie, AI w tym strasznie pomaga. No mimo, że cały czas ta dobra strona mocy ma, podejrzewam, i coraz mocniejsze komputery i coraz lepszych informatyków, ta druga strona nie próżnuje. My sami sobie gotujemy taki los. A co będzie za lat 10-20?
0: No kwestia właśnie, że tu powinniśmy być na tym samym torze albo krok wcześniej, a nie krok później. Ten rozwój niestety tych nowoczesnych technologii informatycznych wskazuje, że tu też się rozwija cyberterroryzm, tak? Czy bezpiegostwo.
1: No właśnie.
0: De facto cyberspiegostwo no to jest numer jeden, tak, różnych tych zagrożeń, bo niekoniecznie trzeba uruchamiać różne zasoby osobowe, tylko zobaczyć, co jest w sieci, albo zlecić jakimś grupom hakerskim, żeby zdobyły dla nas informacje ważne dla naszego bezpieczeństwa państwa, czy bezpieczeństwa ekonomicznego. Więc to jest też kwestia. No i oczywiście tutaj jest te cyberataki, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, tak, które mogą dotknąć bardzo dużej liczby osób. I to, co wskazuje też ABW w swoim raporcie, no to są te wszystkie oczyszczanie ścieków, zapatrzenie w wodę, energia elektryczna, gaz, po prostu
1: strategiczne rzeczy, tak.
0: Troszeczkę taka quasi broń masowego rażenia. Tak, jeżeli zaatakujemy infrastrukturę krytyczną, no to bez prądu de facto nie da się uruchomić pomp. Nie da stanów, stacje związane z zaopatrzeniem energii elektrycznej, nawet do różnych szpitali, czy akurat gdzie jest intensywna pomoc medyczna świadczona. Także to jest na pewno kwestia do zastanowienia się.
1: I telefonu nie będzie można naładować, a w niektórych przypadkach to nawet dobrze. No tak, zakończę myślę ten program. Dużo dziś niełatwych tematów, ale myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi tych zagrożeń, no bo one niestety czyhają na każdym rogu sieci tejże właśnie, którą tak lubimy. O oszustwach inwestycyjnych i całej masie zagrożeń właśnie w sieci, ale nie tylko, rozmawiałem dziś. Przypomnę, kto był moim gościem, to był dr Krzysztof Mucha, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I wam, drodzy słuchacze, pięknie dziękuję, że zostaliście z nami. I oczywiście zapraszam na kolejny program z cyklu Salon Naukowy. To jak zwykle w kolejny poniedziałek po 22:00. A dziś już mówię dobranoc.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Zaczynamy audiokrację z nowym singlem Berka. Na dzisiaj spotkamy się w audycji z innym producentem, który tworzy piosenki, który robi znacznie więcej niż nagrywanie czy produkowanie dla innych. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Kobza.

0: To był utwór Mam czyste niebo nad głową, który prawie że wieńczy płytę Salon, bo później jest jeszcze instrumentalne zamknięcie. Natomiast w utworze Mam czyste niebo nad głową słyszymy śpiew Jagody Kret, a twórcą albumu Salon jest Robert Krawczyk, znany jako Dryskull. Dzisiaj się z Robertem połączyliśmy w Audiokracji. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wydaje mi się, tak zaczynając od szczegółu, od utworu, który stworzyliście z Jagodą Kret, że abstrahując od tego, że to udana piosenka, to też przyczyniłeś się do no takiej bardzo ważnej sprawy, bo Jagoda Kret sugerowała, że dzięki temu znowu będzie bardziej intensywniej działać jako, jeżeli chodzi o jej rzeczy autorskie, a nie jakieś powiedzmy sesyjne. I ty też sugerowałeś, że to był taki, można powiedzieć, ostatni rzut na taśmę i nagle piosenka, która została stworzona praktycznie pod sam koniec, okazała się też dla ciebie bardzo ważna. Jestem ciekaw, czy dla ciebie jako doświadczonego artysty to jest czasami dowód na to, że ważna jest taka spontaniczność, zupełna otwartość, kiedy się tworzy.
1: Wydaje mi się, że im większego doświadczenia nabieram, tym bardziej wierzę w to, że ta spontaniczność jest właśnie tym, co najbardziej napędza twórczo, i zamykanie się w jakichkolwiek ramach bądź ryzach zawsze prowadzi do spełnienia się w jakiejś takiej dziwnej rutynie, która niekoniecznie działa na korzyść. I oczywiście nie można przeginać z tym, ale myślę, że spontaniczność naprawdę bardzo mocno pomaga i wierzę w to również, że ta spontaniczność jest spełnieniem pewnego większego scenariusza, który odbywa się poza naszą kontrolą. I tak moje spotkanie z Jagodą było częścią większego scenariusza, które po prostu spontanicznie od nas wyszło.
0: To jest ciekawe, dlatego że na płycie masz połączenie takich skrajnych perspektyw, nawet jeżeli chodzi o spontaniczność, dlatego że utwór Mówię Ci Nie z gościnnym udziałem Krzysztofa Zalewskiego w tej warstwie muzycznej powstał spontanicznie, stworzyłeś go na streamie pod wpływem emocji, natomiast na tekst Krzysztofa i Michała Wiraszki musiałeś troszeczkę sobie poczekać. Jestem ciekaw, czy ty lubisz czasami, mimo że to bywa uciążliwe, mimo że to jest utrapienie, że pewnych rzeczy nie da się zamknąć, ale lubisz ten czas, żeby pomysły sobie okrzepły, żeby być przekonanym, że już w tych pomysłach nic nie zmienisz.
1: Ja lubię chodzić wokół utworów. To wiem, że w ogóle wykonawcy mówią to na mój temat, jak między sobą rozmawiają, że ja wokół tych utworów trochę chodzę. I faktycznie uważam, że utwory powinny dojrzewać. Czasami rzadko zdarza się tak, że utwór zrobi się w kilka godzin i on będzie naprawdę skończony. Choć też mi się zdarzyło parę razy, że takie impulsywne sesje się odbywały. To jednak ten czas, kiedy się obędzie z tym utworem troszeczkę, wydaje mi się, że może jeszcze podsunąć pewnego rodzaju rozwiązania, które zadziałają na korzyść takiego utworu.
0: To jest ciekawe, bo mówiłeś, że sam nastrój płyty, jej komunikat dotyczy trochę tego, że nauczyłeś się, że czasami no nie ma co się siłować z okolicznościami i że to jest też płyta o cierpliwości na to, że na tych wszystkich artystów trzeba było trochę poczekać. I chciałbym nawiązać do płyty Od Do, którą zrobiłeś no już tak stricte solowo już kilka lat temu, bo wydaje mi się, że te emocje na tamtym albumie też były podobne. Sam utwór zamykający już trochę o tej akceptacji mówi. Jestem ciekaw, czy ty czujesz w przypadku własnych utworów, że to jest dla ciebie nośnik właśnie tego typu emocji?
1: Tak, każdy utwór, który robię, jest gdzieś po części spełnieniem jakiegoś stanu, w którym się znajduję. Siłą rzeczy. Natomiast pracując z innymi artystami, jednak jest to wypracowywanie kompromisu. Na mojej płycie również było to podyktowane potrzebą takiego po prostu spotkania i poznania się z tym drugim człowiekiem, więc te wypadkowe naszych spotkań prowadziły ku różnego rodzaju emocji, które tak naprawdę czasami są przeze mnie obserwowane, a niekoniecznie zawsze ich doświadczam.
0: Ja pytam też o to, a propos tego przełamania, o którym mówiłeś w przypadku właśnie utworu Mówię Ci Nie, które jest trochę w kontrze do całej płyty, która raczej ma być czymś takim krzepiącym, że wydaje mi się, że to wszystko się gdzieś naturalnie ułożyło. Nawet utwór Tukasa, który trochę nawiązuje do utworu Mikasa, który otwiera płyta, też wydaje mi się, że on jest zamknięciem motywu z utworem z Jagodą Kret. I ciekaw jestem, czy ty rzeczywiście czujesz, że przez to, że proces nad tym albumem trochę trwał, że musiałeś czekać na tych gości, udało ci się sprawnie tę narracyjność, na której ci zależało, gdzieś tam zawrzeć na albumie, czy to przyszło łatwo w tym długim procesie twórczym?
1: Musielibyśmy tutaj rozmawiać o jakiegoś rodzaju większej narracji, która mi towarzyszyła podczas pracy nad tym całym albumem, a to po prostu było, jak to mawiają, samo życie. Życie pisało scenariusz i ja nie miałem od razu gotowego konspektu, który pozwoliłby mi prowadzić tę narrację w jakiś określony sposób, natomiast bardziej było to właśnie takie doświadczanie tego procesu na żywo i oswajanie się w nim na bieżąco, co też było swego rodzaju lekcją, natomiast niewątpliwie nie pozwoliło mi to pewnego rodzaju potrzeby narracji spełnić tak, jakbym sobie może tego życzył, jeżeli wymyślałbym koncept album. Jednak tutaj po raz kolejny spontaniczność, myślę, że mogłaby zostać użyta jako to słowo, które dość mocno towarzyszyło podczas tego procesu. Szczęśliwie wszystko połączyło się w harmonii, ale ja ogólnie jestem zwolennikiem harmonii w świecie i wydaje mi się, że jednak jest wszystkiego tyle, ile powinno być, w związku z czym trochę ufam temu procesowi, że kiedy robi się utwory i kiedy się je łączy w płytę, to kiedy płyta będzie skończona, to będzie wiadomo, że jest skończona.
0: Wydaje mi się też ciekawe, a propos tego, co mówiłeś, bo troszeczkę nawiązujemy do takiego, powiedziałbym, albumowego charakteru tego wydawnictwa, mimo że no oczywiście promowałeś je singlami i mimo że tę piosenkowość lubisz, to jednak sugerowałeś, że niekoniecznie zależy ci na tym, żeby choćby od strony producenckiej to wszystko było jakieś takie super proste, skondensowane, nie przeszkadza ci, że jest dużo planów dźwiękowych, że można te rzeczy gdzieś wyławiać i wydaje mi się, że utwór Ciebie Brak, który nagrałeś z Zalią, jest pod tym względem ciekawy, że w tych aranżach się dużo dzieje i człowiek cały czas szuka tych odwołań, zastanawia się, czy to są smyki, czy to są jakieś ambientowe plamy, czy melotron. Natomiast z tego, co wiem, ty przyznajesz, że dla ciebie to jest czysta radość, że to nigdy nie jest a propos właśnie tych detali, nasycenia detalami, jakieś takie rzeźbienie, denerwowanie się, tylko raczej ci to sprawia największą przyjemność, łatwo ci to przychodzi.
1: Różnie z tym bywa oczywiście. Jestem akurat świeżutko po procesie dość dużej blokady twórczej w pracy nad jednym utworem dla jednych z wokalistek i akurat uśmiecham się trochę pod nosem, bo przeżywam jednak czasami również takie momenty zwątpienia, ale faktycznie praca z muzyką jest troszeczkę formą mojej komunikacji. Ja po prostu, ja ten język muzyki poznałem za dzieciaka i od zawsze jakoś w tym języku staram się komunikować sam ze sobą, próbuję ze światem za pomocą piosenek, w związku z czym kiedy siedzę nad utworem i kiedy wymyślam sobie jakiś styl, w którym ten utwór ma powstać, to im więcej razy siebie zaskoczę, tym jestem bardziej spełniony z tej pracy. Zdarza mi się, że gotowe projekty kasuję i zaczynam je robić od nowa, bo jeden instrument podyktuje mi nowy kierunek i zdeterminuje ten kierunek, w którym chcę iść i tam podążam. Czasami wydaje mi się, że jest to jednak trochę głupie, ale jednak no, jestem temu wierny i mam w szufladzie mnóstwo pomysłów, które są po prostu takimi wypadkowymi albo bardziej takimi pierwszymi wersjami, w których wielu rzeczy nie ma. I choć w tych finalnych wersjach czasami jest bardzo podobnie, to rzeczywiście, mimo że z jednej strony nie dbam o te detale, to wiem, że te detale budują kompozycję, więc bardzo lubię błądzić w tych poszukiwaniach detali bardzo długo. A jak je znajdę, to wiem, że pasują.
0: Wracamy w takim razie do płyty Salon. Słuchamy utworu Dość, gdzie Dryscalowi towarzyszy Waluś, Kraksa, Kryzys i Mrozu.

0: był nasz mały świat z płyty Salon Dry Scala śpiewała Landberry i dzisiaj z Dry Scalem rozmawiamy sobie o tym wydawnictwie i przyznawałeś, że zależało ci na tym, żeby artystów tak trochę zmobilizować do tego, żeby nagrali coś, z czym nie są do końca kojarzeni, że dużą zagwozdką była twoja współpraca z Mrozem, bo tyle razem rzeczy zrobiliście, że nie wiadomo było, jak do tematu podejść, żeby pojawiło się coś innego. I wydaje mi się, w przypadku utworu, który stworzyłeś z Landberry, że z jednej strony pasuje to do rzeczy, które robiła, takie new disco inspiracje na pewno w jej twórczości są, ale z jakiegoś powodu ten utwór mi się trochę odrębny wydaje od tego, co ona robi, czy od współprac, które macie na koncie. I jestem ciekaw, czy w przypadku osoby, która ma tak różnorodny katalog jak Landberry, szukanie czegoś odrębnego, to mogła być jakaś zmora, czy właśnie przez otwartość artystów, którzy się na twojej płycie pojawiają, to poza tą sytuacją z Mrozem, kiedy rzeczywiście było trudno znaleźć, zazwyczaj raczej była jakaś dobra zabawa, szperanie, grzebanie.
1: Z każdym jest zawsze dobra zabawa i szperanie i grzebanie, i z Mrozem również grzebaliśmy bardzo, bardzo długo i zresztą to grzebanie i szukanie rozwiązań muzycznych i poznawanie nowej muzyki jest dla nas zawsze najistotniejsze i to jest strasznie wielki fan, jak się tak spotyka dwoje ludzi i sobie gada o muzyce. Z Landberry, z Gosią znamy się dobrze i za każdym razem, kiedy się spotykamy, to też zanim przejdziemy do robienia muzyki, to najpierw spędzamy dobre 2 godziny na tym, żeby sobie sprzedać rzeczywistość jej i moją, żeby opowiedzieć, co u nas. I dopiero później zaczynamy gdzieś w tle sobie puszczać muzykę, która w danym momencie albo nowa inspiruje nas, albo jakaś wygrzebana również właśnie z przeszłości powraca i jest czymś, co chcielibyśmy wykonać. Więc za każdym razem, kiedy się z nią widzę, to jest po prostu konkretny, aktualny moodboard, który chcemy sobie przedstawić, żeby zobaczyć, czy tam też nam się uda coś zdziałać. I dokładnie tak samo było z piosenką Nasz Mały Świat. Gosia do mnie przyszła, puściliśmy sobie parę piosenek i zadaliśmy sobie pytanie, czy taka fuzja, jaka przyszła nam do głowy, bo mogę się podzielić tutaj, że to była fuzja, pamiętam, połączenie Fleetwood Mac, Daft Punk.
0: Parcels może.
1: Było możliwe, że było tam Parcels i jeszcze pamiętam, że była jakaś wokalistka, której teraz niestety nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast tak jak mówię, to było z 5 różnych piosenek, które po prostu moodboardowo nam się gdzieś tam podobały nam się tempa, podobał nam się klimat i powiedzieliśmy sobie, dobra, to zobaczmy, czy w takim kolorze jesteśmy w stanie coś stworzyć.
0: To jest ciekawe, bo powiedziałeś o Daft Punk i przyznaję, że też gdzieś takie skojarzenie miałem i a propos twojej współpracy z artystami, czy to na już twojej własnej płycie, czy na ich albumach, kiedy pojawia się jakiś taki azymut brzmieniowy, to dla ciebie bywa problemem, żeby to było inspirowane, ale żeby nie kopiować pewnych rozwiązań, bo tutaj na przykład nie pojawia się raczej wokoder, który mógłby zupełnie już tego Daft Punk zrobić. Jestem ciekaw, czy zawsze dbasz o to, żeby no nie rozmyła się granica pomiędzy inspiracją a takim trochę już naśladowaniem.
1: Czymże jest inspiracja, jak nie naśladowaniem? Tak bym zadał pytanie i porozpuścił je w powietrze, żeby sobie każdy na nie odpowiedział. Natomiast w moim przypadku, ja akurat, wiesz co, najczęściej okazuje się, że znajduję jakieś inspiracje w efekcie dopiero wtedy, kiedy ten efekt powstanie. Bo nawet jeżeli słucham czegoś i chcę to później odtworzyć, to i tak moje twórcze ADHD nie pozwala mi zbyt długo zostać w tym samym miejscu i to ewoluuje. I dlatego tak naprawdę najczęściej wychodzą z tego takie fuzje utworów, gdzie w zasadzie chyba nie ma mowy o tym, żeby to było naśladownictwo, bo ani nie szukam tam rozwiązań muzycznych, które istnieją w tych utworach, ani nie staram się... nigdy nie staram się kopiować jakichś zagrań, które usłyszę gdzieś. Raczej chodzi właśnie o ten mood i tutaj wrócę do tego pytania. Szukanie inspiracji w artystach, których słuchałem przez całe życie, jest dla mnie niczym innym jak lekcją, którą jeżeli odrobię, to mogę się po prostu rozwinąć w tym, co robię, więc tego się akurat nie obawiam.
0: Nawiązując trochę do inspiracji, posłuchamy utworu Wolna i Piękna i przyznawałeś, że z Grupsonem gdzieś, nawiązując do tego moodu, o którym mówiłeś, zbiegła się wasza miłość do afrobeatu, co też dało się połączyć postacią Damona Albarna, który przyjaźnił się i tworzył niesamowite projekty, między innymi z Tonym Allenem. I nawiązuję do perkusisty, bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz a propos nagrywania afrobeatowych bębnów, że one są nagrywane przez bębniarza bardzo cicho i mikrofony są bardzo czułe, przez co trzeba zagrać bardzo precyzyjnie, punktualnie. Każda wtopa jest słyszalna, natomiast jeżeli tych wtop nie ma, to rzeczywiście to jest wtedy takie plemienne, bardzo ładnie osadzone. I jestem ciekaw, czy ty natychmiast a propos brzmienia bębnów, a propos współpracy z Jerzym Markuszewskim wiedziałeś, że tak chcesz to nagrać, czy też kombinowaliście z tym i zastanawialiście się, w jaki sposób podejść do tych bębnów, żeby one odwoływały się do afrobeatu?
1: Utwór powstał z sampli. Byłem u Grupsona i zrobiliśmy pętlę bębnów z sampli, ułożyliśmy sobie sami groove, nagraliśmy bas na klawiszu i mieliśmy dwa instrumenty MIDI, które brzmiały fajnie, ale od samego początku, jak pomyśleliśmy o tym, że chcemy dodać tam sekcję dętą, to przechodził nam przez głowę pomysł, że może jednak do tej sekcji dętej dobrze byłoby też sekcję rytmiczną nagrać żywą. I wtedy pamiętam, że Grupson chciał już ten numer kończyć, bo jemu te bębny się podobały i on ogólnie był zadowolony ze wszystkiego. A ja stwierdziłem, że kurczę, znamy się z Jurkiem dobrze i lubimy się i ja uwielbiam, jak on gra na bębnach. Więc się odezwałem, czy nie chciałby nagrać tych bębnów. I szczęśliwie chciał. A to zapoczątkowało lawinę różnych wydarzeń, między innymi to, że finalnie właśnie

0: się... Później dograł mi się jeszcze do jednego utworu, bo przecież do Jagody Kret też tam nagrał bas. No, serio, opowiadam to jak sen, ale jest to rzeczywistość.
1: Skoro wywołaliśmy temat wolnej i pięknej, posłuchajmy tego utworu w Radio Opole.

0: To był utwór Mówię Ci Nie z płyty Salon Dryskala, który dzisiaj jest gościem Audiokracji. W utworze Mówię Ci Nie śpiewa Krzysztof Zalewski i sporo rozmawialiśmy o tym, jak tworzyłeś z gośćmi, o waszych spotkaniach, które były kluczowe dla tego albumu, ale wydaje mi się też od strony takiej brzmieniowej dość ciekawe to, że album oczywiście jest eklektyczny, sugerowałeś, że wynika to po prostu z tego, że zawsze słuchałeś różnych rzeczy. Natomiast jeżeli miałbym szukać jakiegoś takiego brzmieniowego spoiwa, to wydaje mi się, że sound basu jest bardzo ważny na tym albumie, że on gdzieś to wszystko skleja, gdzieś napędza, mimo że nieraz to są różne partie na różnych instrumentach zagrane, to jednak samo to, że album jest dość motoryczny, że ten bas gdzieś taki jest właśnie trochę staroszkolny, trochę nowoczesny. Zresztą no, w twoich produkcjach bas był zawsze istotny. To wszystko powoduje, że ta płyta ma spójność. Jestem ciekaw, czy właśnie od strony sklejania tych wszystkich utworów czułeś, że bas jest rzeczą, na której zdecydowanie się warto skupić.
1: Bardzo jest mi miło, że to zauważasz i że o tym mówisz, ponieważ faktycznie bas jest moim ulubionym instrumentem podczas wymyślania piosenek, bo on jest takim połączeniem perkusji i gitary i można po prostu na nim i wybijać rytm i grać pochody harmoniczne i sobie po prostu tworzyć tak naprawdę jakby dwóch muzyków w głowie, którzy grają ci na lewym i prawym uchu. Bardzo mi miło, jeżeli znajdujesz takie połączenie i taką spójność i doceniam to. Nie ukrywam, że tak po raz kolejny, no jakby to nie jest tak, że ja mam to w głowie zapisane, że tak musi być i że ten bas musi być spoiwem, ale rzeczywiście jakoś tak wychodzi. To się zaczęło, jak robiliśmy z Mrozem Aurę i ja chwyciłem bas do ręki, żeby znaleźć pierwsze dźwięki i znalazłem ten riff, który w tej piosence leci przez cały utwór w zasadzie. I zrozumiałem po prostu wtedy, że no jeżeli wymyśli się dobry riff na basie, to ma się naprawdę 90% dobrej piosenki. Później jeszcze tylko bębny, gitary, inne instrumenty, wokal i tekst. Natomiast lubię grać na basie i faktycznie pewnego rodzaju motoryka utworów jest dla mnie ważna. To, żeby ludzie mogli się do nich pogibać w jakiś bardziej nieokreślony sposób i żeby mogli znaleźć swój styl tańca do każdego z tych utworów, to jest coś, co również pewnie przyświeca gdzieś tam mi po części przy robieniu piosenek.
0: Wydaje się to też ciekawe w kontekście takiego przybrudzonego brzmienia twojej muzyki, utworów, które współtworzyłeś, które produkowałeś, dlatego że mam wrażenie, że taką kulminacją tego jest to, co zrobiłeś na salonie, bo mimo, że struktura tych utworów jest przejrzysta, to mam wrażenie, że może za twoim mentorem, za Marcinem Borsem, gdzieś zawsze starasz się, żeby to nie było też przesadnie ładne, żeby troszeczkę czasami może przesterować, czasami lekko pozytywnie przymulić. Jestem ciekaw, czy ty czujesz, że to jest też twoja taka sygnatura brzmieniowa, żeby nie było zbyt sterylnie.
1: O Jezus, bardzo, jak ty powiedziałeś? Bardzo. Chciałbym, żeby moją sygnaturą było lekkie pozytywne przymulenie. To jest naprawdę, to jest lepsze niż na spokojnie. Zacznę to stosować. Marcin Bors, dobrze, że o nim wspomniałeś, on jest faktycznie moim autorytetem od zawsze i jest geniuszem i wizjonerem, który po prostu no, zawsze będzie myśleć 10 kroków przed nami wszystkimi i rzeczywiście obserwowanie jego muzyki, produkcji, które on robił, uświadomiło mi, że nie wszystko polega na perfekcji. Ja ze szkoły muzycznej wyniosłem bardzo duże poczucie perfekcji, które jednak ze swojej punkowej natury próbowałem zawsze zburzyć. No i Marcin, kiedy go poznałem, był dla mnie takim dokładnie właśnie uosobieniem tej klasycznej wiedzy i punkowego rozbicia. I rzeczywiście staram się w tej mojej muzyce przemycać jedno i drugie, żeby człowiek troszeczkę się może czegoś nowego nauczył, ale jednocześnie, żeby się trochę wyluzował i nie przeginął z tą nauką.
0: Zresztą chyba to wszystko gdzieś tam naturalnie się łączy, no bo z jednej strony byłeś w szkole muzycznej, przyznawałeś, że bardzo szybko pokochałeś Grzegorza Turnała, że lubisz też wrażliwość melodyjną Beatlesów, z drugiej strony no, ten punkowy charakter, to, że też wydaje mi się, że twoje wczesne bity, te, które gdzieś tam szerzej wypłynęły, były w dużej mierze właśnie dubstepowe, przybrudzone. I jestem ciekaw, czy ty czujesz, że na tej płycie no jest takie resume, taka wizytówka, że udało ci się połączyć te żywioły właśnie buntownicze z czymś ładnym, ułożonym. Czy czujesz, że te żywioły się udało tobie połączyć?
1: Nie wiem. Pozostawię to do odpowiedzi wszystkim tym, którzy będą tej płyty słuchać. Bardzo chętnie poznałbym również twoje zdanie na ten temat. Cieszę się, jeśli myślisz, że się udało, bądź jeżeli się nie udało, to też bym się cieszył. Wiesz co, zmierzam do tego po prostu, że ja nie chciałbym dożyć dnia, w którym stwierdzę, że coś mi się w końcu z tą muzyką na tyle udało, że już nie muszę więcej tego robić, bo to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli się do takiego punktu dotrze, bo faktycznie zaczyna się w to wierzyć i nie chce się dalej robić. A ja bardzo dobrze się czuję w robieniu muzyki, więc nawet jeżeli teraz coś może by brzmiało jak jakieś skuteczne połączenie, to wierzę w to, że następne rzeczy, które dopiero gdzieś tam pojawią mi się w głowie, będą tymi, które przybliżą mnie jeszcze bardziej do tego idealistycznego, romantycznego źródła, do którego w głowie podążam jak po prostu apostoł poszukujący misji.
0: No to w takim razie czekamy na kolejne nagrania Dryscala. Oczywiście, jeżeli chodzi o te powiedzmy robotę, może nie sesyjną, ale o współpracę poza twoją solową działalnością, to cały czas pojawiają się utwory, no ale czekamy na te zupełnie nowe. I tak na sam koniec jeszcze chciałem cię spytać o to, czy ty czujesz, że, bo odcinałeś się troszeczkę od sformułowania płyta producencka, no bo tak naprawdę produkujesz na co dzień, dużo tego robisz, bardziej chodziło o takie regularne współprace, ale jestem ciekaw, czy masz coś takiego jak berka, że czujesz, że ta łatka producencka trochę ogranicza, no bo podobnie działacie, jesteście songwriterami, piszecie, tworzycie i czy zaczyna cię denerwować, kiedy to jest zawężane tylko do produkcji, czy to jest dla ciebie brzydkie słowo takie?
1: Myślę, że w różnych sytuacjach można w różny sposób tego słowa używać. Jak wiesz, jak jestem producentem, to produkuję. Jak jestem songwriterem, to wymyślam piosenkę, a jak będę wykonawcą, to będę wykonawcą. Jeżeli ktoś potrzebuje labelizowania, takiego dodawania tych etykiet dla lepszego rozeznania się w temacie, to super, bo to niech używa i wtedy jak najbardziej będzie to wszystkim pomagać. Ponad wszystko ja i wszyscy moi koledzy wydaje mi się, że jesteśmy muzykami i nie ma sensu się ograniczać w żadnym kierunku. BRK jest tego świetnym przykładem, bo no, będąc na scenie pokazuje, jak twardo stąpa po ziemi i myślę, że jakbym był młodym artystą, to zaimponowałby mi na tyle swoją właśnie tą charyzmą sceniczną, że chciałbym z nim popracować jako producentem mojej płyty, ze względu właśnie na to osadzenie, które reprezentuję na scenie. Także, ach, zresztą w ogóle z BRK się widzieliśmy jakiś czas temu i nawet chyba razem zrobiliśmy piękną piosenkę, ale o tym nie mogę na razie nic powiedzieć.
0: Na pewno, jeżeli chodzi o współpracę z BRK, to no, cechuje was też to, że często ludzie nie mają świadomości tego, że jakiś utwór stworzyliście i później się okazuje, że tak jest i wiem, że mówiłeś nawet o tym, że gdzieś to dla ciebie zawsze był powód do radości, kiedy widziałeś
1: ludzi. Tak, to jest super, ja to uwielbiam naprawdę, najbardziej uwielbiam, jak ludzie nie wiedzą. Miałem w swoim życiu, zagrałem dość dużo eventów, nazwijmy to w ten sposób. I zdarzało mi się grać czasami piosenki właśnie, które zrobiłem i albo iść na koncerty, na wykonawców, w którym zrobiłem piosenki i widzieć, jak ludzie się bawią do tego i oni nie mają pojęcia. Wtedy najszczerzej to wychodzi, bo wiesz, jak się ludzie dowiedzą, to jest, o tak, zrobiłeś tę piosenkę, super. To nie o to chodzi w muzyce. Ja naprawdę najbardziej cieszę się, kiedy widzę, że ludzie się cieszą, kiedy ta piosenka dla nich coś znaczy.
0: Na końcu zasugerowałem, że, bo przyznaję, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, że jakaś tam przedpremiera była, ale zebrać wszystkich na scenie byłoby bardzo trudno, ale może jakaś koncertowa promocja się kiedyś pojawi. Na to też liczymy. Przypominam, dzisiaj u Płycie Salon rozmawialiśmy z Robertem Krawczykiem, czyli Dryskalem. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: A na koniec utwór pluszowe Kagańce, który Dryskal nagrał z Błażejem Królem. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: Kłaniam się przy mikrofonie, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będziemy mówić i o teatrze, i o sztukach cyrkowych. Zaczniemy od premiery w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Sprawiedliwy Studium Przypadku, takie przedstawienie zobaczymy

sobotę i najpierw o tym spektaklu, a później o magii cyrku, bo taki festiwal w nadchodzący weekend będzie odbywał się w Dobrzeniu Wielkim, w tamtejszym Domu Kultury. Wydarzenie jest otwarte, będzie można śledzić artystów cyrkowych z całej Polski. Instruktor sztuk cyrkowych i organizator wydarzenia Krzysztof Riewold także dzisiaj się pojawi na antenie. Zapraszam.

0: Sprawiedliwy, Studium Przypadków w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu czeka nas taka premiera. Reżyserem jest Anestis Azas z Grecji, reżyser, który gości w naszym studiu. Hello, nice to meet you.
1: Hello, nice to meet you.
0: Jest z nami także tłumaczka scenariusza, asystentka reżysera Ada Branecka. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I jest z nami także Błażej Wójcik, nowy aktor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, który także w tym spektaklu występuje.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To porozmawiajmy trochę w ogóle o pomyśle na to przedstawienie. Kto jest jego głównym bohaterem? Dlaczego jego sprawa, jego historia wydała się ważna i interesująca, żeby o niej opowiedzieć szerzej?
2: Dobre pytanie. Ten spektakl opiera się na prawdziwym wydarzeniu. Dwa lata temu Luigi Mangione zamordował prezesa jednej z największych firm w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej. No i dla mnie ta sytuacja była szokująca. Jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś decyduje się poświęcić całe swoje życie, żeby dokonać takiego czynu? Zastanawiałem się, czy jest to osoba, która jest szalona, czy jednak kieruje się jakąś polityczną ideologią. Interesowało mnie też to, że w mediach społecznościowych zyskał tak duże poparcie. W spektaklu nie korzystamy z postaci prawdziwej, z prawdziwego oskarżonego Luigiego Mangione, tylko tworzymy postać fikcyjną, którą w zasadzie stworzył sam Mangione, ponieważ posługiwał się fałszywym dowodem tożsamości na nazwisko Mark Rosario i to właśnie tą

0: tożsamość bierzemy i na jej podstawie budujemy całą opowieść. No i pojawiają się oczywiście takie pytania u nas, czym jest sprawiedliwość, jak daleko można się posunąć w obliczu korporacji, która stawia zysk ponad ludzkie życie. Tworzymy pseudo-dokument, mokument, który posługuje się właśnie tą postacią Marka
1: Rosario. Some elements are based on reality and research, but some other elements are fictional.
0: Niektóre elementy są zgodne z prawdą, są stworzone na podstawie naszego researchu, prawdziwych danych, ale częściowo budujemy też własną opowieść i rozwijamy ten świat Marka Rosario.
1: So we tried one side from one part of the play is to develop and to go deeper to the psychology of this character.
0: Jedna część to naszej sztuki to pójście w głąb psychologii tej postaci.
1: And on the other hand to see what is the reaction of the audience, of the greater audience, of the publicum, of the public in America against this action.
0: A druga część to przyjrzenie się reakcją ludzi, jak społeczeństwo reaguje na ten czyn.
1: Because over there, I don't know if you, how familiar you are with this reality, but the situation is very crazy. They need to pay a real lot of money for things that here are for free.
0: Nie wiem, na ile to jest w świadomości też polskiego odbiorcy, że jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, że jest inaczej niż u nas, pewne rzeczy związane z systemem opieki zdrowotnej, które u nas są darmowe lub pokryte z podatków, tam trzeba za nie zapłacić duże pieniądze.
1: And we use like the situation in Modelatornia, we are playing in Modelatornia, which you probably people from the city know, but we have developed a kind of unique and original stage design, because everybody says that they haven't done it like this since many years. The space resembles kind of a courtroom or a place where justice is delivered.
0: Spektakl tworzymy na scenie Modelatornia, która możliwe, że jest znana widzom, którzy już wcześniej mieli styczność z Teatrem Kochanowskiego. Natomiast robimy coś w scenografii, co nie było wykorzystywane przez długi czas w żadnym spektaklu wcześniej. Czyli ustawiamy publiczność z trzech stron. Tworzymy scenografię, która ma odzwierciedlić salę sądową.
1: Yeah, and there is also a lot of concert elements, so many parts of the story are narrated through music.
0: Jest też wiele elementów muzycznych, jest muzyka na żywo, aktorzy także śpiewają, więc można też się spodziewać niektórych znanych coverów, ale także nowych utworów.
1: Yeah, so Konrad Wojcik is the main character who plays Mark Rosario.
0: Konrad Wosik gra główną rolę, postać Marka Rosario.
1: And the other actors are changing characters and roles in different according to the situation it's time.
0: Pozostali aktorzy wcielają się w różne postaci i zmieniają również te postaci w zależności od tego, w jakiej scenie i w jakiej sytuacji się znajdują.
1: Blaże, for example, who is with us, he plays the father of Mark and one of the policemen who arrests him.
0: Na przykład Błażej, który jest tutaj z nami, wciela się w postać ojca Marka Rosario, ale także policjanta, który go przesłuchuje.
2: To jakiego ojca ma główny bohater tego spektaklu?
3: Nie chcę do końca odpowiadać na to pytanie, bo rzeczywiście uważam, że trzeba przyjść zobaczyć i też nie chcę jeszcze zdradzać jaka to ma być postać, dlatego że jeszcze przed nami pracy. I to, co do tej pory było wypracowane jakby w charakterze tej postaci, może jeszcze ulec zmianie. Na razie rysuje się ostry konflikt między Markiem Rosario a jego ojcem. Tak bym to na razie jakby zostawił w takim zawieszeniu, że to nie jest łatwa relacja. że między nimi nie jest miło i wygodnie.
2: To proszę powiedz o tym, jak dołączyłaś do zespołu teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Przeniosłeś się z Teatru Współczesnego w Warszawie. Dobrze wyczytałam?
3: Teatr Współczesny w Warszawie był rzeczywiście moim miejscem pracy, ale to były lata 2007-2009.
2: Trochę dawno. Tak?
3: No, trochę dawno. Moja droga zawodowa teatralna jest dość taka burzliwa i skomplikowana, bo przez kilkanaście lat byłem w Teatrze Słowackiego w Krakowie, potem byłem w Teatrze Współczesnym w Warszawie, potem wróciłem do Słowackiego, do Krakowa, potem się przeniosłem do Teatru Muzycznego Kapielu we Wrocławiu, potem zacząłem pracować w Teatrze Miejskim w Gliwicach, potem wróciłem do Kapitolu we Wrocławiu i teraz jestem w Opolu.
2: No to rzeczywiście, myślę, że to są takie doświadczenia, które dają bogaty ogląd tego, jak można grać, z jakimi zespołami można pracować.
3: Czy ja uważam, że zmiana przestrzeni, zmiana szczególnie w naszym zawodzie, poruszanie się między zespołami jest niezbędne dla rozwoju artystycznego. Znaczy ja sobie nie wyobrażam siedzieć, z całym szacunkiem dla moich koleżanek i kolegów, którzy tak robią, to są ich decyzje, natomiast ja jestem za tym, żeby jednak zmieniać przestrzenie i spotykać się z coraz większą ilością osób, realizatorów, koleżanek, kolegów, bo to nas wzbogaca.
2: No pierwsze zetknięcie z zespołem teatru imienia Jana Kochanowskiego. Jak się tutaj gra? Jak postrzegasz ten teatr?
3: Jeszcze nie wiem, jak się gra. Jak postrzegam, ja jestem fanem tego teatru od lat i od lat przyjeżdżam tutaj na premiery. Może nie widziałem wszystkich z racji moich zajętości zawodowych, ale te takie duże, główne na dużej scenie widziałem. Ja jestem zakochany w tym zespole od lat i bardzo się cieszę, że mogę z tymi ludźmi pracować i na razie jest fantastycznie i cudownie. I tak będzie.
2: Dobrze, to trochę przejdźmy teraz jeszcze do tematu tego spektaklu. To jest też ciekawe właśnie, czy zło od dobra można w jasny sposób oddzielić, czy ono może się mieszać, może być niejasne. Ciekawi mnie, czy jako reżyser masz jakieś swoje założenia, zaczynając ten spektakl, czym jest zło, czym jest dobro i poddajesz je testowaniu, jakiemuś badaniu właśnie takiemu teatralnemu.
1: Of course there are some ideas or maybe some feeling, and there is of course from our experience, from our lived experience, we know that...
0: Oczywiście miałem pewne założenia, które też wynikają z doświadczenia życiowego, no bo wiemy, że nie ma czegoś takiego jak jasne dobro czy jasne zło i nie można tego tak łatwo oddzielić. Ja zawsze staram się pracować z zespołem, z innymi ludźmi, nie pracuję sam, dlatego ważna jest dla mnie współpraca z aktorami i także moimi współtwórcami. Przy tej produkcji pracuję z dramaturgiem Michalisem Pititisem, który odpowiada za tekst spektaklu, ze scenografką Dido Goku oraz reżyserem świateł Karolem Jarkiem, którego znam z Grecji. Mieszka tam od wielu lat, natomiast z Polakiem i też pomagał nam w komunikacji między językiem polskim i greckim. No więc jesteśmy zespołem i na pierwszą próbę nie przychodzimy z gotowym tekstem, tylko z pewnymi pomysłami, z fragmentami tekstu, które następnie omawiamy z aktorami, potem piszemy kolejne sceny, kolejne fragmenty, cały czas poprawiamy ten materiał, tak żeby też każdy mógł wnieść coś od siebie. No i potem w pewnym momencie powstaje scena, następnie kolejna i tak dążymy do tego, żeby powstał cały tekst sztuki, natomiast jest to proces.
1: So we usually write one scene, we bring it to the actors, we read it, we take feedback, then we write again, corrections, changes, and then at some point we have a scene. And then we have a second scene, and then at some point we have an entire play. Back to your first question, I think it is very important to try to show the characters and the situation in the full contradiction that they have.
0: Ważne jest, żeby pokazać postaci z całym ich bagażem, z ich również własnymi wątpliwościami czy moralnymi zagwozdkami.
1: And avoid kind of black and white dramaturgy.
0: I uniknąć takiej dramaturgii zero-jedynkowej, biało-czarnej, która daje nam łatwe odpowiedzi.
1: But on the same moment, I have always in mind what Peter Weiss had said in this, had written in this manifest about documentary theater. I don't know if you know this text from the 60s, where it says that, okay, you always develop a topic in a dialectic, but at some point, but you definitely need to have your political opinion.
0: Ale zawsze mam też w głowie cytat Petera Weissa, nie wiem czy kojarzycie tego twórcę teatru dokumentalnego. On w swoim manifestie napisał, że
1: yes, the development of the topic is in a dialectic, but you need to choose on which side of the story you are. When you have a political subject, you cannot be you know, objective. You have to take position.
0: Peter Weiss w swoim manifestie napisał, że dylemat jest na poziomie tekstu wpisany w dramaturgię, natomiast my jako twórcy musimy stanąć po którejś ze stron.
2: Czy aktor musi też stanąć po którejś ze stron, jeśli kiedy pracuje nad rolą?
3: Aktor nie powinien stawać po żadnej stronie. Aktor powinien starać się być jak najbardziej obiektywny w podejściu do pracy. Oczywiście to jest pewnego rodzaju utopia, bo to się rzadko zdarza, ale z całej siły jestem o tym przekonany i Anestis też kiwa głową, bo słyszy o obiektywizmie, że tak to powinno być. Tutaj rzeczywiście nie ma, no jesteśmy ludźmi. Opowiadamy o ludziach. Nie jesteśmy z założenia właśnie ani źli, ani dobrzy. Jesteśmy całą masą różnych emocji, które w nas siedzą. Jesteśmy bardzo złożonym organizmem i też chyba opowiadamy o takich ludziach, że to wszystko jest niezwykle skomplikowane, utkane. Tak trzeba się temu jakby chyba przyglądać właśnie, że nic nie jest białe, nic nie jest czarne. Jesteśmy kolorowi. O.
2: Sprawiedliwy studium przypadku. O tym spektaklu rozmawialiśmy na antenie Radia Opole z reżyserem, którym jest Anestis Azas. Jego wypowiedzi tłumaczyła tłumaczka scenariusza i asystentka reżysera Ada Branecka. Towarzyszył nam także nowy aktor teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Błażej Wójcik. A premiera wspomnianego spektaklu już w sobotę. My zaś za chwilę zmieniamy temat, bo w nadchodzący weekend także będzie festiwal Magia Cyrku. Sztuki cyrkowe będą królować w Dobrzeniu Wielkim i o tym za chwilę opowie Krzysztof Riewoldt.

0: O magii cyrku. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Ze mną w studiu jest instruktor sztuki cyrkowej Krzysztof Riewold z Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Cześć.
1: Cześć.
0: Szykujecie się do kolejnej magii cyrku, choć ona właściwie trwa nieprzerwanie, ale mowa teraz o festiwalu, bo wiadomo, że twoje grupy ćwiczą, trenują, a wydarzenie, które planujecie w maju, to jest taka duża impreza, która łączy różnych artystów.
1: Tak, jest to wydarzenie coroczne, teraz odbywa się 17. edycja festiwalu, jest to ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia, więc przyjeżdżają do nas grupy z całej Polski, też soliści, duety i prezentują swoją sztukę cyrkową, swoje pokazy, układy do 5 minut.
0: Mm-hmm. Te sztuki cyrkowe mogą być bardzo różne. Jak w ogóle dzisiaj ma się sztuka cyrkowa? Gdzie jest dla niej miejsce i przestrzeń? Mi się kojarzy z takim teatrem ulicznym, jeśli chodzi o właśnie ten typ umiejętności.
1: Mm-hmm. No, sztuka cyrkowa w dzisiejszych czasach mocno ewoluuje z tego cyrku tylko pod namiotem cyrkowym, właśnie pojawia się na ulicach. Dobrym przykładem jest Festiwal Owca, gdzie te pokazy uliczne są obecne bardzo mocno, czy też Karnawał Sztuk Mistrzów. Ale cyrk coraz częściej też pojawia się w teatrach, czerpie z różnych sztuk, opowiada historię, wyraża coś więcej niż same umiejętności, ale właśnie tworzy jakąś narrację, opowieść o historię, emocje. Dużo więcej jest tam zawarte z biegiem czasu, takie mam poczucie.
0: Mhm. Co konkretnie, jakie umiejętności twoje grupy cyrkowe trenują w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim? Przypomnij.
1: Mhm. Moi podopieczni trenują jazdę na monocyklach, trenują żonglowanie, trenują kręcenie diabolo, utrzymywanie równowagi na takiej równoważni, kiedyś nazywanym rollabola. W dzisiejszych czasach trochę to ewoluowało i ludzie wykorzystują trickboard. Co tam jeszcze? Kręcimy talerzykami, kręcimy pojkami, jest dużo różnych rekwizytów i każdy może znaleźć coś dla siebie, w czym poczuje się dobrze, przyjemnie, radośnie i później tą stronę rozwijamy w zależności od chęci i predyspozycji danej osoby.
0: Jak to jest z zainteresowaniem młodych osób? Czy te, które przychodzą, przyciągają inne? Czy one już wiedzą, że chcą sztukę cyrkową trenować, bo sobie to wymyśliły same? Czy wychodzisz jakoś do tej młodzieży, żeby ją zapraszać? Jak to wygląda?
1: No, w tym roku mamy prawie 20 osób systematycznie uczęszczających na zajęcia. Duża część osób, które do nas dołącza, to są tak zwane osoby z polecenia, czyli kolega, koleżanka pokaże w szkole albo poopowiada, a później zachęci, ja chodź, przyjdź, zobacz, jak jest na zajęciach. I często te osoby zostają. Ja też wychodzę naprzeciw, robiąc czasem warsztaty właśnie na festynach czy wydarzeniach gminnych, zachęcając do tego, żeby osoby dołączyły do naszej sekcji. Jesteśmy otwarci dla wszystkich chętnych powyżej 10 roku życia na ten moment.
0: Jakie dodatkowe umiejętności jeszcze się trenuje, to o tym będziemy mówić za chwilę, ale ten festiwal, no to już długa tradycja, po raz 17 magia cyrku, to będzie okazja i dla twoich podopiecznych, i dla osób, które przyjadą do Dobrzenia Wielkiego, żeby się zaprezentować, żeby wspólnie wymienić się chyba też doświadczeniem. Jak to ma wyglądać?
1: Tak, zgadza się. No, festiwal ma długą historię. Rozpoczęła go pani Grażyna Chmielowicz, założycielka grupy cyrkowej Cudaki, którą ja teraz kontynuuję. Jeśli chodzi o sam festiwal, on ma taką formę dwudniową, czyli pierwszego dnia jest konkurs, wszyscy uczestnicy chętni przedstawiają swoje pokazy, są one oceniane przez jurorów, a drugiego dnia rano mamy warsztaty i po południu są też pokazy tych nagrodzonych występów, jurorów oraz rozdanie nagród. Także jest i przestrzeń na rywalizację, na wymianę doświadczeń i dobrą zabawę. Przyjeżdżają do nas grupy z Szczecina, z Leszna, z Piotrkowa Trybunalskiego, z Brzegu Dolnego, reprezentantka Państwowej Szkoły Cyrkowej z Julinka, osoby z Trójmiasta, także zewsząd, z całej Polski i prezentują swoje pokazy w czterech kategoriach, czyli jest akrobatyka, ekwilibrystyka, żonglerka i inne formy.
0: I to też będzie gratka dla publiczności, dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjechać i podziwiać artystów akcji, albo zabrać też na przykład, nie wiem, dzieci, młodzież, może ktoś się zainspiruje i dołączy do twojej grupy.
1: Jak najbardziej, zapraszamy wszystkich serdecznie. Wstęp na wydarzenie jest wolny, wydarzenie odbywa się 16 o godzinie 16 i 17 o godzinie 15 w liceum w Dobrzeniu Wielkim.
0: Opowiedz, jak szukałeś tych wszystkich artystów, którzy przyjadą, jak ich zapraszałeś na ten festiwal?
1: Większość tych osób ja bezpośrednio gdzieś znam przez to, że jestem w środowisku ponad 20 lat. Też to, że ten festiwal organizuje od kilku lat, to te osoby wiedzą o wydarzeniu. Większość z nich to są stali bywalcy lub też osoby, które właśnie ja gdzieś poznałem na festiwalu i wychodziłem z takim zaproszeniem: ej, słuchajcie, mamy fajny festiwal, może przyjedziecie, zaprezentujecie się. I właściwie od 3 lat, odkąd przejąłem organizację, to co roku jest jakaś nowa grupa plus kilku nowych solistów, którzy dopiero odkrywają ten festiwal i tam prezentują swoje możliwości. Więc częściowo na pewno działałem przez internet, na jakichś naszych grupkach środowiskowych, ale no główną robotę, że tak powiem, wykonałem na festiwalach cyrkowych innych, które odbywają się w ciągu roku w naszym kraju.
0: Czy można powiedzieć, że coś jest takim złotym graalem sztuk cyrkowych, jeśli chodzi o umiejętności, że jakieś techniki są najbardziej trudne, pożądane, rzadkie, nie wiem, imponujące, albo dzisiaj popularne po prostu?
1: Chyba ciężko mi wybrać taką jedną dyscyplinę. Rzeczywiście nawet po podziale tych kategorii wychodzi na to, że będzie no 39 występów bodajże i w każdej kategorii jest około 10, więc jakoś się tak rozłożyło, że jest duża równowaga. No nie ma jednej przodującej na ten moment dyscypliny, tak uważam. Może najbardziej popularna jest żonglerka przez to, że później można wykonywać passingi, czyli żonglowanie do siebie na festiwalach. Myślę, że tego jest sporo. Plus coraz częściej można spotkać flow art i ludzi wykonujących fire show, czyli wszelkie kręcenie kijem, pojkami. Tego jest coraz więcej, bo to się pojawia i w cyrku, ale też na festiwalach muzycznych. Ludzie po prostu bawią się w ten sposób swoim ciałem, ruchem.
0: Myślę, że to niesamowicie rozwija koordynację, rozwija półkule mózgowe, ich koordynację. No nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że też nie doceniamy trochę takich umiejętności, które są bardzo też dobre dla umysłu.
1: No zdecydowanie to, no przede wszystkim nawet samo to, że na czas trenowania my musimy być w bardzo dużym skupieniu, żeby tą czynność wykonać. Jest analizowanie, jest koordynacja, jak ten przedmiot leci, czyli oko, ręka, co tam się wydarza. No, często robimy jedną ręką coś innego niż drugą, więc ta synchronizacja półkul, o których powiedziałaś, jak najbardziej. No jest dużo, dużo benefitów z trenowania sztuki cyrkowej, ale też od tej strony emocjonalnej, bo nawet radzenie sobie z trudnymi emocjami, jak, nie wiem, frustracja, jakaś porażka, coś nie wyjdzie, pojawia się złość. No dobra, to jak ja mogę się tą złością zaopiekować, żeby jednak trenować dalej? Później jakieś małe sukcesy. Tam jest piękna opowieść no, uczenia się cierpliwości, wytrwałości i później te umiejętności nauczone podczas trenowania sztuki cyrkowej bardzo przydają się w życiu przy innych projektach i działaniach.
0: A jak to przekładasz na te działania pedagogiczne? Jak uczysz tego osoby, które chcą tę sztukę cyrkową u ciebie w Dobrzeniu Wielkim poznawać? Bo to jest chyba też trudne jakoś przekonać te młode osoby, które myślę sobie przychodzą takie zachwycone tą sztuką, zaczynają ćwiczyć i się okazuje, że to jednak wymaga cierpliwości, to jednak wymaga praktyki.
1: No, pierwsze spotkania rzeczywiście bywają takie może zderzające z rzeczywistością, na zasadzie, a to jednak nie jest takie proste, ale też bazujemy na przykładach, na doświadczeniach. Mówię, słuchaj, tutaj mamy więcej osób, te osoby też tak zaczynały, możesz zobaczyć jak teraz występują po jakimś tam czasie, no ale zaczynamy od totalnych podstaw, od zabawy tymi rekwizytami, od zapoznawaniem się w ogóle, co z nimi można zrobić, jak one działają, jak się nazywają. I też nad tym, co dzieci lubią najbardziej. Ja prowadzę zajęcie w taki sposób, że jednak jest dość duża wolność wyboru rekwizytu i tego, co chcą trenować. To nie są zajęcia, że mówię, o dobra, teraz robimy tylko to. Nie, u mnie jest duża wolność, bo bazuje na tym, że jest dobra zabawa, jest integracja, budowanie środowiska i takiej wspierającej otoczki. Często mam wrażenie, że dzieci przychodzą na zajęcia właśnie ze względu na tą atmosferę na zajęciach, przez to, że mogą z rówieśnikami sobie pobyć, pobawić się, a ten cyrk idzie przy okazji trochę. To jest taka pedagogika cyrku, że ja wykorzystuję te elementy cyrkowe do rozwoju tych dzieci i młodzieży, ale właściwie pod tym dzieje się dużo więcej, mam wrażenie.
0: A jak tobie się udało być w pewnym momencie swojego życia wystarczająco cierpliwym i zaangażowanym, żeby tę sztukę cyrkową opanować, przyswoić, żeby się nią cieszyć później?
1: Myślę, że to przyszło trochę samo. Po prostu sprawiało mi to na tyle dużo frajdy, radości, że wsiąkałem w te treningi. Myślę, że na pewnym etapie życia też to było taką pozytywną ucieczką od jakichś problemów i trudności, gdzie uciekałem bardziej w trening od rzeczy, z którymi sobie nie radziłem, więc powiedzmy, że teraz

0: jest to piękna droga. Na razie sobie, powiedzmy, mam taki etap spacerowania wśród tych ścieżek i organizowania wydarzeń dla innych. Czuję, że sztuka cyrkowa dała mi tak dużo w życiu, że po prostu chcę się tym podzielić i dać szansę innym, żeby mogli zapoznać te tajniki.
1: Do rozmowy z Krzysztofem Riewoltem o festiwalu Magia Cyrku, który w ten weekend w Dobrzeniu Wielkim jeszcze powrócimy.

0: wracamy do rozmowy. Festiwal Magia Cyrku w ten weekend, w sobotę od godziny 16, w niedzielę od godziny 15 w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Rozmawiamy o szczegółach z Krzysztofem Riewoltem, organizatorem tego wydarzenia, instruktorem sztuk cyrkowych. Jak będzie zbudowane to wydarzenie, jaka będzie jego dramaturgia, jak to sobie planujesz, że to się poukłada? Punkt po punkcie, mniej więcej, na ten moment.
1: Okej. Ode mnie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną, no to festiwal zaczyna się właściwie już teraz, ale w piątek będziemy szykować całą przestrzeń hali sportowej, dekoracje, budować arenę, krzesełka. Robimy taki klimat cyrku, ale w hali sportowej. Tutaj bardzo pomagają mi rodzice grupy cyrkowej Cudaki, Gminny Ośrodek Kultury i kilku wolontariuszy. Ale sam festiwal ma taką formę, że grupy zjeżdżają się w piątek wieczorem, w sobotę rano i mają przestrzeń na, powiedzmy, od południa w sobotę na próby, przygotowanie ze światłami, sprawdzanie parkietu i ta forma konkursowa zaczyna się od godziny 16, będziemy otwierać ten festiwal oficjalnie, robić jakąś taką paradę otwierającą wszystkich uczestników, no i później pierwsza kategoria, druga kategoria, zrobimy sobie z 15 minut przerwy i kolejne dwie kategorie, na koniec jakieś zamknięcie i przenosimy się wszyscy do budynku, do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie jeszcze wieczorem będziemy mieli obiad, kolację i wspólny, otwarty trening, powiedzmy nocny, gdzie jeszcze będzie czas na integrację. A drugiego dnia festiwalu rozpoczynamy dzień warsztatami. Tutaj zaproszeni goście, Ania Kawiak, Tomasz Piotrowski, Krzysztof Czarski. To są osoby ze środowiska cyrkowe, które są mistrzami w swoich dziedzinach, będą prowadzić warsztaty dla naszych podopiecznych. I drugiego dnia też wracamy znowu do hali sportowej, gdzie już będą występy tych nagrodzonych pokazów. Co tam jeszcze się dzieje. No i są występy jurorów, czyli ci, co prowadzą warsztaty, będą też dla nas występować. No i mamy rozdanie nagród, a w tym roku duże wsparcie, właściwie bez którego nie mógłby się ten festiwal odbyć. Częściowo mamy wsparcie z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Gmina też nas wspiera, ale też dużo firm właśnie cyrkowych, jak Kuglar

0: Podrzuć to, Dragon Factory, monocykle EU, Danbal. To środowisko cyrkowe jest o tyle wspaniałe, rzeczywiście znając ideę tego festiwalu, że to jest dla dzieci, dla młodzieży, dla następnego pokolenia cyrkowców, no to ludzie, a dobra, to ja was wesprę, dam wam jakieś nagrody. Dostajemy naprawdę dużo rekwizytów w tym roku i to jest fajne, że dzieci mają swoją przestrzeń, młodzież do rywalizacji, ale jest środowisko starszego pokolenia, które wspiera i tam podnieca tą pasję, żeby to płonęło i się rozwijało. Także to jest piękna inicjatywa i no, bez tych ludzi, którzy pomagają mi robić ten festiwal, czy właśnie rodziców, czy cudaków tak samo, no, to by się nie odbyło na pewno.
1: Integruje to też szerzej społeczność, na przykład Dobrzenia Wielkiego, że widzisz, że te osoby też, które na co dzień może nie ćwiczą sztuki cyrkowej, przychodzą i cieszą się tym festiwalem, oglądają pokazy.
0: Tak, no myślę, że to jest takie coroczne wydarzenie, które pokazuje, że ta sztuka cyrkowa jest piękna i rzeczywiście publiczność przychodzi. Najczęściej to są po prostu rodziny z dziećmi, które tak chcą spędzić popołudnie. Myślę, że to jest piękne w ogóle zobaczyć, gdzie ten cyrk teraz jest, bo mam wrażenie, że wciąż mamy jakieś stereotypowe patrzenie i nasze skojarzenia sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, a zobaczyć młodych artystów w akcji, przyszłość naszego narodu, że tak powiem, cyrkowego, to jest piękna sprawa.
1: No właśnie, bo my tak mówimy, już przyzwyczajeni do tego, że ten cyrk dzisiaj ma inny kształt, to jest cyrk bez zwierząt, żeby było jasne.
0: Zdecydowanie.
1: Które polega na tym, że wytresowani to są ludzie w swoich sztukach i potrafią zaimponować tym, co robią.
0: Dokładnie. Czasem ewentualnie w stroju jakiegoś zwierzątka może się zdarzyć, ale totalnie robimy cyrk bez zwierząt i tutaj, jeśli chodzi o formę tego festiwalu, to też no te rzeczy, które odrzuciliśmy na potrzeby festiwalu, to robimy pokazy bez ognia, bo to znajduje się w budynku i też zdecydowaliśmy, że nie ma tam pokazów aerialowych ze względu na to, że mielibyśmy wtedy zbyt dużo zgłoszeń, a tych festiwali dla ludzi zajmujących się tańcem w powietrzu jest naprawdę sporo.
1: Jak to się stało? Teraz trochę odbiję od tego festiwalu, przechodząc do twojego fachu, sztuki, umiejętności, które procentują na różnych polach, też organizatora na przykład, jak teraz słyszeliśmy. Jak to się stało, że znalazłeś swoją niszę? Wiesz, niektórzy ludzie szukają całe życie czegoś, a ty już to masz, więc jak to było?
0: Ja mam wrażenie, że ta nisza sama mnie znalazła, bo rzeczywiście moja przygoda zaczęła się, jak byłem w szkole podstawowej. Właśnie wspomniana wcześniej pani Grażyna Chmielowicz zapraszała do dołączenia do grupy cyrkowej Cudaki i ja jako bodajże 10-letni chłopiec po prostu dołączyłem i zacząłem sobie trenować, bawić się tym. I właściwie po kilku latach już miałem takie poczucie, że to jest to, co chcę robić w życiu. I tamten czas no, był bardzo intensywny, jeśli chodzi o cyrk, właśnie trenowanie, po drodze jakieś występy pierwsze, wyjazdy za granicę, później półfinał Mam Talent. I ta ścieżka jakby no, sama się pojawiała, ja podążając następnymi krokami otwierałem nowe możliwości, później też otworzenie działalności gospodarczej, prowadzenie przez 8 lat różnych zajęć w różnych miejscach. Mam wrażenie, że to samo mnie znalazło, ja po prostu przyjąłem, zaakceptowałem i cieszyłem się tą drogą, a dzisiaj szukam swojego miejsca w tym cyrku i sprawdzam, jak się w tym odnaleźć na nowo trochę, bo jednak po tylu latach pojawia się czasem taki moment zmęczenia, że czy ja na pewno chcę to dalej robić, albo z której strony do tego podejść, żeby było świeżo i myślę, że właśnie to spełnianie się w roli organizatora bardzo dużo mi daje, bo mogę wytworzyć przestrzeń następnym pokoleniom, więc samo mnie to znalazło, no.
1: A o festiwalu Magia Cyrku, który już nadchodzący weekend w Dobrzeniu Wielkim, opowiadał nam dzisiaj instruktor sztuk cyrkowych i organizator tego wydarzenia Krzysztof Riewold. Przypomnijmy, Magia Cyrku będzie działa się w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Tam też będzie można śledzić artystów z całej Polski. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Opole. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się. Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Za chwilę wiadomości w Radiu Opole, a później audycja Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak i Darek Kuzera, witamy. Dzisiaj w programie między innymi początek egzaminacyjnej batalii ósmoklasistów.
2: Nie było ciężkie, nie było łatwe, no tak pół na pół. Myślałem, że będą kamienie na szaniec, a niestety był mały książę, no ale myślę, że poszło dobrze.
3: Wiem, że jednak egzaminy to jest teoretycznie wybór szkoły, więc to jest moja przyszłość tak naprawdę.
1: Znamy szczegóły 10. Festiwalu Książki w Opolu.
4: Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Bellman, pani Paulina Młynarska, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski.
1: W magazynie także przejażdżka niezwykłym pociągiem, czyli opolskim ekspresem Dentym.
5: Bardzo się cieszymy, że opolski ekspres Denty stał się już taką marką. Bilety się rozeszły w niecałą godzinę.
6: A orkiestry bardzo lubię. Jeżeli tak to ma muzyka wyglądać, to mi się zawsze to bardzo podoba.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak jak za mikrofonem i Darek Kuzera, który ten program realizuje.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Choć w przypadku tego egzaminu nie ma żadnego progu zdawalności, to od jego wyniku zależy rekrutacja do szkoły średniej. Ponad 393 tysiące uczniów szkół podstawowych w całym kraju przystępuje w tym roku do egzaminu ósmoklasisty. Dziś odbył się pierwszy z trzech sprawdzianów z języka polskiego, obejmujący czytanie ze zrozumieniem oraz dłuższą wypowiedź pisemną. Jak poszło ósmoklasistom? Jak nastawienie przed jutrzejszą matematyką? O to pytała Katarzyna Doros-Stachoń.
2: Stresuję się i mam bardzo nadzieję, że będzie jakaś normalna, fajna i ciekawa lektura, bo jak trafi się pan Tadeusz, to nie wiem, co zrobię. Kalina Stefaniak.
3: A to jakiej lektury byś sobie życzyła?
2: Opowieść Wigilijna.
3: Powiedz, skąd ten stres? Bo przecież to taki egzamin, który, jak słyszałam, wszyscy zdajecie przecież. Nie ma progu zdawalności.
2: Tak, ale jednak każdy sobie zdaje sprawę, że to jest egzamin, którym jakby to decyduje, do jakiej szkoły się dostaniemy i to jest jednak całkiem ważne.
4: Oliwia Szkudlarek.
3: W jakim nastroju dzisiaj podchodzisz do tego egzaminu?
4: Dobrym. Pozytywnym.
3: Czego sobie życzysz, jakiej lektury?
4: Opowieści Wigilijnej albo Mały Książę. Najpierw mamy tekst dotyczący głównej lektury, mamy później do niego zadania, potem mamy ogłoszenie albo zaproszenie i rozprawka albo opowiadanie na koniec.
5: Artur Janczak. Jest lekki stres, ale wiem, że nie mogę się stresować, może coś pójść nie tak, ale jestem przygotowany na to, że po prostu wszystko pójdzie po mojej myśli. Wiem, że jednak egzaminy to jest teoretycznie wybór szkoły, więc to jest moja przyszłość tak naprawdę. Wiem, że tymi egzaminami mogę sobie pomóc albo sobie zaszkodzić. Można powiedzieć pierwszy na rozgrzewkę przed resztą, ale to nie znaczy, że do tego się nie przyłożę. No, w porównaniu do innych egzaminów mi się wydaje, że polski jednak będzie dla mnie najłatwiejszy.
6: Mirosław Śniegórski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Polskich Olimpijczyków w Opolu.
3: Ilu uczniów pisze dzisiaj egzamin ósmoklasisty?
6: 95, a 96 jest uczniów. Jedna laureatka języka polskiego nie będzie pisała i zwolniona ma już 100%. Ci, którzy chcą się dostać do dobrych szkół, to muszą dobrze napisać, bo w szkołach średnich to wszystko przeliczą i to będzie ważyło. Natomiast dla tych, którzy nie mają specjalnych wymagań co do dalszych szkół, no to pewnie nie ma takiego znaczenia. Ale ja myślę, że jak to w sporcie też bywa, każdy chce wypaść jak najlepiej.
3: Proszę powiedzieć, jak to u was wyglądały te przygotowania? Dzisiaj pewnie od wczesnych godzin porannych jesteście na nogach.
6: 5:20 byłem w szkole, 5:45 przyjechał kurier, 5:55 sprawdziłem, że wszystko jest tak, jak ma być. O godzinie 8:00 sprawdziłem obecność nauczycieli ze szkoły nr 11, którzy są członkami komisji, swoich nauczycieli. 8:10 spotkałem z przewodniczącymi komisji. To wszystko musi się skończyć do godziny 9:00, bo o 9:00 będą uczniowie otwierać już i sprawdzać swoje materiały egzaminacyjne. Przygotowani są właściwie, wiedzą, o co chodzi, więc myślę, że wszystko będzie dobrze.
2: Mam na imię Alina Czajka, właśnie skończyłam egzamin ósmoklasisty z polskiego.
3: Jak ci poszło i na które zadanie pisemne się zdecydowałaś?
2: To na zadanie pisemne miałam do wyboru albo opowiadanie, albo przemówienie. Wybrałam końcowo przemówienie.
3: Czego dotyczyło?
2: To, że każdy może ukształtować swoją przyszłość. Argumentów użyłam Alka z Kamienie na Szeniec oraz Stasia Tarkowskiego z Pustyni w Puszczy. Najbardziej mi pasowały.
7: Nie było ciężkie, nie było łatwe, no tak pół na pół. Myślałem, że będą Kamienie na Szeniec, a niestety był Małe Książę, no ale myślę, że poszło dobrze. Przemówienie było o tym, czy możemy kreować swoją przyszłość.
8: Dobrze poszło, koledzy też mówią, że łatwo.
9: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne. Napisałam dosyć dużo i myślę, że będzie pozytywny to wynik. Napisałam opowiadanie z wyblaną lekturą i fajnie mi poszło. Poznaję kogoś i tam są jakieś przygody i coś takiego, ale dokładnie nie pamiętam. Najbardziej bałam się faktycznie polskiego. Myślałam, że znacznie gorzej mi wypadnie niż matematyka, ale teraz to bardziej matematyki się boję.
1: My oczywiście życzymy szczęścia wszystkim ósmoklasistom. Pamiętajcie, tych egzaminów nie da się nie zdać.

0: Znamy szczegóły tegorocznego 10. Festiwalu Książki w Opolu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce. Podczas trwających 3 dni targów uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą najbardziej cenionych polskich wydawców, obejmującą różnorodne gatunki literackie od kryminałów i fantastyki po literaturę kobiecą i reportaże. A szczegóły jubileuszowego Festiwalu Książki przedstawi Adam Wołek.
1: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. 10. Festiwal Książki, wpisujący się w tego typu wydarzenia literackie w Polsce. Dla kultury wielkie wydarzenie.
2: Tak, rzeczywiście dużo nowych też elementów. Rocznicowa edycja, ale też taka, która wnosi coś nowego jednak, pomimo tego, że jest to festiwal o coraz dłuższej tradycji. Ciekawi autorzy na pewno, ale też wydarzenia muzyczne i nowość, czyli te wydarzenia gastronomiczne. Będzie można gotować z okrasą. Też coś takiego ciekawego, co przyciągnie kolejne osoby. I nagroda Miasta Opola. Drugi rok z rzędu przyznawana. Kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży. Young Adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować. Wymyśliliśmy własną formułę.
3: Bartosz Mazurkiewicz reprezentuje fundację. 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem jakby naszych pomysłów, naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy Opolan do drukarni, do środka drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem. Jak w kuluarach rozmawialiśmy, czy każda edycja była większa? Tak, tak. Każda kolejna edycja była większa i ta edycja jest edycją absolutnie największą pod względem ilości wydawców, pod względem autorów.
4: Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopek Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski. Katarzyna Grochola, Marek Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne.
5: Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Bardzo dużo wydarzeń, biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni w bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu.
0: Nie zabraknie również koncertów, między innymi Kasi Nosowskiej czy Meli Koteluk. Miasteczko literackie tradycyjnie stanie na Placu Wolności, ale wydarzenia festiwalowe dotrą także nad Odrę. I teraz najważniejsze, czyli data. Literackie Święto w Opolu potrwa 12 do 14 czerwca. Warto zanotować w kalendarzu.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: W magazynie teraz wycieczka niezwykłym pociągiem opolskim ekspresem Dentym. Muzyczna podróż przez Kędzierzyn-Koźle do Raciborza odbyła się po raz 14, a bezpłatne bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Ekspresową orkiestrę stworzyło około 35 muzyków, prezentując polską i zagraniczną muzykę rozrywkową oraz melodie filmowe. Szczegóły w relacji Witka Woźtaka.
2: Kolejna odsłona opolskiego ekspresu Dentego. Czy ta edycja różni się czymś od pozostałych?
3: Dzień dobry, Przemysław Siusaczek, pomysłodawca, realizator i dyrygent ekspresowych orkiestr. Dzisiaj jedziemy do Raciborza. Wzorem lat poprzednich jest koncert finałowy. W tym roku realizujemy go w dużym składzie orkiestrowym w Raciborzu. Generalnie gramy, dużo dobrej zabawy. W Raciborzu partner miasto Racibórz przygotowało w tym roku parę tras dla gości opolskiego ekspresu Dentego. Kontynuujemy tradycję muzycznego pociągu.
2: A ile osób liczy orkiestra?
3: W tym roku jest to około 35 osób.
2: Zainteresowanie, z tego co widzę, jest bardzo duże. Pewnie tak samo było z biletami.
3: Tak, bardzo się cieszymy, że Opolski Ekspres Denty stał się już taką marką. Bilety się rozeszły w niecałą godzinę. Chociaż powiem, że to nie jest taki rekord, jak jechaliśmy bijąc prędkość latającego Ślązaka z 1936 roku do Wrocławia. To bilety, jeśli dobrze pamiętam, rozeszły się w 38 minut.
2: Będzie bardzo głośno?
3: Będzie. Szczególnie w Raciborzu, ale również w Kędzierzynie. No i jak znam moich kolegów orkiestrantów, to pewnie w pociągu też nie damy o sobie zapomnieć.
2: Jak wy podchodzicie do takiego koncertu w pociągu jak dzisiaj? Czy to jest szczególny moment, szczególny dzień?
4: Marysia, Teresa.
5: Michał.
4: Na pewno jest to inny dzień niż przy zwykłych koncertach. Jest zdecydowanie bardziej nerwowy, ale też ekscytujący ze względu na nietypową scenerię.
5: Według mnie to też jest mega ciekawe wydarzenie, bo tak naprawdę musimy się dostosować do tego, że jesteśmy cały czas w trasie, cały czas w biegu i musimy się, że tak powiem, sprężyć z tym wszystkim, więc troszkę też więcej presji jest.
6: Dokładnie. I jest też mało czasu, żeby wszystko ogarnąć, więc jest to taki koncert inny, bo jest bardziej w biegu niż zawsze.
2: A czy da się jakoś inaczej przygotować do podobnego koncertu?
4: Myślę, że jest potrzebne dużo wiary w nasze możliwości i wiary w to, że możemy ufać, że nasi muzycy, z którymi gramy, będą zawsze obok i będą pomagać w razie jakichś problemów.
5: Tak samo warto się przygotować, mieć, że tak powiem, ze sobą zawsze minimalną ilość, którą potrzebujesz do grania, żeby niczego tak naprawdę nie zgubić na peronie.
6: Ja myślę, że trzeba być bardziej zorganizowanym niż zawsze i zawsze trzeba pamiętać o klamerkach, ponieważ na takim koncercie nuty lubią fruwać, że tak powiem, i trzeba je spiąć, bo nie mamy wpływu na to, jaka będzie pogoda.
2: Co panią zmotywowało, żeby akurat tak spędzić sobotę?
7: Myślę, że to jest bardzo ciekawa i fantastyczna inicjatywa. Możliwość z jednej strony posłuchania orkiestry, a z drugiej poznania nowych miejsc na naszej pięknej Opolszczyźnie, Raciborza, także to są dodatkowe atrakcje, a przede wszystkim wsparcie młodych osób, które koncertują, grają fantastycznie. Bardzo mi się podobało poprzednio, dlatego jestem i dzisiaj. Za każdym razem jest trochę inna atmosfera, inaczej jesteśmy witani na różnych stacjach i dworcach kolejowych, jest inna publiczność, inne okoliczności, inna pogoda nawet też, mieliśmy różne przygody z pogodą także.
2: Co pani sądzi o takiej inicjatywie?
8: A orkiestry bardzo lubię. Jeżeli tak to ma muzyka wyglądać, to mi się zawsze to bardzo podoba i uważam, że każda inicjatywa, która powoduje, że wszyscy są zadowoleni, to jest bardzo dobra.
2: Będzie muzyka rozrywkowa i filmowa.
8: Bardzo się cieszę i bardzo lubię jedną i drugą.
9: No dzień wolny na pewno, atrakcja dla dzieci. Byle tylko pogoda dopisała. Ciekawa jestem tego, jak to będzie.
2: Na pewno będzie głośno.
9: Ja w szkole pracuję, także dla mnie to jest codzienność.

0: i miało trudne zadanie. Uczestników i jurorów o wrażenia pytał Adam Wołek.
1: Wysyłałam nagranie, dwie piosenki, dostałam się, bardzo się cieszę. Nazywam się Margot Żarek-Szylka z Warszawy. Teraz wybrałam jedną, Rymy My O. To jest piosenka napisana przez Kaspra Zborowskiego, Weichmana i panią Niwię.
2: Trudny to repertuar?
1: Tak i nie, dla mnie nie jest zbyt trudny, ale dla niektórych dzieci jest, bo to jest po pierwsze piosenka aktorska i po drugie na końcu śpiewam kawałek piosenki Whitney Houston, I Will Always Love You.
3: Milena Brzozowska, śpiewałam Słuchaj się mnie, ogólnie z filmu Zaplątani.
2: Czyli podoba ci się piosenka aktorska i muzyka filmowa?
3: Tak, tak.
2: Był stres?
3: No troszkę były motyle w brzuchu, to się przyznam, tak.
2: Czesław Mozil dzisiaj w roli jurora. No jak pan ocenia tych młodych ludzi, bo oni nie mierzą się z łatwym repertuarem, to jest orka.
4: Tak, ale wydaje mi się, że jakby poziom wokalistów, wokalistek w naszym kraju cały czas idzie tak do góry, że kiedyś było tak, że siedziało się jako juror i miało się poczucie, dlaczego ci nauczyciele dawają tak trudne piosenki, z którą młodzież nie potrafi się zmierzyć. A tak nie jest teraz. Teraz jest coś takiego, że ta młodzież jest tak niesamowita, wprowadza mnie w ogromne kompleksy. Po pierwsze, poziom musi być wysoki, bo to już jest 33. edycja, więc widać, że przyjeżdżają tutaj wokaliści i wokalistki z całego kraju, niektórzy bardzo z daleka.
5: Katarzyna Puma-Piasecka, kompozytorka, aranżerka, pianistka, wokalistka. Piosenki były bardzo trudne, naprawdę poziom jest bardzo wysoki i cieszę się, że młodzież sięga po ten repertuar. Oczywiście zdarza się, że na festiwalach tego rodzaju pojawiają się piosenki, które się powtarzają i dzisiaj mieliśmy te piosenki, ja już wielokrotnie będąc jurorem na festiwalach słyszę te piosenki, ale cieszę się, że jest sięganie po nowe piosenki, których jeszcze nie znamy, które warto poznać i warto posłuchać, więc brawo za dobór repertuaru.
6: Ania Trytko, przyjechałam z Nysy z tekstem Agnieszki Osieckiej Ucisz serca.
2: To nie jest łatwy utwór.
6: Nie jest to poezja śpiewana, także trzeba się wykazać interpretacją. Gram też na pianinie razem z moim instruktorem panem Darkiem, który akompaniuje mi również na gitarze.
2: Żeby śpiewać poezję śpiewaną, żeby interpretować te teksty takie jak Agnieszki Osieckiej, jak Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina i tak dalej, to oprócz tego trzeba jeszcze tej muzyki słuchać.
6: Tak, dokładnie. Bardzo lubię właśnie taką muzykę, lubię ją śpiewać i słuchać też.
7: Adam Brzezina i pochodzę z Rozmierki.
2: Co dzisiaj zaśpiewałeś?
7: Dzisiaj zaśpiewałam utwór Maryli Rodowicz Niech żyje bal.
2: Troszkę poćwiczyłeś.
7: Tak, ćwiczę w Strzelcach z panią Magdaleną Mek-Krzemień. Tam ćwiczę swój głos. Występowałam już na wielu scenach, między innymi w Strzelcach, tutaj i...
2: Ale piosenkobranie pierwsze twoje?
7: Tak, piosenkobranie to są moje pierwsze, tak. I żeby się dostać, to już jest coś, według mnie.
2: I to poczytujesz sobie za sukces?
7: Tak jest.
2: A jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
7: Pop. Dawid Podsiadło, Lanbery.
2: Czyli skupiasz się przede wszystkim na polskiej muzyce?
7: Tak, na polskiej. Jeszcze nie śpiewałam angielskiej piosenki.
8: Żaneta Plotnik, Krumpiec, juror na festiwalu Piosenkobranie. Doskonale ich rozumiem, wiem jak to jest wygrać festiwal, wiem jak to jest przegrać i wiem po prostu jakie towarzyszą im emocje, bo na festiwalach się wychowałam, ale jednak to jest takie miejsce, gdzie można zdobyć doskonałe doświadczenie, które potem przydaje się po prostu na lata. I nie chodzi o konkurs, chodzi o muzykę, chodzi o wrażliwość, chodzi o poznanie innych ludzi.
0: Zwycięzcą Piosenkobrania został Konrad Jastrzębski. To nagroda Radia Opole. W jej ramach laureat otrzyma 8-godzinną sesję nagraniową w studiu M imienia SBB. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Dariusz Kuzera.
9: Reporterski

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: To idealny moment na to, żeby przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Opole. Dzień dobry.
2: Panie pośle, zanim przejdziemy do tematów politycznych, jeszcze temat bliski panu, bo pan się zaangażował dosyć mocno w promowanie ustawy uznającej Greków za mniejszość narodową. Co pana skłoniło do tego? Słuchanie piosenek Eleni?
3: Jestem, panie redaktorze, wiceprzewodniczącym Grupy Współpracy Polsko-Greckiej. Między innymi dlatego, że mam rodzinę w Grecji. Między innymi dlatego, że znam wielu Greków mieszkających w Polsce i wielu Polaków mieszkających w Grecji, a więc to naturalne zainteresowanie skutkowało tym, że byłem posłem sprawozdawcą tej ważnej, potrzebnej ustawy. Mówię o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w myśl której już niedługo, mam nadzieję, że prezydent ustawę podpisze, będziemy mieli 10. w Polsce mniejszość narodową, a więc Greków.
2: Niewielu ich jest, 5,5 tysiąca.
3: No, szacunki są różne, między 5 a 10 tysięcy. Przypominam, że w latach 1946-49 to Polska przyjęła ponad 15 tysięcy Greków, którzy uciekali przed skutkami wojny domowej w tym kraju. To Polska największą grupę przyjęła spośród wszystkich krajów Europy. To myśmy udzielili im schronienia, opieki i to oni potem wrośli się w tą tkankę społeczną, byli i są dobrymi obywatelami. Wielu Greków to znane postacie ze świata kultury, sztuki, nauki. Są bardzo zaangażowani w sprawy społeczne. Te największe skupiska to oczywiście Dolny Śląsk, a więc Wrocław, Zgorzelec.
2: No blisko.
3: Blisko, tak jest. Ale również województwa zachodniopomorskie czy pomorskie. Ta ustawa daje im ochronę prawną. Ta ustawa daje im możliwość nauki języka greckiego, wsparcie również ich różnych działalności właśnie kulturalnych, właśnie takich społecznych. To jest oczywiście w ramach tych środków przyznanych już na całość funkcjonowania wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Nie będzie żadnych dodatkowych pieniędzy. Natomiast to uznanie prawne, to dostrzeżenie tych Greków od lat mieszkających w Polsce, pracujących, będących dobrymi obywatelami, którzy bardzo mocno byli zaangażowani w budowę Polski, warto było, należało dostrzec, stąd ta nowelizacja ustawy.
2: To teraz, panie pośle, zgodnie z obietnicą, tematy polityczne. Spodziewa się pan, że Zbigniew Ziobro znajdzie się w dającej się przewidzieć przyszłości w Polsce?
3: Nie mówimy czy tylko kiedy Zbigniew Ziobro trafi przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości, bez względu na to, gdzie jest, bez względu na to, kto mu pomagał, trafi przed oblicze prokuratora polskiego sądu i odpowie za to, co robił, kiedy był ministrem sprawiedliwości. Ja przypominam, że ciążą na nim bardzo poważne zarzuty, jest ich w sumie 26, a więc to nie tylko nielegalne zamawianie, finansowanie Gazusa, to nie tylko Fundusz Sprawiedliwości, ale również, ale przede wszystkim kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
2: A jak Amerykanie,
3: tchórzliwie uciekł na Węgry. Dzisiaj najprawdopodobniej, nie mamy jeszcze 100% pewności, dzisiaj najprawdopodobniej przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto mu dał papiery?
3: Kto mu, wie pan, pewna to jest tylko, no tak, tak, tak, możemy przyjąć,
2: że... To jest pewne. Ale a co będzie, jeśli Amerykanie dadzą mu azyl?
3: Wie pan, nie jestem wróżką. Wiem na pewno, że pan prokurator, pan minister sprawiedliwości Żurek wystąpi dzisiaj o ekstradycję pana Zbigniewa Ziobry i te procedury międzynarodowe zostaną uruchomione. Tak jak powiedziałem, bez względu na to, gdzie Ziobro jest, odpowie za to, co robił. Jak dewastował, jak niszczył polski wymiar sprawiedliwości, jak łamał prawo, jak przekraczał kompetencje.
2: Panie pośle, w tym tygodniu pan również...
3: Natomiast jedno tylko zdanie, wie pan, no to jest rzeczywiście sprawa, która pewnie będzie miała swoje konsekwencje w relacjach relacjach polsko-amerykańskich. Przecież niedawno i ambasador, i wysocy rangą przedstawiciele stanu, mówię tutaj o administracji Donalda Trumpa, zapewniali, że nic nie wiedzą o tym, żeby Ziobro miał udać się do Stanów i że żadnej pomocy rząd amerykański, prezydent Stanów Ziobrze nie udzieli. Stało
2: bo
3: się
2: to nie
3: inaczej.
2: Prezydent, a sądy, panie pośle, udzielają.
3: Jakie, no wie pan, bez decyzji, moim zdaniem, według mojej opinii, to jest tylko moja opinia, bez zielonego światła prezydenta Trumpa tego przerzutu, bo inaczej tego nie można nazwać, nie udałoby się zorganizować. Przypominam, że pan Ziobro jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, a jego współpracownik Romanowski ścigany międzynarodowym nakazem.
2: Tutaj do końca nie wiadomo, gdzie jest.
3: Aresztowania. Nie wiadomo, gdzie jest. Wie pan, jakie będą tego konsekwencje, zobaczymy. Raz jeszcze to powtórzę po raz trzeci. Wiem na pewno, że jeden i drugi prędzej czy później za to, co zrobili, odpowiedzą. I będzie to przykład dla wszystkich tych, którzy pełniąc najwyższe funkcje, dopuszczają się takich przestępstw. Zresztą to chyba jest jedyny przypadek w Europie i na świecie, żeby minister sprawiedliwości, żeby wiceminister sprawiedliwości uciekali przed sprawiedliwością.
2: Zobaczymy, jak się sytuacja skończy. Panie pośle, czy w tym
3: na
2: wypadku
3: pewno będziemy wracać
2: będzie, potwierdzi się takie ludowe powiedzenie, tak, że do trzech razy sztuka. Pięć projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów w Polsce mamy w tej chwili. W tym tygodniu posłowie mają się nimi zająć. Urodzi się z tych pięciu projektów jakiś jeden, który prezydent ostatecznie podpisze?
3: Mam nadzieję, że tak. Już przekroczyliśmy czerwone linie. Przypominam, że wszyscy ci, którzy byli zamieszani w ten proceder, tak, wyprowadzania pieniędzy i tej działalności przestępczej w ramach zonda krypto, puścili kraj. I dzisiaj nie ma co mówić o tym, by ich przesłuchać w charakterze świadków, a może oskarżonych. Dzisiaj wiemy, że te materiały zonda krypto, mówię tutaj o tej stronie formalnej, te dokumenty są niszczone. Państwo polskie nie ma odpowiednich narzędzi, żeby skutecznie zareagować. A wszystko dlatego, że prezydent Nawrocki, ale również PiS, ale również Prawo i Sprawiedliwość z uporem godnym lepszej sprawy blokowali zmiany, które ten obszar miały uregulować. Przypominam,
2: ale
3: że Polska...
2: Ale w tej konkretnej firmie, panie pośle, firma działała na podstawie prawa estońskiego.
3: Dobrze, zgoda, ale przypominam, panie redaktorze, że Polska to jedyny kraj, który nie ma regulacji, które chronią obywateli.
2: Chociaż Bruksela tego przed od nas wymaga.
3: Oczywiście, że tak. Dlatego późno, ale w marcu, ale na przełomie 2025-2026 Sejm pracował nad tymi regulacjami, rząd przedstawił odpowiednie propozycje, a w marcu prezydent zawetował drugi raz, pomimo tego, że zapewniał, że ma swój projekt, że zapewniał, że bardzo się troszczy o wszystkich.
2: No ma, bo jest wśród tych pięciu złożonych.
3: Tak? Po ilu miesiącach? No, a miał następnego dnia przedstawić. A więc mocno spóźnione działania. Szkoda, bo wszyscy ci, którzy, a jest ich naprawdę bardzo dużo, około 36 tysięcy poszkodowanych, jeszcze raz, 36 tysięcy, na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych. Pan minister Żurek nie tak dawno przedstawił raport, z którego wynikało, że w latach 2019-2025 było toczonych prawie 20 tysięcy postępowań karnych. Tak, o wyłudzenia, o nadużycia i państwo polskie nie miało narzędzi, by temu przeciwdziałać. Raz jeszcze to powtórzę, PiS, Konfederacja, no i niestety prezydent Nawrocki z uporem godnym lepszej sprawy te zmiany proponowane przez rząd, by karać, tak, by roztoczyć opiekę nad tymi, którzy świadomie czy nieświadomie dorobek swojego życia powierzyli kryptowalutom, po prostu pociągać do odpowiedzialności.
2: A to nie powinniście się dogadać jako politycy w imię interesu właśnie obywateli?
3: Ale ile było spotkań rządowo-prezydenckich? Kaczyńskich. Ile było zapewnień pana Boguckiego? Ile razy prezydent zapewniał, że się bardzo troszczy o tych, którzy swoje pieniądze na tej Zonda Krypto, czy też innych tego typu giełdach powierzyli? No, widzi pan, no, musi być wola, tak? Po stronie prezydenta i tej strony, i opozycyjnej strony politycznej. Nie było, no mam nadzieję, że wierzę w to, że ten trzeci, że to trzecie podejście, mówię tutaj o rządowym projekcie, ale również projekt prezydencki, który za chwilę będziemy procedować, który notabene jest jeden do jednego kopią projektu rządowego, tak? No to po co ten
2: Ale są tam jakieś dodatki, są jakieś niewielkie zmiany, więc może tym razem się uda.
3: Wie pan, według mojej opinii to działanie prezydenta, to przykrycie właśnie tych wszystkich jego niepowodzeń, tych wszystkich jego takich politycznych wtop związanych z jego aktywnością. I to taka próba przykrycia tego, co się w PiS-ie dzieje, a tak naprawdę taki manifest polityczny, by przejąć za chwilę polityczne stery na prawej stronie.
2: No to panie pośle, jeszcze przy tych aktywnościach prezydenckich zostańmy. Prezydent zaproponował referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej i proponuje takie pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? I tu znak zapytania.
3: Pytanie z tezą, nikt, mówię tutaj o największych partiach politycznych, nie zgodzi się na to, by taką konstrukcję pytania referendalnego przyjąć i na taką propozycję referendum dzisiaj się zgodzić. Przypominam, że w tym układzie partyjnym i politycznym nie ma szans na to, żeby zmienić konstytucję, bo to trzeba 2/3 głosów. Przypominam, że pewna taka logika, zdrowy rozsądek, ale również takie profesjonalne podejście do kwestii prawnych wymaga tego, by pytanie było bezstronne. Natomiast to pytanie jest ewidentnie z tezą. Prezydent wie, że Senat odrzuci. Prezydent wie, że nie ma zgody na to, żeby takie referendum zorganizować, a przynajmniej z takim pytaniem. Natomiast robi to świadomie, robi to celowo.
2: Po co to robi w takim razie?
3: No po to, żeby pokazać, że on tu jest szeryfem, pokazać, że po tych wtopach Zonda Krypto, po tych wtopach związanych z jego wcześniejszymi aktywnościami, z tymi słabnącymi notowaniami w oczach Polaków, przejąć inicjatywę, która będzie tematem zastępczym do wyborów parlamentarnych, które już niedługo, które w 2027 roku. Poza tym ma to przykryć jego odpowiedzialność, jego zaangażowanie w sprawy kryptowalut i tych ustaw rządowych, które były przez niego blokowanych. Także przykrywa swoje, nazwijmy to umownie, polityczne wtopy.
2: Program jednocześnie...
3: Program SAFE też, oczywiście.
2: Zawetował prezydent.
3: Który zawetował.
2: A wyście podpisali.
3: Polacy będą mu to pamiętać, bo jak można działać na szkodę bezpieczeństwa Polski w sytuacji, kiedy mówimy o pierwszym obywatelu Polski, kiedy mówimy o zwierzchniku sił zbrojnych, tak? SAFE, jeżeli tak możemy płynnie przejść do tego programu, to największy sukces rządu Donalda Tuska, bez dwóch zdań, 180 miliardów złotych przeznaczonych na bezpieczeństwo Polski, to jest bez wątpienia sukces, o którym kiedyś mogliśmy tylko śnić, marzyć. Te 180 miliardów złotych będzie w 80% wydatkowanych tu w Polsce, tak? To nie są pieniądze wirtualne. Pierwsza zaliczka 7 miliardów złotych trafi już w maju, jeszcze w tym miesiącu. Będą z tych pieniędzy korzystać polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, polski przemysł zbrojeniowy, tak, który dzisiaj odbudowujemy, który był przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w stanie rozpadu, w stanie agonii. Dzisiaj ten przemysł odbudowujemy, dzisiaj ten przemysł będzie wsparty gigantycznymi środkami, które no, trzeba to zaznaczyć, pożyczamy, ale pożyczamy, panie redaktorze, na warunkach absolutnie preferencyjnych. Nikt nigdy nie pożyczał tak dużych pieniędzy na tak dobrych warunkach. Przypominam, że minister Błaszczak latał do Korei, latał po Stanach bez zgody Sejmu, bez konsultacji z opozycją, bez informowania mediów, opinii publicznej, tak, i zapożyczał państwo polskie na gigantyczne kwoty, na wiele lat, abyśmy się o tym dowiadywali post factum, zupełnie przypadkowo, z jakichś mediów, tak, innych krajów. Dzisiaj wszystko odbywa się transparentnie, dzisiaj przetoczyła się wielka debata w Sejmie. Niestety prezydent Nawrocki, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ten program SAFE zawetował, a więc prezydent, raz jeszcze, zwierzchnik sił zbrojnych, pierwszy obywatel Polski, tak, blokuje pieniądze przeznaczone na bezpieczeństwo, kiedy Polska tych pieniędzy teraz tak bardzo potrzebuje. Poza tym te pieniądze to poprawa bezpieczeństwa oczywiście, ale to również nowe technologie, to również nowe miejsca pracy, to koło zamachowe dla polskiej gospodarki, a tego impulsu polska gospodarka bardzo, bardzo no, potrzebuje.
2: Chociaż opozycja o tej przejrzystości, bo pan mówił, ma tak, trochę inne zdanie, bo mówi, że no jakie? Właściwie proszę, wielu nie wiemy, nie znamy docelowego poziomu chociażby oprocentowania.
3: No co panie redaktorze, no, dziesiątki godzin debat na poziomie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, na sali plenarnej, we wszystkich komisjach, tak, tysiące tekstów w mediach, no wiem, krajowych, 13 mediach.
2: Pan zaraz powie.
3: Przecież ile razy w Radiu Opole rozmawialiśmy o sejfie, panie redaktorze, tak?
2: I natomiast
3: o kontraktach, które podpisywał Błaszczak w Korei czy w Stanach, dowiadywaliśmy się po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach i dowiadywaliśmy się, że ja, pan, nasze dzieci, tak, nasze rodziny, będziemy to spłacać przez następne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Na warunkach bardzo niekorzystnych dla Polski. Natomiast tutaj nie kupujemy w Stanach, nie kupujemy w Izraelu, nie kupujemy we Francji, tylko te pieniądze będą w ponad 80% wydatkowane w Polsce.
2: Jak
3: to
2: zdążymy.
3: Polskie firmy. Oczywiście, że zdążymy, musimy zdążyć. To nie jest tak, że my coś wymyślamy od nowa, od początku, że to jest efekt koncepcji. To już są projekty, które są realizowane. Tylko chodzi o to, żeby zwiększyć tą produkcję. I w dłuższej perspektywie będziemy produkować nie tylko na potrzeby Wojska Polskiego, ale również będziemy produkować na rzecz armii krajów Unii Europejskiej, krajów NATO. Będziemy tą broń, będziemy tą amunicję, będziemy ten sprzęt sprzedawać, tak jak robiliśmy w latach 70., 80., kiedy Polska była czwartym graczem nie tylko w Europie, ale i na świecie, tak? Kiedy byliśmy naprawdę bardzo liczącym się partnerem, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Czołgów, samolotów, korwet, tak jest, amunicji, broni, wszystkiego.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Natomiast jedna tylko sprawa i o tym trzeba powiedzieć i widzowie o tym, czy słuchacze o tym powinni pamiętać. Widzowie również, bo to jest pewnie wersja wideo. Tak, tak. To weto prezydenta, jeżeli chodzi o SAFE, ma bardzo poważne konsekwencje, ponieważ z tych środków nie skorzystają służby mundurowe inne niż wojsko. Nie skorzysta Straż Graniczna, nie skorzysta policja, wojsko, tak? Bo weto prezydenta i ten upór godny lepszej sprawy spowodował, że cały SAFE został podpisany czy zorganizowany bezpośrednio przez rząd bez udziału prezydenta, ale niestety to weto spowoduje, że te służby mundurowe z tych środków nie skorzystają. I to jest odpowiedzialność prezydenta i za to odpowie.
2: Poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej był gościem porannej rozmowy Radio Opole. Dziękuję bardzo.
3: Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego tygodnia.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: Perfekt z Łukaszem Drapałą, parodia końca świata, czyli nowość właśnie od tego kultowego już zespołu. Natomiast dzisiaj będzie wiadomości dla nas czytał, z tego co widzę, Daniel Klimczak. Czołem, Danielu.
1: Dzień dobry.
0: Też czekałeś na opady deszczu?
1: Nie.
0: Ty nie masz trawnika?
1: Mam, ale... nie chce mi się kosić.
0: To teraz będziesz musiał pokosić troszeczkę, no.
1: No pewnie tak.
0: Coś, ty taki jakiś nie jesteś rozgadany, widzę jeszcze, ale spokojnie, bo zbliżamy się do godziny 6, a to oznacza, że posłuchamy najnowszych wiadomości w Radiu Opole.
2: CBA nie zostanie zlikwidowane. Prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. Resort sportu zapowiada kontrolę stadionów żużlowych.
3: Kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa.
2: W ekonomii sprawdzamy postęp pracy przy budowie mostu w Głuchołazach.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: A szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał Zbigniew Ziobro. Resort amerykańskiej dyplomacji zasłonił się poufnością informacji wizowych, o czym donosi Marek Wał.
5: Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji, przekazał mi rzecznik prasowy Departamentu Stanu. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel resortu amerykańskiej dyplomacji wskazał na dobre relacje z Polską. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami, oświadczył. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry, ani odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent USA osobiście wydał polecenie przyznania wizy Ziobrze. Były minister sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów na tak zwanym paszporcie genewskim. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego.
2: Tej nocy opolskie służby pracowały na autostradzie A4 w okolicach węzła Krapkowice, gdzie kwadrans przed trzecią samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. W zdarzeniu nie było poszkodowanych, a jeden pas w kierunku Wrocławia był czasowo zablokowany. Obecnie na tym odcinku podróżujecie już bez utrudnień.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. O szczegółach Arkadiusz Augusteniak.
6: Prezydent przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
7: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
6: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną. Służba prowadziła około 200 spraw rocznie wobec kilku do kilkunastu tysięcy spraw korupcyjnych, które rocznie prowadzi policja.
8: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
6: Senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
9: Inwigilowało działaczy opozycji systemem Pegasus.
6: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Zapowiedział też zmiany prawne, które uniemożliwią sterowanie polityczne tą służbą.
2: Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych napiszą dziś egzamin z matematyki. To drugi dzień obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, o czym informuje Martyna Szymczakowska.
10: Uczniowie mówili, że matematyka jest dla nich trudniejsza niż język polski.
11: Najbardziej się stresuję matematyką, bo po prostu najbardziej mi na niej zależy i mam wobec siebie największe oczekiwania, żeby jak najlepiej jej napisać.
10: Zdający będą mieć do wykonania około 20 zadań, za które mogą otrzymać 30 punktów, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: Zadania będą sprawdzać sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie

0: i argumentacja.
1: Na wykonanie zadań uczniowie będą mieć 125 minut. Wyniki będą ogłoszone 3 lipca.
2: Minister sportu deklaruje, że resort przyjrzy się bezpieczeństwu na żużlowych arenach. To deklaracja jest pokłosiem wypadku z niedzieli. Szczegóły zna Maciej Szefer.
3: Minister sportu Jakub Rutnicki deklaruje, że jego resort będzie rozmawiał z klubami o bezpieczeństwie na wyścigowych arenach.
4: Kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa. Do takich spotkań w najbliższym czasie dojdzie, abyśmy porozmawiali, co trzeba zrobić, żeby do tak dramatycznych sytuacji nie dochodziło.
3: Minister nawiązał do niedzielnego wypadku w Gnieźnie, kiedy motocykle Patryka Budniaka i Leona Szlegiela zczepiły się na łuku toru, po czym obaj zawodnicy wjechali w dmuchaną bandę. Pierwszy uderzył też o instalację poza torem, trafił do szpitala w stanie ciężkim. Policja zabezpieczyła dokumentację zawodów i nagrania z monitoringu. Kolejne czynności ma podejmować prokuratura.
5: Tak grały opolskie drużyny.
2: Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Wierzyliśmy do końca w zwycięstwo i determinacja została nagrodzona, powiedział po meczu trener Odry Piotr Plewnia.
6: Przed meczem rozmawialiśmy sobie w całym tygodniu, że mamy 3 mecze, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Interesował nas tylko mecz z Grodziskiem. Bardzo się cieszę, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. W ostatniej minucie wynik się kształtował i bardzo fajne zmiany, bardzo dobre wejścia. Wygraliśmy go zasłużenie z mojej perspektywy.
2: Odra umocniła się na 13. pozycji w tabeli. W przedostatniej kolejce sezonu niebiesko-czerwoni zmierzą się 16 maja w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: Prawie 5 minut po 6.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Zaczynamy od cen paliw. Dziś na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 30 groszy. Za litr benzyny 98 zapłacimy 6 zł. 81 groszy, a za olej napędowy na stacjach kierowcy zapłacą 6 zł. 93 groszy. Gotowa jest betonowa konstrukcja nowego mostu na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach. Wykonawca wykonał także sprężenie obiektu, które zwiększy wytrzymałość konstrukcji. Do budowy mostu wykorzystano prawie 5 tysięcy ton betonu. W kolejnym etapie zostaną wykonane drogi dojazdowe. Konieczne będą też próby obciążeniowe nowego obiektu, a finał prac w drugiej połowie roku. Serce polskiej energetyki zaczyna coraz mocniej bić na Pomorzu. Wczoraj oficjalnie rozpoczęto kluczowy etap budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie PGE Baltica i duńskiej spółki Ørsted oraz największa tego typu inwestycja realizowana obecnie w Polsce. Pierwsze monopale, czyli fundamenty, już stoją. Do tej pory na farmie wbito ich 11, docelowo będzie ich 111. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że historia dzieje się na naszych oczach.
8: To nie jest tylko fundament nowego polskiego miksu energetycznego. To jest fundament bezpieczeństwa polskiej energetyki i naszej suwerenności. Bo dzisiaj korzystanie z zasobów krajowych w polskiej energetyce jest naszym podstawowym obowiązkiem i wyzwaniem.
7: Baltica 2 dostarczy zieloną energię 2,5 milionom gospodarstw domowych.
5: Pogoda.
9: 8 stopni mamy na termometrach. Solidne ochłodzenie, przeszło 13 stopni maksymalnie, ale w końcu spadł ten upragniony deszcz. I według synoptyków popada jeszcze tak mniej więcej do godziny 8, 9, maksymalnie 10. Jutro od 7 do 15 stopni słońce, jutro poprzebija się przez chmury, ale później też dobre informacje, bo gleba tego potrzebuje. Z opadów deszczu możemy spodziewać się w czwartek, piątek, w sobotę i w niedzielę.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Krótko mówiąc, na takie ciepłe, wiosenne dni musimy poczekać do przyszłego tygodnia, bo w tym tygodniu maksymalnie takie 11, 12, może 13 stopni na termometrach. Dzień dobry, o poranku mamy 7 minut po godzinie 6. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski ten program realizuje.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole już na zegarach. Mamy 12 minut po godzinie 6, a to oznacza, że startujemy z kolejnym dniem. Bardzo przyjemny to będzie wtorek. Na pewno dla rolników, na pewno dla tych, którzy mają trawki, bo w końcu zaczęło padać. I to tak solidnie zaczęło padać i tych opadów deszczu możemy spodziewać się do końca tygodnia. Natomiast jak zerkniemy sobie do kalendarza, to mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Dzisiaj Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Międzynarodowy Dzień Limeryków i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. No to jeżeli chodzi o wiedzę o fibromialgii, to ona się zdecydowanie przyda. To święto ma na celu uświadomić społeczeństwo, na czym to polega. Ta choroba charakteryzuje się przewlekłym bólem mięśni, jest wyjątkowo paskudna, bowiem trudno wskazać jej przyczyny, towarzyszy jej dużo bólu, a objawy utrzymują się mimo leczenia. No to zdobyliśmy trochę wiedzy właśnie w tym temacie, a do tego wszystkiego zachęcam Was do słuchania porannego programu w Radiu Opole, bo na pewno będziemy monitorować solidnie sytuację pogodową w naszym regionie. Opadało w nocy, ale już niedługo powinny ustąpić te opady deszczu, ale więcej szczegółów to jeszcze będę prezentował na pewno w poranku. Także zostańcie z nami 14 minut po 6.

0: wczoraj też tak mieliście, że byliście jacoś tacy bardzo śpiący? No to dajcie znać pod 77454141. To chyba tak na zmianę pogody. Słońce w znaku byka wzeszło dzisiaj o godzinie 4:47, zajdzie o 20:20. Dzień potrwa 15 godzin i 32 minuty. I jeszcze przez troszkę ponad miesiąc te dni będą coraz dłuższe, potem będą coraz krótsze, ale tak będą się powoli skracać. Co się wydarzyło 12 maja? Król Kazimierz III Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Szkoła była wzorowana wedle prawa na uniwersytety w Bolonii i Padwie. Król Kazimierz chciał przede wszystkim, aby nowa szkoła kształciła prawników, którzy mogliby pokierować i wzmocnić administrację państwową. Uczniowie Akademii mieli bardzo dużo przywilejów, bo byli między innymi zwolnieni z ceł i opłat. Szkoda, że to już nie działa. Uniwersytet został odnowiony w 1400 roku przez Władysława II Jagiełłę. W 1817 nadano mu nazwę Jagielloński. Jest najstarszą polską uczelnią i jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. Natomiast w 1820 roku urodziła się Florence Nightingale, angielska pielęgniarka, działaczka społeczna i publicystka. Jest uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa, bo w 1860 roku założyła w Londynie przy szpitalu Świętego Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa. W czasie wojen zorganizowała od podstaw opiekę nad rannymi brytyjskimi żołnierzami. Natomiast w 1971 roku w Gdańsku przyszły na świat pięcioraczki, pierwsze w powojennej Polsce. Poród w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej zaczął się o godzinie 10:50. Pierwszy urodził się Adam po kwadransie Piotra, następnie w pięciominutowych odstępach Roman, Agnieszka i Ewa. Natomiast 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek. Także wszystkiego najlepszego dla wszystkich pielęgniarek, których mamy ponad 99%, i pielęgniarzy, którzy są już z automatu wyjątkowi.
1: Radio Opole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
9: Warsztaty, festyn, a może koncert?
8: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
10: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
4: Po reklamie.

0: przy tym utworze możemy szykować się na wyjazd na opolskie drogi, a jak na nich dzisiaj będzie? Czy właśnie będzie spokojnie w związku z egzaminami? To pytanie do Adama Wołka.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Wolałbym nie zaklinać rzeczywistości po wczorajszych zdarzeniach, a dziś na drogach na razie, na ten moment nie ma poważniejszych zdarzeń, ale warunki do podróżowania najlepsze nie są. Pada deszcz, więc warto zdjąć nogę z gazu. Korków też jeszcze nie ma, ale jest mnóstwo remontów i prac, a co za tym idzie sporo utrudnień z tymi związanych. Trwają roboty na skrzyżowaniu na trasie Ozimek-Grodziec, zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka, powstaje tam ścieżka rowerowa. Rozpoczął się też remont kilometrowego odcinka drogi krajowej 46, chodzi o fragment obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. Tam mamy wahadło DK45 w stronę Raciborza, zamknięta obwodnica Poborszowa, objeżdżamy przez miejscowość, ta sama 45, ale w stronę Kluczborka, wahadła, remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa, wahadła w Pokoju i Zieleńcu, praca też na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na zegarach w 6:30 57,9% Polaków uważa, że proponowane przez prezydenta referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest tendencyjne. Pisze dziś Rzeczpospolita. 4,7% zapytanych odpowiedziało, że nie ma na ten temat zdania. Pytanie, które chce zadać w referendum Karol Nawrocki, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Szanse na przeprowadzenie referendum są jednak praktycznie żadne, bo zgodę na nie musi wydać Senat, w którym większość ma rządząca koalicja. Czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Kluczborscy mundurowi zatrzymali 17-latka, który jechał motorowerem mając promil alkoholu w organizmie. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim też biały proszek i woreczek z suszem roślinnym. Kierowca odmówił wykonania testu narkotykowego, przyznając, że wcześniej palił marihuanę. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy kategorii AM. 17-latkowi grozi 3-letnia odsiadka. Kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny. W nich zapytamy 8-klasistów o nastroje przed dzisiejszym egzaminem z matematyki.
4: Ja najbardziej się boję grania stosupów i ostrosupów.
5: Myślę, że też będzie dobrze.
4: Z algebrą sobie całkiem radzę.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Spoglądamy na te chmury deszczowe i według synoptyków one powolutku już wychodzą z naszego regionu i znikną tak do godziny 12. Na pewno nie będzie padać, ale potem wieczorem jeszcze mogą powrócić, czy bardziej jutro nad ranem około godziny 6. Także to, co miało napadać, to już się napadało. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury, no to będzie wyglądało to tak, że teraz mamy 8 stopni, a maksymalnie dzisiaj 13 możemy się spodziewać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Natomiast jutro od 7 do 15 stopni i słońce się pojawi jutro na chwilkę. Może dzisiaj też się poprzebija, zobaczymy. W czwartek jeszcze 17, ale potem piątek, sobota, niedziela to tak 11-12 stopni. Dzień dobry, o poranku.

0: W Radio Pole mamy 38 minut po godzinie 6. Najem maturzyści. Maturzyści cały czas tam dzielnie pracują, natomiast chodzi mi o ósmoklasistów, którzy zaczęli podchodzić do swoich egzaminów. No i trzeba przyznać, że wczoraj pisali pierwsze egzaminy i chyba tak raczej byli z siebie zadowoleni.
1: Trafi się pan Tadeusz, to nie wiem, co zrobię.
2: A to jakiej lektury byś sobie życzyła?
1: Opowieść wigilijna.
3: Powieść wigilijna albo latarnika.
4: Albo mały książę.
1: Stresuje się, to decyduje, do jakiej szkoły się dostaniemy i to jest jednak całkiem ważne.
5: Czy jesteś zadowolony ze swojego egzaminu, czy tak niekoniecznie?
6: Raczej jestem zadowolony. Łatwe zadania były bardzo.
7: Lepiej poszedł niż próbne.
8: Tak pół na pół. Nie było ciężkie, nie było łatwe.
9: Dało się trafić akurat na moją ulubioną lekturę, czyli Kamienie na szaniec.
10: A jak ci poszło czytanie ze zrozumieniem?
11: Oj, no to tak średnio mi dosyć poszło.
12: Tymi egzaminami mogę sobie pomóc albo sobie zaszkodzić. To jest moja przyszłość tak naprawdę.
0: Ale tak fajnie, bardzo optymistycznie to powiedział ten kolega na końcu. Albo sobie pomogę, albo sobie nie pomogę. A jeżeli chcecie zobaczyć to nagranie z obrazem, no to wejdźcie na naszego Facebooka, bo tam możecie je zobaczyć w całości. A na naszym Facebooku możemy też przeczytać, że Odra Opole pokonała Pogonię Grodzisk Mazowiecki 3-1 w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Fajnie, bo to był zaległy mecz Odry, także w tabeli co prawda niewiele się zmieniło. Poza tym, że Odra poprawiła swoją sytuację, tylko nie wskoczyła wyżej na żadną pozycję. Aleksander napisał: brawo chłopaki, fajnie się ten mecz oglądało, oby tak dalej. I ja się tutaj z Aleksandrem zgadzam bardzo mocno.

0: Stygnie lato, tak się nazywa utwór stworzony przez Kuba i Kuba. No, żeby ostygło lato, to musielibyśmy najpierw je mieć. Na razie ta pogoda jest taka w kratkę. Co prawda zaczęło trochę padać, ale tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast tak się zastanawiam, bo Daniel Klimczak dzisiaj serwuje nam wiadomości.
1: Nie, ja nie usłyszałem nigdy, że ktoś przy mnie stygnie, to...
0: Nie, ja nie mam...
1: Jeżeli to cię zastanawia, to...
0: Nie. Co do tego nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast tak się zastanawiam, czy tylko ja jęczałem wczoraj z powodu zmęczenia. Czy jakoś to było takie globalne zjawisko?
1: Wiesz co? Ja tam słyszałem za ścianą, że ktoś tam jęczał wieczorem, ale nie wiem z jakiego powodu.
0: Aha, no ale to ja...
1: Może też zmęczeni byli.
0: Ja na szczęście nie byłem za ścianą wczoraj, na pewno. W żadnym momencie dnia, gwarantuję ci to absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości, które dzisiaj nam będziesz serwował, to na pewno nie ostygniemy z emocji.
1: Tak, jęczeć chyba też nie będziemy, chyba że jesteśmy uczniami klas ósmych szkoły podstawowej i nam egzamin nie pójdzie, no to sobie trochę pojęczymy, chyba bardziej jednak w lipcu, kiedy przyjdą wyniki i kiedy rodzice się o nich dowiedzą, choć podobno w dzisiejszych czasach to już się takich kar nie stosuje, jak w czasach naszej młodości.
0: Nie, ale wiesz...
1: Poprawnie, ty masz dzieci, to jakie się teraz kary stosuje? O, wobec dzieci, które się nie chcą uczyć.
0: Nie wiem, żadne nie działają, muszę ci przyznać. Aha. Ale...
1: A jakich próbowałeś?
0: Nie będę ci mówił teraz o tych karach, które stosowałem, ale chciałem ci powiedzieć, że czasy się o tyle zmieniły i o tyle są smutne, że jak kiedyś dostałeś pałę, to miałeś miesiąc na to, żeby się przygotować na rozmowę z rodzicami przed wywiadówką.
1: A dzisiaj nauczyciel ma kwadrans na to, tak?
0: Teraz rodzic dostaje to w czasie rzeczywistym.
1: Aha.
0: I to jest smutne trochę dla uczniów.
1: No tylko, że podobno dzisiaj to się nauczyciele bardziej muszą tłumaczyć z pał, które dzieci dostają, a nie dzieci.
0: To nie ja, to nie u mnie, to nie u mnie, ale faktycznie tak jest.
1: Dobrze, co dzisiaj, tak? Pytałeś. No tak. Będą uczniowie pisać ten egzamin z matematyki, podobno się boją niektórzy geometrii, ja akurat uważam, że to zawsze były zadania, na których można było łatwe punkty dostać, no ale jeden lubi to, drugi woli tamto. Dziś torba kangura o 10:00 w przedszkolu numer 25 w Opolu, to jest wojewódzka i ogólnopolska olimpiada przedszkolaków i się tam wybieramy z mikrofonem. Dzisiaj także delegacja kraju ołomunieckiego odwiedzi Urząd Marszałkowski. Będzie na temat współpracy obu regionów, bo kraje w Czechach to odpowiednik naszych województw. Dobrze rozumuję, tak?
0: Bardzo dobrze.
1: O 13:00 dzisiaj, jak już przy czeskich klimatach jesteśmy, przed konsulatem honorowym Czech w Opolu stanie kolejna opolska lama.
0: No to już wiemy, czego możemy spodziewać się chociażby za 10 minut, punktualnie o godzinie 7:00, bo wiadomości dla nas dzisiaj szykuje Daniel Klimczak. Dzięki bardzo.
1: Proszę bardzo.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka. Autopilot Radia Opole.
1: Bez poważniejszych zdarzeń na opolskich drogach informują służby. Powoli natomiast zaczynają się grupować samochody w newralgicznych punktach opolskich miast. W Kędzierzynie mamy już kolejkę do ronda milenijnego, ale nie tylko, bo formuje się zgrupowanie przy Alei Lisa. W Opolu zauważamy większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady, Kępy, Lędzin i na rondzie Szczakiela. Mapa nabiera czerwonego koloru. Co prawda luźniej przy szkołach, bo ósmoklasiści piszą dziś egzaminy z matematyki. Prace na kraju 45, tam mamy zamkniętą obwodnicę Poborszowa, objazd przez miejscowość i od razu wahadło w Komornie. W stronę Kluczborka zestaw wahadeł od Zawady po Jełową, 46 na obwodnicy Grabina, remont i wahadło. Tu niespodzianki nie ma. Warunki do jazdy nie są najlepsze, jezdnie są mokre, autostrada A4 przejezdna w regionie.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: Mamy wtorek, to 12 dzień maja i powoli zbliżamy się do godziny 7. To oznacza, że za 2 godziny ósmoklasiści rozpoczynają kolejny egzamin. Teraz wiadomość.
3: Prokuratura chce przesłuchać redaktora naczelnego telewizji Republika w związku z wyjazdem Zbigniewa Ziobry za ocean. W południe początek posiedzenia Sejmu. Posłowie mają na nim dokonać wyboru prezesa IPN-u. Za 2 godziny początek 2. dnia egzaminu ósmoklasisty i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od zagranicy. Po zakończeniu 3-dniowego rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy było słychać w Kijowie i kilku innych miastach oraz obwodach. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Rosyjskie drony bądź ich odłamki po północy uszkodziły blok mieszkalny w Kijowie. Bezzałogowcy atakowały także Dnieper. Tam wiadomo o co najmniej jednej poszkodowanej osobie. Nad ranem alarmy lotnicze ogłoszone były w 10 ukraińskich obwodach. Do końca poniedziałku miało obowiązywać zawieszenie broni. Rosjanie w czasie jego trwania ograniczyli ataki powietrzne za pomocą rakiet i dronów w głębi ukraińskiego terytorium, ale szturmowali na froncie i atakowali z powietrza miejscowości przyfrontowe.
3: Dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Młodzież zmierzy się z matematyką. Test składa się maksymalnie z 21 pytań, w tym zadań zamkniętych, wielokrotnego wyboru, zadań typu prawda-fałsz czy zadań otwartych. Na jego napisanie uczniowie będą mieli 125 minut. O polskich ósmoklasistów pytaliśmy o nastroje przed sprawdzianem.
5: Najbardziej się boję grania stosłupów i ostrosłupów, w ogóle geometria.
6: Bardziej boję się matematyki, bo mniej ją umiem.
7: Z algebrą sobie całkiem radzę. Najbardziej to się obawiam tej geometrii, pierwiastków, te wszystkie wzory.
8: Najbardziej chyba się uczniowie obawiają zadań z treścią, tam na końcu, w tym drugim arkuszu.
3: W całym kraju do egzaminu przystępuje ponad 393 tysiące uczniów, w tym ponad 8600 osób mieszkających na Opolszczyźnie. Wyniki będą znane 3 lipca.
0: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: W południe początek 4-dniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczną pracę nad 4 projektami regulującymi rynek kryptoaktywów. W piątek Izba ma wybrać 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Z harmonogramem prac zapoznała się Małgorzata Naukowicz.
9: Zostaną rozpatrzone propozycje dotyczące kryptoaktywów, rządowa, prezydencka oraz poselskie Polski 2050 i Konfederacji. Projekt Prawa i Sprawiedliwości został wycofany lub złożył inny, przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu, którego celem jest szybsze eliminowanie bezzasadnych powództw określanych jako SLAP. To strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej. Chodzi o sprawy inicjowane najczęściej przez wpływowe podmioty, na przykład korporacje, polityków czy instytucje publiczne przeciwko dziennikarzom, aktywistom i organizacjom społecznym.
3: Prokuratura chce przesłuchać prezesa i redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma to związek z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat wie Jolanta Turkowska.
10: Tomasz Sakiewicz ma zostać wezwany w charakterze świadka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że śledczy chcą ustalić, dlaczego Zbigniew Ziobro został korespondentem stacji oraz czy decyzja ta mogła mieć związek z podejrzeniem poplecznictwa. Prokuratura chce wystąpić do USA o ekstradycję, jednak złożenie wniosku będzie możliwe po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie, czyli we wrześniu.
3: W kalendarzu wtorek to 12.

0: Maja. To przyniesie dzień. Kwadranse po 9 w USK w Opolu spotkanie członków międzynarodowego projektu dotyczącego tomografii i wykorzystywania sztucznej inteligencji w tego rodzaju badaniach. O 10 konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Opola. O tej samej porze w przedszkolu nr 25 w Opolu wojewódzka i ogólnopolska olimpiada przedszkolaków Torba Kangura. Pół godziny później w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z delegacją kraju ołomunieckiego. O 13 odsłonięcie kolejnej lamy w Opolu. Stanie ona przed wejściem do konsulatu honorowego Czech w stolicy województwa. O 13.30 w Urzędzie Wojewódzkim poznamy szczegóły programu NFZ Profilaktyka na szpilkach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: To, co miało się wypadać, już się powoli wypadało i dzisiaj już raczej opadów deszczu nie będziemy mieć, natomiast jutro nad ranem znowu możemy się ich spodziewać. Teraz mamy 8 stopni na termometrach, maksymalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni, dzisiaj raczej bez słońca. Do tego powieje dosyć mocno, natomiast jutro słońce ma powrócić.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A do tego wszystkiego w Radio Opole idealnie pod tę pogodę zaserwujemy wam Lenego Krawica, The Chamber. Tak się nazywa ten utwór, który powoli się dla nas wszystkich rozgrzewa. W Radio Opole oczywiście Kasper Śniegórski przy mikrofonie, natomiast ten program realizuje Marcin Głowienkowski.

0: W Radio Pole 11 minut mamy po godzinie 7 i muszę przyznać, że tak przeglądam internet w poszukiwaniu niesamowitych newsów i znalazłem coś niesamowitego, naprawdę. Podkładki pod kufle z piwem mogą pomóc w walce z szerszeniem azjatyckim. Na taki pomysł wpadli? No kto mógł wpaść na taki pomysł? No Czesi. Inwazyjny gatunek owada rozprzestrzenia się w Europie, stanowiąc zagrożenie przede wszystkim dla pszczół.
1: Pomoc obywateli w zwalczaniu szerszenia azjatyckiego jest kluczowa. Problem w tym, że niewiele osób potrafi odróżnić go od podobnych gatunków owadów. Spośród około 1000 zgłoszeń, które czescy przyrodnicy otrzymują każdego roku, potwierdzają się najwyżej 2 przypadki. Stąd inicjatywa Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, która przygotowała specjalne podkładki pod piwo z wizerunkiem szerszenia azjatyckiego oraz owadów, z którymi jest on najczęściej mylony. Na rozdawanych podczas imprez kartonowych podkładkach znalazły się też informacje, jak zgłaszać przypadki wystąpienia inwazyjnego gatunku. Jednym z nich jest aplikacja Zgłoś Szerszenia. Szerszeń azjatycki dotarł do Europy w 2004 roku i od tego czasu szybko się rozprzestrzenia. Owad stanowi poważne zagrożenie dla rojów pszczół i całych ekosystemów. W Czechach w tym roku potwierdzono dotychczas jeden przypadek jego wystąpienia w autokarze wracającym z Francji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Ale widzę taki jeden problem w tym, bo o ile po pierwszym kuflu, to może i ten wizerunek na podkładce faktycznie wyglądać jak szerszeń, to już po szóstym on może bardziej przypominać kolegę, z którym przyszliśmy do baru.

0: Mamy połowę maja i ja bym się bardziej spodziewał, że synoptycy będą nas ostrzegać przed solidnymi upałami. Natomiast właśnie dostaliśmy komunikat i MGW ostrzega przed opadami i, uwaga, przybroskami. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Zjawiska te mogą występować w południowej i południowo-wschodniej części naszego kraju. No jak ja patrzę na prognozy pogody w naszym regionie, to mam jeden plus. Przymrozków raczej mieć nie będziemy.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl.
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendarna.
7: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
10: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
13: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
18: Warsztaty, festyn, a może koncert?
17: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
19: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
20: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

0: teorii teraz powinniśmy mieć szczyt komunikacyjny w naszym regionie, ale jak jest faktycznie, to pytanie do Adama Wołka.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ale musi być za porządkiem. Bez poważnych zdarzeń na drogach naszego regionu to najważniejsza informacja. Druga, nie mniej ważna, natomiast nieco smutniejsza. Wystartował szczyt komunikacyjny. Masz rację, w stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej. Na wlotach do niej z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej także sporo pojazdów ustawia się na Halera. Zator formuje się na rondzie na Placu Konstytucji 3 Maja, na lewoskręcie w Luboszycką także gęsto, podobnie jak na Krapkowickiej, Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej i Węźle Wschodnim. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej, w Nysie wolniej jedziecie Bramy Grodkowskiej i przez przeprawy w Brzegu na Włościańskie jest wahadło. Obwodnica Grabina w ciągu DK46 także wahadło ze względu na remont kilometrowego odcinka A4 przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na zegarach 7:30, dokładnie za miesiąc w Opolu rozpocznie się dwudniowa 10. edycja Festiwalu Książki. Do miasta przyjedzie około 250 autorów, wśród nich Remigiusz Mróz, Dorota Welman, Paulina Młynarska i Radosław Sikorski. Zaplanowano ponad 40 spotkań autorskich, koncerty Kasi Nosowskiej i Meli Koteluk i obecność ponad 150 wystawców. Literackie miasteczko tradycyjnie stanie na Placu Wolności. Część wydarzeń odbędzie się również nad Odrą.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych chce zawieszenia podatku na benzynę. Ma to związek ze wzrostem cen paliw. W ciągu 2 miesięcy wojny z Iranem podrożały one o prawie 40%. Podwyżki są uważane za jeden z głównych powodów niskiego poparcia prezydenta wśród społeczeństwa. W tej chwili Amerykanie za litr paliwa płacą równowartość 4 zł. Szacuje się, że zawieszenie podatku spowodowałoby spadek cen o 17%. Donald Trump przekonuje, że cena paliwa i tak spadnie, gdyż jego zdaniem wojna z Iranem dobiega końca. Opolscy studenci chcą walczyć z tak zwaną betonozą polskich miast. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Opole. Te już o 8:00.
4: Nasza kampania ma także przypomnieć o niezrealizowanych planach dotyczących tworzenia terenów zielonych, między innymi na Placu Kopernika.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Opady deszczu to jest główny temat pogodowy i tutaj mam informacje średnie, bo o ile w nocy solidnie popadało, no to teraz te wszystkie chmury deszczowe już powoli wychodzą z naszego regionu. Jeszcze później na chwilkę popada na południu, ale potem ten deszcz po prostu sobie zniknie, ewentualnie tam we Wrocławiu troszkę pokropi jeszcze. Ale jeżeli chodzi o nasz region, to do jutra już bez opadów, natomiast jeżeli chodzi o temperatury, no to w tym momencie mamy 8 stopni, a maksymalnie 13 stopni możemy się spodziewać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: I chciałem się pochwalić, że moje wczorajsze prognozy sprawdziły się co do minuty. Padało o 14, a potem wieczorem lało.

0: wczoraj wieczorem. Chciałem się tak pochwalić drugim słuchaczom Radio Opole i Ireneuszowi Procherze, że uwierzyłem sobie.
1: A w co? W prognozę pogody.
0: Tak? Dokładnie tak zrobiłem.
1: Ale padało przecież.
0: No tak.
1: Zapowiadałeś rano i padało.
0: I całą noc lało i wiesz, już miałem taki moment, że się zapomniałem i chciałem wieczorkiem odpalić na moją trawkę zasianą, która tam rośnie dramatycznie na razie. Ale mówię nie, bo zapowiadałem, że będzie padało i pięknie popadało.
1: Pięknie popadało i dalej chyba pada.
0: Nie, nie, już przestaje zaraz.
1: Tak, ale to dlatego, bo zdaje się chyba zimnych ogrodników się zaczyna.
0: Właśnie, kiedy są te jakieś zimne ogrodniki,
1: teraz.
0: Jakieś Zośki?
1: Wtorek, środa, czwartek, o ile dobrze pamiętam, tak?
0: No i to by się zgadzało tak w sumie, bo jak popatrzymy na te termometry, no to już ci mówię, jak to będzie wyglądało. Piątek 13 stopni, sobota 12, niedziela 11. Ale przymrozków nie będzie, tyle z dobrych informacji.
1: Tak, tak, tak, a bywały takie lata, że rzeczywiście pojawiały się przymrozki, no i szkodziły bardzo poważnie.
0: Dlatego nie tym razem, nie w naszym regionie, bo IMGW dla kraju daje ostrzeżenie o przymrozkach. Natomiast wiem, że twoim gościem nie będzie ktoś z IMGW.
1: No nie, to raczej z MON. Były wiceminister obrony narodowej. Gościem porannej rozmowy będzie poseł Marcin Ociepa, wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister obrony. Nasza rozmowa oczywiście będzie głównie koncentrowała się na tematyce związanej z problemami obronności, no bo przecież mamy poważny, wielki program pożyczek pod nazwą SAFE, więc pytał będę o to, czy uda nam się sensownie wykorzystać te pieniądze, ale pojawią się oczywiście tematy polityczne, bo chociażby temat związany z rozpoczynającym się dzisiaj czterodniowym posiedzeniem Sejmu. Tam zwracają kryptowaluty. I co zaskakujące, bo przypomnę, było pięć projektów. Rządowy, prezydencki, Polski 2050, Konfederacji i PiS. To okazuje się, że ten ostatni, czyli Prawa i Sprawiedliwości, został wycofany, a w jego miejsce partia złożyła nowy i ten nowy zakłada, uwaga, całkowity zakaz kryptoaktywów w Polsce. To taka dosyć nieoczekiwana inicjatywa.
0: No to robi się ciekawie, muszę przyznać, i dlatego nie mogę się doczekać porannej rozmowy w Radio Opole, którą poprowadzi Ireneusz Prochera, a ona wystartuje równiutko. Kwadrans po godzinie 8 jak zawsze. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: Za 13 minut będziemy mieli godzinę 8 w Radio Opole. To mam taką propozycję pracy w sumie, bo Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą symulatorami pacjentów. Udawanie chorych za wynagrodzenie to projekt studencki skierowany do osób w każdym wieku. O szczegółach opowiada doktor habilitowany Krzysztof Sobczak.
1: Pacjent symulowany to jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
0: No to proszę, ja przedstawiam teraz swoją propozycję, bo mi się wydaje, że ja umiem gadać jak taki pacjent. Panie, pan tu nie stał. Panie, te numerki to sobie schowaj, ja tu od 6 rano stoję. Jedyny problem z tym mam taki, że boję się, że wypłatę za swoje usługi to dostanę tak w 2030 roku, jak termin na kolonoskopię.

0: Studenci Uniwersytetu Opolskiego rozpoczęli kampanię Zielone Opole. Na czym to polega, to zdradzimy na pewno w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 8, czyli za 4 minuty, a jeszcze szybciej wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
2: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

0: tych zdarzeń informują służby, za to są naszpikowane remontami krajówki. Na przykład 45 w stronę Kluczborka, wahadłowy zestaw utrudnień od zawady po Jełową, problemy na 40 w Głuchołazach i na obwodnicy Kluczborka, tam mamy wahadło. Obwodnica Grabina, trzeba jechać naprzemiennie, to Krajowa 46, rozpoczął się remont fragmentu kilometrowego asfaltu, wahadła dla wojewódzkich 454 i 385. Potężny ruch w Opolu obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nyskiej, na Niemodlińskiej i Krapkowickiej. Jeszcze wizyta w Kędzierzynie, bo tu zahamujemy tradycyjnie na rondzie milenijnym, a czwórką jedziecie swobodnie do granic regionu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: Już za godzinę kolejne egzaminy ósmoklasistów, a dziś mamy 12 dzień maja, to wtorek, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
3: Sąd ma dziś rozpatrzyć zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu za kaucją podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka.
4: Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
3: Opolscy studenci chcą walczyć z tak zwaną betonozą miast, a ZUS zaprasza na spotkania informacyjne dla niepełnosprawnych.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Daniel Klimczak.
3: Nadal trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej. Od tego zaczynamy. Jak wiecie z wiadomości, ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju, kapitan Mateusz Małyszek, powiedział, że działania będą dziś polegały na monitorowaniu terenu pod kątem ewentualnych niedogaszonych miejsc.
5: Nie drony z rana i pod wieczór. To jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem. Po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
3: Część terenu objętego pożarem została już przekazana nadleśnictwu, a Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy dziś zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Nadal trwa śledztwo, które ma wyjaśnić się przyczyny i okoliczności tego wypadku. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, gdy w jego imieniu wpłacono 40 tysięcy złotych kaucji. W ocenie prokuratury jedynym rozstrzygnięciem dającym gwarancję należytego zabezpieczenia toku śledztwa jest tymczasowe aresztowanie o charakterze bezwarunkowym.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Studenci Uniwersytetu Opolskiego rozpoczęli kampanię Zielone Opole, której celem jest zwrócenie uwagi na problem tzw. betonozy polskich miast. Jak przekonują, zieleń miejska wpływa nie tylko na estetykę powierzchni, ale również na zdrowie, komfort życia i codzienne funkcjonowanie mieszkańców. O szczegółach planowanych działań mówi Radio Opole student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Opolskim Kacper Marciniak.
6: Przygotowaliśmy kampanię polegającą na tym, aby uświadomić problem tego, jak mamy mało terenów zielonych. Nie tylko w Opolu, chociaż na Opolu będziemy się skupiać, ale ogólnie dotyczy to całej Polski. Warto uświadomić ludzi, jak i władze miasta, że przedstawiając nam różne projekty, jak miasto ma się zmieniać, warto może postawić trochę bardziej na zieleń niż na beton.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza niepełnosprawnych i ich rodziny na spotkania w terenie. W ich trakcie będzie można uzyskać informacje na temat różnych form wsparcia, zapowiada Dorota Merska z opolskiego oddziału ZUS.
7: Spotkania z ekspertami są zaplanowane m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Podmuchowie, Pokoju i wielu innych miejscowościach. Harmonogram wydarzeń jest dostępny na stronie internetowej ZUS.
3: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrance po 8:00 gościem Ireneusza Prochery będzie były wiceszef resortu obrony, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa.
8: Nasza rozmowa będzie głównie koncentrowała się na tematyce związanej z problemami obronności, no bo przecież mamy program SAFE, więc pytał będę, czy uda nam się sensownie wykorzystać te pieniądze, ale pojawią się oczywiście tematy związane z rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniem Sejmu. Tam wracają kryptowaluty.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach mamy teraz 8 stopni, natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni, jeżeli chodzi o opady deszczu. No to faktycznie one jeszcze występują w naszym regionie, ale już tak za godzinę ich nie będzie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Jutro od 7 do 15 stopni i jutro ma pojawić się słońce. Hej! W czwartek 17 stopni, a potem piątek, sobota, niedziela zdecydowanie zimniejsze, bo około 13-11 stopni. Na takie słoneczko i ciepełko to będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, Marcin Gówienkowski ten program realizuje i 4 minuty po 8:00.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
7: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
8: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
7: Serio? Ale jak?
8: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
9: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
10: Kaplica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.

0: Radio Pole mamy kwadrans po godzinie 8. Idealny moment, żeby zajrzeć, co tam się dzieje w studiu obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest poseł Marcin Ociepa, wiceszef klubu PiS i były wiceminister obrony. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry.
2: Jak pan ocenia te zapowiedzi rządowe wykorzystania środków z programu SAFE na wzmocnienie polskiej armii? No, klamka zapadła. Wygląda na to, że odwrotu już nie ma.
4: Od samego początku jest to temat propagandowy. No, mówię to z wielkim żalem, ponieważ ja jako były wiceminister obrony narodowej jestem entuzjastą zbrojeń polskiej armii, ale wszystko to musi mieć ręce i nogi. No po pierwsze, to oznacza, że najpierw powinna być lista potrzeb polskich sił zbrojnych, a nie wynegocjowana kwota w Brukseli, którą się przywozi i mówi, no to teraz to wydajmy. I to w bardzo krótkim czasie. Ja nadzorowałem Departament Budżetowy MON i wiem, jak to są skomplikowane procesy zamówieniowe, jeśli chodzi o sprzęt, systemy uzbrojenia i to wymaga czasu i negocjacje i techniczne, i negocjacje finansowe i po prostu jest wysokie ryzyko, że te pieniądze będą wydawane na chybcika. Natomiast największy problem z SAFE-em jest taki, że ciągle nie wiemy, nie znam odpowiedzi na pytanie, na jaki procent wzięliśmy ten kredyt.
2: Ale właśnie, tutaj siedząc wczoraj na pana miejscu, poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej mówił, niech PiS się nie wymądrza, bo my do dzisiaj nie znamy oprocentowania kredytów, jakie Prawo i Sprawiedliwość i jego rząd wzięli w Korei Południowej i w Stanach Zjednoczonych. I że były dużo wyższe.
4: To może pan poseł Kostuś nie zna tego oprocentowania, to musi sobie doczytać.
2: Ale było wyższe to oprocentowanie?
4: Zależy. My dysponujemy szeregiem instrumentów dłużnych i niektóre miały wyższe oprocentowanie, a inne miały niższe. No tak to jest z instrumentami finansowymi, że zależy od pory roku, od sytuacji geopolitycznej, od sytuacji na rynkach finansowych, jakie oprocentowanie jest dostępne. I rzecz w tym, że kiedy my zamówiliśmy akurat w Korei, bo ten kredyt rzeczywiście był droższy, to wtedy mieliśmy do czynienia z pełnoskalową, bezpośrednią agresją Rosji na Ukrainę i koniecznością szybkich dostaw sprzętu dla polskiej armii. I rynek oczywiście, także koreański, ale cały rynek na całym świecie zbrojeniowy, oczywiście reaguje w taki sposób, że oprocentowanie jest zupełnie na innym poziomie, ceny są zupełnie inne, kiedy komuś zależy, bo jest popyt, prawda? No to jest prawo popytu i prawo podaży. I tak było w tym przypadku. Natomiast są zakupy, które były czynione na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie były niższe oprocentowanie, więc nie ma tutaj jednej takiej sytuacji jeden do jednego. Ja bym powiedział tak, właśnie dlatego domagam się normalnej, poważnej debaty na temat oprocentowania, czy można było gdzieś lepiej zaciągnąć te zobowiązania, czy to jest rzeczywiście konieczne, żeby zaciągać je w euro, czy te 40 lat to jest właściwy horyzont czasowy i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest po prostu bardzo wiele. Natomiast od samego początku, panie redaktorze, Donald Tusk zdecydował, że to będzie temat polityczny. A to nie jest temat polityczny, z całym szacunkiem. Mówię to jako polityk. To jest temat ekonomiczny. To jest temat finansowy, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Nie, czy to jest prawicowe, czy lewicowe. A Donald Tusk od samego początku powiedział tak, kto jest za SAFE-em, jest patriotą, kto jest przeciw, ten jest zdrajcą. No to tak się rozmawiać nie da.
2: A pan jest za, czy przeciw?
4: Przeciwko temu SAFE-owi to jestem przeciwko, bo uważam, że wszystkie dane ekonomiczne wskazują, że to jest zła pożyczka. Ale znowu, ona nie jest zła, dlatego że jest Platformy Obywatelskiej. Ona jest zła, dlatego że jest kryterium warunkowości, czyli po pierwsze, że możemy kupować sprzęt w Europie, tylko w Europie, a to niedobrze, bo powinniśmy kupować sprzęt najlepszy. Jak on jest z Europy, to z Europy, ale jak jest z Ameryki, to z Ameryki. Jak jest nasz polski, to z Polski. A tu jest kryterium geograficzne wprowadzone. Po drugie jest kryterium takie praworządnościowe, czyli że Komisja Europejska co pół roku będzie decydować o wypłacie kolejnej transzy. No i co jak się stanie, jak Komisja Europejska uzna, że nam nie wypłaci tej transzy? To co, zatrzymamy te procesy zbrojeniowe? Jakby pod takim kątem po prostu mi się ten program nie podoba.
2: No ale z drugiej strony jest też presja okoliczności zewnętrznych. Premier Tusk w rozmowie z Financial Times wskazał, że Rosja może zaatakować członka sojuszu w perspektywie raczej miesięcy niż lat. I to jest cytat.
4: To znowu jest propaganda. Znaczy, tu się fundamentalnie nie zgadzam. Szanowni Państwo, nie możemy używać wojny jako instrumentu szantażu politycznego. Czy są spełnione tak zwane indykatory, czyli przesłanki zbliżające się interwencji zbrojnej czy inwazji armii rosyjskiej w przeciągu najbliższych miesięcy? Według wszelkich dostępnych informacji nie. Więc nie straszmy Polaków, tak? To znaczy, To jest sztuka wojenna, jest rzemiosłem. To znaczy, to nie jest widzimisię, to nie są emocje. My wiemy, w Ministerstwie Obrony Narodowej śledziliśmy tak zwane właśnie indykatory zbliżającej się agresji Rosji na Ukrainę. Wiedzieliśmy, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Z wyprzedzeniem właśnie tam odpowiednim, już nie będę ujawniał jakim. Ale to było oparte o dane wywiadowcze. Dzisiaj nie ma takich informacji, żeby Rosja się szykowała, prawda? Jakie to są przesłanki? To jest zgromadzenie sił zbrojnych, to jest podciąganie ropociągów, przygotowanie składów amunicyjnych itd., itd. Nie ma tego. Oczywiście jest, część tych indykatorów jest spełniona, bo Rosja jest postawiona w stan gotowości, gospodarka rosyjska jest w stanie trybu wojennego itd., więc w przeciągu, powiedzmy, półtora roku, dwóch, tak, to jest takie ryzyko, ale nie paru miesięcy, więc Donald Tusk tutaj używa wojny celem politycznym, jakim jest gromadzenie się wokół flagi, czyli wokół, jak to się ładnie mówi w politologii, czyli wokół rządu, wokół rządzących, żeby wszyscy głosowali na Platformę. Nie. To jest, ja się temu sprzeciwiam, dlatego że wojna to jest coś, co jest wielką tragedią, czego powinniśmy uniknąć i się rzetelnie przygotowywać do realizacji polityki odstraszania, a nie zastraszania własnego społeczeństwa. Odstraszania przeciwnika, a nie zastraszania własnego społeczeństwa celem odwrócenia uwagi od na przykład zapaści w służbie zdrowia.
2: No ale skoro mówi pan, że nie ma zagrożenia wojną, rychłą wojną, to po co my się tak intensywnie zbroimy?
4: Mamy strategiczne, czyli długoterminowe zagrożenie imperialną Rosją. Rosja pokazała od Gruzji w 2008 roku, że istnieje ryzyko skierowania tego ostrza przeciwko nam, państwom członkowskim NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak jak to się stało na Ukrainie, jak przewidywał świętej pamięci Lech Kaczyński w Gruzji, prawda? Że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a być może także Polska. I kierując się tą logiką, my musimy zwiększać liczebność sił zbrojnych, co czyniliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, bo my podwoiliśmy liczebność polskich sił zbrojnych, i dokonywać zakupów zbrojeniowych. Ale nie w trybie takim właśnie takiej gorączki, że nagle Donaldowi Tuskowi coś się przypomina, udziela wywiadu zagranicznemu medium i straszy tutaj, bo zagraniczne medium, więc Polacy odbiorą, a no to prawda, to jest już globalna perspektywa, prawda, to jest wszystko socjotechnika, no nie dajmy się nabrać. Czyli tak, Rosja jest zagrożeniem, powinniśmy być na nią gotowi, ale my jesteśmy na ścieżce zbrojnej. My jesteśmy na ścieżce zwiększenia liczebności polskich sił zbrojnych i powinniśmy to kontynuować roztropnie, zgodnie z zasadami zarządzania polityką publiczną, jaką jest polityka obronna, a nie w trybie kampanii wyborczej.
2: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, jednym słowem.
4: Pełna zgoda, ale nie na chybcika, nie na gwałturety, nie zgodnie z taką dewizą z jednej z produkcji bajkowych, szybko, szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Bo dokładnie to jest safe. Szybko, szybko, zanim doszedł do nas, że to bez sensu. No naprawdę celem jest siła polskiej armii, a nie sukces propagandowy jednej czy drugiej partii politycznej.
2: Panie pośle, a my mamy w ogóle jakąś strategię obronną?
4: Mamy.
2: Tak? A ktoś ją widział?
4: No, ale w jakim sensie? No, szereg dokumentów.
2: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego obiecało, że opracuje nową taką plan obronny Polski, w sensie takim bardziej strategicznym niż taktycznym. Mamy nowego szefa BBN-u, no i mamy ciągłe zawirowania na linii rząd, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. To sprzyja budowie takiego potencjału obronnego?
4: Po pierwsze, za wszystkie dokumenty strategiczne, doktrynalne, które funkcjonują w państwie polskim, ma ich szereg, jest ich szereg, odpowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. To on je przygotowuje, to jest organ, który jest właściwy, czyli Sztab Generalny będący częścią Ministerstwa Obrony Narodowej. BBN jest organem obsługującym prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. I jedyna rola, jaka jest tutaj BBN-u, to jest przedkładanie tego typu dokumentów lub analiz prezydentowi, kiedy one wymagają jego podpisu. Natomiast to nie BBN przygotowuje te dokumenty, więc to jest pytanie do Sztabu Generalnego. Natomiast my mamy ten szereg tych dokumentów. Jedyny, którego nam dzisiaj brakuje, to uzgodnienie strategii bezpieczeństwa narodowego, która ma charakter bardzo ogólny i bardzo polityczny, a nie wojskowy. To tak, żeby uspokoić
2: naszych słuchaczy. Tam się wskazuje między innymi strategiczne sojusze, strategicznych sojuszników. I być może to jest kością niezgody.
4: Nie, chyba nie.
2: Nie? To kto jest naszym strategicznym sojusznikiem?
4: Najważniejsze to Stany Zjednoczone.
2: Tak, ale można by zwątpić w to, słuchając na przykład premiera, który mówi, który zresztą wątpi, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wykonać artykuł 5 tej natowskiej umowy.
4: To jest cytat z Financial Times, znowu, tak, z tego samego wywiadu. No, absolutnie szkodliwe słowa. Absolutnie szkodliwe słowa. Nie dlatego, że ja jestem jakimś naiwnym politykiem proamerykańskim, tylko dlatego, że także w Stanach Zjednoczonych toczy się debata na temat roli Stanów Zjednoczonych globalnie, także w Europie. I tego typu słowa są wodą na młyn dla izolacjonistów Stanów Zjednoczonych, których nie brakuje, czyli takich, którzy uważają, że Ameryka nie powinna się wtrącać w to, co się dzieje na świecie, powinna siedzieć w swoich granicach, na swoim kontynencie i budować dobrobyt Amerykanów. Rzecz w tym, że jest to wizja może atrakcyjna dla części społeczeństwa amerykańskiego, ale dla nas tragiczna. To znaczy wyprowadzenie wojsk amerykańskich z Europy, Ameryka, która zamyka się w granicach swojego kontynentu, to jest zachęta dla takich państw, przede wszystkim jak Rosja, do dalszych interwencji zbrojnych. Jeżeli polski polityk udziela tego typu wywiadów, podważa wiarygodność jednego z naszych sojuszników, w tym przypadku najważniejszego, i w ogóle podważa istotę NATO, bo istotą NATO jest ten artykuł 5, prawda? No to grozi to czymś, co się w socjologii nazywa samospełniającą się przepowiednią, tak? Czyli mówiąc w skrócie, w Ameryce odczytują te słowa tak: zobaczcie, nawet tam w tej Polsce, w tej naszym, wśród naszych sojuszników w Europie nie ma przyjaźni, nie ma dobrej woli. Oni nie wierzą w to, że my im przyniesiemy tą pomoc. To po co my tam jesteśmy, skoro nawet nie jesteśmy tam mile widziani? Więc to są absolutnie szkodliwe słowa. My powinniśmy wszystko robić, żeby rozmawiać z Amerykanami językiem interesów. A interesy amerykańskie sprowadzają się także do tego, żeby powstrzymywać Rosję, a docelowo Chiny, w Europie. Wyjście Amerykanów z Europy stworzy próżnię, którą natychmiast wypełnią Chińczycy. I teraz, to nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. I tak trzeba komunikować to amerykańskim partnerom, a nie ich drażnić, a nie ich, powiedział, obrażać, mówiąc, że nie dotrzymają swoich zobowiązań.
2: Chociaż bywają nieprzewidywalni ci nasi sojusznicy.
4: Ale z całą pewnością Amerykanie są trudnym partnerem, wymagającym partnerem. Wiele mi się rzeczy nie podoba z tego, co robią, co mówią, ale jaka jest alternatywa, panie redaktorze?
2: Poseł Marcin Ociepa jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą państwo i usłyszą na stronie internetowej Radia Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Adam Wołek jest zadowolony z perfektu, który teraz jest na antenie Radio Pole. No to zobaczymy, czy będzie zadowolony z sytuacji na opolskich drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Piękna gitara, jakże jej nie słuchać. Bez poważnych zdarzeń na opolskich drogach staniecie za to w Opolu, na przykład na obwodnicy, która zapchana jest na wysokości Sławic, tam powstają estakady. Zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, Krapkowicka, a w centrum Piastowska, 1 Maja i Rejmonta. W Kędzierzynie Koźlu, Tłok na Rondzie Milenijnym, jeszcze trochę wzdłuż Kozielskiej, a także przy Alei Lisa, tam mogą jeszcze ustawiać się kolejki. Uważajcie na Krajowej 45, mamy drogowców i wahadła od Zawady do Jełowej, zamknięta obwodnica Poborszowa to w drugą stronę, zanim tam dojedziecie, to jeszcze przeprawa tymczasowa w Krapkowicach. Na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu, wahadła na trasie do Namysłowa, Wojewódzką 454 i na 385 w Kopicach w kierunku Grodkowa ruszył remont obwodnicy Grabina i tam także wahadło, podobnie jak na DK39 między Brzegiem a Namysłowem, a czwórka w regionie całkowicie przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 8.30 na zegarach. Program Save od początku miał charakter propagandowy, tak mówił w porannej rozmowie Radio Opole poseł PiS Marcin Ociepa. Były wiceszef resortu obrony ocenił, że choć modernizacja armii jest potrzebna, to unijny program jest chaotyczny i może prowadzić do nieracjonalnych wydatków. Jego zdaniem obowiązek kupowania wyłącznie europejskiego sprzętu oraz możliwość wstrzymania kolejnych transz finansowania sprawiają, że program jest niekorzystny dla Polski. Poseł skrytykował również wypowiedź Donalda Tuska dla Financial Times dotyczącą możliwego braku wsparcia ze strony USA dla Polski. W jego ocenie takie słowa mogą wzmacniać nastroje izolacjonistyczne za oceanem.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: A w nich za granicę Rosjanie torturują cywilów na okupowanych terenach Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazywanych przez ukraińskich obrońców praw człowieka. Władze okupacyjne przetrzymują bezprawnie za kratami co najmniej 16 tysięcy osób. Podczas organizowanych wymian jeńców cywilów to niewielka część tych, którzy wracają do kraju. Jak wyjaśnia Centrum Swobód Obywatelskich, ci, którzy wracają z niewoli, mówią o fizycznych i psychicznych torturach. Takie działania, zdaniem organizacji, to strategia Rosjan, która ma wywołać strach w Ukraińcach. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00, to za niespełna pół godziny, w nich m.in. o planach gminy Lubrza na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
4: Nie mogliśmy ująć tego w kosztorysach popowodziowych z tego względu, że wody polskie nie ujęły tego terenu jako zalewowy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 8 stopni mamy na termometrach, 13 stopni dzisiaj maksymalnie, jeżeli chodzi o opady deszczu, to one mogą występować jeszcze dzisiaj, ale tak bardziej przelotnie. Raczej bym się na tym deszczu dzisiaj już nie skupiał, natomiast jutro słońce się pojawi, bo dzisiaj tego słońca raczej nie zobaczymy. Dzisiaj to jeszcze będzie mocno wiało.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Natomiast mogę zagwarantować to, że za 28 minut będzie godzina 9:00.

0: co 19 minut będzie godzina 9, a dzisiaj mamy statystyczny wtorek i ja już dzisiaj wspominałem o pewnej osobie, to Florence Nightingale, bo kiedy myślimy o pielęgniarkach, to bardzo właśnie często pojawia się to nazwisko. A dlaczego? O tym między innymi porozmawiam z Hanną Sterniuk-Mościcką z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Cześć Haniu, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, dlaczego kiedy myślimy o pielęgniarkach, to myślimy o tej pani?
1: Tak, Florence Nightingale to była bardzo znana pielęgniarka. Ona się urodziła ponad 200 lat temu we Florencji, stąd właśnie jej imię Florence. I ona poświęciła się opiece nad chorymi, choć w tamtych czasach nie był to zawód uznawany za odpowiedni dla kobiet z takich zamożnych rodzin, a ona z takiej pochodziła. Florence nie była tylko pielęgniarką, dlatego o niej dzisiaj mówię, ale też analityczką danych, świetną, ponieważ prowadziła statystyki zachorowań i zgonów żołnierzy, którymi się opiekowała. I najbardziej znany był jej wykres płatkowy, który przypominał właśnie kwiat bądź rozetę. I dzięki niemu pokazała, udowodniła, że więcej żołnierzy umierało z powodu zakażeń i złych warunków sanitarnych niż od ran odniesionych na froncie.
0: No i to, tak mi się wydaje, że zmieniło nie tylko podejście do szpitali, ale również pokazało rolę trochę pielęgniarek.
1: Tak, jak najbardziej. To była taka bardzo zasłużona pielęgniarka, właściwie dzięki tym jej badaniom, ale była pionierką właśnie nie tylko pielęgniarstwa, ale również nowoczesnej analizy danych.
0: No i to jest bardzo ważny element, bo dlaczego te dane są tak ważne? O tym często przekonujemy się w statystycznych wtorkach w Radiu Opola. Do tej rozmowy powracamy już za chwilę. A teraz mrozu. Nie ma miejsca jak dom. W Radiu Opole za 17 minut, godzina 9.

0: Za 12 minut będzie godzina 9. Dziś w Radiu Opole w statystycznym wtorku rozmawiamy o pielęgniarkach. Dlatego moim gościem jest Hanna Sterniuk-Mościska z Opolskiego Urzędu Statystycznego. No to w takim razie przejdźmy już do konkretnych liczb, jeżeli chodzi o pielęgniarki.
1: Tak, pielęgniarki są jednym z ważniejszych filarów ochrony zdrowia, nie tylko w Polsce, bo w całej Unii Europejskiej pracuje ich ponad 5 milionów. Jest to ogromna grupa specjalistek i specjalistów, ale zmagają się, podobnie jak w Polsce, ze starzeniem się tego zawodu. Tam przede wszystkim są, grupę pielęgniarek tworzą osoby na przykład w Polsce w wieku 50-59 lat.
0: No to faktycznie tych pielęgniarek i pielęgniarzy to potrzebujemy bardzo. Natomiast ile mamy w Polsce pielęgniarek?
1: Obecnie prawo wykonywania zawodu posiada 320 tysięcy pielęgniarek. Większość pracuje bezpośrednio z pacjentami. Zawód jest niezwykle sfeminizowany. Tutaj 97% pielęgniarek stanowią kobiety.
0: Natomiast panowie zaledwie 3%. No to w takim razie jak to jeszcze wygląda w województwie opolskim, w Opolu?
1: W województwie opolskim mamy 5,5 tysiąca pielęgniarek, a w samym Opolu 1904.
0: Także jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego zawodu, to tam na pewno pracę znajdziemy. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego była dziś moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.

0: rząd będzie chciał ukrócić działalność szarlatanów, ale to jest jeden z tematów, który pojawi się w wiadomościach Radio Opole za 3 minuty o 9. Wcześniej jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach, także zostańcie z Radiem Opole.
1: Poranek z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Jeszcze kolejki na drogach stolicy regionu, widoczne m.in. na Ozimskiej, 1 maja plebiscytowej, ale nie tylko, bo i na Piastowskiej, Spychalskiego, Wrocławskiej czy na Krapkowickiej także. Ale robi się już spokojnie.

0: Piotrkowa w Kopicach również traficie na wahadło, a czwórka w regionie bezproblemowa na ten moment.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a wynika to z tego, że mamy również wtorek, 12 dzień maja i godzinę 9.
3: Lubrza zapowiada rozbudowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego.
4: To jest nasz teren, tam przepływa potok Lubrzanka.
3: Rząd chce ukrócić działalność szarlatanów. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od polityki. Program Safe to od początku temat propagandowy. Tak ocenił w porannej rozmowie Radia Opole poseł PiS Marcin Ociepa. Były wiceszef MON przekonywał, że choć jest zwolennikiem modernizacji armii, to działania związane z realizacją unijnego programu są chaotyczne i mogą prowadzić do nieracjonalnych wydatków.
5: Najpierw powinna być lista potrzeb polskich sił zbrojnych, a nie wynegocjowana kwota w Brukseli, którą się przywozi i mówi, no to teraz to wydajmy w bardzo krótkim czasie. Jest wysokie ryzyko, że te pieniądze będą wydawane na chybcika, natomiast największy problem z sejfem jest taki, że ciągle nie wiemy, na jaki procent wzięliśmy ten kredyt.
3: Marcin Ociepa wskazywał, że konieczność kupowania wyłącznie europejskiego sprzętu i możliwość wstrzymania pieniędzy czynią program niekorzystnym dla naszego kraju. W jego ocenie w najbliższym czasie nie zagraża nam napaść ze strony Rosji, a mówienie o tym, że może do tego dojść w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jest próbą poprawy notowań przez rząd poprzez wzbudzanie strachu.
5: Czy są spełnione przesłanki zbliżającej się inwazji w przeciągu najbliższych miesięcy? Zgromadzenie sił zbrojnych, podciąganie ropociągów, przygotowanie składów amunicyjnych, nie ma tego, więc nie straszmy Polaków. W przeciągu półtora roku, dwóch jest takie ryzyko, ale nie paru miesięcy, więc Donald Tusk używa wojny celem, jakim jest gromadzenie się wokół flagi, czyli wokół rządu, żeby wszyscy głosowali na platformę.
3: Parlamentarzysta ocenił też, że słowa Donalda Tuska w wywiadzie dla Financial Times, podające w wątpliwość, czy Stany Zjednoczone pomogą Polsce w razie zagrożenia, są szkodliwe i mogą stanowić argument dla izolacjonistów za oceanem, by kraj ten nie angażował się w europejskie sprawy.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Lubrza chce zwiększyć pojemność suchego zbiornika w tej miejscowości. Zdaniem władz gminy wieś nie jest w pełni zabezpieczona na wypadek powodzi, co pokazała sytuacja z września 2024 roku, gdy woda zalała gospodarstwa, drogi i pobliskie pola. Do końca miesiąca ma powstać dokumentacja w tej sprawie, zapowiada wójt Damian Drabik.
4: To jest nasz teren, tam przepływa potok Lubrzanka, który jest własnością gminy. Nie mogliśmy ująć tego w kosztorysach popowodziowych z tego względu, że Wody Polskie nie ujęły tego terenu jako zalewowy, dlatego te aktualizacje po ostatniej powodzi zostały przez nas zgłoszone.
3: Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedyczną dezinformacją. Ministrowie zajmą się ustawą nazywaną Lex Szarlatan. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Informacje w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
6: Wiele miesięcy prac, kilka tysięcy uwag. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji. Przepisy mają uderzyć w praktyki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Resort zdrowia zamierza rozwiązać problem diagnozowania i leczenia przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego. Chce uderzyć w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Wśród przewidzianych sankcji są kary finansowe, nakazy zaniechania praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta kierowane do obywateli.
3: I jeszcze sprawy międzynarodowe, bezpieczeństwo w regionie, wzmacnianie wschodniej flanki NATO oraz przygotowania do narady sojuszników w Ankarze. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówią uczestnicy szczytu bukareszczańskiej dziewiątki. Liderzy tego formatu spotykają się w środę w Bukareszcie. Prezydent Karol Nawrocki, który będzie reprezentował nasz kraj na tym spotkaniu, leci do Rumunii dzień wcześniej. Więcej na ten temat wie Agnieszka Drążkiewicz.
7: Wcześniejszy wylot prezydenta nie jest przypadkowy. Karol Nawrocki będzie współgospodarzem szczytu B9. Razem z prezydentem Nikosurem Danem ma witać pozostałe delegacje i otworzy środowe obrady. Politycy wykorzystają dzisiejszy dzień do ostatnich uzgodnień, rozmowy w cztery oczy, a także do ustalenia ostatecznej agendy środowych obrad. Wiadomo, że oficjalne zaproszenie do bukareszteńskiej dziewiątki dostaną przywódcy państw nordyckich i stąd m.in. obecność w Bukareszcie prezydenta Finlandii. Polska, jak i Rumunia podkreślają, że rozszerzenie formatu o państwa północy pozwoli wzmacniać potencjał odstraszania wschodniej flanki NATO.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po dziewiątej.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dzień dobry. Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Gospodarze prowadzili po golu Damiana Tronta,

0: po przerwie wyrównał Stanisław Gierobo, ale końcówka należała do niebiesko-czerwonych. W 90 minucie kapitalnie sprzed pola karnego trafił Lucas Ramos, a chwilę później wynik ustalił Mateusz Spychała. Wierzyliśmy do końca w zwycięstwo i nasza determinacja została wynagrodzona, powiedział po meczu Piotr Plewnia, trener Odry Opole.
1: Przed meczem rozmawialiśmy sobie w całym tygodniu, że mamy 3 mecze do tego, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Interesował nas tylko mecz z Grodziskiem i bardzo się cieszę, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. Do ostatniej minuty oczywiście wynik się kształtował i bardzo fajne zmiany, bardzo dobre wejścia. Ludzie, którzy dzisiaj byli na boisku i ci poza boiskiem też, całą drużyną jakby zagraliśmy i fajny ofensywny mecz i wygraliśmy go zasłużenie z mojej perspektywy.
0: Odra dzięki wygranej nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki umocniła się na 13 pozycji w ligowej tabeli. Obecnie niebiesko-czerwoni mają 41 punktów. W przedostatniej kolejce sezonu zmierzą się 16 maja w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie 32 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia podejmowała Radomiaka Radom. Goście od 60 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Abdulla Tapsoby. Radomiak awansował na 8 pozycję w tabeli z 44 punktami na koncie i ma zapewnione pozostanie w Ekstraklasie. 13 Krakowia oddaliła się nieco od strefy spadkowej, ale wciąż ma nad nią tylko 2 punkty przewagi. Prowadzi Lech Poznań z 56 punktami. Piotrkowianin Piotrków pokonał Lotto Puławy 40-37 w ostatniej serii spotkań grupy spadkowej Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych, czyli rywalizacji drużyn z miejsc 9-13. Zespół z Piotrkowa zajął 11 miejsce i zagra w barażach. Zespół z Puław dołączył do Zagłębia Lubin i żegna się z Ekstraklasą. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polka w spotkaniu 1/8 finału gładko pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Trenerem Japonki jest były opiekun Świątek Tomasz Wiktorowski. Mecz trwał 82 minuty. W środowym ćwierćfinale Raszynianka zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą. Zespół Los Angeles Lakers i jego gwiazdor LeBron James odpadli z rywalizacji play-off w koszykarskiej lidze NBA. Jeziorowcy przegrali u siebie z broniącymi tytułu Oklahoma City Thunder 110-115 w czwartym spotkaniu półfinału konferencji zachodniej. W serii Best of Seven, czyli do 4 zwycięstw, Jamesowi i spółce nie udało się wygrać ani jednego meczu z Oklahomą, która w tegorocznym play-off nie przegrała żadnego z 8 spotkań. W innym meczu w półfinale konferencji wschodniej Cleveland Cavaliers pokonali w swojej hali Detroit Pistons 112-103 i wyrównali stan rywalizacji na 2-2.
2: Pogoda. 8 stopni mamy na termometrach teraz, maksymalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni. Według synoptyków już raczej w ciągu dnia nie będziemy spodziewać się opadów deszczu, ale mocno będzie wiało. Jutro od 7 do 15 stopni, dużo słońca ma nam towarzyszyć i też raczej bez deszczu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Tak się zawahałem, bo co do jutrzejszych opadów deszczu, to synoptycy jeszcze się w sumie nie zdecydowali.

Danbury w Radiu Opole. Kto jak nie my, a my mamy 14 minut po godzinie 9. Działo się wczoraj w Kluczborku, bo policjanci jeździli, patrolowali ulicę i nagle zobaczyli, że pewien 17-latek jedzie na motorowerze, takim skuterze. Ale jakoś tak bardzo dziwnie jeździł, więc ostatecznie postanowili zatrzymać go do kontroli. No i od razu coś wiedzieli, że coś tam nie pasuje im bardzo mocno. No to kazali mu dmuchnąć, wyszło na to, że faktycznie jest nietrzeźwy. Miał prawie promil alkoholu w organizmie. Dalej zaczęli go przeszukiwać, a tam biały proszek i to nie był proszek do pieczenia, tylko amfetamina najprawdopodobniej, a w drugiej kieszeni drugi woreczek, tym razem z zielonym suszem, najprawdopodobniej marihuana. No to wtedy oni do niego mówią: dobra, masz tutaj test narkotykowy, sprawdzimy, czy jeszcze jesteś pod wpływem narkotyków. A on wtedy, jaki uczciwy, popatrzcie, powiedział policjantom, że się nie zgadza, bo kilka godzin wcześniej palił marihuanę i wynik na pewno będzie pozytywny. Szkoda, że to nie był wynik egzaminów maturalnych.

0: 20 minut mamy po godzinie 9. Dziś rozpoczyna się festiwal w Cannes, największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Przez niemal 2 tygodnie lazurowe wybrzeże będzie żyło wielkimi premierami, obecnością światowych gwiazd oraz rywalizacją o Złotą Palmę. Szansę na główną nagrodę ma reżyser Paweł Pawlikowski, ale to nie jedyny polski akcent w tym roku w Cannes.
1: 79. festiwal w Cannes zainauguruje przejście gwiazd po czerwonym dywanie, a następnie uroczysta gala, podczas której honorowe Złote Palmy otrzymają nowozelandzki reżyser Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścieni oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Od jutra rozpoczną się pokazy 22 filmów nominowanych do Złotej Palmy. W konkursie znalazły się dzieła takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Polskie nadzieje wiążą się z filmem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wraca do Cannes 8 lat po zdobyciu nagrody festiwalu za reżyserię filmu Zimna Wojna. Polska będzie miała także swojego przedstawiciela w konkursie filmów krótkometrażowych. Znalazł się w nim film Spiritus Sanctus Pawła Toczka. Ponadto 3 polskie produkcje lub koprodukcje zostaną pokazane w sekcjach pobocznych festiwalu. Laureaci konkursu głównego zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Radio Opole, 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.

0: języku polskim przyszedł czas na sprawdzian z matematyki, który trwa już od 31 minut, bo rozpoczął się drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Wśród uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej to właśnie ten egzamin wzbudza największe obawy. Test składa się maksymalnie z 21 pytań, w tym zadań zamkniętych, wielokrotnego wyboru, zadań typu prawda, fałsz, czy zadań otwartych.
1: Ja najbardziej się boję grania stosupów i ostrosupów oraz w ogóle geometria.
2: Osobiście bardziej boję się matematyki, bo mniej ją umiem, no ale myślę, że też będzie dobrze.
3: Bardziej matematyki się boję. Z algebrą sobie całkiem radzę. Najbardziej to się obawiam tej geometrii, pierwiastków, ciężko do zapamiętania te wszystkie wzory.
4: Najbardziej chyba się uczniowie obawiają zadań z treścią, tam na końcu, w tym drugim arkuszu.
0: Gorzej, jak któryś z ósmoklasistów mnie teraz słucha dumny z siebie, że wyszedł jako pierwszy i właśnie się dowiedział, że był jakiś drugi arkusz.

0: Audycja sponsorowana.
1: Uczymy się przez całe życie, bo świat pracy się zmienia. W Opolskim pomaga w tym opolskie LLL.pl.
2: Jedną z najczęściej sprawdzanych kompetencji jest otwartość na zmiany w kontekście takiej elastyczności.
3: Aleksandra Stefaniak-Kowalska, HR Manager firma Galmet.
2: Chodzi o to, czy kandydat ma umiejętność dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Najszybciej i najbardziej odczuwalną korzyścią w kontekście uczenia się przez całe życie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zawodowego i pewność siebie. Nauka nowych rzeczy, nawet hobby poza pracą, realnie odmładza umysł w kontekście takiej neuroplastyczności tego mózgu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Daje poczucie komfortu i realnego wpływu na kształtowanie swojej kariery zawodowej.
1: Praktyka i technologia to duet na dziś.
4: STEM i nauka poprzez doświadczenie to podstawa współczesnego kształcenia. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy, Politechnika Opolska. Bez wiedzy o technologii, bez podstaw wiedzy takiej inżynierskiej, matematycznej, ścisłej, trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować. Nawet osoby o totalnie humanistycznych zainteresowaniach wykorzystują technologię, cyfryzację, korzystają z tych narzędzi, które na dzień dzisiejszy są powszechnie dostępne, a w erze sztucznej inteligencji no, trudno całkowicie bez nich funkcjonować.
1: A jeśli myślisz o zmianie zawodu?
5: Od czego zacząć przebranżowienie? Zaczęlibyśmy na pewno od wizyty u doradcy zawodowego. Jacek Karpina, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Następnie poznanie samego siebie, swoich predyspozycji zawodowych. Bardzo istotnym jest, aby poznać lokalny rynek pracy. Czy występują na tym rynku oferty pracy adekwatne do kierunku szkolenia czy też kursu. I sprawdźmy przede wszystkim oferty szkoleniowe. Co one zawierają, czy gwarantuje nam praktyki, ponieważ pracodawcy głównie patrzą właśnie na doświadczenie zawodowe i na te umiejętności, które kurs lub szkolenie mają nam dać.
1: Młodzi też wybierają swoją drogę wcześniej.
6: Dla młodych ludzi dzisiaj, patrzących na swoją przyszłość, kiedy mają wybierać obecnie szkołę, a w przyszłości zawód, na pewno kluczowe powinny być marzenia. Joanna Raźniewska, Opolska, kurator oświaty. Pasje, zainteresowania, to co jest dla nich najważniejsze. Tak, żeby wybór dał im satysfakcję. Ten pragmatyzm młodych ludzi, który dzisiaj widać, to również praca, która daje satysfakcję, daje zarobki. Jak to dobrze połączyć? Zacząć od marzeń, skończyć na dobrym zawodzie.
1: Wejdź na opolskie LLL.pl i sprawdź mapę możliwości, wydarzenia i wsparcie w Twoim powiecie. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Audycja sponsorowana.

0: 3 minut brakuje nam do godziny 10, a to oznacza, że w studiu pojawiają się w duecie na fali Iwona Tokarska i Krzysztof Rap. Czołem wam.
1: Hello, cześć. Dzień dobry.
0: Proszę bardzo, to może powiecie, co tam u was w programie.
2: Proszę.
1: Ja mam mówić? Ja w ogóle już się szykuję dzisiaj na wieczór, popcorn tam robię, będzie Eurowizja oglądana, bo nasza Polka dzisiaj startuje w półfinale, więc trochę o tej Eurowizji będzie.
0: Zawsze ją lubiłaś, nie? Tą Eurowizję.
1: A ja zawsze lubię Eurowizję, ale w tym roku mam trochę taki, jakby to powiedzieć, zdystansowany stosunek do tej, że imprezy.
2: Czyli taki jak ja od początku jej istnienia.
0: Ja w życiu nie oglądałem ani jednej Eurowizji.
1: Nie wiecie, co wy tracicie.
2: Jakieś tam
1: fajne
2: fragmenty
1: show jest.
2: Się zdarzały.
1: A jutro będziemy na ten temat na pewno z Mateuszem Torzeckim rozmawiać, natomiast dzisiaj będziemy mówić o 30-leciu klubu Lions Club w Opolu, plus będziemy się śmiać z Krzysiem Bartkiem z prognozy pogody.
0: Dużo będzie się działo. Kacper Śniegórski i Marcin Głowienkowski, dzięki za dzisiaj. Cześć jak czapka.
3: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
4: Reklama.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
4: Po reklamie.

0: zakończenie podstawówki zdający mają do wykonania zadania zamknięte i otwarte. Wśród nich m.in. procenty, geometria i pierwiastki.
1: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję jednak. Matematyka cięższa niż polski. Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
2: Bywało lepiej.
3: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
1: Miałam jeszcze wczoraj korepetycję.
0: Egzamin trwa 125 minut. Jutro ostatni sprawdzian z języka obcego.
4: Tu są wiadomości radiowe.
0: Polska alarmuje w sprawie sportowców z Rosji i Białorusi. Chodzi o dopuszczenie ich do startów pod symbolami narodowymi. Na wniosek polskiego rządu dziś w Brukseli dyskusja na ten temat na spotkaniu ministrów sportu. To reakcja na dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do igrzysk paraolimpijskich i na ostatnią rekomendację MKOL-u dotyczącą zniesienia sankcji wobec sportowców z Białorusi. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
5: Nie ma miejsca na symbole narodowe państwa agresorów na międzynarodowych wydarzeniach sportowych. Brzmi stanowisko Polski poparte przez Estonię, Litwę i Łotwę, Finlandię, Francję, Rumunię i Szwecję. Polska argumentuje, że decyzje o dopuszczaniu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji mają konsekwencje wykraczające poza sferę sportu, bo są wsparciem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Według polskiego rządu to może utrudnić organizację międzynarodowych wydarzeń sportowych w Europie i być wyzwaniem w tak kluczowych kwestiach jak bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny. Polska apeluje więc do wszystkich, którzy chcą dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji, o uwzględnienie szerszego kontekstu.
0: Koła gospodyń wiejskich z Opolszczyzny ponownie mogą rywalizować o tytuł najlepszej potrawy nawiązującej do lokalnych tradycji kulinarnych. Nabór do konkursu znany pod hasłem Bitwa Regionów trwa do 18 maja. Najlepsza drużyna będzie nas reprezentować w ogólnopolskim finale, mówi dyrektor polskiego oddziału KOWR Ryszard Greiner.
6: Głównie chodzi o to, by do potraw używano nasze polskie produkty, a jeszcze lepiej, gdyby to były regionalne potrawy, które są z dziada, pradziada na Opolszczyźnie. Chociaż Opolszczyzna jest takim tyglem kulturowym, gdzie są również ludzie, którzy przyjechali ze wschodu, z Polski centralnej, więc nie tylko śląskie potrawy, ale również tamte chętnie byśmy chcieli skosztować.
0: Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Polska Smakuje, pisane razem.pl.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Powodem jest zabieg jego syna wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
7: Decyzję o wykluczeniu podjęło prezydium partii na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. Potwierdziła rzeczniczka KO Dorota Łoboda.
8: Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdził doniesienia, które mówiło o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził syna na zabieg.
7: Tomasz Lenz miał załatwić synowi zabieg w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysięcy złotych.
0: I jeszcze przypomnienie dla kierowców planujących podróż krajową 46 między Opolem a Nysą na obwodnicy Grabina. Od wczoraj trwa wymiana nawierzchni na odcinku około kilometra. W tym miejscu na podkacie utrudnienia wskazuje Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
9: Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni, czyli warstwy ścieralne oraz warstwy wiążącej, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Na czas prowadzonego remontu będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy.
0: Drogowcy przypominają też o remoncie obwodnicy Poborszowa. To DK45. Odcinek drogi jest wyłączony z ruchu. Objazd prowadzi przez Poborszów. Zakończenie prac ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4,5 minuty po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. Już jutro w ramach festiwalu Wspólne Centrum przygotowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się spacer zatytułowany Śródmieście Opola, czy jest na co popatrzeć okiem przyrodnika, który poprowadzi Grzegorz Hebda. Spacer rozpocznie się o godzinie 17, a miejscem zbiórki są schody prowadzące do kościoła na górce. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe. Zmieniamy temat. 15 maja o 18 w Biurze Wycieczek Artystycznych mieszczącym się na parterze Centrum Przesiadkowego w Opolu odbędzie się otwarcie wystawy Martyny Cisińskiej, laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Opola przyznanej podczas ubiegłorocznego Salonu Wiosennego. Wystawa zatytułowana Kim chciałeś być jest opowieścią o marzeniach, pamięci i codzienności zapisanej w przedmiotach. Artystka łączy animację, kolaż i asamblaż, tworząc barwny świat zbudowany z rzeczy.

0: pozornie niepotrzebnych. Ponadto na wystawie zaprezentowana zostanie animacja, która dała tytuł całej wystawie, a powstała ona we współpracy z bliskimi i znajomymi artystki, którzy odpowiadali na tytułowe pytanie. Wystawa będzie czynna do 14 czerwca, a wstęp na nią jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Również 15 maja w studiu M imienia SBB Radia Opole wystąpi kompozytor i multiinstrumentalista Damian Sikorski. Artysta zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty zatytułowanej Wiosna oraz najnowszego wydawnictwa zatytułowanego Tysiące Chwil. Koncert rozpocznie się o godzinie 20, ale już o 19 można będzie posłuchać rozmowy z artystą w audycji Audiokracja Tomasza Wojtyłki. Pierwszą godzinę wydarzenia będziemy transmitować w programie Więcej Kultury oraz streamować na stronie internetowej Radia Opole. Zainteresowanych obejrzeniem całości występu na żywo zapraszamy po wejściówki, które są darmowe, a rezerwacji można dokonać mailowo pisząc na adres koncert@radio.opole.pl.
1: Pogoda.
2: Ależ się wczoraj wieczorem pogodowo pozmieniało, zagrzmiało, zabłysnęło, no i proszę bardzo, przywiało do nas wiatr i deszcz, który nam towarzyszy aż do teraz. Temperatura maksymalna dzisiaj, no taka niespecjalna, od 11 do 13 stopni. Do tego spodziewamy się nadal przelotnych opadów deszczu, ale bardzo dobrze one są potrzebne, bo ziemia jest naprawdę sucha jak pieprz. Nocą temperatura od 3 do 5 stopni, jutro od 12 do 14, czyli będzie troszeczkę lepiej, ale nadal z opadami deszczu, ale już może z jakimś słońcem.
3: No cóż, optymistyczna mapka dziś mało optymistyczna, bo właściwie w całym regionie po 10 stopni, czyli w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Brzegu, Kluczborku. Wyjątkiem jest Namysłów, troszkę tam cieplej o 1 stopień, czyli 11 na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Na zegarze 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, we wtorek, 12 maja. Mówią wam Iwona Tokarska.
3: Wel Capibara, Krzysztof Rap i Marcin Głowinkowski. Cześć i czołem.
2: To teraz
3: wyjaśnijmy.
2: Tłumacz, co to jest ta capibara?
3: No bo ja cały czas widzę u ciebie na komputerze capibarę.
2: No ale to
3: cały
2: nie jest,
3: czas.
2: To nie jest domyślnie przeze mnie ustawione.
3: Nie, ale tak
2: to
3: urocze.
2: Mi tutaj program proponuje.
3: To jest taka tapeta.
2: No ale tak. To nie ja.
3: To nie ty.
2: To nie ja byłam Ewą. Cześć,
3: capibara,
2: dzień dobry.
3: Z ptaszkiem to jest w ogóle.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
6: Kapica. Zaufanie na lata.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: 3, 17, 40...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: Mamy już 20 minut po godzinie 10. No i nie bez kozery, Opole jest rzeczywiście stolicą polskiej piosenki. Kolejne wydarzenie muzyczne szykuje się już we wtorek 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu i my chcemy was tam zabrać. Mamy podwójne wejściówki na koncert Męskie Brzmienia. To jest koncert, który będzie w tym dniu dwukrotnie i o 17.30 i o 20.00, a na scenie ponad 30 wokalistów, rockowe przeboje, klimatyczne ballady, kompozycje muzyki filmowej. I to wszystko może być wasze, o ile zadzwonicie i weźmiecie udział w naszym konkursie.
3: A dzisiaj nasza zabawa będzie związana z Eurowizją, dlatego że już dzisiaj przed nami o 21.00 pierwszy półfinał tegorocznego konkursu. Z numerem 14 już dziś wieczorem wystąpi Alicja Szamplińska z piosenką Pray.

0: No pięknie to brzmi, ale czy to wystarczy? No zobaczymy. Dlatego pytanie do Was jest następujące. Czego można życzyć i jakie modły trzeba wznieść, żeby Prey i Alicja awansowały do finału Eurowizji? 774-541-541. Dzwońcie.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime w Radiopole 10.30 na zegarze. No cóż, można powiedzieć, że przygoda życia trwa w klubie Lions Club. Lions Club International właśnie obchodzi 30 lat, konkretnie w Opolu, a w naszym studiu Jolanta Kawecka, prezydent Lions Club Opole. Dzień dobry i wszystkiego najlepszego, 100 lat!
1: Witamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję w imieniu wszystkich naszych członków Lions Clubu Opole, organizacji pozarządowej, co bardzo podkreślam, bo dotychczas jakaś taka ukuła się nazwa loża i wiele osób kojarzyło nas z jakąś grupą, która jest tajemnicza lub zrzesza nie wiadomo jakich członków, a tymczasem jesteśmy po prostu grupą entuzjastów, którzy od 30 lat w imię hasła We Serve pomagamy, po prostu pomaga niewidomym, niedosłyszącym osobom, które wymagają tej pomocy, bardzo też w trakcie kataklizmów.
1: No wy będziecie teraz świętować właśnie to w ten swój jubileusz 30-lecia w Centrum Studenckim Centrum Kultury w najbliższy piątek, 15. No i to jest miła okazja oczywiście, taki jubileusz, ale ona mogła być jeszcze milsza, gdyby nie tragiczna wiadomość o śmierci Ryszarda Zambaczyńskiego, który bardzo z wami związany, no właściwie bez niego chyba by się ta loża w Opolu nie zawiązała.
2: Tak, przyznaję, ma pan rację. Swoje przemówienie jako prezydenta miałam zacząć od po prostu poświęcić to Ryszardowi Zambaczyńskiemu jako naszemu nieodżałowanemu w tej chwili świętej pamięci założycielowi. To on na bazie tych przemian w Polsce, które się odbywały 30 lat temu, dostał taką wiadomość z Warszawy, z Stanów Zjednoczonych, że właśnie na terenie naszego województwa taka loża, wówczas się to nazywało Lions Club, powinna się odbyć. Ja tę informację wtedy powzięłam jako dziennikarka telewizyjna i nawet myślałam, że może wtedy mnie doproszą do tej loży, ale nie, dziennikarzy nie dopraszali. Dziennikarzy potrzebowali do tego, żebyśmy ich nagłaśniali, filmowali, pokazywali, co też czyniłam i co też może zaowocowało, że kilka lat temu zostałam przyjęta i mam ten zaszczyt pełnić właśnie tę funkcję, ale też muszę powiedzieć, że dużo się ostatnio u nas działo i tak jak wspomniałam, że pomagaliśmy przez te wszystkie lata niedowidzącym, niedosłyszącym, wręczając im aparaty słuchowe, urządzenia do po prostu lepszego widzenia dla dzieci, dla młodzieży, ale też w ostatnich latach te kataklizmy, powodzie, które spowodowały, że było mnóstwo osób poszkodowanych i nieszczęśliwych, spowodowały, że Lions Club bardzo pomagał. I u nas jest taka zasada, że my przekazujemy co do złotówki. Co do złotówki, czyli każdy pozyskany grosz na spektaklach, na koncertach jest od razu przekazywany dalej, bo my nie mamy lokalu, my nie żyjemy z jakichś etatowych funkcji, tylko po prostu mamy składki na nasze zebrania i życie na naszej komórki, tej 30-osobowej, a każdy grosz idzie. I w ten sposób około 3 milionów przez te 30 lat zebraliśmy i przekazaliśmy biednym. A formy tego były naprawdę różne. Moi koledzy przez te wszystkie lata, a powiem wam, no cóż, kiedy Ryszard Zembaczyński, kiedy Urszula Ciołyszyńska zakładali Lions Club, to kto był w charytatywnej działalności? Raczkował Jerzy Owsiak?
1: No tak.
2: I Caritas istniał. No tak. Nie było niczego więcej. To nie te czasy, że teraz jest zbiórka.pl, że ludzie honorowo, wspaniale zrzucają się gdzieś,
0: że
2: te pieniądze
0: gang
2: idą.
0: Odpala streama.
2: Gangi odpalają streamy. Ja nie sądziłam, że tego dożyję. Bo u nas były puszeczki, zbióreczki, koncerciki.
1: Tu zrobimy przecinek i za chwilę wrócimy do tych 30 lat Lions Club Opole. Przypominam, Jolanta Kawecka, prezydent Lions Club Opole w naszym studiu. I do tej rozmowy już za chwilę wracamy.

0: Za 17 minut wybije godzina 11, a my mówimy o tym, że Lions Club Opole będzie świętować już niebawem, czyli w piątek, 30-lecie, choć na całym świecie to Stowarzyszenie Klubów Lions już liczy 100 lat. No ale w studiu Jolanta Kawecka, ja tak sobie pomyślałem, czy można was tak nazwać trochę biznesmeni filantropii?
1: Tak, z całą pewnością, bo my nie dość, że postrzegani byliśmy kiedyś jako loża takich biznesmenów, ale muszę temu zaprzeczyć, bo my zrzeszamy osoby, które są no po prostu zapalone do pracy. My tylko chcemy pomagać charytatywnie, a nie jesteśmy osobami, które mają, dysponują dużą gotówką, którą powiedzmy wykładają z własnej kieszeni. Był taki filantrop w naszych szeregach, Karol Cebula. Nie odżałowamy. To on właśnie, jeśli była taka potrzeba, wydaj książkę. Nas, Lionsów, nie stać, bo myśmy już wszystko przekazali niewidomym. Karol zapłacił. Ściągnąć zespół Śląsk, żeby tańczył w Teatrze Opole na przykład, bo kilka takich koncertów mieli. Karol zapłacił i wówczas my mieliśmy ze zbiórki te pieniądze już na cele charytatywne. A więc tu taki ciąg wydarzeń jest, a nie, że to jest wszystko fundowane z kieszeni nas, osób jakoś bardzo zamożnych. Ja chcę tylko powiedzieć, nie wymieniając nazwisk, bo bardzo szacowne grono ci nasi Lionsowie, ale są to rektorzy, byli rektorzy, są to nauczyciele, są to dyrektorzy ważnych dla Opolszczyzny instytucji, przedsiębiorstw. Już obecnie także często na emeryturze, stąd mogą się poświęcać tej pracy społecznej i, tak jak powiedziałam, charytatywnej. Ostatnie 2 lata, kiedy ja miałam ten zaszczyt, akurat mieliśmy powódź i niezwykle pomogliśmy Lewinowi Brzeskiemu, a potem Głuchołazom. W Głuchołazach zgłosiła się do nas świetlica terapeutyczna, do której po prostu zlała się cała woda, gdyż mieści się na środku Głuchołaz. Jakże burmistrz Głuchołaz był wdzięczny, bo myśmy dzwonili: słuchajcie, mamy środki, pomogą niemieccy Lionsowie, bo ta współpraca też międzynarodowa między kółkami Lionsów jest bardzo istotna. I myśmy, pamiętam, wtedy zebrali 40 tysięcy, a 60 przywiozła gubernator Polska, która już miała te środki zgromadzone. Norweskie fundusze i osuszacze z Chorwacji poszły do Lewina Brzeskiego. Sama je tam rozkładałam, nalepiałam nalepki Lions Clubu. Słuchajcie państwo, po wybuchu wojny na Ukrainie dzwoniono do nas z Holandii, no właściwie z całej Europy. Słuchajcie, Opole, znamy was jako klub opolski, przekażecie coś na Ukrainę.
0: Byliście hubem.
1: Tak.
0: Jak to dzisiaj,
1: nie wiedziałam, co zrobić, ale proszę sobie wyobrazić, że zrobiłam taki hub w Urzędzie Miasta. Wtedy jako radna miałam to ułatwione i miasto Iwano-Frankiwsk wszystko dostawały. Ksiądz Iwano-Frankiwska otrzymał agregat do Kościoła Polskiego, mówię ksiądz, bo do Kościoła Polskiego w Stanisławowie, i dzwonił do mnie: gdzie ten agregat? Na co mam zwracać uwagę? Zobaczy ksiądz, tam jest nalepka Lions Clubu. Takie cudowne mamy wspomnienia. Moje osobiste, najważniejsze, kiedy stałam na deskach Teatru Słowackiego w Krakowie, gdzie odbywa się międzynarodowy festiwal osób niewidomych, niewidomych piosenkarzy, i gdzie w Opolu odbywają się polskie eliminacje za naszą sprawą, i tam jest nasza Ania Wereszczyńska z Brzegu Niewidoma, która śpiewa. Ale co ja miałam? Ja mogłam wręczyć 3. nagrodę, którą ufundowaliśmy w tym międzynarodowym festiwalu. Wyobraźcie sobie, stoję na deskach, wręczam niewidomemu nagrodę 800 euro ufundowaną przez Opole. Jestem tak dumna i zaszczycona, i nie wiem o tym, że on nie widzi, co ja mu wręczam. Że on nie wie, co tam jest napisane 800. Kończymy już?
0: Nie, jeszcze ja chwila. Mówię, że to wzruszające rzeczywiście. Chwila, tak, rozumiem.
2: Tak, że naprawdę można by było nawet książkę napisać.
1: To cudne, słuchajcie, było. Idę na zaplecze, jak to wy teraz mówicie, na backstage z tą nagrodą, i dopiero w momencie, kiedy jego asystent niewidomego mówi mu, że ile to jest pieniędzy do tych Indii pójdzie, on zaczyna skakać i rzucać mi się na szyję. Powiem Państwu naprawdę, dzięki temu, że w tym Lionsie doszłam do tej funkcji, bo tam jest tak, że się jest najpierw zastępcą, zastępcy prezydenta, sekretarzem, tam trzeba odpracować frycowe swoje i dopiero awansuje się i dzięki temu naprawdę przeżyłam cudowne chwile.
2: Kolejnych pięknych chwil. Pani Jolanta, jeszcze Pani życzymy w klubie tak. Lions Club.
1: Dziękuję.
2: Przypomnijmy, że
1: dziękuję.
2: W najbliższy piątek będziemy świętować jubileusz Lions Clubu w Opolu. Wszystko będzie się działo w Studenckim Centrum Kultury, a za przybliżenie nam działalności Lions Clubu w Opolu
1: dziękujemy
2: Jolancie Kaweckiej. To
1: dziękuję
2: prezydentka.
1: Bardzo wszystkim członkom. Czekamy na nagrody, bo nigdy nie zostaliśmy przez nikogo nagrodzenia. Myślę, że jubileusz to taki dobry moment.
2: I tego Państwu
0: zgadzamy
2: życzymy.
0: Się w pełni.
2: Dziękujemy
0: za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego i kolejnych udanych lat.

0: Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Po reklamie.
5: A za chwileczkę na zegarach wybije godzina 11. Mamy wtorek, to 12 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
6: Siatkarska Stal Nysa ma nowe władze. W najbliższych dniach do Polski mają trafić pierwsze pieniądze z programu SAFE.
7: To już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych.
6: A głupczycki mechaniczniak rozszerza swoją ofertę i o tym także w serwisie.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: A szczegóły zna Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od informacji dla jadących A4 w kierunku Wrocławia na 171 kilometrze trasy w pobliżu

0: play-off.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: W najbliższych dniach Polska otrzyma zaliczkę z funduszu SAFE. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Chodzi o 6,5 miliarda euro.
3: Wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych. Także zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15%.
2: Przelanie zaliczki jest możliwe, bo Polska jako pierwsza w Unii podpisała w ubiegłym tygodniu z Komisją Europejską umowę w tej sprawie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Trybunał Konstytucyjny za godzinę powróci do zbadania zgodności z ustawą zasadniczą zasad wyboru sędziów Trybunału. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą uznania za niekonstytucyjne przepisów, które uchwalili 10 lat temu. Komentarze na ten temat zebrała Jolanta Turkowska.
4: Na podstawie zaskarżonych przepisów dokonano wyboru prawie wszystkich obecnych sędziów Trybunału. Teraz, kiedy w ten sam sposób wybrano kolejnych 6, przepisy, zdaniem posłów PiS, zgodne z Konstytucją już nie są.
5: Trybunał to nie jest wydmuszka. To jest bardzo ważny organ, który gwarantuje bezpieczeństwo państwa i obywateli. Jeżeli się uderza w ciągłość tego organu, uderza się w państwo.
4: Mówił poseł PiS Michał Wójcik. Marcin Warchoł odniósł się do kadencyjności sędziów i wyboru dokonanego przez Sejm 13 marca.
6: Kumulowano wakaty, by nagle w ciągu 48 godzin dokonać grupowego wyboru. Tego typu procedura jest absolutnie niedopuszczalna.
4: Podczas dzisiejszej rozprawy sędziowie mają zapoznać się ze stanowiskiem prezydenta w tej sprawie.
2: Zakończyła się międzynarodowa operacja ewakuacji pasażerów i części załogi statku ekspedycyjnego Hondius, na którym było ognisko zakażeń hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 7 potwierdzonych przypadkach zakażenia i 3 ofiarach śmiertelnych. Teraz rozpoczyna się wielotygodniowa kwarantanna i monitoring osób, które były na pokładzie jednostki. I wracamy do regionu. We wrześniu w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach zostanie otwarta szkoła branżowa drugiego stopnia. Podczas dwuletniej bezpłatnej nauki w systemie zaocznym będzie można pogłębić wiedzę na kierunkach technik elektryk i technik pojazdów samochodowych, zapowiada starosta Anna Kobierska-Mróz.
7: Chcemy, żeby nasza oferta edukacyjna była bogata. Bardzo nam na tym zależy, żeby jak najwięcej uczniów pozyskiwać. Oczywiście te aspekty ekonomiczno-finansowe mają znaczenie. Nie były to na tyle koszty wysokie, żebyśmy sobie na takie rozwiązania nie mogli pozwolić. Mieliśmy takie zgłoszenia, że jest zainteresowanie wśród uczniów. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję.
2: Oferta jest skierowana do absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia, dodaje dyrektor placówki Agata Mormul.
8: Szkoła branżowa drugiego stopnia rozszerza umiejętności i kwalifikacje, więc tutaj jest wymóg ukończenie szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz zdobycie kwalifikacji. Czyli po pierwszej szkole branżowej pierwszego stopnia uczniowie zdobywają kwalifikacje i na podstawie tego zaświadczenia również oni będą przyjmowani do naszej szkoły.
2: A wszystkie zajęcia mają odbywać się w weekendy. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
1: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Z tego początkowo zachmurzenia dużego powinny później pojawić się większe przejaśnienia na niebie, a wieczorem to już nawet pełne rozpogodzenia, tak? Przynajmniej mam w prognozie pogody od IMGW, no i liczę na to. Tu przed chwilą mieliśmy wrażenie, że słońce już świeciło.
10: Świeciło.
9: Ale znowu te chmury trochę je przykryły. O miejscami niestety w ciągu dnia może pokropić, tak też jest w tych prognozach, no i tak maksymalnie do 13 stopni. Dziś wiatr, w dzień słaby, umiarkowany chwilami, porywisty zachodni, no a w nocy zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, może też w nocy jeszcze pokropić i od 3 do 5 stopni tylko.
10: Jutro będzie trochę więcej słońca, tak jest przynajmniej w prognozach, do 15 stopni i będzie słońce. W czwartek, w piątek no deszczowo i pochmurno, natomiast weekend zapowiada się słabo. Niestety. W sobotę do 12 stopni, w niedzielę do 11 i będzie deszczowo.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Ale w przyszłym tygodniu mają wrócić dwudziestki.
9: No to pięknie, 20 to jest dobra liczba.
10: Bardzo dobra nawet. 5 minut po godzinie 11 tymczasem i witają się Iwona Tokarska,
9: Krzysztof Rab i Marcin Głowienkowski, który się do nas teraz uśmiecha.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: 16 minut po 11 to jest idealna pora, żeby wam przypomnieć, że mamy znakomity konkurs w Radio Opole, w którym to do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert chóru Męskie Brzmienia. Ci wspaniali, utalentowani mężczyźni wystąpią w Opolu już 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. To pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy, który przejmie tę scenę, by nadać polskim i światowym klasykom zupełnie nowy wymiar. Usłyszymy utwory, które zyskają zarówno mocny męski charakter, jak i takie bardziej liryczne ballady.
3: No dobrze, tylko żeby móc w tym wszystkim tak uczestniczyć i oklaskiwać na przykład, to musicie dziś wziąć udział w konkursie. Tak, a to pytanie ma związek z Eurowizją, bo my dziś będziemy mocno trzymać kciuki za Alicję Szemplińską i zatem powiedzcie nam wy, jakimi słowami można by tę naszą Alicję wesprzeć? Będzie dziś walczyła w tym pierwszym półfinale Eurowizji w Wiedniu, czyli jakimi słowami, albo nawet w odniesieniu do tego, co ona śpiewa, może jakąś modlitwą, bo przecież ten utwór, który ona wykona, to jest taka ballada o tytule Pray.

0: Głos jak dzwon.
1: Ma bardzo dobry głos, a wiesz, gdzie szkolony ten głos? W kościele właśnie, w chórze kościelnym, bo tyle, co ja znalazłem informacji, bardzo takich na razie zdawkowych, to tak, pochodzi z Ciechanowa nasza artystka i karierę zaczynała w chórze kościelnym, a w ogóle to lekcje śpiewu to już brała tam gdzieś, jak miała 12 lat, teraz ma 24, pół życia śpiewa.
0: Dodajmy, że to zwyciężczyni jednej z edycji The Voice of Poland.
1: Może piękna przyznać, kobieta, że... ja mogę jeszcze dodać od siebie.
0: Fantastyczna, trzymamy bardzo mocno za nią kciuki, a wy możecie dać nam znać, czego można życzyć, jak ją można wesprzeć i jakie modły trzeba wznieść, żeby Alicja i jej utwór Prey awansowały do finału Eurowizji. 774-541-541.
2: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Simply Red na antenie Radio Pole w utworze Stars. Za 3 minuty będzie w 11:30, a w naszym studiu kolejny gość, profesor Anna Weisbrod-Kowalska, prorektor oraz kierownik katedry... Koziarska, przepraszam najmocniej, prorektor, a także kierownik katedry w jednostce Instytut Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Opolskim. Dzień dobry pani profesor i przepraszam.
1: Dzień dobry.
0: Wzrok już nie ten.
1: Dzień dobry państwu.
0: A spotykamy się dlatego, że już trwają właśnie na naszej uczelni, na Uniwersytecie Opolskim, trzecia już edycja Dni Jakości Kształcenia. I to jest takie ogólne sformułowanie i myśmy chcieli rozszyfrować, co dokładnie podczas tych dni będzie się działo na Uniwersytecie, jakie wykłady, warsztaty, spotkania, ta jakość kształcenia, tutaj ten główny wątek, czy ją trzeba poprawiać? Coś z nią jest nie tak? Zapytam przewrotnie.
1: Tak, nie będę definiować jakości kształcenia, ponieważ ta definicja tak ewaluuje, jak szybko zmienia się świat. Stąd też organizujemy właśnie te dni, żeby pokazać, iż Uniwersytet Opolski to nie jest tylko i wyłącznie miejsce, w którym realizujemy kształcenie w obszarze konkretnych kierunków studiów, ale że jesteśmy też przestrzenią, która umożliwia młodym ludziom zdobywanie w szybkim czasie umiejętności, które są potrzebne tu i teraz, które wymaga od nich pracodawca.
2: Bo to nowe pokolenie, to Gen Z słynne, oni chcą jak najszybciej trafić do pracy, chcą zdobywać doświadczenie, które potem, no, wydaje się, że nawet jest ważniejsze niż ta edukacja.
1: Tak, jestem przekonana, że właściwie to chyba nie jest kwestia młodego pokolenia, bo starsi też szybko próbują nadążyć za tym, co się dzieje, no ale takie mamy dzisiaj czasy, wszyscy siedzimy w pociągu, który pędzi z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę i żeby po prostu w nim się utrzymać, musimy zdobywać nowe umiejętności, nowe kwalifikacje i nowe kompetencje, dlatego też właśnie organizujemy te dni, żeby pokazać, iż Uniwersytet Opolski jest właśnie tym miejscem, w którym w krótkim czasie zdobędziesz umiejętność potrzebną ci właśnie do realizacji swoich planów życiowych.
2: Uniwersytet stworzył wagon. Tak. Tego pociągu, który pędzi właśnie w przyszłość. A no, do tego wagonu mogą wsiąść teraz studenci i na przykład zdobyć mikropoświadczenie. Co to takiego?
1: Mikropoświadczenia to są takie certyfikaty, które potwierdzają, że zdobyłeś określoną umiejętność albo kompetencję, taką, jaką sobie wybrałeś, bądź jaką oczekuje pracodawca, gdzie chciałbyś znaleźć się na rynku pracy. Polega to na tym, że uniwersytet organizuje krótkie takie kursy, szkolenia. Trzeba oczywiście zakończyć to egzaminem potwierdzającym zdobycie danej kompetencji, a następnie wydajemy właśnie takie mikropoświadczenie z logo Uniwersytetu. Ono znajduje się na platformie Odznaka Plus, a następnie ma być połączone z M-Obywatelem, czyli każdy będzie miał takie swoje małe portfolio zdobytych umiejętności, które będzie mógł przedstawić pracodawcy. W dalszej konsekwencji to już są takie założenia Unii Europejskiej, będzie to połączone z portfelem europejskim i dzięki temu w całej przestrzeni Unii Europejskiej, a myślę, że i w przyszłości na całym świecie, posiadając takie certyfikaty potwierdzające konkretne umiejętności, kompetencje, człowiek będzie mógł szybko odnaleźć się na rynku pracy.
0: Ja tylko poproszę jakiś przykład, jakie na przykład dzisiaj można takie mikropoświadczenie na uniwersytecie zdobyć, z jakich dziedzin?
1: Dzisiaj już mamy dwa takie mikropoświadczenia i już muszę powiedzieć, że wydaliśmy dokładnie 15 osób, które ukończyły pierwsze takie szkolenie. To było szkolenie w ramach PR-u i komunikacji w instytucjach publicznych. I teraz będzie się odbywało kolejne takie szkolenie, właśnie mediacje i negocjacje w przestrzeni społecznej, gdzie uczestnicy, którzy ukończą takie szkolenie, otrzymają mikropoświadczenie i muszę powiedzieć, że faktycznie wywołuje to ogromne emocje, bo to jest coś zupełnie nowego.
2: To jest taki mini dyplom, jakby to tak prościej wytłumaczyć, prawda?
1: Tak, to jest taki mini dyplom, ale chcę powiedzieć, jak wydawaliśmy pierwsze mikropoświadczenie, bo na próbę chcieliśmy przetestować, jak to przechodzi przez ten cały system, to dosłownie wyglądało jak czekanie na lot rakiety w kosmos. Byliśmy po prostu ciekawi, czy to zadziała. Patrzyliśmy w te telefony, będzie czy nie będzie. Wysłaliśmy to mikropoświadczenie, dzwonimy do osoby, której wysłaliśmy, czy ma. No jeszcze nie ma, odebrała, potwierdza, bo ta osoba musi potwierdzić, że odebrała i wtedy dopiero patrzymy, jest, pokazało się na telefonach pierwsze mikropoświadczenie, jak zostało wydane, no już te osoby mogą pójść i wykazać się umiejętnością właśnie PR-u w instytucjach publicznych.
2: Profesor Anna Weisbrod-Koziarska z Uniwersytetu Opolskiego mówi nam o tym, jak jak zmienia się jakość kształcenia w naszym kraju. Zostańcie koniecznie z nami, bo za moment jeszcze będziemy mówić o tutoringu, o AI w studiowaniu, czy o edukacji pozaformalnej. Wszystko bardzo tajemniczo.

0: Katie Arden Jones, Looking for Something. O, to proszę bardzo, jak się fascynująco składa, dlatego, że my szukamy dzisiaj sposobów, jak podnieść jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim, a także w naszym kraju. W studiu gości profesor Anna Weisbrod-Koziarska, to prorektor do spraw kształcenia Uniwersytet Opolski. Trwają dni jakości kształcenia i już wcześniej rozmawialiśmy o mikropoświadczeniach, którymi wszyscy się tutaj bardzo mocno ekscytowaliśmy i zainteresowaliśmy. Natomiast dzisiaj przed panią profesor bardzo ważna dyskusja ze studentami o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w studiowaniu. To jak to jest? Zgadzają się państwo jako wykładowcy, jako trenerzy, żeby ci młodzi korzystali na przykład z czatów w trakcie właśnie zajęć?
1: No muszę powiedzieć, wczoraj siedziałam w domu i tak przygotowywałam się do tej agendy, którą dostałam od studentów i powiem szczerze, że trochę mnie zmroziło, z tym się kurczę, oni mają większą wiedzę niż ja. Zaczęłam trochę czytać, no i co, oczywiście zaczęłam współpracować ze sztuczną inteligencją, bo ona mi najwięcej podpowiedziała, co można powiedzieć w tym zakresie. Absolutnie uczelnia jest gotowa, bo musimy powiedzieć na to, że jesteśmy gotowi do wprowadzenia zmian. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale mamy świadomość, że jest to narzędzie, z którego musimy się nauczyć korzystać. Nie tylko studenci, ale przede wszystkim my. No i dzisiejsza dyskusja będzie się toczyła wokół tego, na jakim etapie jesteśmy jako uczelnia. O to nas pytają właśnie studenci. I to, co jest dla mnie najważniejsze, to właśnie etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z jednej strony wiemy, że ona nam bardzo pomaga, wspiera nas, ale z drugiej strony, no nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, jakie straszne niszczenie środowiska idzie w ślad za tym. No bo te wszystkie elementy wokół wykorzystania sztucznej inteligencji chociażby wymagają ogromnego nakładu wody, trzeba to cały czas chłodzić, studzić. No poprzez to chociażby wysycha Afryka i ja chciałabym, żeby studenci
0: chodzi
1: też...
0: Chodzi pani o te serwery, tak? Które
1: dokładnie
0: cały czas mielą te dane.
1: Tak jest, więc chciałabym, żeby studenci też mieli tego świadomość. Owszem, musimy wykorzystywać to, co daje nam współczesna cywilizacja i nowoczesność, ale ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego też jako uczelnia przygotowujemy zarządzenie, w jaki sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję i w jakim zakresie. I chcemy, żeby studenci wykorzystywali ją z pełną świadomością wtedy, kiedy rzeczywiście jest to niezbędne. Jestem przekonana, że nie będzie to łatwa dyskusja, ponieważ młodzi ludzie, jeśli chodzi o te nowinki technologiczne, są świetnie przygotowani, potrafią się nimi posługiwać, no ale to też jest wyzwanie dla wykładowców. W takim układzie może mikropoświadczenia dla wykładowców w tym zakresie.
2: Kto się od kogo czego będzie uczył, dokładnie. Tak, tak. A propos jeszcze w ogóle tutaj znalazłem, co jeszcze w programie się znajdzie tych dni jakości kształcenia, no to mamy jeszcze takie podpunkty jak tutoring, czy na przykład edukacja pozaformalna. Powiedzmy też o tym kilka słów.
1: Tak, jeśli chodzi o tutoring, to jest wprowadzenie takiego elementu, gdzie przygotujemy opiekunów, którzy będą się zajmować studentami w sytuacjach, kiedy będą potrzebowali jakiegoś wsparcia. I tu mam na myśli nie tylko to wsparcie dydaktyczne, ponieważ tak jak mówię, oni sobie już radzą, potrafią znaleźć narzędzia, które im pomogą, ale chodzi o to wsparcie takie emocjonalne. Z jednej strony cieszymy się, że świat tak szybko postępuje, że jest nam coraz łatwiej, coraz lepiej się poruszamy w tym świecie, ale z drugiej strony ten świat też niesie coraz więcej zagrożeń. I chcemy, żeby studenci czuli się tak w pełni zaopiekowani, to właściwie jakby na to tak popatrzeć, teraz to taki dajemy im pełen pakiet. Z jednej strony dajemy ci wiedzę, uczymy cię jak korzystać to, co daje ci świat, ale z drugiej strony nie zostawiamy cię samego z tym, będziesz miał takiego opiekuna, który pomoże ci w trudnych sytuacjach pokonać różne przeszkody, jakie staną na twojej drodze. I jeszcze jest jedna rzecz, jesteśmy krajem europejskim, więc zapraszamy też studentów zagranicznych. I ci studenci zagraniczni sami też mogą mieć problem w poruszaniu się w rzeczywistości naszej polskiej. Dlatego też taki tutor będzie absolutnie niezbędnym opiekunem, który powie mu, jak załatwić ubezpieczenie, jak poruszać się w banku, gdziekolwiek. Myślę, że to otworzy Uniwersytet Opolski na cały świat.
0: To jeszcze zapytam szybciutko o tę edukację pozaformalną. Tak. To znaczy co? Bez oficjalnej zgody na studiowanie możemy studiować?
1: Nie. Tutaj chodzi o to, że jeśli ktoś znajdzie na przykład w przestrzeni pracę albo czynność, którą będzie wykonywał i będzie osoba, która potwierdzi, że on to dobrze wykonywał, my w ramach studiowania możemy mu zaliczyć, że on już tą umiejętność posiada i na przykład nie będzie musiał uczestniczyć uczestniczyć w zajęciach, które uczą tej umiejętności, no bo byłoby to jak gdyby sprzeczne z logiką, prawda?
2: Powtarzałby niepotrzebnie
1: dokładnie
2: jakiś materiał, strata czasu i tak
1: dokładnie
2: dalej. Tak, wy już uznajecie to.
1: My już uznajemy, że on to już zdobył na innej ścieżce, że on tą umiejętność posiada i po prostu nie będzie musiał brać udziału w zajęciach, które tego uczą, no bo po co?
0: Edukacja zmienia się, bo zmieniają
2: na
0: się czasy.
2: Najwyraźniej.
0: Na lepsze. O wszystkim opowiadała nam profesor Anna Weisbrod-Koziarska, to prorektor do spraw kształcenia Uniwersytet Opolski. Dziękujemy
2: za wizytę.
1: Dziękuję i zapraszam na Uniwersytet Opolski.
0: Za kwadrans będzie godzina 12:00. Zostańcie z nami już teraz. Wiktor Waligura i Dry School w utworze 4 pory roku.

0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
4: A my już zbliżamy się do wtorkowego południa. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
5: Szykuje się referendum w gminie Cisek w sprawie odwołania wójta i rady gminy.
6: Ludzie czują się ignorowani, a ważne sprawy mieszkańców są zamiatane pod dywan.
5: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać dłużej. Coraz bardziej prawdopodobne wznowienie działań wojennych w Iranie.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Szykuje się referendum w gminie Cisek. Część mieszkańców chce odwołania wójta Rajmunda Friszko i rady gminy przed upływem kadencji. Komitet referendalny zebrał wymaganą liczbę podpisów i złożył odpowiedni wniosek do Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Trwa weryfikacja podpisów, mówi Kinga Świątek, przewodnicząca Komitetu Referendalnego.
6: Powód referendum jest dość prosty. Nie tylko my jako grupa referendalna, ale wielu mieszkańców ma dość sposobu zarządzania gminą przez obecnego wójta. Od dłuższego czasu ludzie czują się ignorowani, a ważne sprawy mieszkańców są zamiatane pod dywan albo odkładane bez konkretnego działania. Brakuje dialogu, przejrzystości i realnego wsłuchiwania się w głos mieszkańców.
5: Żeby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział nie mniej niż 3/5.

0: Ciepłownictwowie mają zapaść w najbliższych godzinach. Szef resortu wyjaśnił, że ma to na celu ochronę przed skokami cen na stacjach.
1: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. Wszystko wskazuje na to, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
0: A w pierwszym miesiącu obowiązywania programu CPN z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. Tymczasem powrót do działań militarnych w Iranie jest coraz bardziej prawdopodobny. Zarówno USA, jak i Iran są niezadowolone z przedstawionych sobie propozycji pokojowych. Po obu stronach zaostrza się retoryka wojenna. Więcej na ten temat Milena Rashid-Shehab.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który propozycję pokojową przedstawioną w niedzielę przez Irańczyków nazwał śmieciem, powiedział, że zawieszenie broni z Iranem jest sztucznie podtrzymywane przy życiu i ma 1% szans na przetrwanie. Coraz bardziej bojowo nastawieni są również Irańczycy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bahei nazwał żądania Stanów Zjednoczonych nierozsądnymi, a przewodniczący parlamentu Mohamed Boher Khalibaf powiedział, że Teheran jest gotowy odpowiedzieć na agresję w sposób, który, tu cytat, może zaskoczyć.
0: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. Chodzi o zabieg syna senatora, który wykonany został poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Z partii wykluczono także dyrektora tej placówki, Mariusza Trojanowskiego, powiedziała Polskiemu Radiu wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej i wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
3: Przede wszystkim przeanalizowaliśmy całą sytuację, która wyniknęła nie tylko z panem Lęcem, ale i też z tym dyrektorem szpitala i też wniosku, że wykluczymy obydwoje z Platformy. Muszą to wyjaśnić. Mieliśmy zdalny zarząd partii i zarząd zdecydował większością głosów, że podtrzymuje wniosek pana przewodniczącego o usunięcie z partii tych dwóch panów.
0: NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Do sierpnia potrwają prace przy budowie ronda na Krajowej 45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Na czas budowy prowadzonej na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice obowiązuje ruch wahadłowy, ale to nie jedyna zmiana. Wloty do Krajowej 45 w kierunku Węgier oraz Kolanowic są teraz zamknięte. Dojazd do miejscowości Węgry możliwy jest ulicami Polską i Oleską, a w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę i Luboszyce. Powstające rondo będzie czterowlotowe.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Aktualnie mamy okienko pogodowe w stolicy regionu, bo trochę świeci słońce, nie pada deszcz, mamy trochę przejaśnień na niebie, także cieszmy się z tego pięknego momentu. Od 11 do 13 stopni dzisiaj maksymalnie w naszych opolskich miejscowościach. Okresami pojawi się porywisty zachodni wiatr. W nocy spodziewamy się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i opadów deszczu. Nocą temperatura spadnie do 5 stopni, jutro zaś podniesie się do 14 maksymalnie.
6: Jak to ty zwykłaś mawiać, że ci co grzebią w ziemi, to się cieszą, jak deszcz pada.
5: Ale powiem ci, że teraz to się grzebie raczej w takim pyle jeszcze.
6: No więc właśnie, właśnie.
5: Za sucho jest.
6: W Opolu 12 stopni i chyba już więcej nie będzie. 12 jeszcze w Kluczborku i Kędzierz Niekoźla także w Brzegu. Uwaga, Namysłów najcieplejszym miastem, tam 13 stopni, aż na Wnysie 11 na termometrach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Mam nadzieję, że moje hortensje się w końcu też ucieszą z tego deszczu, bo coś nic nie odbiły.
6: Pozdrawiamy ogrodników i różnych innych działkowców.
5: Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, Darek Kuzera do nas dołączył. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlekiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
13: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
14: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
13: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
14: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
13: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
15: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: I ta agencja zaprasza na koncert Męskie Brzmienia, a my także Was zapraszamy. Mamy dla Was podwójne wejściówki na to wydarzenie. Ten koncert w Teatrze im. Jana Kochanowskiego już we wtorek 19 maja i to dwukrotnie i o 17.30 i o 20.00. A na scenie, uwaga, ponad 30 wokalistów. I co oni tam będą śpiewać? I rockowe przeboje, i ballady, i różne niezapomniane kompozycje muzyki filmowej. Z takich polskich szybkie przykłady: Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin czy Mamona. A z tych zagramanicznych: It's a Man's World, Desert Rolls, I Don't Wanna Miss a Thing czy Cry Me a River i wiele, wiele innych przebojów. Znacie te przeboje, tak? Na przykład. Tylko co trzeba? Wziąć do dłoni telefon, zadzwonić do nas i odpowiedzieć na brawurowe pytanie konkursowe.
2: A w zasadzie to dzisiaj prosimy Was o taką podpowiedź. Czego można życzyć i jakie modły trzeba wznieść do nieba, żeby Prey i nasza reprezentantka Alicja Szemplińska awansowały do finału Eurowizji tegorocznej. Czy są jakieś propozycje?
3: Alicja, Ala, Alusia, będzie prymusia, abrakadabra, wizja, głos. Wygra
2: Eurolot.
1: Proszę bardzo, takie słowa pokrzepienia i na zachętę i żeby dodać, rozumiem, wigoru i kurażu.
2: No nawet tam było to taki riff, taki ozdobnik. Jak Ala tam śpiewa w tej piosence.
1: No Alicja ma genialny głos, tylko czy to wystarczy? Jak wiemy, Eurowizja jest dość specyficzna, ja mam do niej też specyficzny stosunek. Nie jestem czasem przekonany, czy to na pewno talent się tylko tam liczy.
2: Ale czy kreacja ona i wszystko jest inne. I piękna, i ma fantastycznych tancerzy i ja mocno trzymam za nią kciuki. Dzisiaj będę na pewno oglądać o 21.00 polski półfinał z udziałem właśnie Alicji i piosenki Prey. Sprawmy, żeby ona dostała się do finału Eurowizji, ale wy możecie nam jeszcze podpowiadać cały czas, czego można jej życzyć i jakie modły trzeba wznosić, bo może trzeba jakichś nadprzyrodzonych sił, żeby to się wszystko udało. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: duet na fali.
1: Taka za nami to miłosna, pogodowa piosenka. Łzy Adam Konkol i Marcin Czerwiński. Dobrze, że jesteś. No nie wiem, czy ósmoklasiści tak mówią na egzamin. Dobrze, że jesteś. Ale na pewno od wczoraj trzymamy już kciuki nie tylko za maturzystów, ale także właśnie za uczniów szkół podstawowych. No bo ci właśnie podchodzą do tych egzaminów. Ósmoklasiści z całego kraju napisali właśnie sprawdzian z matematyki.
2: To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie wychodzili z sali uśmiechnięci i zadowoleni.
3: Dobrze, raczej 100% tak celuję.
4: Nic nie zaskoczyło?
3: Nie, twierdzenie Pitagorasa, a reszta to takie proste.
5: Raczej dobrze, tam nie zrobiłam dwóch z otwartych, bo tam zapomniałam wzorów, ale ogólnie nawet nie było cięższe. W porównaniu do Polski, do polskiego to nawet jestem bardziej ucieszona z tego egzaminu.
6: Nie umiałem chyba tylko zrobić z otwartych dwóch zadań.
7: Teraz się skupić na tym angielskim i już żeby było potem z głowy.
2: I jutro ósmoklasiści napiszą sprawdzian właśnie z języka obcego. So, good luck, young people.

0: Za 23 minuty będzie godzina 13. No i musimy wam o tym powiedzieć, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, bo to jest bardzo ważna informacja. Wczoraj poznaliśmy oficjalnie Gwiazdy Pióra, które przyjadą do Opola na jubileuszową 10. edycję Festiwalu Książki. Wydarzenie potrwa od 12 do 14 czerwca. No i w tym czasie ma się, uwaga, odbyć ponad 40 spotkań autorskich, no a także koncerty znanych artystów.
1: Oczywiście w centrum uwagi tysiące książek z czołówki bestsellerów. Program jest przebogaty. Spodziewamy się ogromnej liczby odwiedzających, przekazała na konferencji prasowej Judyta Gralka, organizatorka festiwalu.
2: Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny.
0: Historia tego festiwalu uczy, że potrafimy w Opolu organizować wydarzenia na skalę ogólnopolską, tak mówił z kolei Bartosz Mazurkiewicz z fundacji Fabryka Inspiracji.pl.
3: 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem naszych pomysłów naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy do drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem.
1: Opole ma także swoją nagrodę literacką, poinformował Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta.
4: Drugi rok z rzędu przyznawana, kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży, young adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować, wymyśliliśmy własną formułę.
0: Choć Festiwal Książki w Opolu to oczywiście święto słowa pisanego, no to nie zabraknie też słowa śpiewanego. W programie znalazły się koncerty m.in. Kasi Nosowskiej czy Meli Koteluk.
1: Miasteczko literackie tradycyjnie stanie na Placu Wolności, ale wydarzenia festiwalowe dotrą także nad Odrę, a Radio Opole objęło ten festiwal patronatem medialnym.

0: Za 11 minut wybije 13. Polska reprezentantka zaśpiewa już dzisiaj w Wiedniu w półfinale konkursu Eurowizji. Jednym z konkurentów Alicji Szemplińskiej będzie dziś Noam Bettan.
1: Udział reprezentanta Izraela, bo o nim mowa, doprowadził do częściowego bojkotu tegorocznej edycji konkursu Europejskiej Unii Nadawców, czyli EBU. No i umówmy się, nadal budzi kontrowersje.
2: Kan, nadawca z Izraela, został upomniany przez organizatorów konkursu, ponieważ opublikował filmik pokazujący, jak szybko oddać 10 głosów na reprezentanta tego kraju. A to jest niezgodne z regulaminem. Do tego przypomina zarzuty z poprzednich edycji Eurowizji. Rządowe agencje i osobiście premier Benjamin Netanyahu nakłaniali do głosowania na Izrael w poprzednich latach. Oskarżani byli także o lobbying w innych krajach. Lobbying skuteczny, bo izraelscy wykonawcy dostawali dużo głosów nawet tam, gdzie domagano się ich usunięcia z listy uczestników konkursu. Izrael mierzy się z krytyką od 2024 roku. Militarna odpowiedź tego kraju na atak Hamasu dostarcza powodów, by stawiać mu zarzut ludobójstwa w Strefie Gazy. W proteście przeciw dopuszczeniu Izraela do udziału w Eurowizji z delegowania do Austrii swoich muzyków zrezygnowały Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia. Na sobotę, kiedy odbędzie się finał, zapowiedziane są w Wiedniu liczne demonstracje sprzeciwu wobec polityki Izraela. Jednocześnie mają się też odbyć manifestacje poparcia dla tego kraju. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A Polka już dziś wieczorem wystąpi z numerem 14 i trzymamy mocno kciuki za jej awans do wielkiego finału.
1: No niestety, zdaniem buchmacherów, tak na razie największe szanse na zwycięstwo w wielkim finale mają Finlandia, Grecja, Dania, Australia oraz Francja. Absolutnie dopisujemy tu Polskę. To tak nie może być.
0: Tak jest.

0: na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy wtorek i to jest 12 dzień maja. Między innymi Międzynarodowy Dzień Limeryków. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie?
1: Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września. Powiemy też o cenach paliw na środę oraz o kompleksowym remoncie ulicy Dworcowej w Głubczycach.
2: Będziemy mieli zmodernizowanych również 5 przejść dla pieszych.
1: Ten remont właśnie ruszył.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
1: Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Powodem jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. Chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który w Unii jest niedozwolony. Audyty wykazały, że Brazylia zignorowała europejskie zalecenia. Sejm zajmie się sprawą statusu posła Zbigniewa Ziobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeśli były minister przebywający w USA podjął pracę za granicą, może to wpłynąć na jego status posła zawodowego oraz pobieranie wynagrodzenia z Sejmu.
5: Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, a w USA. Ma współpracować z Telewizją Republika jako komentator polityczny. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Popołudniowy.

0: 2000 zł. Połowa kwoty to dotacja, jaką starostwo powiatowe w Głubczycach pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Prace mają się zakończyć w wakacje. No tutaj będziemy mieli zmodernizowanych również 5 przejść dla pieszych i będą one wymalowane hemoutwardzalną farbą. No jest to ważna inwestycja, dlatego że ona się doskonale komponuje z zadaniem, które jest realizowane przez gminę obejmujące remont dworca PKP.
0: Informowała Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka. Przypomnijmy, po zakończeniu rewitalizacji budynku byłego dworca w Głubczycach powstanie tam Centrum Usług Społecznych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Ósmoklasiści w całym kraju napisali już sprawdzian z matematyki. Wtorek jest drugim dniem egzaminu wieńczącego naukę w szkole podstawowej. Więcej na ten temat w relacji Martyny Szymczakowskiej.
3: Według zdających ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
4: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
5: Były oczywiście te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
3: Wicedyrektorka podstawówki numer 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
6: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie. Zadania, które występują w tym arkuszu, to są zadania typowe.
3: Jutro sprawdzian z języka obcego.
0: Tymczasem przedszkolaki z Opola oraz innych miejscowości regionu biorą udział w 14. Wojewódzkiej i 8. Ogólnopolskiej Olimpiadzie pod nazwą Torba Kangura. Celem jest nauczenie przedszkolaków, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, nad wodą czy w domu. Jak się okazuje, przedszkolakom zasady bezpieczeństwa nie są obce.
7: Zielone światło to znaczy, że można przejechać przez drogę i przejść przez pasy, a czerwone światło oznacza, że trzeba się zatrzymać. Ale najpierw trzeba popatrzeć lewo, prawo, lewo.
0: W tych zmaganiach biorą udział dzieci z całego regionu, w sumie 125 przedszkolaków, mówi Ewa Dęga, dyrektor przedszkola numer 25 w Opolu, które tę olimpiadę organizuje.
8: Uczymy różnych sytuacji, rozpoznawania różnych sytuacji niebezpiecznych i niebezpiecznych, szacowania ryzyka. Mamy zgłaszanie wypadków, tak żeby precyzyjnie dziecko potrafiło powiedzieć te najważniejsze rzeczy, czyli gdzie się wydarzyło, przedstawić się, co się stało. Mamy resuscytację, którą pokazują nam uczniowie liceum.
0: A Radio Opole wydarzeniu patronuje.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No i rozstąpiły się chmury i widzę fragment błękitnego nieba. Pięknie jest. Jeszcze mogłoby trochę mocniej słoneczko zaświecić. No i tak właśnie, te przejaśnienia zgodnie z prognozami się pojawiają, choć tu i ówdzie w regionie może jeszcze pokropić. Od 11 do 13 stopni dziś maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże, choć też właśnie z przejaśnieniami. No i też w nocy może popadać. W nocy nie za ciepło. Od 3 do 5 stopni.
10: W Nesie jest najchłodniej. Tam mamy 11 stopni, a w pozostałych miastach naszego regionu po 12.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: 6 minut po godzinie 13. Witajcie, dzień dobry. Mówię wam duet na fali, Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rab również się serdecznie wita. Darek Kuzara ten program realizuje.
10: A śpiewać będzie dla nas Meghan Trainor.

0: Cześć sąsiad, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: Przystojni, dobrze ubrani i do tego jeszcze utalentowani i rozśpiewani. Tacy mężczyźni wyjdą 19 maja na deski Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu i wy, drogie panie, możecie usiąść na widowni i się delektować tym widokiem i tymi emocjami, i tym śpiewem.
2: Ty już się, widzę, delektujesz, bo tak patrzysz w siną dal, oczy zmrużone, uśmiech w kącikach
1: już
2: ust.
1: Już sobie to wyobraziłam.
2: Coś tu się zadziało.
1: Już się rozaniliłam, wiesz?
2: Oj, oj. No dobrze, słuchajcie, ale to wszystko prawda, co Iwona mówi, bo taki właśnie być może jest koncert Męskie Brzmienie, a czy na pewno, to się przekonajcie.
1: Ja już czytałam komentarze, wiesz, tak? Pod występami
2: panie
1: i panie
2: pisały?
1: Są zachwycone.
2: No to proszę bardzo. To apelujemy do pani, do słuchaczek Radio Pole, ale oczywiście nie tylko. Może pan jakiś pani na prezent takie zaproszenie podwójne podaruje. Tak, pod wszakże warunkiem, że zadzwoni do nas ta osoba pod 774-541-541 i powie, jakimi to słowami otuchy, tudzież nawet modłami w nawiązaniu do utworu, można by wesprzeć naszą Alicję Szemplińską, która dziś powalczy w pierwszym półfinale Eurowizji w Wiedniu, a będzie tam pięknie śpiewać po angielsku balladę Pray. No to módlmy się, żeby było jakiś ciąg dalszy z tego wszystkiego.
1: No to czekamy na wasze propozycje jeszcze przez ostatnie pół godziny. Dzwońcie śmiało. 774-541-541. Drogie panie, ten występ męskiego grona, męskiego chóru czeka.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Duet na fali.
1: To była Lady Gaga i Ducci Runway w Radio Pole 26 minut po godzinie 13. W wielkim świecie mody ta piosenka była eksponowana, a my teraz przenosimy się do wielkiego świata show biznesu, a tam proszę bardzo, jakie tytuły znakomite i jakie niesamowite osoby. No cóż, pora dawaj, zacytować, dawaj, co tam
2: budujesz,
1: mamy.
2: Budujesz napięcie, dawaj.
1: Rozgogolona Marianna Schreiber kusi w skąpym stroju anioła. Internauci nie gryzą się w język. Patola.
2: Ona w tym stroju będzie w tej policji służyć, jak myślisz? Przypomniałem się.
1: I don't know.
2: No dobrze, ja mam o innej celebrytce, uwaga. Joanna Opozda dokazuje nocą z koleżanką, kucając przy torach tramwajowych. Fajnie się bawi? To jest tytuł.
1: Kucając przy torach?
2: Nie, nigdy się nie bawiłaś kucając przy torach? Co z tobą nie tak?
1: Może buta wiązała.
2: No może, z koleżanką.
1: Z koleżance
2: buta wiązała.
1: O, nie wnikaj, nie drąż. Tymczasem to cię pewnie zszokuje. Uczniowie nie potrafią odczytać godziny ze wskazówek. Szkoły masowo usuwają zegary, a internauci grzmią, to koniec świata.
2: Ojej, to w radiu nie mogą pracować. Patrz, jaki mam piękny zegar.
1: No właśnie, my musimy czytać z tych zegarów.
2: Słuchajcie, zastanówcie się nad sobą, ludziska, młode ludziska. No dobrze, tytuł taki zupełnie nie o celebrytach, chociaż kto wie, ale brzmi tak. Poznali się podczas lotu i poczuli dzikie żądze. Na 54-latka czekała na lotnisku żona.
1: Ale że ta żona poczuła te dzikie żądze,
2: nie,
1: to męża,
2: wydaje mi się
1: czy...
2: ewidentnie, że te żądze nie szły w parze z tą żoną, absolutnie. O. To była jakaś inna para.
1: To tak, jakiś serial, czy co?
2: Nie wiem już nawet skąd ja to wytrzasnąłem.
1: Matko. Nie? To ja muszę teraz przebrnąć przez tytuł, który jest bardzo mocny. Uwaga. Była żona Marcina Mroczka wypięła ciało w mikrobikini. W połowie rejsu pękły jej majtki, reakcja zwala z nóg.
2: Kto wypina tego wina, chciałby się powiedzieć. No dobrze, mimo że to już się nadaje na puentę, to ja jeszcze mam branżę beauty, bo bez niej też życie byłoby trochę smutniejsze. Uwaga. Odrobina tej maści wystarczy, by naprawić dłonie. Pachnie obłędnie. Teraz za 11,99. To chciałem powiedzieć tak, to ja biorę od ręki. Radio Opole.

0: Mr. Know-it-all. Tak jak właśnie Teddy Swims śpiewa, taki jest też i tytuł tejże piosenki. No a my teraz nie o piosenkach, ale bardziej o zagrożeniu pożarowym. Będziemy zapraszać do wieczornego słuchania Radio Pole, bo dziś program Szepty Natury Iwony Tokarskiej. No i ważny temat, nie ma co śmieszkować.
1: Tak jest, choć dzisiaj tak trochę popadało, no to nadal w lasach jest bardzo sucho, a co za tym idzie, łatwo może dojść do pożaru. Jak jesteśmy na te pożary właściwie przygotowani i jak dokonuje się takich pomiarów wilgotności ściółki, to będzie dzisiaj tłumaczyć Agnieszka Jamrozik z Nadleśnictwa Zawadzkie.
2: My akurat w naszym nadleśnictwie mamy taki meteorologiczny punkt pomiarowy, w którym codziennie badamy wilgotność ściółki leśnej. Cały ten punkt pomiarowy, on się składa z wielu elementów. Mamy tam taką stację meteorologiczną, która na bieżąco rejestruje stan pogody, stan wilgotność powietrza na różnych wysokościach, również też w glebie, siłę, prędkość, kierunek wiatru, nasłonecznienie. No tych parametrów jest tam bardzo dużo i my do tego jeszcze dodajemy pomiar wilgotności ściółki, który wykonujemy zawsze rano, przed godziną 9:00, ze specjalnie takiego miejsca wyznaczonego w lesie, takiego punktu naszego prognostycznego. Tamtą ściółkę w odpowiedni sposób zbieramy, przywozimy do nadleśnictwa, tniemy na takie mniejsze kawałeczki, igiełki, które żeśmy tam zebrali, wkładamy do wagosuszarki, do takiego urządzenia, które w odpowiednim programie suszy tą ściółkę i podaje wilgotność właśnie na tą godzinę 9:00. Mhm. I tą wilgotność podajemy dalej do takiego systemu, który oblicza stopień zagrożenia pożarowego. I ten stopień zagrożenia pożarowego jest określany dla takich stref. Tu akurat Opolszczyzna to jest strefa 2A. I nasz punkt jako punkt pomocniczy właśnie te pomiary ściółki robi codziennie. No i stąd wiemy, że jest coraz bardziej sucho.
0: A ja nawet, żeby to lepiej zobrazować, bo to strasznie naukowe było podejście do tego badania, ale słusznie. Gdzieś usłyszałem, że słuchajcie, ściółka w naszych lasach jest bardziej sucha niż kartka papieru.
1: To niestety prawda, co potwierdziła też w rozmowie ze mną Agnieszka Jamrozik z Nadleśnictwa Zawadzkie. Zapraszam już dziś do wysłuchania tej ciekawej rozmowy o 22:10 na antenie oczywiście Radia Opole.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: Za nami fantastyczny Baim, ta sama chwila, a to jest odpowiednia chwila, żeby wyjawić, do kogo dzisiaj powędruje podwójne zaproszenie na koncert Męskie Brzmienia. Ten koncert, przypomnijmy, już 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Tam 30 pięknych, utalentowanych mężczyzn wystąpi na scenie, a do nas zadzwoniła kobieta, która odpowiedziała najlepiej na pytanie.
2: Na pytanie, jakimi słowami, tudzież nawet modłami wesprzeć najlepiej naszą Alicję Szemplińską, żeby tam powędrowała w tej Eurowizji dużo dalej niż do półfinału w Wiedniu. No to posłuchajmy zwycięskiego telefonu.
3: Alicja, Ala, Alusia, będzie prymusia, abrakadabra, wizja, głos, wygra Euro.
2: Nie było modów, było zaklęcie.
1: Tak, było zaklęcie, no i można to też to trochę podciągnąć pod te modły. Jednak serdecznie gratulujemy, podwójne zaproszenie na koncert Męskie Brzmienie wędruje właśnie do pani.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: A my już jutro będziemy kontynuować oczywiście tę zabawę. Jutro pokomentujemy sobie też trochę tę Eurowizję, którą ja na pewno będę oglądać.
2: Czy zaklęcie zadziałało jutro?
1: Pokomentujemy sobie stroje, bo to lubimy i pewnie jakieś tytuły też się zabawne znajdą w tym temacie. Dziękujemy bardzo za ostatnie 4 godziny. Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rap, odmeldowujemy się do usłyszenia do jutra. Darek Kuzera jeszcze zostaje. Będzie realizował m.in. reporterski obraz dnia, bo za chwilę w tym studiu Cezary Puzyna. No a wcześniej oczywiście wiadomości punktualnie o 14. Bye, bye.
1: A teraz jeszcze w dobrym stylu się żegnamy z Harrym Stylesem. Golden. Pa, pa, pa. Przyjemnego popołudnia. Oby już było mniej deszczowe.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
8: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
2: Po reklamie.
9: Tu Radio Opole, za kilka minut rozpoczniemy prezentację reporterskiego obrazu dnia, ale wcześniej, już teraz mamy w ofercie najnowsze wiadomości. Godzina 14.
10: Przeszło 8,5 miliona złotych w puli budżetu obywatelskiego Opola na przyszły rok.
11: 13. edycja, co pokazuje, że no już mamy tą historię budżetu obywatelskiego.
10: W rządzie ruszają prace nad rozporządzeniem umożliwiającym uznanie małżeństw jednopłciowych. W czwartek premiera Folwarku Zwierzęcego w Opolskim Teatrze, lalki i aktora.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: Prosimy o szczegóły, Katarzyna Plewnia.
10: Opolanie mogą już zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego Opola na 2027 rok. Projekt trzeba złożyć do 28 maja. Trzeba też zebrać 20 głosów poparcia. W puli jest 8 milionów 600 tysięcy złotych, z czego 2 miliony na projekty ogólnopolskie i przeszło 6 na dzielnicowe. Po 13 latach można zobaczyć namacalne efekty aktywności społecznej, mówił Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
12: Tego wcześniej nie było. Chcielibyśmy dopuścić możliwość zgłaszania zadań na boisku sportowych, piłkarskich, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta, a nie są w administracji czy w takim bezpośrednim zarządzaniu klubów sportowych.
11: 13. edycja, co pokazuje, że no już mamy tą historię budżetu obywatelskiego. Śledźcie Państwo stronę internetową miasta, no i zachęcamy w 13. edycji wnioskodawców do tego, żeby cały czas korzystać z konsultacji już z wydziałami merytorycznymi, które przewidujemy, że z tematem są związane. To jest naprawdę ogromna wartość, bo można temat kolokwialnie mówiąc przegadać, też pod kątem finansowym.
10: Dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. Projekty mogą zgłaszać także osoby niepełnoletnie, ale za zgodą opiekunów prawnych, a więcej na ten temat usłyszą Państwo już za parę chwil w reporterskim obrazie dnia.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Rozpoczynają się prace nad rozporządzeniem umożliwiającym uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, poinformował premier Donald Tusk. Decyzja ma związek m.in. z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję kilku aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Premier powiedział, że przygotowanie takiego rozporządzenia nie jest tylko wypełnieniem decyzji sądów.
13: Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. W Polsce są różne poglądy.

0: Polska jest współgospodarzem szczytu, a wśród najważniejszych zagadnień, jakie zostaną omówione, sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił zastosowane wcześniej środki zapobiegawcze. W imieniu podejrzanego 57-latka wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy poseł jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód osobowy. Po wypadku zatrzymano kierowcę pojazdu. Dwa dni później sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o warunkowym aresztowaniu mężczyzny. Po wpłaceniu kaucji 57-latek wyszedł na wolność.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Opolski Teatr Lalki i Aktora przygotowuje premierę folwarku zwierzęcego na podstawie książki George'a Orwella. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od lat 15. Przygotowaliśmy przedstawienie, którego treść cały czas jest aktualna, mówi reżyser, współautor adaptacji i autor tekstów piosenek do przedstawienia Konrad Dworakowski.
2: Tematem głównym jest to, jak wspaniale jest tworzyć idee i robić rewolucję, jak trudno jest utrzymać energię rewolucji i być zgodnym z postanowieniami, z umowami, które podejmujemy. Przede wszystkim o tym, co tak naprawdę ludzkie, że to, co jesteśmy w stanie stworzyć genialnego czy wspaniałego z równym rozmachem potrafimy zniszczyć i zdewaluować.
0: Premiera w czwartek o godzinie 18. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował tymczasem, że towarzyski mecz reprezentacji Polski z Ukrainą, który 31 maja zostanie rozegrany na stadionie Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu, rozpocznie się o 17.30. Podopieczni Jana Urbana po raz pierwszy w tym roku zagrają spotkanie nie o punkty.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 5 stopni w tej chwili pokazują termometry, ale spokojnie, nie u nas w Zakopanem. W Opolu jest zdecydowanie cieplej, 12,5 stopnia. W nocy będzie od 4 do 6 w regionie. Zachmurzenie duże, przejaśnienia, możliwe przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia chmury, przejaśnienia, również przelotne opady prawdopodobne na termometrach od 12 do 14 stopni, a pojutrze od 15 do 17.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Po reklamie.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14 rozpoczynamy codzienne spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie do godziny 15? Już mówię, już wyjaśniam. Otóż będzie m.in. o kolejnej możliwości decydowania o naszym najbliższym otoczeniu. Rusza kolejny budżet obywatelski Opola.
2: 13 edycja, co pokazuje, że no już mamy tą historię.
3: Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Opola. Nie trzeba być zameldowanym, wystarczy na stałe mieszkać tu w Opolu.
1: Spotkamy się też z opolskimi przedszkolakami, którzy wiedzą, jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych.
4: Uczymy różnych sytuacji, rozpoznawania różnych sytuacji niebezpiecznych.
5: Trzeba powiedzieć rodzicom.
6: Jedne dzieci ubieramy w takie autka pluszowe, naśladują właśnie ruch samochodów, drugie są pieszymi.
1: Powiemy też o chyba oczekiwanej, tak to trzeba określić, oczekiwanej zmianie w niskiej siatkówce. Robert Prygiel odchodzi, Arkadiusz Olejniczak wchodzi do gry.
7: Robert Prygiel złożył rezygnację wczoraj. Ona wpłynęła formalnie do nas, do urzędu.
8: Nie ukrywam, że kilka nocy nie śpię, bo jest to dla mnie ogromne wyzwanie.
1: Stalny sama od dzisiaj nowego sternika, nowego prezesa klubu. Dariusz Kuzera ten program realizuje. Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Proszę zostać z nami, taka jest moja sugestia.
0: Reporterski

0: tematy na czasie.
1: Oj, to będzie na pewno temat na czasie. Od niego zaczynamy, bo mieszkańcy Opola znowu mogą decydować o wydaniu części pieniędzy z miejskiej kasy na określone inwestycje, bowiem po raz 13 rusza machina, procedura cała budżetu obywatelskiego Opola. Od dzisiaj możemy składać swoje pomysły, no i ten etap potrwa do 28 maja. Potem będzie ich ocena, ewentualne odwołania i jesienne głosowania na projekty. Budżet obywatelski po raz pierwszy w stolicy województwa został zrealizowany w 2015 roku, ale ten czas płynie. Kwota budżetu co roku rosła i obecnie do wydania będzie ponad 8,5 miliona złotych.
2: 13 edycja, trochę się tak śmiejemy ratuszowo, mamy nadzieję, że ona będzie wyjątkowo szczęśliwa. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola. Przede wszystkim dla mieszkańców i mieszkanek Miasta Opola, bo też duża kwota. Znowu wzrost 8 milionów 600 tysięcy złotych w podziale na tradycyjnie portfel ogólnomiejski i portfel dzielnicowy, 13 rejonów. 13 edycja, co pokazuje, że no już mamy tą historię budżetu obywatelskiego. Śledźcie Państwo stronę internetową miasta, no i zachęcamy w 13 edycji wnioskodawców do tego, żeby cały czas korzystać z konsultacji już z wydziałami merytorycznymi, które przewidujemy, że z tematem są związane. To jest naprawdę ogromna wartość, bo można temat, kolokwialnie mówiąc, przegadać, też pod kątem finansowym, co myślę w dzisiejszych mocno zmieniających się stawkach i cennikach jest bardzo ważne, więc nieustająco zachęcamy, żeby z odwagą korzystać z kontaktu z poszczególnymi wydziałami, nie tylko CDO, bo już jak pojawia się konkretny pomysł, konkretna realizacja, to tu na pewno potrzebujemy fachowców z wydziałów i z jednostek miejskich.
3: Kto może zgłaszać, jak, co trzeba mieć i jak to zrobić?
4: Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Opola. Nie trzeba być zameldowanym, wystarczy na stałe mieszkać tu w Opolu. Tomasz Paluch, zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego. Oczywiście no, jedynym takim i bardzo ułatwiającym też zgłaszanie wniosków jest platforma internetowa www.bo.opole.pl, więc tam są i wszystkie informacje, trzeba się zarejestrować, no i po prostu złożyć wniosek do nas też w formularzu elektronicznym.
3: Składamy wniosek i później co następuje?
4: Po złożeniu wniosku trzeba zebrać konieczne 20 głosów, utwierdzają wniosek, że można dalej z nim procedować. Następnie odbywa się ocena formalna i ocena merytoryczna, która jest dokonywana zarówno przez nas w Centrum Dialogu Obywatelskiego, jak i przez komórki merytoryczne urzędu. No i następnie te, które zostaną przekazane do dalszej realizacji, wnioski będą mogły zbierać głosy mieszkańców, a te, które zostały odrzucone, jeszcze będzie możliwość odwołania, także wnioskodawcy będą mogli się odwołać od tej decyzji i będzie to również analizowane i rozpatrywane.
3: O czym wnioskodawcy muszą pamiętać?
4: No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby nie przekraczać kwoty, która jest wyznaczona, czyli i minimalna, i maksymalna dla poszczególnych rodzajów projektów. Należy pamiętać, że projekty muszą być ogólnodostępne. Jeżeli jest to projekt inwestycyjny, no to musi być miasto właścicielem tych gruntów.
3: To która dzielnica ma największą kwotę, jeśli chodzi o zadania?
4: Największą kwotę ma dzielnica 12, to jest Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski, to jest 900 tysięcy złotych. Niedużo mniej ma dzielnica 6, Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina, to jest 800 tysięcy złotych. Także kwoty są od 160 tysięcy do 900 tysięcy złotych.
5: Po tych 13 latach poprzednich edycji widzimy namacalne efekty tej takiej aktywności społecznej, obywatelskiej.
3: Mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
5: Wiele inwestycji, wiele inicjatyw zrealizowanych i to już nie tylko takie malutkie, bardzo lokalne inicjatywy, ale naprawdę też duże inwestycje infrastrukturalne. Mówimy też w tym roku chociażby o dopuszczeniu infrastruktury takiej sportowej pod tytułem boiska piłkarskie. Tego wcześniej nie było. Chcielibyśmy jakby dopuścić możliwość zgłaszania zadań na boiskach sportowych, piłkarskich, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta, a nie są w administracji czy w takim bezpośrednim zarządzaniu klubów sportowych. Takie boiska się znajdują w osiedlach mieszkaniowych.
3: Dodajmy, że lista projektów zakwalifikowanych do głosowania pojawi się pod koniec września. Co Pola, Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Ja tylko dodam, że w ostatnim budżecie obywatelskim Opola wśród projektów ogólnomiejskich wygrał pomysł pod nazwą Windą przez tory do lekarza. Likwidacja barier to takie połączenie kładką i także windą Zaodrza i Szczepanowic. Sprawdziliśmy na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji. MZD Opole informuje, że trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Taki przetarg powinien być ogłoszony w drugiej połowie roku.

0: Katie Perry w Radio Pole, która nazywała się Katie Hudson, ale zmieniła nazwisko. Wracamy do naszych lokalnych tematów w reporterskim obrazie dnia. Po ostatniej powodzi trwa odbudowa zniszczeń w Głuchołazach i tym tematem się teraz zajmiemy. Kolejne zadania realizuje gmina, natomiast kataklizm z września 2024 roku mocno uderzył też w firmy. Pytanie, czy zniechęciło to przedsiębiorców do prowadzenia działalności w tym mieście, do zostania w tej okolicy? Jaki jest obecnie bilans ich aktywności gospodarczej? Odpowiedzi na te wszystkie pytania zebrał Jan Poniatysz.
1: Największe firmy w Głuchołazach funkcjonują w przedwojennych, zmodernizowanych obiektach wybudowanych w sąsiedztwie rzeki Biała Głuchołazka, która zalała miasto, mówi wiceburmistrz Roman Sambor.
2: Niestety jest taka nasza specyfika, że na trasie tej fali powodziowej mieliśmy największe zakłady przemysłowe, jak Szadekor, Papiernia, Bakmet, Nowiu Działalność funkcjonują. Natomiast wyprowadziła się jedna największa firma. To jest dla nas ból. Ten zakład był chyba jeden z naszych kluczowych podatników, miejsc pracy, a na pewno kluczowy klient dla spółki Wodociągi w zakresie ilości ścieków. Malta Dekor, ten zakład, który najbardziej chyba ucierpiał, tam była fala prawie 2 metry, zatrudniał pod dostawcami ponad 150 pracowników. Zaraz po powodzi nie wznowili produkcji. Zakład był ubezpieczony. Właściciel, to jest koncern światowy, jak dostał to odszkodowanie, to był w stanie wybudować zakład gdzie indziej. Zaproponowano pracownikom przeniesienie się do Poznania, bo firma ma drugą filię, ale niewielu pracowników skorzystało z pozostałych firm. Jakiegoś istotnego eksodusu nie obserwujemy. Są przykłady firm, które ucierpiały, podniosły się, a nawet budują obiekty w innej lokalizacji, bardziej bezpiecznie rozwijają się.
1: Takim przykładem jest lokalna firma, która działa w skali globalnej, wskazuje wiceburmistrz Głuchołaz.
2: Nawet to te chyba głuchazianie, czy w okolicy powiecie, za bardzo ludzie nie wiedzą, że jest taka firma w Głuchołazach, która działa na rynku światowym. Zajmuje się replikami broni z najwyższej półki. Powódź mocno dotknęła tą firmę. Firma się podniosła, wyremontowała te pomieszczenia, ale wyciągałem wnioski z tego, co się zdarzyło. Wygrała przetarg, który zorganizowała gmina na teren gminny w innej lokalizacji i trwa już budowa nowego zakładu. Firmie udało się pozyskać dofinansowanie poprzez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną. Też i wykorzystała to, że była dobrze ubezpieczona.
1: Głównym powodem tego, że nie uciekamy z Głuchołaz, jest to, że wszyscy pracownicy tutaj mieszkają, mówi Radosław Cyganek, prokurent firmy Mancraft Airsoft.
3: Większość tego, co produkujemy, sprzedajemy za granicę, a jeżeli nam się w Głuchołazach niezmiennie od wielu lat dobrze, każdy z nas sobie ceni spokój i ciszę. Był przez chwilę pomysł po powodzi, żeby się stąd przenieść do na przykład jakiejś strefy ekonomicznej, do Prudnika bądź do Nysy, które są tam wiadomo na gotowo wyposażone w infrastrukturę niezbędną. Natomiast no, udało się tutaj uzyskać działkę, była w terenach niezalewowych. Przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, zabezpieczy to działanie przedsiębiorstwa na przyszłość. Od skutków działania powodzi no, na pewno da to możliwość rozwoju, zaprofituje to na pewno i nowymi miejscami pracy.
1: Głuchołazki inwestor buduje swój nowy zakład siłami lokalnych firm.
3: Lokalne biuro projektowe pomogło nam tutaj w realizacji, zaprojektowali od zera cały ten budynek dla nas. Także też my tutaj mocno też bazujemy na tym, żeby robić też to sumptem lokalne, budowa i jakieś tam inne instalacje i prace ziemne i tak dalej. Też wszystko to realizujemy, żeby też te pieniądze w Głuchołazach zostawały tutaj u naszych ludzi.
1: Wielomilionowa inwestycja głuchołaskiej firmy zakończona ma być w tym roku. Z Głuchołaz, Jan Poniatyszyn.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz w programie o ciekawej i bardzo edukacyjnej imprezie, która została zorganizowana w Opolu. Mianowicie dzieci z przedszkoli z Opola, ale nie tylko, także z innych miejscowości regionu, brały udział w ogólnopolskiej i wojewódzkiej olimpiadzie pod bardzo wdzięczną nazwą Torba Kangura. Cel to nauczenie przedszkolaków, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, na drodze, w domu czy nad wodą. Okazuje się, że tego nauczania nie musi być tak dużo, bo dzieci doskonale znają zasady bezpieczeństwa. Impreza odbywała się w Studenckim Centrum Kultury w Opolu.
2: Wiecie, jak wygląda kangur?
3: Ten kangur to jest tak jak dorośli. Kangur chroni swoje dzieci, ale pokazuje im z tej swojej torby cały świat.
4: Ewa Denga, dyrektor przedszkola 25 w Opolu. Mamy tutaj dzieci z całego województwa. To wiadomo, że dorosły dba o bezpieczeństwo maluchów, ale one też mają odpowiedzialnie podchodzić do każdego dnia. Uczymy różnych sytuacji, rozpoznawania różnych sytuacji niebezpiecznych i niebezpiecznych, szacowania ryzyka.
5: Na przykład, taką zagadkę wam damy. Jest dziecko w kuchni i widzi, że się gotuje garnek na gazie. No i nagle on podchodzi i dotyka. Jak możemy szybko zareagować, aby pomóc?
6: Trzeba powiedzieć rodzicom.
5: Czy inaczej?
6: Trzeba też wyłączyć.
5: Wyłączyć? Ale czego nie możemy zrobić? Bo on jest jaki?
6: Nie dotyka.
7: Bo jest gorący.
5: Bo jest gorący. Brawo, super.
4: Mamy pomieszane przedmioty, bezpieczne i niebezpieczne, którymi dzieci same po prostu określają, którymi mogą się bawić. Mamy zgłaszanie wypadków, tak żeby precyzyjnie dziecko potrafiło powiedzieć te najważniejsze rzeczy, czyli gdzie się wydarzyło, przedstawić się, co się stało. Mamy resuscytację, którą pokazują nam uczniowie liceum z grupy ratowniczej.
8: Roxana Wróbel, Straż Miejska, Wydział Profilaktyki.
9: Jakie zadania dzisiaj macie dla dzieci?
8: Dla dzieci tutaj dzisiaj przede wszystkim mamy o bezpieczeństwie pieszych, czyli w jaki sposób prawidłowo przejść przez jezdnię.
9: Dzieci też się wcielają w różne role, bo są i pieszymi, i mogą być samochodem.
8: Ładnie, dzielimy ich na dwie grupy. Jedne dzieci ubieramy w takie autka pluszowe, naśladują właśnie ruch samochodów, drugie są pieszymi. Pewnie, że dają radę. Zawsze jesteśmy zaskoczeni, że takie małe dzieci, a naprawdę już tyle potrafią i tyle wiedzą.
9: Co to znaczy czerwone światło, zielone światło, o co chodzi?
6: Zielone światło to znaczy, że można przejechać przez drogę i przejść przez pasy, a czerwone światło oznacza, że trzeba się zatrzymać.
9: Były znaki też tutaj. Jakie to były znaki?
6: Stop i że nie ma drogi dla pieszych.
9: Jak się poruszać na drodze?
6: Jak pierwsi idą na chodniku, to auta nie mogą wjechać na chodnik, no bo wtedy mogą potrącić i jak jest zielone, to można przejść, ale najpierw trzeba popatrzeć lewo, prawo, lewo.
9: Pięknie, dziewczyny. A powiedzcie, miałyście takie różne przedmioty, bezpieczne i niebezpieczne, prawda? Co było bezpieczne, a co było niebezpieczne?
10: Krok był niebezpieczny, była jeszcze suszarka, prostownica do włosów.
9: I co może się stać z taką prostownicą?
10: Można zrobić wielki pożar.
11: Trzeba zachowywać się bezpiecznie.
10: I nie dotykać mokrymi rękami gniazdka też.
9: A jak jest gorący garnek, to co trzeba z garnkiem zrobić?
11: Powiedzieć rodzicom. Dzieci nie mogą same, no bo mogą się poparzyć.
1: Warto zapamiętać wszystkie te porady. Dziękujemy za relację. Joanna Matlaga, za chwilę w programie o zmianach personalnych w niskiej siatkówce do gry wchodzi tym razem jako prezes Stali Arkadiusz Olejniczak.
12: Muszę trochę przywyknąć do tego słowa prezes. Zrobię wszystko, żeby Stal Nysa wróciła na salony siatkarskie plus ligi.

0: Tu cały czas Radio Pole, reporterski obraz dnia. Teraz informacja, która wydaje się ucieszyła większość kibiców niskiej siatkówki. Robert Prygiel od dzisiaj nie jest prezesem Stali Nysa, zastąpił go Arkadiusz Olejniczak, a to właśnie były już sternik klubu, był obwiniany przede wszystkim za brak awansu do Plus Ligi, do tej siatkarskiej elity. Nowy prezes niską siatkówką, można powiedzieć, związany jest od zawsze. A jako zawodnik grał m.in. w Mostostalu, Kędzierzyn-Koźle czy w Gwardii Wrocław. Nareszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Powodzenia, Arek. Szybkiego powrotu do Plus Ligi. Takie m.in. komentarze pojawiły się w mediach społecznościowych. Adam Wołek.
1: Już wiosną 2025 roku po spadku Stalowców z Plus Ligi załamani kibice domagali się rezygnacji prezesa Roberta Prygla.
2: Żeby do tego doprowadzić, nie wiem, co to powiedzieć. Panie, ja od początku tej Nysy jestem. Mam już swoje lata. Budowałem halę.
3: Drużyna spadła z ligi. Pan prezes był bardzo dobrym zawodnikiem. Był na olimpiadzie, osiągał sukcesy sportowe. Dlatego chciałem usłyszeć, czy jako osoba, która była na olimpiadzie, czy nie ma poczucia takiego, że w tej chwili powinien podać się do dymisji.
1: Ten jednak do dymisji się nie podał i zaczął mówić o planie na tylko jedno sezonową banicję na zapleczu siatkarskiej elity.
4: Jest ogromna szansa, że klub realnie będzie miał szansę powrotu do Plus Ligi.
1: Nie udało się, a Stalowcy ulegli BBTS-owi Bielsko-Biała już w ćwierćfinale rozgrywek i pożegnali się z awansem. Po 5 latach prezes Prygiel żegna się z Nysą, a Kordian Kolbiarz zakomunikował, że nowym prezesem zostaje rodowity Nysanin Arkadiusz Olejniczak.
5: Robert Prygiel złożył rezygnację wczoraj. Ona wpłynęła formalnie do nas, do urzędu. Rezygnacja została przyjęta, natomiast o fakcie zakończenia misji przez Roberta Prygla wiemy od kilku tygodni i to była już kwestia naszych rozmów prywatnych. Stąd też równolegle z zakończeniem misji przez Roberta Prygla rozpoczęliśmy, czy ja osobiście, starania o to, aby znaleźć najlepszego kandydata. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję prezesowi Jarkowi Olinczakowi. Też takie miałem marzenie i taką nadzieję, że jednak to wyzwanie sportowe będzie tym elementem, który przekona Arkadiusza Olinczaka do podjęcia tej rękawicy, bo wiem od wielu naszych wspólnych znajomych, jakim jest człowiekiem, jak bardzo ambitnym, jak bardzo lubi wyzwania i uważam, że jest to najlepsza kandydatura. Myślę, że nie ma co się skupiać aż tak bardzo mocno na przyszłości. Trzeba wstać z kolan, oczypać kurz. Nie poddajemy się. Sięgamy po najlepszych, aby cały czas ta misja dołączenia i awansu do Plus Ligi była realna i aby stała się faktem.
1: Arkadiusz Olejniczak wie, że przed nim spore wyzwanie.
6: Stal Nysa to jest świetny projekt z tradycjami ogromnymi. Nie ukrywam, że kilka nocy nie śpię, bo jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale Nysa jest zawsze w moim sercu. Ja jestem świeżo upieczonym prezesem, muszę trochę przywyknąć do tego słowa prezes. Zrobię wszystko, żeby Stal Nysa wróciła na salony siatkarskie Plus Ligi, bo naprawdę na to zasługuje. Mamy świetnych kibiców, mamy świetną frekwencję na meczach. Tutaj tylko po prostu i aż tylko trzeba awansować.
1: Nominacja Olejniczaka na prezesa nyskiego klubu spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem kibiców w mediach społecznościowych. Adam Wołek, Radio Opole.
0: Faktycznie mogę potwierdzić to, co Adam przed chwilą powiedział, że na razie trudno znaleźć komentarz krytykujący tę zmianę właśnie w Nysie. Radio Opole też życzy powodzenia i do zobaczenia na parkietach plusligowych. Na razie w składzie Stali chyba bez rewolucji kadrowej. Zostaje trener, grupa zawodników. No a kto dołączy, jakie wzmocnienia, tego jeszcze nie wiemy, przynajmniej oficjalnie. Oficjalnie za to mówimy do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Dariusz Kuzera, Cezary Puzyna. Za chwilę Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: Adam Wojek przed mikrofonem. Ruszamy w popołudniową podróż po polskich drogach. Wypadków w regionie brak, ale na Poprzecznej w Brzegu strażacy pracują nad usunięciem połamanych konarów. Tam trzeba być ostrożnym. Czekamy na szczyt komunikacyjny, ale ruch nam się już powoli wzmaga. Sporo pracy także na asfaltach opolskich, na przykład na obwodnicy północnej przy Sławicach i na wylocie do Nysy. Tam jezdnia poszerzona jest do dwupasmówki. Trwają prace na skrzyżowaniu na trasie Ozimek-Grodziec. Są utrudnienia. Zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. DK45 w stronę Raciborza. Zamknięta obwodnica Poborszowa. Ta sama 45 w stronę Kluczborka Wahadła. Remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa. Wahadła w Pokoju i Zieleńcu. Praca też na 385 i na przemienny ruch w Kopicach.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: O tym, jakie zmiany na drogach przyniosą nam kolejne minuty, o tym też będzie mowa. Autopilot za pół godziny. A teraz 15 na zegarach.
6: Trybunał Konstytucyjny o ślubowaniu sędziów Trybunału. Sprawca rozbojów w Kędzierzynie-Koźlu aresztowany. 34-latek groził nożem i kradł. Będzie też ekonomia w tym serwisie, a w niej m.in. o kosztach programu CPN.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Już teraz o szczegółach. Katarzyna Plednia.
6: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. 2 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański wyjaśnił, co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta.
7: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta. Uzależniając skuteczność ślubowania od obecności prezydenta, racjonalny ustawodawca poddał zarazem skuteczność ślubowania woli prezydenta.
6: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm 13 marca wybrał 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie umorzono. Skład odniósł się jedynie do kwestii ślubowania wobec prezydenta, czym zdaniem sędziego Rafała Wojciechowskiego wykroczył poza zakres wniosku. Zdanie odrębne zgłosił też Jarosław Wyrębak.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Dokonywał rozbojów z nożem w ręku. Policja z Kędzierzyna-Koźla zakończyła śledztwo w sprawie 34-latka. Do pierwszego zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku. Mężczyzna działał według podobnego schematu. Wchodził do sklepu spożywczego, groził nożem i żądał wydania utargu. Policjanci od razu podjęli działania, ale sprawca się ukrywał. Wpadł po dokonaniu kolejnego przestępstwa. W sumie dokonał 4. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie-Koźlu.
8: Decyzją sądu na wniosek policjantów i prokuratora mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mieszkańcowi Kędzierzyna-Koźla. Mężczyzna odpowie za swoje czyny zgodnie z artykułem 280 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
6: Mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Czy ktoś celowo truje ptaki w Brzegu? Do niewielkiego azylu dla zwierząt pod nazwą Pocahontas trafia coraz więcej zgłoszeń o martwych ciałach ptaków leżących na różnych ulicach, m.in. na ulicy Wolności.

0: martwe ciała ptaków są badane. Jeśli otrucia się potwierdzą, sprawa trafi na policję.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Śledczy zabezpieczyli ponad 13 terabajtów danych i ponad 100 urządzeń elektronicznych w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowaluty Zonda Krypto. W komunikacie katowicka prokuratura regionalna informuje o przyjęciu 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W sprawie przesłuchano kilkaset pokrzywdzonych osób oraz 26 świadków. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak.
2: Śledczy analizują przepływy kryptowalut i próbują zabezpieczyć środki użytkowników Zonda Krypto. Prokuratura współpracuje w tej sprawie z zagranicznymi służbami, m.in. z Czech, Włoch i Szwajcarii. Równolegle sprawą zajmuje się Sejm. Posłowie mają debatować nad projektami czterech ustaw, które dotyczą rynku kryptowalut, bo w tej sprawie jest wiele niewiadomych, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Kogo finansowała firma Zonda Krypto? Jakie imprezy, których partii były finansowane z tych pieniędzy?
2: W sprawie Zonda Krypto wartość szkód może wynosić kilkaset milionów złotych, a poszkodowanych może być kilkaset tysięcy osób.
0: A na koniec jeszcze niemiecki trener FC Barcelony, świeżo upieczonych piłkarskich mistrzów Hiszpanii, Hansi Flick, poinformował, że zamierza przedłużyć kontrakt z najlepszym klubem La Ligi do 2028 roku. Jego obecna umowa wygasa formalnie w czerwcu przyszłego roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Niespełna 5 minut po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. W pierwszym miesiącu obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że to inwestycja, która realnie chroni portfele obywateli.
5: Wszyscy Polacy zaoszczędziliśmy 3 miliardy złotych dzięki wprowadzeniu tego programu w ciągu miesiąca. To jest realna oszczędność i w zakresie podatków, i w zakresie sztywnej marży, w zakresie wprowadzenia ceny maksymalnej wśród wszystkich kierowców, więc ten bilans jest jednoznacznie pozytywny.
4: Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzynowych, a dostawy są zdywersyfikowane. Ewentualne wycofanie się z programu wsparcia będzie następowało powoli, aby uniknąć cenowego szoku. Firmy z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców mają 2,5 miliarda złotych długów. To ponad 1/5 całego zadłużenia przedsiębiorstw notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Najwięcej zaległości kumulują handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. 70% dłużników stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chce zawieszenia podatku na benzynę. Ma to związek ze wzrostem cen paliw. W ciągu 2 miesięcy wojny z Iranem podrożały one o prawie 40%. Szacuje się, że zawieszenie podatku na benzynę spowodowałoby spadek ceny około 17%. W tej chwili Amerykanie za litr paliwa płacą równowartość 4 zł.
6: Takie zawieszenie wymagałoby uchwalenia ustawy przez Kongres. Już w marcu demokraci w Izbie Reprezentantów i Senacie zaproponowali środki mające zawieszenie podatku paliwowego. Teraz temat powrócił w komentarzach samego prezydenta. Donald Trump uspokaja jednak, że cena paliwa i tak spadnie, gdyż wojna z Iranem dobiega końca. Wkrótce, jak zakończymy ten konflikt zbrojny, zobaczycie obniżki na stacjach benzynowych w połączeniu z upadkiem Iranu, powiedział prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Pogoda. Błękit nieba, no fakt, że niewiele, bo gdzieś tam przerwy między chmurami pozwalają na to, żeby tego błękitnego nieba trochę zobaczyć, ale może sytuacja się zmieniać w naszym regionie, bowiem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tak ma być do końca dnia. Temperatury co najwyżej 13 stopni. Tyle teraz notujemy w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborków, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie 12 na termometrach w Strzelce. Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Dodam jeszcze, że wiatr jest słaby i umiarkowany, okresami tylko porywisty. Nie wieje nam z północnego zachodu i zachodu. Już 8 minut po godzinie 15. To jest Twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a Spin Doctors już teraz na antenie.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i mamy wtorkowe popołudnie. Na zegarach dochodzi 15:20, a w kalendarzu 12 dzień maja. I na tej kartce w kalendarzu napisane, że obchodzimy dziś Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. To nowotwór skóry, a wczesne wykrycie i wdrożone leczenie zdecydowanie poprawia rokowania. I to taki temat, o którym chyba częściej będziemy wspominać, wszak sezon wiosenny i letni to czas, gdy swoją skórę wystawiamy na działanie promieni słońca. Jedni specjalnie, by się opalić, inni tak mimowolnie, bo na przykład taką mają pracę. Drogi, budowy, czy też ratownicy na plażach, to tylko niektóre sytuacje tutaj można wymienić. Słońce jest ważne, ale warto odpowiednio się zabezpieczać i zwracać uwagę na to, co niepokojące. Jak mówi dr Aldona Stachura, powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na znamiona.
2: Bardzo jest istotne, żeby oceniać nasze wszystkie znamiona, zwracać uwagę na to, czy pojawiają się jakieś nowe, czy zmieniają się te, które już mamy. Oczywiście im jaśniejszy typ skóry, tym bardziej predysponuje nas do tego, że takie zmiany mogą powstawać, ale też te już, które mamy, ekspozycje słoneczne, czyli promieniowanie UV również może modyfikować te zmiany. Czasem nawet i plamy wieloletnie zaczynają się zmieniać.
1: Czyli jeśli taka plamka od zawsze tu była, no to nie ma się co nią zajmować. Nie, nie. Oczywiście, że nie. Też trzeba obserwować, a jeśli coś nas niepokoi, to pierwsze kroki powinniśmy skierować do dermatologa, który wykona dermatoskopię. To badanie, które pozwala ocenić zmianę w dużym powiększeniu. Co roku diagnozę czerniaka słyszy nawet 4000 osób w całym kraju. O tym informujemy, na to uczulamy u progu kolejnego słonecznego sezonu.

0: Radiowe Radio Pole. Zbliża się 15.30 w studiu Adam Wołek i czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Robi się gęsto w opolskich miastach, w Opolu na Rajmonta i Piastowskie już tłoczno, zatykają się ronda koło Solarisa, także korek w kierunku i z kierunku węzła wschodniego. Roboty przy ścieżce rowerowej mamy w okolicach Ozimka, tam nie zjedziecie w Częstochowską. Zapychają się wyloty z Opola, 46 w stronę Nysy, tam przebudowa i spory slalom. Problemy na obwodnicy północnej na wysokości Sławic, tam powstają estakady, w samej Nysie ciasna, do tego trwa jeszcze remont ulicy Prusa. No łatwo nie jest, DK45 wahadła w stronę Kluczborka i Wielunia. Mamy również na powrocie na 46 na obwodnicy Grabina remont na kilometrowym odcinku i tu niespodzianki nie ma, wahadło.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Ósmoklasiści, także w opolskim, już po egzaminie z matematyki. Do rozwiązania było 14 zadań zamkniętych i 6 otwartych, do zdobycia łącznie 30 punktów.
4: Grania stosuje przestrzenne, płaskie, wyrażenia algebraiczne, oczywiście proporcje.
5: Obliczenie prędkości z miejscowości jednej do drugiej. Łączna ilość kilometrów to było 123.
3: Do tematu egzaminu ósmoklasisty szerzej wracamy w wiadomościach o 16. Premier zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego rozporządzenia w transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Donald Tusk poinformował o tym, otwierając posiedzenie Rady Ministrów. To po kłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu wydał wyrok zobowiązujący Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Komisja do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji dla klubów pierwszej ligi z możliwością awansu do ekstraklasy. Wśród klubów z przyznaną licencją znalazła się Wisła Kraków, która uzyskała już awans, oraz Śląsk Wrocław, który jest o krok od zapewnienia sobie gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Licencji nie otrzymała Wieczysta Kraków ze względu na to, że nie ma formy prawnej spółki akcyjnej. Od decyzji PZPN-u przysługuje odwołanie. Wieczysta wciąż ma matematyczne szanse na awans do ekstraklasy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rano było więcej chmur, były opady, ale z każdą godziną więcej przejaśnień, a i opady chyba odpuściły. Ewentualnie może jeszcze jakiś przelotny deszcz miejscami może się pojawić. A co na termometrach? 13 stopni mamy w Namysłowie, w Nysie, Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu, a 12 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Co do wiatru, to jeszcze dodajmy, że on jest obecnie słaby i umiarkowany, okresami tylko może być porywisty, wieje z północnego zachodu i zachodu. Już 15.32 na zegarach.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i teraz taka ciekawostka związana z tym, co u naszych południowych sąsiadów. Podkładki pod kufle z piwem mogą pomóc w walce z szerszeniem azjatyckim. Na taki pomysł wpadli właśnie Czesi. Inwazyjny gatunek owada rozprzestrzenia się w Europie, stanowiąc zagrożenie przede wszystkim dla pszczół.
2: Pomoc obywateli w zwalczaniu szerszenia azjatyckiego jest kluczowa. Problem w tym, że niewiele osób potrafi odróżnić go od podobnych gatunków owadów. Spośród około 1000 zgłoszeń, które czescy przyrodnicy otrzymują każdego roku, potwierdzają się najwyżej 2 przypadki. Stąd inicjatywa Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, która przygotowała specjalne podkładki pod piwo z wizerunkiem szerszenia azjatyckiego oraz owadów, z którymi jest on najczęściej mylony. Na rozdawanych podczas imprez kartonowych podkładkach znalazły się też informacje, jak zgłaszać przypadki wystąpienia inwazyjnego gatunku. Jednym z nich jest aplikacja Zgłoś Szerszenia. Szerszeń azjatycki dotarł do Europy w 2004 roku i od tego czasu szybko się rozprzestrzenia. Owad stanowi poważne zagrożenie dla rojów pszczół i całych ekosystemów. W Czechach w tym roku potwierdzono dotychczas 1 przypadek jego wystąpienia w autokarze wracającym z Francji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: No to już wszystko jasne. Już wiadomo, o co chodzi. Choć zanim wysłuchałem tej korespondencji, no to różne opcje dopuszczałem. Albo podkładka przyciągająca owady, albo podkładki, którymi w te owady rzucać można. Wyobraźnie tutaj różne opcje może podsuwać. Ale Wojciech Stoba wszystko wyjaśnił, a walka z szerszeniem azjatyckim wchodzi w Czechach na wyższy poziom.

0: No to transy w Twoim radiopole, może o nietypowym weselu, a może bardziej nietypowym zdarzeniu na weselu. Jeszcze gdyby to góralskie było, ale w Suwałkach tam panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto z weselnego przyjęcia do policyjnego aresztu. O szczegółach mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Suwałkach, podkomisarz Karol Górski.
1: W Suwalce policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Suwałkach, gdzie doszło do awantury w trakcie przyjęcia weselnego. Jak ustalili mundurowi pomiędzy panną młodą a jej matką, doszło do ostrej wymiany zdań, która szybko przerodziła się w poważny konflikt. 42-letnia panna młoda w trakcie awantury kilkukrotnie uderzała oraz przewróciła matkę na podłogę.
0: No taki niespodziewany finał wesela. Zamiast rzucać welonem, panna młoda rzuciła się na własną matkę. Ale że też zięć w obronie mamusi nie stanął, to już jest nie do pomyślenia. Za 10 minut będzie godzina 16 o 16. Kolejne dziś wiadomości. Wcześniej oczywiście informacje o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
7: Warsztaty, festyn, a może koncert?
6: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
8: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
13: Uwaga, zmotoryzowani, w Głogówku zderzenie trzech pojazdów na ulicy 3 Maja. Na miejsce jadą służby, w tym trzy zastępy Straży Pożarnej. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba może być poszkodowana. Będziemy informować na bieżąco. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane ulice Bema i Sudecka. Przypominam, że trwa remont traktu Prusa. Uważajcie na drogowców. DK45 w stronę Raciborza. Tam zamknięta obwodnica Poborszowa. Objeżdżamy przez miejscowość i w Komornie lecicie wahadłem. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej bardzo gęsto. Korek na Oleskiej w kierunku Węzła Wschodniego i do ronda przy Solarisie. Zapychają się wyloty z miasta. 46 w stronę Nysy. Tam przebudowa do dwóch pasów. Remont kilometrowego odcinka także na obwodnicy Grabina, to również DK46. Tam wahadło, podobnie jak na obwodnicy Kluczborka.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
14: Ostrożność, niezmiennie apelujemy. Noga z gazu, a oczy dookoła głowy. Tak, byłoby chyba najlepiej. Na zegarach godzina 16.
15: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki.
16: Grania stosoby przestrzenne, płaskie, wyrażenia algebraiczne.
15: Rzecznik rządu o transkrypcji aktów o małżeństwach jednopłciowych. PZPN podał terminy meczów barażowych o awans do piłkarskiej ekstraklasy.
0: Wiadomości Radia Opole.
14: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
15: Ósmoklasiści także w regionie już po egzaminie z matematyki. Do rozwiązania było 14 zadań zamkniętych i 6 otwartych. Zdobyć można było łącznie 30 punktów z ósmoklasistami ze szkoły nr 21 w Opolu. Tuż po wyjściu z egzaminu rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biel.
16: W miarę okej. Niektóre zadania były trudniejsze, niektóre łatwiejsze.
15: Co się pojawiło?
16: Grania stosoby przestrzenne, płaskie, wyrażenia algebraiczne, oczywiście proporcje.
15: Trudne były zadania otwarte, ale zamknięte jeszcze dało radę coś zrobić, bo jeśli nie wiedziałam odpowiedzi, to po prostu wtedy strzelałam.
17: Wszystkie zadania zrobione i mam nadzieję, że tylko będzie jak najlepszy wynik.
15: Jutro ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym, a wyniki egzaminów 3 lipca.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
15: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z resortem cyfryzacji mają wydać rozporządzenie umożliwiające transkrypcję dokumentów o małżeństwach jednopłciowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że do tej decyzji Rady Ministrów zobowiązują orzeczenia sądów.
18: Tutaj też chodzi o kwestie praworządnościowe. No jest wyrok, orzeczenie Polskiego Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest też orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. My wyroków sądu będziemy przestrzegać.
15: W miniony czwartek, 7 maja, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyły się rozprawy w sprawie trzech kolejnych skarg na brak uznania w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, w Niemczech i Portugalii. Do szpitala w Rzymie trafił pacjent z podejrzeniem hantawirusa. 25-latek mieszkający w Kalabrii na południu Włoch przebywał na kwarantannie po tym, jak leciał samolotem holenderskich linii KLM z kobietą, która później zmarła z powodu infekcji w klinice w Rzymie. Mężczyzna poddany będzie testom.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
15: Wyrywał krzyże z nagrobków i kradł lampiony oraz znicze. Takich czynów dopuścił się 19-latek z powiatu brzeskiego na cmentarzu w Lubrzej Szydłowicach. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna zniszczył 10 grobów. Zgłosiła się do nas jedna z pokrzywdzonych. Zeznała, że zniszczony został nagrobek jej rodziców, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z Policji w Brzegu.
2: Z jej relacji wynikało, że na tym samym cmentarzu widziała kilka innych nagrobków, które również były zniszczone. Brzescy kryminalni na podstawie operacyjnych ustaleń wytypowali mężczyznę, który dopuścił się dewastacji nagrobków. Zabezpieczyli również skradzione przedmioty, które ukrywał w swoim pokoju. Łączne straty, jakie spowodował swoim działaniem, to 2,5 tysiąca złotych.
15: Mężczyzna przyznał się do zarzutu okradania grobów, grozi mu do 8 lat więzienia. Robert Prygiel nie jest już prezesem siatkarskiego klubu Stal Nysa. Zastąpi go Arkadiusz Olejniczak. Prygiel odchodzi z klubu po 5 latach pracy. Stal w tym sezonie miała walczyć o ponowny awans do Plus Ligi, ale przygoda z playoffami zakończyła się na 2 meczu z BBTS-em Bielsko-Biała. Przyszedł czas na zmiany, mówi burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

0: trzeba awansować.
1: Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o terminach rozegrania meczów barażowych o awans do Ekstraklasy. Spotkania półfinałowe odbędą się 28 maja o 17:30 oraz 20:30. Finał barażu zaplanowano na 31 maja lub 1 czerwca, jeśli gospodarzem będzie Śląsk Wrocław.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i trochę słońca tutaj na budynku obok nam się opiera, trochę promieni słonecznych do nas dociera i możliwe, że z każdą godziną będzie ich coraz więcej, bowiem przejaśnienia, rozpogodzenia, o nich też meteorolodzy w prognozach na dziś wspominają. Chociaż ten poranek był taki mocno pochmurny i z opadami, miejscami popadało nawet czy w nocy, czy nad ranem dość intensywnie. Temperatura od 11 do 13 stopni. Właściwie niemal wszędzie mamy 13, teraz na termometrach 12, tylko w Strzelcach Opolskich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Wiatr jest słaby i umiarkowany, chwilami może być porywisty, wieje z północnego zachodu i zachodu. Za konsoletą Dariusz Kuzera, przed mikrofonem też niezmiennie Dawid Drajwa. Kłaniamy się nisko, to jest Twoje Radio Opole.

0: tego lata.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
2: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl
7: 3 17 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów CBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz niepokojące informacje związane z kryzysem, którym grozi dalsze zamknięcie cieśniny Ormus. Może ono spowodować głód u dziesiątków milionów ludzi na całym świecie. Tak alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych i wyjaśnia, że w Zatoce Perskiej utknęły nawozy potrzebne rolnikom na całym świecie.
2: Przedstawiciel ONZ Jorge Moreira da Silva ostrzegł podczas konferencji w Paryżu, że jeśli cieśnina nie zostanie szybko otwarta, niedożywienie i głód mogą dotknąć 45 milionów ludzi, głównie w Afryce i Azji. Na co dzień przez cieśninę Ormus transportowana jest 1/3 światowych nawozów i komponentów potrzebnych do ich produkcji, w tym amoniaku, siarki i mocznika. Walczymy z czasem, bo nawozy potrzebne są teraz, gdy trwają zasiewy. Jeśli rolnicy nie dostaną ich w ciągu najbliższych kilku tygodni, będziemy mieć do czynienia z dużym kryzysem humanitarnym, a ceny żywności wzrosną dramatycznie, powiedział Moreira da Silva. Według niego przed niedożywieniem i głodem uchroniłoby przepuszczanie 5 statków z nawozami dziennie. Jedyne, czego nam teraz trzeba, to wola polityczna, podsumował przedstawiciel ONZ. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Zagrożenie spore, pytanie tylko na ile jest to ważne, na ile istotne dla tych, którzy za zablokowanie cieśniny są odpowiedzialni. A propos tego, co jest potrzebne do zadowalających zbiorów, to też odpowiednie warunki, odpowiednia do wzrostu temperatura. A u nas zimni ogrodnicy, ale o tym też za chwilę jeszcze więcej powiemy.

0: zimni ogrodnicy, tak? To ten czas, to już się zaczyna i to właśnie taki czas, kiedy działkowcy, kiedy każdy, kto ma jakieś uprawy, z niepokojem śledzi prognozy pogody, z obawą przed przymrozkami. Tym razem jednak prognozy są nieco bardziej optymistyczne. Synoptycy przewidują chłodniejsze noce, ale na razie nie zapowiadają silnych spadków temperatur, które mogłyby spowodować duże straty. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
1: Choć zimna zorzka tradycyjnie budzi niepokój wśród działkowców, sadowników i rolników, tegoroczne prognozy nie wyglądają aż tak groźnie. Temperatury nocą mają spadać do kilku stopni powyżej zera, a ryzyko silniejszych przygruntowych przymrozków na razie jest niewielkie. Mimo to specjaliści zalecają ostrożność, szczególnie przy młodych warzywach czy roślinach balkonowych. Warto śledzić prognozy pogody, bo sytuacja może zmieniać się dynamicznie, a zimna zorzka dać się jeszcze we znaki.
0: No warto więc słuchać Radia Opole. U nas informacji o pogodzie nie brakuje. Kolejne już za kilka minut. Wcześniej skrót wiadomości, a także informacje dla zmotoryzowanych, którzy obecnie na drogach naszego regionu.

0: zaśpiewał, że najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. A czy ta pora, 16:30, to najlepsze czasy dla kierowców? O tym Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Od razu przenosimy się do Głogówka i ostrzeżenie dla kierowców, którzy będą kierować się do ulicy 3 maja. Tam mamy zderzenie trzech pojazdów. Jedna osoba ranna na miejscu służby, w tym trzy zastępy Straży Pożarnej. W Opolu jeszcze w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego, Niemodlińską, a także Krapkowicką. Mamy kolejki na lewoskrętach Pruszkowską i Wojska Polskiego. To wyloty z miasta. Obwodnica Północna na wysokości Sławic. Powstają estakady. Tam trzeba zmierzyć się z utrudnieniami. W Nysie spory ruch przy przeprawach. Do tego jeszcze remont ulicy Prusa. W Kędzierzynie tłok na rondzie Milenijnych i Dolotowych. 40 w Kuchołazach. Jeszcze wolniejsze toczenie się, ale tam powoli już prace dobiegają końca. Zamknięta obwodnica Poborszowa. Wcześniej w Krapkowicach na 45 objazd zawalonowego w trakcie powodzi mostu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Kierujący autolawetą w trakcie manewru wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki. Takie są wstępne ustalenia śledczych po wczorajszym śmiertelnym w skutkach wypadku na autostradzie A4.
4: W sprawie tej przeprowadzono oględziny miejsca wypadku, oględziny pojazdów biorących udział w tym zdarzeniu.
3: Więcej o ustaleniach śledczych w wiadomościach Radia Opole o 17. Rząd przyjął ustawę roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Uderza ona w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne i poparte dowodami naukowymi. Komisja Europejska potwierdziła informacje Polskiego Radia dotyczące wstrzymania importu mięsa z Brazylii od września. Brazylia nie będzie mogła sprzedawać żywności na unijny rynek, bo nie gwarantuje europejskich standardów produkcji. Decyzja to pokłosie inspekcji unijnych kontrolerów w Brazylii i rozgocących raportów. Chodzi o wołowinę skażoną hormonem wzrostu. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a umowa od maja obowiązuje. A na koniec smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czas na kolejne informacje o pogodzie. Zaczniemy może od temperatur i od informacji, że właściwie zbyt wiele się nie zmienia, bo niemal wszędzie 13 stopni Celsjusza, wyjątkiem są Strzelce Opolskie, gdzie stopni mamy 12. Zachmurzenie w wielu miejscach jeszcze może być duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, z takimi słonecznymi chwilami. Nawet teraz mamy do czynienia w centrum Opola.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z północnego zachodu i zachodu chwilami. Może być porywisty.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy, a gdzie zabierze nas Monika Matuszkiewicz-Biel? O niej może teraz krótko, bo to dziennikarka Radia Opole, którą można wesprzeć w konkursie. Monika została nominowana w konkursie Idol organizowanym przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem. Za co? To możecie przeczytać na naszej stronie www.radioopole.pl. Tam też link do głosowania. Podpowiem tylko, że nominacja związana z zupełnie czymś innym niż to, o czym Monika teraz mówić będzie, czyli o korupcji.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od korupcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Policja zatrzymała urzędnika i kobietę, która pośredniczyła w przekazywaniu pieniędzy. Chodzi o 10 tysięcy złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu, powiedziała podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił również 49-letni urzędnik, dla którego zabezpieczona przez policjantów korzyść majątkowa była przeznaczona. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
2: Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory policji oraz poręczenie majątkowe. Dodatkowo urzędnik został zawieszony w czynnościach służbowych i wykonywaniu zawodu na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zmieniamy temat. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Do procederu zakopywania śmieci i fałszowania dokumentacji odpadów dochodziło w województwie warmińsko-mazurskim. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał miejsce na działce w gminie Nidzica. Tam wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów obojętnych przeznaczone do rekultywacji. Teren mógł być wykorzystany wyłącznie do przetwarzania takich odpadów jak piasek, kamienie czy odpady budowlane. Tymczasem trafiały tam odpady komunalne nieprzeznaczone do tego typu przetwarzania, które tam zakopywano. Równolegle fałszowano dokumentację w sprawie rodzaju, masy oraz dat transportu odpadów. W procederze brało udział kilkadziesiąt podmiotów, w tym firmy przekazujące odpady i te odpowiedzialne za ich transport. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. I na koniec Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji CBA. Prezydent swoją decyzję uzasadnia troską o państwo i jego instytucje, ale pojawiają się też głosy, że brak weta to psucie państwa. Więcej o tym powie już teraz Arkadiusz Augustyniak z Polskiego Radia.
4: Prezydent Karol Nawrocki przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
5: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
4: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną. Dodał, że służba prowadziła około 200 spraw rocznie wobec kilku do kilkunastu tysięcy spraw korupcyjnych, które rocznie prowadzi policja.
6: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
4: A senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
7: To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
4: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Zapowiedział też zmiany prawne, które uniemożliwią sterowanie polityczne tą służbą.
2: I tą informacją kończymy na dziś. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Zdrowe ryby nie biorą.

0: Radiowy Studio M imienia SBB.
1: No a w tym studiu co to się będzie działo? Co czeka nas już w ten piątek? Kolejny koncert w Studiu M, tutaj u nas, w Radiu Opole. I może mała próbka tego, co w piątek na naszej scenie. Damian Sikorski, Projekt. I teraz już utwór zatytułowany Romans, taka mała próbka.

księżyc blaskiem tuli mnie. A gdyby ktoś się chciał przytulić wejściówki na ten koncert, no to zaraz podpowiem, co należy zrobić. Wcześniej dodam, że Damian Sikorski Projekt to już w ten piątek o godzinie 20 w Radiu Opole w koncertowym studiu M, do którego zapraszamy. Jeśli chodzi o te bezpłatne wejściówki na koncert, to chyba jeszcze na listę rezerwową można się załapać. Wystarczy wysłać e-mail na adres koncert@radio.opole.pl. A komu się nie uda, to przypomnę, że koncert będziemy też transmitować w Radiu Opole. Będzie można go także obejrzeć, wchodząc na naszą stronę www.radioopole.pl już w ten piątek o godzinie 20, a wcześniej po godzinie 19 w audycji Audiokracja z artystą będzie rozmawiać i wprowadzić nas w ten koncert Tomek Wojtyłko, jak to ma w zwyczaju. Zawsze tak jest przed naszymi koncertami. Tomek Wojtyłko, Audiokracja. No, myślę, że to jest takie dobre wprowadzenie właśnie w każdy nasz koncert.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
4: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Służby nadal pracują przy zdarzeniu 3 pojazdów w Głogówku na ulicy 3 Maja. Tam jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu jeszcze 3 zastępy Straży Pożarnej. Uwaga, zmotoryzowani w brzegu. Problemy na Włościańskiej z powodu budowy ronda. Obowiązuje ruch wahadłowy sterowany światłami. W Kluczborku na obwodnicy miasta remont wiaduktu kolejowego i też jeździmy wahadłowo. Podobnie jak na DK45 w stronę Kluczborka. Tam kilku wahadłowy zestaw utrudnień. 46 na wysokości Grabina. Remont i... jakże wahadło. W Opolu popołudniowe powroty do domu. Zakorkowane miejsca to jeszcze Piastowska, Rejmonta Żeromskiego. Wolno jedziemy obwodnicą północną w rejonie budowanej estakady przy Makro. Prace też do braci Kowalczyków to tuż za skrzyżowaniem z Mieszka I.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Informacje przydatne kierowcom. Ostatnia dziś ich porcja, taka duża porcja, bo jeśli coś się dzieje, to nie tylko w autopilocie o tym mówimy. 17 na zegarach.
8: Śmiertelny w skutkach wypadek w Miechowie koło Wyczyny. Mężczyzna został przygnieciony przez zawaloną ścianę. Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z hantawirusem. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
8: Tragiczne zdarzenie w Miechowie w gminie Byczyna. Nie żyje mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń kluczborskich policjantów wynika, że doszło do zawalenia ściany, a mężczyzna został nią przygnieciony. Więcej o tym zdarzeniu mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska z policji w Kluczborku.
9: Dzisiaj o godzinie około 15.45 w miejscowości Miechowa, gmina Byczyna, doszło do tragicznego zdarzenia w budynku jednorodzinnym. W wyniku zawalenia się ściany przygnieciony został mężczyzna. Pomimo podjętych działań ratunkowych życia poszkodowanego nie udało się uratować.
8: Do tej sprawy będziemy wracać.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
8: Kierujący autolewetą w trakcie wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki. To wstępne ustalenia śledczych po wczorajszym śmiertelnym w skutkach wypadku na autostradzie A4. Ponadto, jak podaje prokuratura rejonowa w Opolu, która prowadzi śledztwo, kierowca autolewety nie dostosował prędkości do panujących warunków. W zdarzeniu, przypomnijmy, zginął pasażer autolewety, 55-letni obywatel Ukrainy. Mówi prokurator Stanisław Bary, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
10: W sprawie tej przeprowadzono oględziny miejsca wypadku, oględziny pojazdów biorących udział w tym zdarzeniu. Dodam, że obrażenia odniósł również kierującym samochodem autolawetą, natomiast kierowca ciągnika siodłowego nie odniósł żadnych obrażeń. Analizie poddane zostaną zabezpieczone tachografy.
8: Dodajmy, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci z Zawadzkiego zatrzymali 38-latkę, która z miejscowej drogerii kradła balsamy, kremy, szampony i dezodoranty. Straty oszacowano na ponad 1200 zł. Zatrzymana podczas przesłuchania przyznała się do zarzutów, mówi młodszy aspirant Dorota Janać z Policji w Strzelcach Opolskich.
11: Kobieta miała bardzo przemyślany sposób działania. Podczas zakupów korzystała z kas samoobsługowych, gdzie płaciła jedynie za część produktów. Pozostały asortyment pomijała podczas skanowania i chowała do torby prezentowej, z którą następnie opuszczała sklep. Kobieta łudziła się, że jej zachowanie nie zostanie zauważone przez pracowników sklepu.
8: 38-latce grozi teraz 5 lat za kratkami z państwowym wiktem i opierunkiem.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Polskie służby objęły nadzorem epidemicznym osobę, która podróżowała z tak zwanym zerowym pacjentem, natomiast decyzję o ewentualnym nadzorze sanitarnym w stosunku do Polaka kapitana statku podejmą służby holenderskie, przekazał rzecznik inspektoratu Marek Waszczewski.
12: Natomiast jest jedna osoba pochodząca z Polski, która jest objęta nadzorem epidemiologicznym. Jest to osoba, która w tej chwili nie wykazuje żadnych objawów. Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona hantawirusem.
8: Waszczewski podkreślił, że nadzór epidemiologiczny to nie kwarantanna. Polak objęty nadzorem epidemicznym czuje się dobrze i nie zgłasza żadnych dolegliwości. Sejm rozpoczął pracę nad 4 projektami ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Chodzi o regulację prezydencką, rządową oraz klubów Konfederacji i Polski 2050. I ten ostatni projekt przedstawiono jako pierwszy. Przypomnijmy, to już 3 próba uchwalenia ustawy o kryptoaktywach. 2 poprzednie zakończyły się prezydenckim wetem. A na koniec zmarła Stanisława Celińska, jedna z najwybitniejszych

0: radioopole.pl. Pogoda.
1: Dziś już będzie więcej przejaśnień, więcej rozpogodzeń. Chmury zrobiły swoje, chociaż miejscami mogą jeszcze się utrzymywać, ale raczej już bez opadów. Temperatury powoli będą nam spadać. Trzynastka jeszcze wprawdzie utrzymuje się w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu, w Kluczborku, w Brzegu czy w Namysłowie, ale 12 mamy już nie tylko w Strzelcach Opolskich, również w Nysie. W nocy ma być od 4 do 6 stopni. W nocy zachmury duże z większymi przejaśnieniami przewidują meteorolodzy i miejscami słabe, przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: O pogodzie na jutro, o prognozach na jutro powiemy w kolejnej prognozie pogody po godzinie 18 po wiadomościach. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To twoje Radio Opole i u nas już teraz Margarety.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś legendą.
10: Poznajesz wokalistkę, ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
12: Pompa Ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Po reklamie.

0: Grecji. O tym we wtorkowe popołudnie ostatnio więcej mówimy. O tym opowiada nam adwokat Sandra Gąsior z Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. Ostatnio już zahaczyliśmy o związki zawodowe i dziś do tego powracamy. Jaka jest rola związków zawodowych? Jak ona się zmienia? Do czego pracodawca jest zobowiązany, kiedy, że tak powiemy, ma na pokładzie związki zawodowe?
1: Trzeba jasno powiedzieć, że w Polsce związki zawodowe, myślę, że coraz częściej starają się też ten swój głos otrzymać. I regulacje są też dosyć szczególne, bo w momencie, kiedy pracodawca nie będzie współpracował z takim związkiem zawodowym, bądź jeżeli będzie podejmować decyzje wbrew zaleceniom związków zawodowych, to może nam wkroczyć tutaj Państwowa Inspekcja Pracy. Związki zawodowe czuwają nad tym, żeby były przestrzegane prawa pracowników, żeby ci pracownicy czuli się bezpiecznie i też mieli wsparcie w przedstawicielach związku zawodowego. W instytucjach, zwłaszcza publicznych, tych związków zawodowych może być więcej. Pracownik podejmuje sam decyzję, czy chce do takiego związku należeć, czy też nie. Tak jak już też wspominałam, związki zawodowe chronią ten stosunek pracy, konsultują z pracodawcą, czy rzeczywiście takiego pracownika można zwolnić, z jakiej przyczyny, ale też ustalają w porozumieniu z pracodawcą regulamin pracy, czy mają decydujący, można powiedzieć, głos, jeśli chodzi o system wynagradzania pracowników.
0: Tu pani powiedziała, mówiliśmy w kontekście zwolnienia pracownika, że tutaj wchodzą w grę kwestie korzystania z ochrony, ale to nie tylko w przypadku zwolnień, czasem nawet, nie wiem, przeniesień w ramach firmy czy coś. Taka osoba, która należy do związku zawodowego, jest, że tak powiem, tak trochę bardziej chroniona, tak?
1: Tak. I również w postępowaniach już wcześniej wspomnianych mobbingowych czy dyskryminacyjnych też mogą to wsparcie pracownikowi dawać.
0: Do tego, co leży w zakresie działalności związków zawodowych, do tego za chwilę jeszcze w Radiu Opole powrócimy. Zostańcie z nami.

0: Powracamy do prawa pracy i dziś konkretnie do tematu związków zawodowych, o których opowiada nam adwokat Sandra Gąsior. Gdybyśmy jeszcze raz mieli krótko podsumować to, do czego służą związki zawodowe, to co można by było powiedzieć?
1: Związki zawodowe mają na celu przede wszystkim zapewnienie godnych warunków pracy pracownikowi, ale też zapewnienie mu takiego bezpieczeństwa, że jeżeli pojawi się jakiś spór z pracodawcą, to nie pozostanie sam sobie.
0: Ale tylko temu pracownikowi, który należy do związku zawodowego, czy z takiej pomocy związków może korzystać też taki pracownik, który do związku nie należy?
1: W głównej mierze te osoby, które należą do związków zawodowych. Jeśli chodzi o pozostałe osoby, no to tutaj już ta ochrona nie wygląda tak jak w przypadku tych osób należących.
0: No bo związkom zawodowym też zależy na tym, żeby jak najwięcej osób należało do nich właśnie. Przejdźmy do wynagradzania pracowników. Jakie są zasady wynagradzania? No bo jest coś takiego na przykład, że pracownik nie może zarabiać mniej niż ileś tam, czyli tutaj w grę wchodzi ta płaca minimalna.
1: Dokładnie tak. Jeżeli zatrudniamy pracownika na pełen etat, to musimy mu zapewnić przynajmniej tą płacę minimalną. Jeżeli zatrudniamy pracownika na pół etatu, to proporcjonalnie wówczas musi otrzymywać przynajmniej połowę tejże kwoty minimalnej.
0: Wynagrodzenie wynagrodzeniem, płaca płacą, ale jest też coś takiego jak jakieś dodatki do wynagrodzenia. Czy takie dodatki, jak one są ustalane? Czy to jest widzimisię pracodawcy, czy są pewne reguły, które tutaj obowiązują w ustalaniu takich dodatków, nie wiem, stażowych załóżmy?
1: Dodatki możemy w różny sposób rozumieć, tak? Jako dodatkowa forma wynagradzania pracownika i tutaj są bardzo popularne pakiety na przykład prywatnej opieki medycznej, ale też dodatkowe wynagrodzenie za ponadliczbowe wypracowane godziny.
0: Choć tu też na przykład może mieć znaczenie to, o które godziny chodzi, bo inaczej może być w ciągu dnia, inaczej w nocy, a jak w weekendy, no to o tym też może więcej powiemy w naszym kolejnym radiowym poradniku prawnym przygotowywanym we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. To za tydzień o tej samej porze.

0: Minęła już 17.30, czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą, którzy z poradami językowymi spieszą, a dziś również akcenty związane z jednym z popularnych seriali będą. Posłuchajmy.
1: Na końcu języka.
2: Nie ma co kryć, że każdy z nas czasem ma dylematy językowe wynikające na przykład chociażby ze słabnącej pamięci i wtedy zaczyna się gorączkowe jej przeszukiwanie, by odpowiedzieć sobie, jak to było naprawdę. Mamy jednym słowem coś na końcu języka, jak tytuł naszego programu, ale brakuje, by ta ostatnia zapadka wskoczyła na własne miejsce.
3: Pod warunkiem, że jednak coś w tej pamięci jest.
2: A, no miejmy
3: nadzieję,
2: tutaj
3: właśnie
2: jest.
3: Jestem na końcu języka. Jak to było? Przypomina mi się scena z 40-latka, bo pan inżynier Karwowski i jego żona Madzia, mimo że należeli do inteligencji ludzi teoretycznie wykształconych, mieli ogromne luki. I na przykład puszczał im przyjaciel domu fragment jakiegoś utworu muzyki poważnej. Wiem, mam to na końcu języka. No oczywiście przykrywali niewiedzę.
2: To był wyłącznie kamuflaż. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to jest wiedza, która czasami gdzieś po prostu umknie na moment i wtedy zastanawiamy się, jaki był oryginał. Oliwa nierychliwa, ale sprawiedliwa. Koleżanka zapytała mnie ostatnio, czy to poprawne? Czy funkcjonuje takie powiedzenie, takie przysłowie?
3: Wiesz co, ja znam inną wersję tego przysłowia. Oliwa nieżywa, ale sprawiedliwa.
2: Ja też przyznam, że miałem tutaj odpowiadając chwilę zawahania, bo była to relacja z gatunku tak, czyli nie. Nie pasował mi bowiem do kontekstu przymiotnik nierychliwa.
3: No tak, no oliwa jest żywą.
2: No właśnie. Nierychliwy oznacza kogoś lub coś powolnego, działającego bez pośpiechu, opieszałego, wykonującego coś z opóźnieniem lub zwlekającego. No, słowo to dzisiaj rzeczywiście bywa używane nieco rzadziej. Być może stąd też i moje wątpliwości. Mówimy czasami, niektórzy mówią jeszcze, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
3: O właśnie, i też bardzo często towarzyszy temu takie powiedzenie, młyny Boże mielą powoli. Ale
2: niesprawiedliwości.
3: Tak, ale w domyśle, że może to jest nie szybkie rozwiązanie, ale sprawiedliwe.
2: No więc w tym zwrocie oliwa nierychliwa, to ukłuło moje ucho właśnie to, że oliwa nie jest ożywiona. A to bardziej chyba ta nierychliwość się odnosi do tego, co żyje, co reaguje, co się przemieszcza, rusza.
3: Może ktoś rozerwał po prostu to przysłowie i zamiast nieżywa wsadził tam nierychliwa, bo
2: nierychliwy pochodzi od dawnego przymiotnika rychły, czyli szybki, prędki, bliski w czasie. Stąd mówimy rychło w czas, czyli szybko, wkrótce.
3: Ale używamy tego ironicznie.
2: Właśnie.
3: Rychło w czas.
2: No wreszcie czyli, przyszłaś.
3: Tak. Czyli odwrotnie niż w rzeczywistości.
2: A ktoś jest nierychliwy, czyli nieskory do szybkiego działania. Urząd okazał się wyjątkowo nierychliwy w wydawaniu decyzji albo był człowiekiem nierychliwym, ale dokładnym. Współczesnymi synonimami mogą być powolny, ospały, opieszały, niespieszny albo zwlekający. A co do przysłowia z oliwą, to może być, jak się okazuje, bo posprawdzałem to dokładnie, może być ono zarówno z tym członem sprawiedliwa, jak i nierychliwa. Oliwa jest sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa, albo oliwa nierychliwa, ale na wierzch
3: czyli
2: wypływa.
3: Czyli co, jednak można
2: otóż
3: użyć?
2: Otóż to, bo właśnie ten przykład pokazuje, że nawet idiomy, czy związki frazeologiczne, te utrwalone formy, mają czasem swoje oboczności, czyli mają różne wersje z użyciem różnych słów.
1: Na końcu języka.

0: Za 12 minut będzie godzina 18, teraz o pieniądzach. Pieniądzach, które są. Są na wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy chcą wejść na ukraiński rynek lub poszerzyć tam swoją obecność. Mimo trwającej wojny, Ukraina jest istotnym odbiorcą polskich towarów, ale też drogą, którą trafiają tam niemal wszystkie towary. Według danych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej u naszych sąsiadów działa niemal 3600 polskich firm. Drugie tyle zgłosiło do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu chęć wejścia na ten rynek, mimo że nie jest on łatwy. Obowiązkiem polskiego państwa, banków i instytucji takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu jest dawać lewar chcącym inwestować w Ukrainie przedsiębiorcom. Tak mówi Bartłomiej Babuśka, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
1: Żeby oferować finansowanie, żeby subsydiować niektóre działania, żeby wspierać polskiego przedsiębiorcę tam, gdzie bez opiekuńczej asysty państwa sobie nie poradzi. A tutaj na przykład należy powiedzieć, że polskie państwo powinno stanąć za polskim przedsiębiorcą, zabiegając o przejrzystość procesów przetargowych na Ukrainie. To jest rola państwa. Tego sobie sam przedsiębiorca polski nie załatwi. To musi premier Polski rozmawiać z prezydentem Ukrainy.
0: Jak dodaje Marta Postuła, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, niebezpieczeństwo związane z wojną nie skreśla inwestowania także na kredyt.
2: Mitygujemy ryzyko wojny. I dobry przykład, który jest BGK ze swoimi gwarancjami i współpracy z Kredobankiem, czyli też bankiem, którego matką jest PKO BP. My nawet w czasie wojny, w strefie czerwonej, kiedy inne instytucje się wycofywały, gwarantowaliśmy kredyty, więc...
3: To jest opłacalne z punktu widzenia banku?
2: Jesteśmy bankiem misyjnym. My nie robimy wszystkiego dla pieniędzy, to jest element naszej polityki rozwojowej państwa, a my jako Bank Rozwoju mamy to w swojej misji.
0: O przyszłości inwestowania na Ukrainie i roli polskich firm w odbudowie kraju po wojnie debatowali w Świnoujściu uczestnicy Baltic Business Forum. Z kolei pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Odbudowy Ukrainy. O tym, co obecnie dzieje się na Ukrainie, będziemy też mówić w kolejnej godzinie, jak w każdy wtorek po godzinie 18. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Po reklamie.
5: Wtorek, 12 maja, dziś się świętować mogą Dominik, Joanna i Pankracy. Tak, jeden z zimnych ogrodników. Na zegarach mamy już 18.
6: Od Opola wszystko się rozpoczęło, mówiła w jednym z wywiadów dla Radia Opole Stanisława Cylińska. Wybitna aktorka zmarła w wieku 79 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi państwu Witold Sułek.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
6: Kłaniam się niską, poza rolą Agnieszki Niechcic w filmie Noce i Dnie. Zmarła w wieku 79 lat Stanisława Cylińska stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak chociażby Nie ma róży bez ognia, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. W jednym z wywiadów dla Radia Opole wspominała, jak ogromne znaczenie ma dla niej festiwal w Opolu. To tu właśnie debiutowała w 1969 roku.
7: Bardzo ważne, od Opola się wszystko zaczęło. Cała, nazwijmy to kariera, chociaż nie lubię tego słowa, ale zaczęło się właśnie od Opola, od taką podobni. To, że był potem taki łańcuszek, że zobaczył mnie asystent Wajdy, który zaangażował mnie do Krajobrazu po bitwie, a potem to już się potoczyło.
6: Stanisława Cylińska zagrała także wiele ról na deskach warszawskich teatrów oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, między innymi w serialu Matysiakowie. O śmierci aktorki poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rzecznik resortu Maciej Wewiór powiedział Polskiemu Radiu, że MSZ chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska zgodziła się na usunięcie z Krajowego Planu Odbudowy dodatkowych opłat od posiadania aut spalinowych, przekazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Reforma wpisana do KPO jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zostanie zastąpiona przez inwestycje w polskie ciepłownictwo.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Sztuczna inteligencja wspomoże badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, gdzie miało dziś miejsce spotkanie Międzynarodowego Konsorcjum, które pracuje nad nowatorską technologią, czyli nad tak zwanym cyfrowym kontrastem.
8: Ta innowacja dotyczy zastąpienia kontrastu, który standardowo stosowany jest w różnych przypadkach badań diagnostycznych, sztucznym kontrastem, czyli aplikacją, która pozwala nam uniknąć narażenia pacjenta na kontrast, czyli środek, który może powodować zatrucie organizmu.
6: Tłumaczy profesor Ewa Strauss z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, żeby osiągnąć pewną doskonałość w stosowaniu sztucznej inteligencji w radiologii, trzeba najpierw nauczyć sztuczną inteligencję. Mówił kierownik oddziału chirurgii USK Grzegorz Oszkinis.
9: Ta nauka sztucznej inteligencji polega na tym, że my musimy dać jej miliony badań. I to jest jednym z celów. I my jesteśmy jednym z 18 szpitali w Europie i na świecie, które wkłada nasze badania wykonywane tutaj w Szpitalu Uniwersyteckim w Opolu do takiego zwanego repozytorium, które jest wykorzystywane potem do nauki tej sztucznej inteligencji, do nauczenia jej odczytywania obrazów tomografii.
6: I jeszcze służba zdrowia kontynuuje. kontekst obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek. Do tej wymagającej, bardzo specyficznej pracy trzeba mieć predyspozycję, mówi Ewa Olchowy, koordynator w dziedzinie anestezjologii na bloku operacyjnym USK w Opolu.
2: U nas na bloku operacyjnym to jest praca i ona wymaga takiej dużej odporności na stres, na presję czasu. Bez tych cech jest trudno pracować, trudno się odnaleźć. Jeżeli chodzi o plusy, no to na pewno satysfakcja. Satysfakcja, która przychodzi nam, jeżeli coś nam się uda.
10: Ta praca daje nam dużą satysfakcję pod tym kątem, że pomogliśmy właśnie drugiemu człowiekowi, pacjentowi w powrocie do zdrowia czy w życiu.
6: Dodała w rozmowie z naszą reporterką Marta Kury, koordynatorka pielęgniarstwa operacyjnego USK w Opolu.
3: Światowe agencje informują.
6: 16 ministrów rządu partii TISA złożyło przysięgę przed węgierskim parlamentem, tym samym formalnie powstał nowy rząd Węgier. Przed przysięgą premier Péter Modior w przemówieniu obszernie zaprezentował członków swojego nowego gabinetu. 12 pracowników holenderskiego szpitala w Nijmegen nie przestrzegało procedur leczenia pacjentów zakażonych hantawirusem. Zostali objęci kwarantanną, gdyż istnieje ryzyko, iż zarazili się hantawirusem od pacjenta przyjętego tam do tego szpitala w czwartek.
3: Klikasz i jest.

0: Polski. Przewidziano również wystawę fotografii Justyny Michniuk połączone z prezentacją książki Serbołużyckie zwyczaje doroczne. Początek wydarzeń o godzinie 18. Zmieniamy temat. Kilka wydarzeń odbędzie się jutro w Bibliotece Austriackiej w ramach trwającego tygodnia bibliotek. O 10.00 odbędzie się prelekcja i wystawa książek zatytułowana Poznaj Niemcy. Godzinę później spotkanie zatytułowane Muzyczna podróż do Austrii, powtórka przed Eurowizją, a o 12.00 kulinarna podróż po Austrii, typowe dania Austriaków i ich specyficzne nazwy. Natomiast po południu o 16.00 można będzie posłuchać opowieści o kulturze kawiarnianej Wiednia z warsztatami parzenia kawy oraz spotkania Magia wiosny i lata w kulturze Śląska oraz krajów niemieckojęzycznych, które rozpocznie się o godzinie 17.00. Ponownie zmieniamy temat. Również jutro w ramach festiwalu Wspólne Centrum, przygotowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, odbędzie się spacer zatytułowany Śródmieście Opola, czy jest na co popatrzeć okiem przyrodnika, który poprowadzi Grzegorz Hebda. Spacer rozpocznie się o godzinie 17.00, a miejscem zbiórki są schody prowadzące do kościoła na górce. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe.
1: Pogoda. Trzynastki nie mamy już na termometrach w naszym regionie. 12 co najwyżej, tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, w Brzegu, Strzelcach Opolskich, w Namysłowie, prawie wszędzie. Wyjątkiem jest Nysa, tam 11 stopni, ale w nocy ma być zdecydowanie mniej, ale nie na minusie, choć to zimni ogrodnicy. Od 4 do 6, tyle ma być w nocy na termometrach. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. A jutro duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz niewykluczony, a temperatura od 12 do 14 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No, takie przynajmniej są prognozy meteorologów. Oczywiście będziemy to sprawdzać i na bieżąco informować naszych słuchaczy o tym, czy coś się zmienia, a jeśli już, to na lepsze, miejmy nadzieję. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko. A to Lady Gaga.

0: Nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Kasia Sienkiewicz i utwór, przy którym przypomina się pytanie, a momenty były? No bo to utwór zatytułowany, były momenty. Na zegarach już 18:17 i co w naszym programie? Teraz może powiedzmy trochę więcej o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o ustawodawstwo. Oszuści i fałszywi lekarze nie będą już bezkarni. Rząd przyjął projekt ustawy potocznie nazywanej Lex Szarlatan. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl, mówiła, że pacjenci ciężko chorzy szukają, w cudzysłowie tak powiedzmy, magicznych receptur, bo mają nadzieję, że to im pomoże.
2: Lekarze przekazują nam takie informacje, że na przykład pacjent z rozpoznanym nowotworem, który nie jest jeszcze zaawansowany, znika z tego leczenia, a pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci. Ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
1: Nowelizacja zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, m.in. zarządzając karę w wysokości, uwaga, do 1 000 000 złotych.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Wtorkowy wieczór. Powoli już wchodzimy w ten wieczorny czas. Razem ze mną w studiu Aleksandra Piasta. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór państwu.
1: Informacje oczywiście o tym, co dzieje się na Ukrainie. Sporo było o obchodach Dnia Zwycięstwa, o tym, co działo się wcześniej, bo tam musiało dojść nawet do takiej, no nie powiem interwencji, ale prezydent Donald Trump też zabierał głos, apelował o to, żeby było zawieszenie broni, ale myślę, ciekawym takim akcentem jest to, że prezydent Zełenski niejako wydał taki dekret, który pozwolił Putinowi na organizację defilady, tak? No, no, mówię tak w dużym skrócie, no, ale tak to wygląda.
2: No tak to właśnie wyglądało, wiesz co, to był już wieczór, piątku, później wieczór. Patrzcie, no naprawdę nie uwierzyłam, że może być coś takiego na oficjalnej stronie prezydenckiej. Pojawił się ten dekret, gdzie tak było napisano, że pozwalam przeprowadzić defiladę, paradę w Moskwie, że tam siłom zbrojnym nie atakować ten plac czerwony. No i też там було написано, що то на лічні просьби власні сторони американської Україна якби подіймує такий крок, що не буде атаковувати паради. Ну і теж о тим же ході о гуманітарні квесті власні вимяни Єнцу. Вже Путін запропонував вимяни Єнцу, ну, а натомість Україна ма не атаковувати.
1: To kolejny taki właściwie akcent, bo niedawno też słyszałem, że jeśli chodzi o Putina, to no nie powiem, że zaczyna mówić albo no można takiego sformułowania użyć innym głosem, bo do tej pory jeśli chodzi o prezydenta Ukrainy, on się wypowiadał o nim per ten komik, ten, no tak pogardliwie, a ostatnio już zaczął trochę łagodzić ton i nawet Zełenski, nazwisko przeszło mu przez gardło.
2: Tak, nawet powiedział, że mogą się spotkać lub tam chociażby przeprowadzić rozmowę telefoniczną, ale to, no, to na poziomie rozmów teraz. Jeszcze nic nie ma, żadnych decyzji.
1: To powiedzmy, podsumujmy może, jak to wyglądało, ta defilada, jeśli chodzi o Dzień Zwycięstwa w Rosji.
2: No, jak mówią wszyscy, że bardzo skromnie, dlatego że 45 minut zaledwie trwała parada, nie było żadnego sprzętu wojskowego, jak to zawsze było, kiedy te czołgi, rakiety, to wszystko było na Placu Czerwonym. Byli również żołnierze z Korei Północnej jako tak partnery. Ну, вшрут гості теж президенти Білорусі, там з Африки кілька особ, не було як-то масово. Ну і теж така якби дефіляда матек і жон загиньоних люб забітих в Україні російських жалнєжі.
1: А це по? Co teraz, po zakończeniu tego rozejmu, po defiladzie, po tych obchodach, po zakończeniu rozejmu, który, w ramach którego też były pewne akcenty, były jakieś tam wymiana ognia, że tak powiem, ale to na zdecydowanie mniejszą skalę. Jak skończył się rozejm, to co, ataki znowu się zaczęły?
2: No, zaledwie kilka godzin minęło od tej północy, znowu poleciały drony, było chyba z 200 dronów tej nocy, też w Kijowie, w obwodzie kijowskim uderzono w przedszkole, потім в енергетиці, там Дніпр заатакований, Херсон, Харків. Ну, як завжди, звикли те дуже міста, де дуже там знайдує ще тих об'єктів енергетичних, люб фабрик різних, то все полічало там.
1: Чи все ніяко, нестети, додаємо, вранця до норми, якщо ході о те діяння воєнне. Хоча ж са певне takie zwiastuny tego, że może coś idzie w innym, w lepszym kierunku. Wspomniałaś tutaj wcześniej o wymianie jeńców, ale o tym też więcej powiemy jeszcze za chwilę.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Wracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta, przypomnę, w naszym studiu. Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie. No i nieoczekiwana, taka niespodziewana propozycja Putina związana z wymianą jeńców.
2: Tak, no właśnie, zaproponował taką wymianę 1000 za 1000. Ukraina już przekazała swoją listę, jak mówią nasze służby, że na listach tych znajdują się osoby, które najdłużej znajdują się w tej rosyjskiej niewoli. No też i są kobiety, i mężczyźni. Ale Rosja zaczęła też już kręcić. Na początku było tak, że wymiana będzie, wszystko przygotujemy się. Potem tak, a strona ukraińska nie przekazała nam listy, potem jeszcze coś. I nawet wczoraj pojawiła się informacja, że strona rosyjska chce na swoje listy tych ukraińskich porwanych dzieci po prostu włączyć w tą wymianę jeńców.
1: Aha, czyli dzieci by miały być wymienione za Rosjan, którzy...
2: Tak,
1: którzy...
2: tak. No i tu też taka reakcja...
1: Ale jak to możliwe?
2: No to niemożliwe, dlatego że znaczy, no, po prostu to...
1: Możliwe, no dzieci okazuje się, że możliwe, no ale właśnie dzieci, no jak dzieci, to tym samym niejako Putin przyznaje się do tego, że dzieci mają status jeńców wojennych u niego, tak? No tak by no, wyglądało.
2: Wygląda na to, chociaż była też taka reakcja naszego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie powiedział, że no to jest nie do przyjęcia i że wolność dzieci jest bezwarunkowa po prostu. I to powiedział w Brukseli, żeby wszystkie państwa wiedzieli, o co chodzi.
1: A jeśli chodzi o te osoby, wyłączając te dzieci, to kto to jest? To są głównie nie wiem, wojskowi, którzy gdzieś zostali wzięci do niewoli. Kto to jest?
2: No to większość to wojskowi, które były wzięte do niewoli. Również są cywile z terenów okupowanych, kiedy Rosjanie po prostu przychodzili na te tereny. No było tak, że ludzie z proukraińską pozycją po prostu trafili tam do więzienia. No i nawet od 22 roku jest takie przypadki, że ludzie znajdują się tam.
1: No bo tych więźniów cywilnych, tak, jeśli chodzi o Ukraińców, nie ma tutaj mowy o żołnierzach, tylko o osobach, o cywilach. Jest całkiem sporo. To też są tutaj dane potwierdzone. To tyle, jeśli chodzi może o wymianę jeńców. Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. Chodzi o informacje, które pojawiły się, a związane są z byłą rzeczniczką Wołodymyra Zełenskiego.
2: Tak.
1: I to takie niekorzystne o nim informacje. Pytanie, na ile prawdziwe, nie? No to tu się właśnie wszystko o to rozbija, wyjaśnij.
2: Tak, tak. Teraz to taki top temat dzisiaj w ukraińskich mediach, dlatego że taki Tucker Carlson, amerykański dziennikarz, który no, jest bardzo lojalny do Putina, też przeprowadził z nim wywiad, też nagrał wywiad z tą Julią Mendel, która 2 lata była od 19 do 21 roku, była rzeczniczką Zełenskiego. No i właśnie opublikował ten wywiad, gdzie ona cytuje po prostu te narracje putinowskie, że Zełenski jest narkomanem. I kiedy ona to mówi, on pyta ją, ale pani widziała to na własne oczy? Nie widziałam, ale ludzie mi mówili z jego otoczenia. Też oskarża o pranie tam pieniędzy, o to, że chce zostać przy władzy i jakby no, zaciąga tą wojnę, że nie chce ją skończyć. I to 1,5 godziny tych narracji, które no, bardzo powtarzają te właśnie narracje z Rosji.
1: No i to kolejny dowód na to, że obojętnie jakie informacje do nas docierają. Tu akurat prezydencie Wołodymirze Zełenskim. Natomiast różne informacje czasem mogą do nas trafiać i ważne jest to, żebyśmy sprawdzali, od kogo one pochodzą, jakie jest źródło, na ile są wiarygodne. Nie przesądzam, jak jest akurat w tej kwestii, ale to ten obraz, który naświetliłaś, też tutaj wiele mówi. Dzisiaj to tyle. Kolejne nasze spotkanie oczywiście w piątkowy wieczór, a za dziś dziękuję bardzo. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Godzina 19, coraz bliżej przed nami wiadomości, a po 19 audiokracja i czarny płaszcz. Co to oznacza? Czy prowadzący Tomek Wojtyłko tak przyodziany pojawi się w studiu, czy może jednak w inną stronę powinny pójść skojarzenia? A może nie będę zdradzać. Wszystko wyjaśni się po 19. Natomiast jeszcze podpowiem, że po 20 Witek Sułek zaprosi na audycję Więcej Kultury, a w niej m.in. o zbliżającej się nocy muzeów i o atrakcjach, jakie na ten czas szykujemy dla Was w Radiu Opole. Marcin Kobza pozostaje jeszcze na stanowisku realizatora. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Niech to będzie dobry wtorkowy wieczór. Tego życzę. Dobrej nocy również. I pamiętajcie, że kolejny dzień też warto spędzić z Radiem Opole. I mam nadzieję, że część tego dnia spędzimy wspólnie. Będę na Was czekać jutro po 15. Dawid Rajwa. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Do 28 maja można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola w puli ponad 8.

0: 7,5 miliona złotych. Polski MSZ przekazuje do Stanów Zjednoczonych, do ambasady amerykańskiej. Notę w sprawie Zbigniewa Ziobry, o tym także zaczynamy.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Jacek Rudnik.
0: Rozpoczynamy od rekomendacji Ministerstwa Energii, by przedłużyć tarczę antykryzysową na stacjach benzynowych. Ceny paliw niżej. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na światowych rynkach.
3: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
0: Tyle minister energii Miłosz Motyka. Jak działa mechanizm programu? W dużym skrócie oczywiście, przypomina Piotr Durs.
4: Mechanizm wsparcia zakłada jego odnawianie w dwutygodniowych cyklach. Kiedy rynki ropy ostatecznie się uspokoją, państwo zacznie wycofywać się z dopłat. Według rządowych wyliczeń tylko w pierwszym miesiącu działania osłonowego programu w kieszeniach Polaków zostało z tego tytułu łącznie około 3 miliardów złotych.
0: Polskie MSZ przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że MSZ chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Dwóch sędziów zgłosiło w tej sprawie zdanie odrębne.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Będą wspólne przedsięwzięcia kulturalne, turystyczne i społeczne realizowane przez Opolskie i kraj ołomuniecki. To wynika z dzisiejszego spotkania władz Opolszczyzny z przedstawicielami partnerskiego regionu Republiki Czeskiej.
5: To jest 2002 rok, kiedy podpisaliśmy porozumienie też jeszcze z dwoma innymi, ale myślę, że jest to bardzo istotne, że ileś lat temu granica dzieliła, teraz powinna w jakiś sposób łączyć, wzmacniać, dawać dodatkowe argumenty, siły do współpracy zarówno w życiu gospodarczym, a co jest jeszcze również bardzo ważne w życiu społecznym i kulturalnym.
0: Wyjaśnia członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Opolskie współpracuje z kilkoma regionami zza południowej granicy. Przypomniał z kolei Artur Żurakowski, to konsul honorowy Republiki Czeskiej w Opolu.
6: Opolszczyzna jako stosunkowo mały region ma aż 3 partnerstwa, bo z krajem oromunieckim, z krajem moraskośląskim i z krajem praskim mamy bardzo dobre stosunki. Mnie jako konsula tutaj regionalnego bardzo cieszy to, że mamy współpracę praktycznie na wszystkich obszarach. I kultura, i sztuka, i nauka.
0: Warto pamiętać, że Opolskie współpracuje z krajem ołomunieckim już od 24 lat. Do 28 maja można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 8 600 000 zł, w tym 2 miliony złotych na projekty ogólnopolskie, reszta na inicjatywy zgłaszane w poszczególnych dzielnicach stolicy regionu.
7: Trzeba się zarejestrować, no i po prostu złożyć wniosek do nas też w formularzu elektronicznym. Następnie odbywa się ocena formalna i ocena merytoryczna, no i następnie te, które zostaną przekazane do dalszej realizacji, wnioski będą mogły zbierać głosy mieszkańców, a te, które zostały odrzucone, jeszcze będzie możliwość odwołania.
0: I jak dodaje Tomasz Paluch, to zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego, pod każdym z projektów trzeba mieć co najmniej 20 podpisów poparcia. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby pełnoletnie, jak i poniżej 18 roku życia, oczywiście za zgodą opiekunów.
1: Światowe agencje informują.
0: Ukraińcy zaatakowali rosyjskie instalacje gazowe w rejonie Orenburga, przeszło 1500 kilometrów od granicy. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że Ukraina pracuje bardzo intensywnie z europejskimi sojusznikami nad rozwojem technologii obrony przed pociskami balistycznymi. Inaugurowany dziś w godzinach wieczornych festiwal w Cannes odbywa się przy wyjątkowo skromnej obecności amerykańskiego kina. Organizatorzy zapowiedzieli za to znacznie więcej miejsca dla kina niezależnego i kina, które powstaje tu właśnie na Starym Kontynencie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 12 stopni Celsjusza. W ciągu najbliższych godzin mogą występować przelotne opady deszczu. Natomiast jutro będzie słonecznie i raczej ciepło. Temperatura prawdopodobnie przekroczy 15 stopni. Od czwartku z kolei niebo znowu się zachmurzy. No i taka deszczowa aura będzie towarzyszyć nam aż do końca tygodnia. Na początku przyszłego tygodnia prawdopodobnie wrócą wiosenne upały.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zaczynamy audiokrację.

0: Cześć, tu Jan Benedek, BNDK. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Opole. Chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy do wysłuchania naszego najnowszego singla pod tytułem Czarny Płaszcz. To jest szybki garażowy rock, mi przypomina takie skrzyżowanie Led Zeppelin z jakimś punk rockiem być może. Myślę, że taka muzyka wraca, a przynajmniej wraca w naszym wykonaniu i nigdy nie umrze.
1: Jeżeli komuś się wydaje, że zapowiedź utworu nie pasuje do tego, co słyszeliśmy, no to intuicja podpowiada mu dobrze, dlatego że wróciliśmy przed chwilką do płyty Dry Scala, która nazywa się Salon Dry Scal. O tej płycie opowiadał wczoraj na antenie Radia Opole. W utworze Mam czyste niebo nad głową śpiewała Jagoda Kret, natomiast w międzyczasie Jan Benedek zaprosił do odsłuchu najnowszego singla zespołu BNDK. Oczywiście Jan Benedek najbardziej jest kojarzony z wieloletnich występów w grupie T-Love, z którą stworzył jedne z najważniejszych albumów zespołu, czyli Pocisk Miłości i King. Później, kiedy T-Love reaktywowało się w składzie z płyty King, to też był współtwórcą, głównym kompozytorem tak naprawdę płyty How How, natomiast jego drogi z T-Love się rozeszły. No i teraz koncentruje się na występach pod szyldem BNDK, gdzie towarzyszy mu w tym przedsięwzięciu syn, czyli Gabor Benedek. Panowie debiutowali pod koniec zeszłego roku epką Szał, natomiast przed nami nowe wydawnictwo, które będzie nazywać się Vintage. No i nazwa płyty jest bardzo sugestywna, dlatego że chodzi o pewną taką staroszkolną wibrację, która zresztą w twórczości Jana Benedeka zawsze była obecna, bo często ludzie koncentrują się na jego działalności w zespole T-Love, natomiast solowo też wydał sporo płyt, a chyba taką dla niego najbardziej istotną było Old School Party, gdzie odwoływał się do swoich ulubionych wykonawców, takich jak The Rolling Stones, The Clash czy Iggy Pop. Później udało mu się tę solową przygodę podsumować na płytę Johnny's Box. Na teraz, jeżeli chodzi o ten rodzinny zespół, chce kontynuować taką wibrację. Jego syn w takiej muzyce się świetnie odnajduje. Najnowszy singiel BNDK nazywa się Czarny Płaszcz. No i jeszcze Państwu coś o tym utworze opowie Gabor.
2: Cześć, z tej strony Gabor z BNDK. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Opole. Chciałbym Was zaprosić do przesłuchania naszego singla Czarny Płaszcz, czyli szybkiego rockowego numeru ze świetnym riffem na slajdzie. Utwór opowiada o awanturniczym życiu bohatera, a ja jestem ciekawy, czym był Wasz Czarny Płaszcz.

Słuchaliśmy utworu Będzie Dobrze, który zwiastuje płytę vintage grupy BNDK. Pamiętam, jak Jan Benedek i Gabor Benedek opowiadali o tym singlu i sugerowali, że z jednej strony chcieli, żeby on był troszeczkę stonsowski, no ale z drugiej strony, żeby miał wibracje tych kultowych grup wyspiarskich przełomu lat 80. i 90., takich jak choćby Primal Scream. Skoro jesteśmy w świecie piosenek, to nie można nie zwrócić uwagi na nowy singiel Barbary Wrońskiej. Tym bardziej, że ostatnimi laty nie rozpieszczała swoich fanów. Jej debiutancki solowy album Dom z Lodu ukazał się w 2018 roku i jak przyznała Barbara Wrońska, pandemia później spowodowała, że w jej życiu nastąpiły duże zmiany. Została edukatorką dorosłych, no ale postanowiła w końcu podzielić się ze światem nową płytą. Zresztą premiera tej płyty chyba się lekko opóźnia, bo już była sugestia, że album Sygnały ukaże się w 2025 roku, no ale teraz już mamy realny, namacalny dowód, że ta płyta będzie miała swoją premierę. A ten dowód to singiel Tylko z Tobą. Jego współtwórcą jest producent i współkompozytor całej płyty, czyli Mateusz Hulbój. Piosenka natomiast ma być, jak artystka przyznaje, stopklatką wdzięczności za relację bez oczekiwań. To rodzaj miłości, która nie karmi się planami i obietnicami, a byciem tu i teraz w bliskości, nawet jeśli bohaterowie są daleko od siebie albo mają inne życia. To piosenka o telepatycznej niemalże empatii do drugiego człowieka, gdzie łapiesz czyjeś myśli na skraju ich wypowiedzenia, kiedy wyczuwasz smutek lub rozdarcie, umiesz się zaopiekować tą częścią i przysłowiowym dziecięcym chce pić. Tyle o nowym singlu mówi Barbara Wrońska, no i sugerowała, że chciała, podobnie jak w przypadku swojej debiutanckiej solowej płyty, żeby produkcja była nowoczesna, ale też żeby zachować piosenkową wrażliwość, coś takiego troszeczkę staroszkolnego. Przypominam, nowy singiel Barbary Wrońskiej nazywa się Tylko z Tobą.

0: To była abstrakcja z debiutanckiej solowej płyty Barbary Wrońskiej, czyli z albumu Dom z Ognia. No i oczywiście podkreślam przy płycie Dom z Ognia, przy wspominaniu o tym albumie, że to debiutancki solowy album, dlatego że Barbara Wrońska wydała wcześniej sporo płyt, zarówno z zespołem siostrzanym Ballady i Romanse, no ale przede wszystkim kojarzymy ją z Pustek. No i trzymając się tego pustkowego klucza, to Radek Łukasiewicz też ostatnimi laty nie próżnuje i jest to postać taka bardzo wszechstronna, aktywna na wielu frontach, jako z jednej strony realizator, producent, muzyk sesyjny, autor tekstów, ale pojawiły się jego autorskie przedsięwzięcia. Najpierw były Polskie Znaki, no a jeżeli chodzi o ostatnich kilkadziesiąt miesięcy, to oczywiście jest zespół Matylda Łukasiewicz. No, ta grupa wydała ostatnio nowy podwójny singiel. Tak naprawdę to są dwa utwory w jednym, czyli Kochana córeczko łamane na złącz nogi.
1: Kochana córeczko, jeszcze w

myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu, sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają, nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

Basia Wrońska w jednej ze swoich niedawnych rozmów stwierdziła, że Safari grupy Pustki to magnum opus zespołu, że bardzo lubi tę płytę, no i pozwoliłem sobie do niej wrócić, bo zaczęliśmy od nowego singla Barbary Wrońskiej, później pojawiło się to, co Radek Łukasiewicz robi razem z Matyldą Damięcką, no więc trzeba było to zespolić, znaleźć wspólny mianownik i posłuchaliśmy Pustek. Teraz troszeczkę wyjdziemy poza nasze krajowe podwórko, ale trudno powiedzieć tak naprawdę o muzyce, z jakiego kraju mówimy, dlatego że Goar to artystka urodzona w Armenii, urzędująca z kolei w Salzburgu i tak samo jest z jej podejściem do etykietek, do kwestii stylistycznych, dlatego że studiowała w Mozarteum University Salzburg, gdzie kształciła swój talent operowy, natomiast postanowiła od tego operowego wykształcenia się oddalić, żeby tworzyć muzykę autorską, która z założenia ma być bardzo różnorodna. Goar balansuje pomiędzy elektroniką, popem, R&B, no ale stara się też przemycać swoje klasyczne wykształcenie, no i rodzime ormiańskie wpływy. I wydaje mi się, że to nie jest takie, mówiąc brzydko, czcze gadanie, jakaś notka prasowa. Rzeczywiście udaje jej się tworzyć różnorodną muzykę. Jest ten oryginalny, autorski pierwiastek. Jeżeli chodzi o nowy singiel, czyli Snake in the Garden, to artystka przyznaje, że dla niej jest to utwór o ludziach, którzy pojawiają się w naszym życiu i mają złe intencje i o tym, jak sobie z tym radzić. Nowy singiel Goar nazywa się Snake in the Garden.

To była Goar, czyli ormiańska artystka urzędująca w Austrii. No a teraz zapowiedź tego, co czeka nas w najbliższy weekend. Przed nami noc muzeów, no ale też dni Opola. Będzie się wokół bardzo dużo działo, no ale oczywiście nie jest tak, że my próżnujemy. Też staramy się być ambitni. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki odbędzie się koncert, można powiedzieć, urodzinowy wytwórni Mystic, połączony z obchodem Dni Miasta. Główną atrakcją będzie występ zespołu Organek, bo warto pamiętać, że Organek to pełnoprawna grupa, no ale pojawią się też artyści związani z Mystikiem, czyli m.in. Bela Komoszyńska, Maria Peszek, Fisz, Artur Andrus, Czesław Mozil, Siczka, Piotr Rogucki i Spięty. Natomiast w sobotę nie lada gratka dla wszystkich fanów płyty Helicopters Johna Portera. No przypomnę to, proszę mi wybaczyć, nagranej w Radio Pole, dlatego że John Porter razem z zespołem Helicopters 45 rocznicowo wykona tę płytę w całości, a będą mu towarzyszyć goście specjalni, czyli Kev Fox i Agata Karczewska. A mówiłem o tym, że Radio Opole nie próżnuje i staramy się wzbogacać tę ofertę. Zresztą nie gryzie się to czasowo, nie ma kolizji, bo koncert w amfiteatrze piątkowy jest o godzinie 21. Natomiast nasz występ jest o godzinie 20, także jak ktoś się postara, to może w obu koncertach uczestniczyć, a wystąpił u nas Damian Sikorski ze swoim projektem. Damian Sikorski to przykład tego szewca, który ma buty, może w nich chodzić, dlatego że na co dzień jest kojarzony jako redaktor radiowej czwórki, no ale Damian Sikorski jest przede wszystkim muzykiem kojarzonym wcześniej z rockiem progresywnym, z grupą Quidam. Później promował przede wszystkim twórczość innych artystów, bo odpowiada m.in. za projekt skierowany do debiutantów, czyli za Będzie Głośno, audycję i też serię wydawnictw pod patronatem radiowej czwórki, no ale też w międzyczasie działał muzycznie już na własne konto, na własny rachunek. Między innymi na basie wspierał koncertowo rapowych weteranów z Camp Gru, no ale poza tym założył swój własny projekt. Zadebiutował w 2024 roku z tym projektem, albumem Wiosna, gdzie wszystko wyprodukował, nagrał, skomponował, napisał teksty, natomiast zaprosił wokalistów i wokalistki do współpracy i idąc dalej za ciosem wydał w tym roku płytę numer 2 Tysiące Chwil i ten album będzie promował w Studiu M imienia SBB. Będą mu towarzyszyć Paulina Penelow-Krzemińska, czyli wokalistka, przepraszam bardzo, Michał Kowalonek, znany oczywiście z wieloletnich występów w grupie Mysłowic. Michał do nas powraca, dlatego że grał w Radiu Opole z projektem Kępiński-Kowalonek. Pojawi się Weronika Wyka, czyli skrzypaczka i wokalistka, Szymon Pałych, który gra na gitarze i instrumentach klawiszowych i Tomek Maniak na perkusji. Występ Damiana Sikorskiego i jego projektu w najbliższy piątek o godzinie 20 w Studiu M imienia SBB. Można sobie ten koncert zobaczyć na stronie internetowej Radio Opole, można go słuchać w audycji Więcej Kultury, a artysta wcześniej odwiedzi Audiokrację, porozmawiamy sobie co nieco o jego muzyce. Oczywiście można też być naszym gościem, do czego zachęcamy. Liczba miejsc jest ograniczona, ale jest też lista rezerwowa, także warto pisać na adres koncert@radio.opole.pl i dowiedzieć się, czy jeszcze można się do Studia M imienia SBB wybrać. Przypominam, koncert projektu Damiana Sikorskiego tuż przed występem na Dni Miasta, tuż przed koncertem Mystic 30. Damian Sikorski projekt z kolei wystąpi w Studiu M o godzinie 20.
transmisja w Więcej Kultury. Koncert już 15 maja o godzinie 20. Kończymy razem z Damianem Sikorskim, konkretniej z utworem Świat Barw z jego najnowszej płyty. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę Więcej Kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: A słuchają nas Państwo we wtorkowy wieczór w 12 dniu maja. Za kilka sekund mamy godzinę 20. Czas najwyższy na wiadomości wieczorne. Zaczynamy zatem. Muchołaskie firmy wracają po powodzi. Determinacja zdecydowanie pokonuje przeciwności. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Najpierw jednak będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Były minister sprawiedliwości dostał się za ocean, prawdopodobnie korzystając z węgierskich dokumentów.
2: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
1: Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Choć wiele firm w Głuchołazach mocno ucierpiało w trakcie powodzi, to ich właściciele nie zakończyli działalności. Największe przedsiębiorstwa prowadzą działalność nieopodal Białej Głuchołazkiej. Ta wyrządziła właśnie największe szkody.
3: Wyprowadziła się jedna największa firma, Malta Dekor, ten zakład, który najbardziej chyba ucierpiał, zatrudniał pod dostawcami ponad 150 pracowników. Z pozostałych firm jakiegoś istotnego eksodusu nie obserwujemy. Są przykłady firm, które ucierpiały, podniosły się, a nawet budują obiekty w innej lokalizacji, bardziej bezpiecznie rozwijają się.
1: Mówi nam wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. Z Głuchołaz nie uciekamy, gdyż wszyscy nasi pracownicy w zasadzie tutaj mieszkają, argumentuje z kolei Radosław Cyganek, prokurent miejscowej spółki o nazwie Mancroft Airsoft.
4: Większość tego, co produkujemy, sprzedajemy za granicę, a żyje nam się w Głuchołazach niezmiennie od wielu lat dobrze. Każdy z nas sobie ceni spokój i ciszę. Był przez chwilę pomysł po powodzi, żeby się stąd przenieść do na przykład jakiejś strefy ekonomicznej, do Prudnika bądź do Nysyk. Natomiast no, udało się tutaj uzyskać działkę, była w terenach niezalewowych. Da to możliwość rozwoju, zaprofituje to na pewno i nowymi miejscami pracy.
1: W wiadomościach wieczornych przenosimy się do stolicy regionu. Lama o imieniu Czesia stanęła dzisiaj przed konsulatem honorowym Republiki Czeskiej w Opolu. Rzeźba została pomalowana przez czeską artystkę Marcelę Kudlową-Chonikową. Namalowanie kolorowego obrazu na rzeźbie zajęło jej około 3 miesięcy.
5: Wiecie co, ja chodzim do pracy, Marcela Kudlová-Honíková. Tudíž, když jsem přišla po práci, tak jsem malovala někdy v noci, někdy ráno, než jsem šla do práce.
6: Rafał Mścicki, Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Ta lama już scali te wszystkie, które są w Opolu, bo naprawdę jest ich bardzo dużo. Już można spokojnie chyba z 5 tras turystycznych zrobić.
7: Jak doszło do tej współpracy? Skąd w ogóle ten pomysł?
6: No to pomysł po stronie czeskiej. Lamy się pojawiały w różnych, że tak powiem, okolicznościach przyrody miasta Opola. No i konsulat zapytał się, czy jest taka możliwość.
8: Myślę, że Opolanom będzie się podobała. Jest piękna, kolorowa. Nazwałem ją Czesia, to taki, pochwalę się, mój pomysł, ale myślę, że Opolanie zaakceptują i będzie to taki kolejny wyróżnik Opola.
1: Powiedział naszemu reporterowi Artur Żurakowski, to konsul honorowy Republiki Czeskiej w Opolu.
0: Światowe agencje informują.
1: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm, jeśli chodzi o produkcję mięsa. Stawia ultimatum, albo do 3 września dostosuje się do europejskich wymogów odnośnie na przykład stosowania antybiotyków, albo import produktów mięsnych zostanie kompletnie wstrzymany. W Niemczech dochodzi do największej liczby cyberprzestępstw w Europie. To statystyka. MSW i Policja Zachodniego Sąsiada Polski wykazały, że w zeszłym roku wyraźnie wzrosła liczba ataków, także z powodu użycia sztucznej inteligencji, stąd, jak się wskazuje, konieczność dodatkowych nakładów, by to cyberbezpieczeństwo było w tym przypadku na wyższym poziomie. 21. Zapraszam tam m.in. najważniejsze wydarzenia sportowe, ale także kolejny etap prac na Krajowej 40 w Głuchołazach. I od jutra mamy ważne zmiany w organizacji ruchu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W Opolu chłodno, tylko 11 stopni. W nocy zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Temperatury minimalne od 4 do 6 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany z zachodu. Środa pod znakiem zachmurzenia dużego z przejaśnieniami. Gdzieniegdzie możliwe niewielkie opady deszczu. Jutro maksymalnie proszę spodziewać się temperatur od 12 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Okresami powieje odrobinę silniej, a powieje z południowego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, a teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Więcej kultury.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Agnieszka Kania. Cześć Agnieszka.
2: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
1: Jako kuratorka, znawczyni sztuki, pisarka, kobieta kultury prowadząca Dom Sztuki Żar. I opowiemy Wam o kilku przedsięwzięciach. Nie wszystkie, jak się okazuje, będą żarowe, że tak pozwolę sobie powiedzieć, ale chronologicznie po kolei. Przede wszystkim to, co jest fajne, to to, że one są darmowe, a to wynika z tego, że Dom Sztuki Żar uzyskał wsparcie i głównie Dni Opola, ale nie tylko Dni Opola. No i rzeczy, które, o których słyszeliście, tak tylko uprzedzę, bo kilka dni temu słuchaliście rozmowy z Anną Cymer. Rozmawialiśmy o tej fascynacji mozaiką, o tym, że zaczyna być wpisywana też jako dziedzictwo kulturowe, że jest powrót do mozaiki. No i tak myślałem, że tylko my, taka pierwsza jaskółka, a potem długo nic. Tymczasem Agnieszka przychodzi do studia i mówi, będzie mozaika. Więc okazuje się to prawda, jest jakiś boom na mozaikę. Piękną zresztą.
2: Tak, bardzo się cieszę, że możemy Państwa zaprosić na takie zajęcia, warsztaty stworzenia mozaiki bizantyjskiej, tak sobie to wyobraziliśmy, dlatego że zajęcia będzie prowadził, warsztaty będzie prowadził Mykola Krawec, który jest znawcą nie tylko rysunku akademickiego i grafiki, ale też ma do czynienia z mozaiką i potrafi się nią pięknie posługiwać. A mozaika jest nam bardzo bliska, nam Opolanom jest bardzo bliska, dlatego że tuż, niedaleko, w Zagwiździu, jest kościół, do którego mogą Państwo pojechać i zobaczyć jedną z najpiękniejszych mozaik w naszym województwie. A stworzył ją Maksymilian Habersetzer. Jest to postać tragiczna, a lubimy słuchać o kimś, kto ma przygody w życiu albo jest taki wyjęty. Jego życiorys jest wyjęty z takich ram poukładanych. Więc tenże Maksymilian Habersetzer, pozwolą Państwo, że Państwu opowiem, urodził się w 1892 roku. Urodził się w takiej maleńkiej wiosce gdzieś w Styrii Austriackiej, czyli tam, gdzie jeździmy na narty, gdzie słońce w zasadzie nie dochodzi. I on tam, pierwsze jego wspomnienia to pewnie taka powała i kosz mojżeszowy, w którym się kiwał i patrzył w sufit, a ten sufit był odeskowany i pierwsze jego wspomnienia to sęki na tym tego drewna na suficie. A że był bardzo, bardzo zdolny, to go ktoś przyuważył i wysłał do monachium. I w 1911 roku zaczął uczęszczać do Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, a dostać się tam było bardzo trudno. Wtedy przypomnę też, że bardzo wielu Polaków, tych takich znanych, tych takich bardzo, bardzo utalentowanych, bracia Gierymscy na przykład, uczęszczali do tej szkoły monachijskiej. W tej szkole monachijskiej w ogóle były takie księstwa. Jedno księstwo to było księstwo malarstwa i jeśli ktoś miał dryg do malarstwa, no to mógł się zapisać do któregoś tam profesora. Było księstwo rzeźby, było księstwo rysunku, było też księstwo właśnie mozaiki. I tenże nasz bohater, tak go nazwijmy, Maksymilian, dostał się do takiego bardzo znanego profesora, którego nazwiska dzisiaj Państwu nie przytoczę, ale następnym razem, jak się lepiej przygotuję i będę miała ściągę, to powiem, jak się nazywał tenże profesor. W każdym bądź razie po zakończeniu tej uniwersytetu mógł wystawić swoje dzieła w takim szklanym pałacu, co było olbrzymim wyróżnieniem, bo tylko najzdolniejsi uczniowie mogli wziąć udział w takiej wystawie kończącej studia, w ogóle wystawie, która odbywała się w Pałacu Sztuki. Wiadomo, że w tamtym czasie były salony zależnych i niezależnych, były różne galerie w Berlinie, w Paryżu, w Rzymie, w Monachium. I on należał w takim razie do takiej elity bardzo zdolnych artystów. Zaraz po zakończeniu studiów zwabił go Berlin i zwabił go takim ubogaceniem czy stworzeniem wystroju kościoła Chrystusa Pana. I ten kościół został dopiero zbudowany w latach 20. To taka olbrzymia prawie, że katedra, taka monumentalna bryła, jak na tamte czasy przystało, mówimy teraz o latach 20. XX wieku, późnych latach 20. wieku, czerwony, wielki kościół, wyobrażają sobie Państwo, prawie, że katedra, surowy i w środku ołtarz, który jest mozaiką, ale nie taką mozaiką bizantyjską, barwną, gdzie się pojawiają zielenie i niebieskości i żarowe kolory pomarańczowe, tylko Habersetzer odważył się stworzyć mozaikę, która jest prawie że monochromatyczna. I Chrystus przewyższa 12 apostołów. On stoi w takiej pozie, jakby podnosił ręce do góry. W takiej pozie nie królującej, ale taki jakby był obezwładniony, jakby był postawiony pod ścianą, podnosi ręce do góry, a 12 apostołów w zasadzie nie wygląda jak 12 apostołów, tylko jak takie kukły, albo jak kaleki złączone, jak bracia syjamscy, którzy są złączeni jednym ciałem i posiadają dwie głowy. A zatem on namarował karykatury ludzi i karykaturę samego Chrystusa, który się boi czegoś i podnosi ręce i stawia się w takiej pozie bezbronnej. Rozstrzelajcie mnie, zróbcie ze mną, co chcecie. I z tego wielkiego Berlina nagle wielki Haberzecer po Monachium, po Pałacu Sztuki, po tym kościele, którego mozaika na początku wzbudziła wstręt, obrzydzenie, a potem zachwyt, pojawia się gdzie? W Gross Dybern, czyli w Dobrzeniu Wielkim. Więc trochę jakby w mniejszej metropolii.
1: Ale to zakładam, że być może przyjechał z jakimś porywem serca, bo zazwyczaj wtedy robimy rzeczy, wydawałoby się bardzo, bardzo dziwne.
2: Być może poznał jakąś ślązaczkę tutaj. No właśnie. Tak, być może jakąś Agnesę poznał, albo jakąś Helgę stąd. Być może, no, tak, tak, mogło tak być, ale mogło być zupełnie inaczej, dlatego że ten jego życiorys jest przedziwny. I zachęcam Państwa do odwiedzenia Dobrzenia, to przecież jest jeszcze, część Dobrzenia jest w granicach naszego miasta. Koło takiego drewnianego kościółka znajduje się piękny pomnik. Pomnik poświęcony tym, którzy zginęli na I wojnie światowej, na Wielkiej Wojnie. I on nie mógł czytać Celana, ale jakby wyobraził sobie już wiersze, które będzie tworzył Celan. O tych narodach uciekających, znikających w powietrzu, o tych napowietrznych grobach, które wkładam szpadel w napowietrzny grób. Więc on narysował chłopców, bardzo młodych chłopców w Pikelhaubach, no to pierwsza wojna światowa, którzy zanikają. Widać tego pierwszego, a potem taki szpaler chłopców, z których ostatni już jest tylko cieniem, już jest tylko tym zanikającym gdzieś tam w chmurach, celanowskim chłopcem, którego nie ma. I to jest jedna z jego tutaj, jedno z dzieł, które mogą Państwo zobaczyć, nie wchodząc do środka. A mozaika, od której zaczęłam, znajduje się w Zagwiździu. I tam przedstawiony jest roch, święty roch, który wygląda jak taka kukła albo ptak latający. W tyle są te kamyczki takie jątrzące się, jarzące się, takie bizantyjskie. To jest w ołtarzu bocznym. Bardzo Państwa zachęcam, żeby Państwo tam pojechali, zobaczyli. I bardzo zachęcam też, żeby zobaczyli Państwo ogród, w którym znajdują się rzeźby Haberzecera, zupełnie nieznanego artysty. Nie wiem, czy wielu z Państwa słyszało o takie nazwisko. Zresztą w ogóle nieznane również w Niemczech, bo to jest niemiecki artysta. I są też rzeźby w ogrodzie koło kościoła Zagwizdziańskiego, które jedna z nich przedstawia świętego Rocha i są też rzeźby pomniejsze, które niejako zapraszają do wejścia w taką zawiłość, gdzie już niedługo pojawia się czakran. Ten czakran teraz jest zniszczony, nie istnieje, ale to będzie opowieść innego rodzaju, to opowiem Państwu kiedyś może, jak mnie Witek zaprosi, o czarownicach, które istniały w Zagwiździu, ale to będzie inna opowieść. A chcę tylko powiedzieć, że losy Maksymiliana Haberzecera urywają się w Rzymie, ponieważ do Rzymu, do tak zwanej willi Massimo, uciekali ci, którzy byli niewygodni, których ścigał Goebbels i jego Ministerstwo Kultury niemieckiej, która miała za zadanie ścigać tych, którzy byli niewygodni, którzy pokazywali sztukę zdegenerowaną, taką sztukę, która się nie podobała nazistom, która obrażała właśnie tę stylistykę lubianą przez Hitlera. I tam się schował również Thomas Mertek. I dokładnie w tym samym roku. Czyli oni mogli sąsiadować, mogli mieszkać pokój w pokój, bo to był 1935 rok. Thomas Mertek, po tym jak Goebbels zobaczył zresztą nasz pomnik tutaj tego łucznika, który również opowiada o tych, którzy zginęli w czasie I wojny światowej, nie spodobał się wysłannikom Goebbelsa i postanowili zniszczyć wszystkie rzeźby, które zrobił Thomas Mertek. Zniszczyli ich większość, ale te, które pozostały, to właśnie pozostały w Opolu. I Thomas Mertek jest sąsiadem Maksymiliana Haberzecera, który był w Monachium, w Berlinie i nagle w Dobrzeniu Wielkim i w Zagwiździu, w takim Zagwiździu stworzył swoje piękne dzieła. I w tym roku urywają się wszelkie ślady dotyczące artysty. Już po tym, po 1935 roku nic nie stworzył. Wiemy dokładnie z doniesień, z archiwów, że w 1935 roku Willem Maximo odwiedził Mussolini, że przyglądał się artystom, że oczywiście chciał uczestniczyć w kulturze, chciał być jej bliski, ale też przyglądał się artystom. Byli tam malarze, jeden z malarzy, sąsiadów właśnie Habersetera, do tej pory kolorysta, kiedy dowiedział się, co się dzieje na świecie, jak może wyglądać świat nazistowski, zaczął malować tylko czerń, tak jak potem Kiefer, który do tej pory żyje i jest jednym z pierwszych takich niemieckich artystów, którzy opowiadają o wojnie. Więc tuż, proszę Państwa, w Zagwiździu, w Dobrzeniu Wielkim mamy wspaniałą mozaikę, którą można obejrzeć, a my w Domu Sztuki Żar zapraszamy na warsztaty tworzenia mozaiki, które będzie prowadził Mykola Krawec. Te warsztaty odbędą się dzięki wsparciu miasta Opole, ale także dzięki firmie Cerpol, która podarowała nam takie kamyczki kolorowe, przepiękne, które można wykorzystywać i na tych kaflach ceramicznych, które przygotujemy, przyklejać, a zatem nie muszą mieć Państwo wprawy, nie muszą być Państwo Habersetterami, nie muszą być Państwo obeznani z mozaiką bizantyjską, żeby stworzyć własne cacuszka. Aha. Serdecznie zapraszamy.
1: I to w formie takich kafli, które można będzie zabrać, rozumiem, później do domu też za sobą.
2: Tak, i przykleić, bo mozaika ma się pojawić na ścianie i to jest taka prawdziwa mozaika, więc mogą Państwo właśnie przykleić na swojej ścianie w kuchni czy na fasadzie, mogą mieć Państwo własnoręcznie stworzoną mozaikę.
1: Aha, a wszystko to dokładnie za darmo, drodzy Państwo. I to nie wszystkie atrakcje, o których Wam opowiemy, ale pozwolimy Wam teraz posłuchać muzyki, a za chwilę do Was wrócimy, by jeszcze kilka propozycji usłyszycie.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Agnieszka Kania. Obiecałem, że to nie wszystkie wydarzenia, o których opowiemy, i tak właśnie jest. Mało tego, Agnieszka już mi powiedziała, że nawet będzie jedno, które nie jest organizowane przez Dom Sztuki Żar, ale i tak o nim opowie, bo artystka i dziewczyna jest fantastyczna. Ale w samym Domu Sztuki Żar, już zostawiwszy teraz tą mozaikę bizantyjską, która będzie w niedzielę za darmo, bo to będą dni Opola.
1: O 14.
0: O 14, no właśnie, bo tutaj Agnieszka zauważyła, że nie podaliśmy godziny. Oczywiście możecie w razie czego wejść na stronę internetową, na Facebooka, tam Dom Sztuki Żar ma swój profil, pewnie informacje znajdziecie, ale wypadało godzinę podać. Natomiast są jeszcze zajęcia też w piątki teraz, jak pamiętam.
1: Tak, to może tak uściślimy, że najpierw jeszcze zakończymy o Domu Sztuki Żar, dlatego że o 12 zapraszamy rodziców z dziećmi, babcie z wnukami, ciocie z siostrzenicami albo siostrzenicami, w każdym razie dorosłych i dzieci. Zapraszamy na takie wspaniałe zajęcia, które również są finansowane przez miasto Opole, a mają tytuł kafel i czyli malowanie ceramicznych kafli, czyli już nie trzeba będzie przyklejać tych drobinek ceramicznych, które tworzą potem mozaikę, ale dostaną Państwo takie właśnie płytki, które będzie można sobie po swojemu wymalować. I ostatnio były takie zajęcia, które zaproponowała dzielnica Stare Miasto, to jest 9. dzielnica opolska, swoim mieszkańcom. To warsztatowiczki, bo akurat były to same warsztatowiczki, nie było panów, wymalowały wspaniałe kamieniczki opolskie. I okazało się, że te kamieniczki mają nie tylko okna i drzwi, ale mają też podwiązki, mają też sukienki, mają też oko, puszczają do widza. Także serdecznie zapraszałem, bo malowanie takiej kafli i zabawa z gliną jest fantastyczną przygodą. Więc to o 12 rodzice z dziećmi, dorośli może z dziećmi.
0: Aha, jak ktoś ma kominek 17. na przykład, to oczywiście może sobie wykorzystać, bo kiedyś były piece kaflowe, niektórzy podobno jeszcze mają, więc jak odpadł wam taki kafel z pieca, możecie w to miejsce wpasować sobie taki własnoręcznie robiony. Ale też i w kontekście mozaiki, o której rozmawialiśmy, i także kafli, to one bardzo często służyły, tak jak tu w przypadku kościoła, jako dekoracja też, powiedzmy wprost. Będzie tylko obiekt sakralny, ale dekoracja. To tak samo jest też z innymi częściami. Na budynkach, w klatce schodowej, prawda, czy gdzieś na fasadzie, można sobie takimi kaflami, takimi mozaikami po prostu ozdobić własny dom, własne mieszkanie. No, więc to jest moim zdaniem ciekawy, bardzo fajny pomysł, żeby nie tylko już murale i murale, zresztą jak to stwierdziła w rozmowie wtedy Anna Cymer, one są dosyć nietrwałe i z muralami one nie przetrwają tyle co mozaiki, które trwają wieki nawet,
1: wieki,
0: jak popatrzymy na te.
1: No oczywiście. Mhm. Przecież Ravenna i te kościoły w Ravennie, one przecież trwają wieki i ciągle zachwycają. Chyba takie najładniejsze, jedne z ładniejszych takich mozaik w środku, we wnętrzu, znajdują się w kinie Kijów w Krakowie. To do tego kina warto pójść właśnie nie tylko na film, ale żeby sobie posiedzieć w kawiarence albo pooglądać te olbrzymie takie obrazy wymalowane mozaikami. Przepiękne, z lat 60., które na szczęście nie zostały skute, tylko tam są. Mhm. Bo...
0: A co do kafli, oczywiście to wszystkie materiały, kafle, farby, wszystko jest oczywiście na miejscu. Nie jest tak, że trzeba coś przynosić z domu.
1: Nie, tylko trzeba przynieść dobry humor, chęć do pracy. Tak jak mówię, dostaliśmy kafelki przepiękne, takie mozaiki. My stworzyłyśmy takie podstawy z kafli, ale jeśli ktoś ma tę dziurę, którą chciałby wypełnić, to oczywiście może zrobić swoją formę, swoją wielkość. Proszę wymierzyć tę dziurę, którą Państwo mają i mogą Państwo zrobić właśnie, zaślepić ją własnoręcznie zrobionym kaflem. Aha.
0: Tutaj jeszcze wspomnę też, bo o tym będziemy rozmawiali w programie literackim, że Dom Sztuki Żarty, oczywiście klub czytelniczy, czytuje się świetnie, ale o tym nie będziemy dzisiaj dużo rozmawiali, dlatego już umówiłem się z Agnieszką i rozmowa o klubie, o tym co nowego, będzie po prostu w audycji literackiej. Natomiast jest jeszcze jedno przynajmniej wydarzenie, o którym Agnieszka chciałaś bardzo opowiedzieć.
1: Bardzo chcę powiedzieć o Karinie Ćwiżeń, która może Państwa zaprowadzić do świata malarstwa, która nie rządzi się żadnymi prawami takimi akademickimi, który pozwala dzieciom i dorosłym, jeśli Państwo chcą wziąć udział w takiej zabawie, bawić się kolorami, bawić się pędzlami, bawić się wielkimi formatami, na których się chlapie, robi coś ekspresyjnego, coś, co wymyka się takiemu uczeniu malarstwa, gdzieś tam szukaniu proporcji, perspektywy, formy, kształtu. To jest zabawa kolorem. I takie zajęcia tego ekspresyjnego malarstwa, które Karina Ćwierzeń nazwała malortem, odbywają się na Dambonia w piątki o 17:30. Jeśli chcą Państwo poszukać, to proszę napisać malort i znajdą Państwo zabawę. Niekończącą się.
0: Jak się uda, to oczywiście postaram się Karynę Ćwierzeń zaprosić też do radia, żeby o tym troszeczkę opowiedziała, bo rzeczywiście, kiedy, tak jak mówisz, myślimy o jakichś kursach i zajęciach plastycznych, malarskich, czy z rysunku dla dzieci, to najczęściej uczymy po prostu takich podstaw, jak na lekcjach plastyki, czyli właśnie kompozycja i tak dalej, i tak dalej. A można sztuką, farbą, kolorem bawić się w zupełnie inny sposób. To słowo bawić się jest i w znaczeniu dosłownym, ale też w znaczeniu bardzo takim głębszym, rozwojowym, bo tak na dobrą sprawę wielu artystów uznanych, którzy przez lata tworzą, też mówią o tym, że oni grają kolorem, grają emocjami. No, techniki nauczyli się kiedyś tam na akademii, ale ona już jakby jest drugorzędna. Inne rzeczy zaczynają grać pierwsze skrzypce, żeby stworzyć ciekawe, pasjonujące dzieło. Do innych też środków i po inne emocje sięgać i stany. I to tutaj, myślę, bardziej chodzi w tym przypadku.
1: Tak, myślę, że tak, ale tutaj faktycznie, gdybyś mógł zaprosić Karinę, to byłoby cudownie, dlatego że ona o tym przepięknie opowiada i na pewno wytłumaczy Państwu, jak wielką rolę odgrywa taka właśnie zabawa tym kolorem i to chlapanie, takie wydaje się może bezsensowne, ale to chlapanie kolorami wyzwala w nas coś niepowtarzalnego.
0: Aha, tak, możecie później też przyjść do domu, że niby przyszliście z dziećmi na te zajęcia i tak dalej, a sami później będziecie chlapać i świetnie się bawić. Tak uważam, że tak może być i tak często jest. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te opowieści. Przepyszne, przyznaję. I do usłyszenia w audycji literackiej, bo tak jak mówiłem, usłyszymy się, spotkamy się z Agnieszką jeszcze w audycji literackiej, bo tam kilka też pasjonujących tytułów się pojawi, więc już możecie sobie ostrzyć apetyty. Przypomnę, audycji literackiej oczywiście w każdą niedzielę od godziny 16 do 18. A więc do zobaczenia, dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Witku.

0: Agnieszka Kania opuściła już studio Radia Opole, ale razem ze mną jest Adam Rabczykowski, nasz dyrektor marketingu. Cześć Adamie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dlatego, że kilka ciekawych wydarzeń w Radiu Opole się odbędzie. O jednym powiem sam, bo 15 maja koncert w legendarnym studiu M imienia SBB. Damian Sikorski wystąpi ze swoim projektem, ale na pewno też wiecie, bo jeżeli słuchacie regularnie naszego radia i wiecie o tym, że jest Noc Muzeów i Radio Opole w tę Noc Muzeów się włączyło. Ktoś może się zastanawiać, a jakież to muzeum Radio Opole skrywa? I drodzy Państwo, o tym właśnie Wam opowiemy, dlatego, że Radio Opole poza tym, że nadajemy programy i będziecie mogli w tę Noc Muzeów w sobotę zwiedzić radio, zobaczyć tych akurat też dziennikarzy i realizatorów, którzy będą mieli swoje audycje. Padło też na mnie, bo w sobotę akurat to Polska Lista Polskiej Piosenki, ale muzeum rzeczywiście w radiu mamy, prawda?
1: Tak, mamy. Oczywiście odwiedzimy Ciebie, Witku, bo chcemy pokazywać radio od tej strony technologicznej, że jesteśmy nowoczesną spółką medialną, ale utworzyliśmy też taką izbę pamięci, którą nazywamy Muzeum Techniki Radia Opole, w których prezentujemy głównie tą strefę analogową. Stare magnetofony, Radio Opole może się pochwalić pierwszym stołem do realizacji programu radiowego w technologii cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej. To było w tamtych czasach zauważone. Mamy wspaniałe dziedzictwo, które podczas tej nocy między godziną 18 a 24 zaprezentujemy naszym zwiedzającym.
0: Tak, ja mogę powiedzieć, że jest na przykład taśma, jest przezroczysta pokrywka i widać, jak ta taśma się przesuwa. A zwiedzają też nasze radio dzieciaki, przedszkola, grupy przedszkolne, szkolne, no to to budzi ogromne zainteresowanie i gramofon działający. Ja wiem, że gramofony dziś wróciły i już pewnie nie robi to aż takiego wrażenia, bo...
1: Tak, stały się modne.
0: Stały się modne, to prawda. Mój szczęśliwie od lat 80. ciągle działa, bo to jest niezawodny, prosty sprzęt. Tam tylko diodę musiałem jedną wymienić i igłę oczywiście co jakiś czas, więc polecam. Gorzej oczywiście z samymi płytami, ale te płyty u nas też są, bo to co istotne, zresztą łączy się poniekąd, bo w Noc Muzeów na rynku wystąpi John Porter, jest jubileusz płyty Helicopters, a tutaj właśnie w Radio Opole nagrywana płyta i tak, przez nas też współwydana.
1: Ta płyta nagrywana była w roku 1979, dokładnie, czyli minęło już ponad 45 lat od nagrania tej płyty i wydania tego albumu. Możemy się pochwalić tym, że jest wznowienie, reedycja zeszłoroczna albumu na winylu i na płycie CD. To są nośniki, wydaje się, że stare, aczkolwiek wracają do łask i w takich kręgach kolekcjonerskich cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością, a my zaprezentujemy oryginalne taśmy. Te taśmy już po masterze, bo sesja Johna Portera, Porter Bandu, wtedy była nagrywana na wieloślad, czyli na taki magnetofon, który nagrywał, rejestrował ścieżki muzyczne na 16 śladach, bo taki 16-śladowiec był w Radio Opole, a później był robiony mix, edycja na dwóch magnetofonach, Telefunken M15, one znajdują się właśnie w tym naszym Muzeum Radio Opole i zarówno wystawimy, pokażemy oryginalne taśmy oraz zaprezentujemy, jak działają te magnetofony z tamtego wieku, a wiemy, że jak wróciła moda na winyle, to wróciła moda też na stare gramofony i na stare analogowe sprzęty i one się cieszą coraz większą popularnością. Ich wartość też rośnie.
0: No to prawda. I do tego jeszcze jest tak, bo znam osoby, które na przykład nie mają koniecznie gramofonu, ale jak są fanami jakiegoś wykonawcy, to i tak kupują wszystkie możliwe nośniki, czyli mają i kompakty, i kasety, i płyty winylowe, i koszulki, i tak dalej, i tak dalej,
1: kapeczki,
0: i tak dalej.
1: Skarpetki.
0: Tak, bo to jest właśnie to. No, ktoś mówi od gadżety, no ale jak się kogoś lubi i szanuje i ma się do niego wielki sentyment, to tego typu gadżety właśnie są wielką, wielką przyjemnością. To zresztą można będzie tu w ramach autopromocji powiem, mamy też sklepik radiowy, można go odwiedzać online. Jest też gablota przy portiernie, jak już będziecie wchodzić na zwiedzanie, to możecie zobaczyć, bo też i płyty SBB, prawda?
1: Ale w trakcie Nocy Muzeów też wystawimy stoisko swoje, tak?
0: A, no to, drodzy Państwo, naprawdę na bogato. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Adamie, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Będziesz, rozumiem, oprowadzał w tę Noc Kultury.
1: Będę oprowadzał, będzie oprowadzała też pani redaktor naczelna, Aneta Skomorowska-Kobza i Sławomir Kielerczy, zastępca redaktora naczelnego.
0: O, to, drodzy Państwo, bardzo, bardzo poważna sprawa, więc nawet będziecie mogli podpytać, bo to jakby nie było najbardziej kompetentni ludzie, którzy wszystko muszą ogarniać i nad wszystkim muszą panować. Więc
1: teraz się zarumieniłem.
0: Prawda? No ale czego tak jest. No, pochwaliłem też przy okazji i redaktor naczelną i z wice naczelnego. To nie wiem, czy to będzie dobrze odebrane, że się teraz troszeczkę podlizuję, ale myślę, że nie. Po prostu tak jest, że rzeczywiście odpowiedzialność jest ogromna, ale też wiedza potrzebna duża, żeby zapanować nad wszystkim, co tutaj dokładnie się dzieje, prawda? I to wszystko ogarnąć. No i na pewno można będzie przejść tymi korytarzami też i zobaczyć studia. To wszystko, czego na co dzień zobaczyć się nie da i to jest duża, duża atrakcja. Adamie, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia w takim razie w sobotę, jeżeli chodzi o nas, no i o Państwa, jeżeli się do nas wybierzecie. I przy okazji też już będę życzył Wam dobrej, spokojnej nocy, wieczoru, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Polskie Radio Pole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani, by przekazać Państwu wiadomości wieczorne, zaczynamy, bo na zegarach 21. Ogromny sukces polskiego ski alpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski zjechał na nartach ze szczytu Lhotse. O 21.00 także kolejny etap prac na Krajowej 40 w Głuchołazach. Od jutra nowa organizacja ruchu. A na zakończenie wydarzenia sportowego wtorku przygotował dla Państwa Grzegorz Rękowski.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od sukcesu polskiego ski alpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski zjechał na nartach z Lhotse, 4. pod względem wysokości szczytu ziemi. Polak wszedł na wierzchołek i zjechał z niego na nartach. W ciągu 2 dni w drodze na szczyt udało mu się wyprzedzić tłum wspinaczy zmierzających na sąsiedni Mount Everest. Zjechał w dość dogodnych warunkach.
4: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mu się strzelić przed wszystkimi, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu narciarskiego, więc plan swój zrealizowałem.
3: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
2: W związku ze startującym w środę kolejnym etapem prac na Krajowej 40 w Głuchołazach kierowcy pojadą inaczej na wysokości skrzyżowania z ulicą Bohaterów Warszawy. Ruch naprzemienny będzie obowiązywać na wlotach w stronę Prudnika i granicy państwa. Na ulicy Bohaterów Warszawy kierowcy będą korzystać z 2 pasów ruchu, po jednym w obu kierunkach, wyjaśnia rzecznik opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Agata Andruszewska.
5: Zakres robót obejmuje roboty branżowe, a także roboty drogowe, polegające na wymianie poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi wraz z odbudową chodników. Jednocześnie od środy 13 maja po zakończeniu robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Ligonia do ulicy Bohaterów Warszawy. Ulica Ligonia zostanie w tym czasie także otwarta dla ruchu.
2: Natomiast od czwartku, to też już wiadomo, będzie przywrócony ruch dwukierunkowy na ulicy Groszewskiego.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: W 16 lubelskich parafiach pojawią się proboszczowie z konkursu. To pionierskie rozwiązanie w skali kraju. Zmiana wynika z ustaleń ostatniego 3. synodu archidiecezji lubelskiej. Chodzi o rozwiązanie zakładające, że w parafiach, w których nie ma proboszczów, mogą być ogłoszone konkursy na to stanowisko, na te funkcje, otwierając szansę ich prowadzenia duszpasterzom nawet z zupełnie innych diecezji. Już w trakcie wakacji pojedziemy nową asfaltową ścieżką rowerową na trasie Prudnik-Czeski-Inżychow. Inwestycja praktycznie na finiszu. Asfaltowa ścieżka prowadzi także przez bardzo malownicze, piękne tereny nadleśnictwa Prudnik. Na jakiego rodzaju dogodności będą mogli liczyć entuzjaści spędzania wolnego czasu na rowerze, sprawdzi w naszych środowych wiadomościach Jan Poniatyszyn. A w porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 jutro będzie u nas marszałek województwa Szymon Ogłaza. Sporo tematów. Rozmawiamy o tym, czy gospodarka województwa opolskiego w jakimś stopniu będzie mogła skorzystać na programie pożyczkowym SAFE. Będzie także wśród tematów sprzeciw Parlamentu Europejskiego, by pozbawić regiony samodzielności w wydatkach z polityki spójności. Na programie tematów także prace nad powierzeniem marszałkom roli koordynatorów polityki transportowej w poszczególnych regionach. Poranna rozmowa. Startujemy jak zawsze w tygodniu. Kwadrans po godzinie 8.
3: Światowe agencje informują.
2: Wielka Brytania włączy się w międzynarodową misję w cieśninie Ormus, przekazał minister obrony John Healey. Brytyjczycy wyślą do cieśniny niszczyciel Dragon, samoloty myśliwskie typu Typhoon i autonomiczny sprzęt do niszczenia min. Rozpoczął się 79. festiwal w Cannes. Podczas inauguracji największej filmowej imprezy na świecie uhonorowano nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. O najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, czyli Złotą Palmę, powalczą w tym roku 22 filmy, w tym także polski kandydat, czyli Fatherland Pawła Pawlikowskiego.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po 21.
3: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Robert Prygiel nie pełni już funkcji prezesa siatkarskiego klubu Stalnysa. Zastąpi go Arkadiusz Olejniczak. Nowy sternik jest od lat związany z nyską siatkówką. Jako zawodnik grał m.in. w Mostostalu Kędzierzyn-Koźle, w AZS-ie PWSZ Nysa czy Gwardii Wrocław. Był trenerem Juwenii Głuchołazy oraz drugim szkoleniowcem Stali.
6: Stal Nysa to jest świetny projekt z tradycjami ogromnymi. Nie ukrywam, że kilka nocy nie śpię, bo jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale Nysa jest zawsze w moim sercu. Ja jestem świeżo upieczonym prezesem, muszę trochę przywyknąć do tego słowa prezes. Zrobię wszystko, żeby Stal Nysa wróciła na salony siatkarskie plus ligi, bo naprawdę na to zasługuje. Mamy świetnych kibiców, mamy świetną frekwencję na meczach. Tutaj tylko po prostu i aż tylko trzeba awansować.
0: Przypomnijmy, Nysanom nie udało się w tym roku powrócić do plus ligi, mimo że takie były założenia i nadzieje kibiców. Ostatecznie Stal odpadła w pierwszej rundzie fazy play-off. Pozostajemy w regionie. Głubczyce przygotowują się do międzynarodowych zawodów w karate. W sobotę 16 maja w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 17. edycja Grand Prix Śląska Polsko-Czeskiego. Do tej pory swój udział w zawodach potwierdziło 180 zawodników z 15 klubów. Zgłoszenia jeszcze trwają. Zawsze jest dużo emocji i dobrego karate na naszych zawodach. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie, mówi Janusz Hołda, prezes LZS Karate do Głubczyce, organizator wydarzenia.
7: Jest 9 naszych zawodników. Po prostu zaczęliśmy z powrotem od dzieci, bo wszyscy moi główni zawodnicy już kończą studia, idą na studia. Także mam dość taką mocną grupę, ale 9-osobową. Będą to zawody od 7 lat do 18, czyli do juniorów. I będzie kumite, będzie kata i parakarate.
0: Sobotnie zawody w Głubczycach.

0: Tyszkę Jelenę Ostapienko 6-1, 7-6. W ćwierćfinale rzymskiej imprezy zagra też Iga Świątek. Jutro jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
1: Pogoda. W Opolu chłodno, tylko 9 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 4 do 6 stopni i wietrze na ogół umiarkowanym z zachodu. Środa pod znakiem zachmurzenia dużego z przejaśnieniami, gdzieniegdzie do południa możliwy przelotny deszcz. Jutro temperatury maksymalne od 12 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami powieje jednak odrobinę silnie, powieje z południowego zachodu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Pamiętasz tę piosenkę?
13: Jesteś legendą.
12: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
14: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Po reklamie.

0: Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam do audycji, która w założeniu ma mówić o wykluczeniach, a najlepiej o takich warunkach i działaniach, które zapobiegają jakiemukolwiek wykluczeniu, a nawet działają integrująco. Stąd dzisiaj nasz gość, pan Tomasz Dłubak, dyrektor Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON-u w Opolu. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Zacznę może od takiego niezbyt oryginalnego wątku, bo parę razy spotkałem już się z takim spostrzeżeniem, że przedsiębiorcy nie bardzo się kwapią do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jest tu cały system zachęt, ulg, preferencji. Stąd też pytanie. Przedsiębiorca z założenia, tak na zdrowy chłopski rozum, jest człowiekiem, który przede wszystkim ma tworzyć dochód miejsca pracy. To jest pewien zespół naczyń połączonych, ale w sumie taka machina, której celem jest zarabianie. To proszę powiedzieć, skoro PFRON chciałby przychylić nieba tym przedsiębiorcom, daje cały system wsparcia finansowego, to skąd takie opory? Czy pan może ma już to zdiagnozowane, a nawet może ma pan receptę na to, żeby to zmienić?
1: Stereotyp.
0: Stereotyp.
1: Przede wszystkim stereotyp. I on występuje po dwóch stronach. On zarówno występuje po stronie samych przedsiębiorców, jak i także osób z niepełnosprawnościami, tych przyszłych pracowników, u tych pracodawców. Otóż idąc po kolei, czyli od przedsiębiorców zaczynając, ten stereotyp niestety jest ściśle powiązany z takim przekonaniem, że osoby z niepełnosprawnościami, jak już pan redaktor zaznaczył, są to osoby nie z niepełnosprawnością, ale z niepełnosprawnościami, bo tych niepełnosprawności naprawdę jest bardzo duży koloryt, dosyć duże rozbarwienie różnego rodzaju niepełnosprawności. Może faktycznie u przedsiębiorcy dokonywać takiego przekonania, czy przedsiębiorca może być taki przekonany, że osoby z niepełnosprawnościami to są osoby, które w przyszłości, kiedy taką osobę się zatrudni, mogą czasem wygenerować jakiś problem. Co jest oczywistą nieprawdą. Te stereotypy dotyczą na przykład tego, że osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami, częściej będą chodzić na różnego rodzaju badania.
0: L4.
1: Chociażby L4. Przypomnijmy, że w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami o określonych poziomie niepełnosprawności mamy także skrócony czas pracy, bo to jest 7-godzinny czas pracy i dużo większą liczbę chociażby dni urlopowych. Ten stereotyp powoduje, że takie osoby są mniej mobilne, że więcej czasu trzeba będzie im poświęcić na przykład na adaptację w miejscu pracy, że trzeba będzie także przygotować to miejsce pracy specjalnie dla nich, bo przecież weźmy pod uwagę to, że przedsiębiorstwo to jest takie zorganizowane miejsce, w którym mamy biurowce, mamy jakieś hale, mamy różne inne przestrzenie, w których się dokonuje praca i niestety, ale w większości te miejsca nie są przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami, chociażby z osobami, które niedowidzą, niedosłyszą, mają problemy z ruchem. I przedsiębiorca widzi, pomimo tych zachęt, które są, pewien problem gdzieś tam na widnokręgu.
0: Czyli rozumiem, że na początku pojawia się taki obraz. Więcej będę miał kłopotów, jak z tego pożytku. To może ja teraz tak odwrócę te wektory i zapytam pana o wsparcie. Bo tak się mówi właśnie, że są różnego rodzaju formy wsparcia finansowego, takiego, innego, czyli to wszystko, co oferuje PFRON, jednostka kierowana przez pana na Opolszczyźnie, to może teraz tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jakiego ciężaru gatunkowego są te wszystkie formy wsparcia. Proszę, zrobimy taki katalog, a później będziemy mówić, co, mówiąc tak potocznie, nie chwyta, nie klei.
1: Jakbyśmy byli takim przedsiębiorcą, który chciałby zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami, a nie jest to zakład pracy chronionej, czyli zwykły przedsiębiorca, który ma dzisiaj pomysł na to, żeby na jakimś odcinku swojej pracy taką osobę zatrudnić.
0: Coś tam robi na przykład jakieś elementy i trzeba te elementy później poskładać w paczki, powiązać czymś tam, maszyną. Proste zadanie, 6-latek, gdyby tylko udźwignął, to by sobie z tym dał radę pod względem takim mentalnościowym, organizacyjnym.
1: I przedsiębiorca może skorzystać z możliwości właśnie dofinansowywania, dostosowania tego miejsca pracy, czyli w tej konkretnej przestrzeni możemy tak przeorganizować tą przestrzeń, wykorzystując wcześniej takie audyty związane z funkcjonowaniem tego miejsca dla osoby z niepełnosprawnością, niepełnosprawnościami, że praktycznie możemy to miejsce przystosować dla tej osoby.
0: Dobra, panie dyrektorze, ale ja teraz będę jako adwokatus diaboli występował. No więc ja na razie dostanę pieniądze na coś, co w przypadku zatrudnienia osoby tak zwanej zwykłej w ogóle mi nie jest potrzebne. Ale może to nie koniec zachęt, bo dobra, dacie pieniądze na to, żeby przystosować to pod względem jakimś organizacyjnym, sprzętowym, przestrzeni architektonicznej.
1: Zrefinansujemy część wynagrodzeń.
0: Zapłacicie za to, dobra? Czyli wychodzimy na razie na zero. Zrobiłem coś, co mi normalnie było niepotrzebne. Ale może, jak już dostanę to w prezencie, mówiąc w cudzysłowie, to ja teraz będę miał jakieś inne zachęty natury finansowej, że zatrudnienie osoby w tych już takich sprzyjających warunkach zacznie mi się bardziej opłacać niż zatrudnienie takiej osoby zwykłej, tak w cudzysłowie.
1: No to jest właśnie system refundacji kosztów pracy. W przypadku osoby bez niepełnosprawności. Oczywiście kosztem takiego przedsiębiorcy są koszty związane z jego zatrudnieniem, czyli klasycznie trzeba zapłacić wypłatę takiemu pracownikowi, trzeba odprowadzić różnego rodzaju podatki, ale także składki na ZUS. W przypadku osób z niepełnosprawnościami możemy liczyć na refundację tych kosztów. W związku z czym to już jest dodatkowy bonus, który uzyskujemy w ramach współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzystamy z dosyć prostego systemu, który się nazywa SODIR. Składamy odpowiedni wniosek i miesiąc po miesiącu za pracę takiego pracownika uzyskujemy zwrot części jego wynagrodzenia także i tych kosztów, które są związane z zatrudnieniem. To już jest na pewno in plus.
0: Czyli mówiąc dokładnie, koszty zatrudnienia tego człowieka są mniejsze.
1: Są mniejsze, ale co ciekawe, jeszcze w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, bo to się często pomija, mówiliśmy o stereotypach, takie osoby też są bardzo lojalnymi pracownikami. Wbrew tym stereotypom mówiącym o tym, że to są osoby, które częściej idą na przykład na różnego rodzaju zwolnienia, to jest oczywiście, tak jak wcześniej wspominaliśmy, stereotyp, który jest wygenerowany przez przedsiębiorcę, czyli tego potencjalnego pracodawcę. To w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które występują w roli pracownika, to można się spodziewać z tym, że te osoby będą bardzo solidnie wykonywały swoją pracę i będą na pewno pracownikami bardzo lojalnymi.
0: A z czego to się bierze? Bo ja się mogę domyślać, ale wolę nie ujawniać tych moich hipotez roboczych.
1: Bierze się to z tego, że osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo, bo to jest około 10% naszego społeczeństwa. Mówi się o tym z różnego rodzaju źródeł, tych głównie GUS-owskich, że to jest około 3,9 miliona osób. Proszę też pamiętać, że niestety osoby z niepełnosprawnościami ze względu na tą swoją niepełnosprawność częstokroć osiągają dużo niższy poziom wykształcenia niż osoby pełnosprawne i to w jakiś sposób także wpływa na to, jakie miejsca pracy, jakie w strukturze miejsc pracy mogą zajmować stanowiska.
0: No to ja nazwę tak brutalnie, gorsze.
1: Ja nie mogę tego powiedzieć, że to są osoby gorsze.
0: Ci ludzie są wspaniali, ale niestety są podwójnie karani.
1: Mają trudniejszy start. Są osobami, które mają trudniejszy start i w momencie, kiedy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, bo jeżeli mamy do czynienia z dużymi miejscowościami, takimi czy miastami, takimi jak Opole, Wrocław, nie wiem, Katowice, wiadomo, że rynek pracy tam jest zdecydowanie łatwiejszy dla wszystkich.
0: Wie pan, co jeszcze jest? Chociażby autobusy miejskie. Proszę dojechać z jakiejś miejscowości odległej o 10-20 kilometrów od miasta powiatowego, które gdzieś leży na rubieżach, do pracy codziennie na siódmą czy na
1: ósmą. No właśnie, tutaj...
0: Jeszcze gdy nie ma się na przykład prawa jazdy albo nie może się jeździć pojazdem, a to bardzo często idzie w parze.
1: Właśnie osoby z niepełnosprawnościami, które już na samym wstępie mają gorzej, jeszcze dodatkowo niestety, ale nie są wspomagane przez otoczenie, czyli nie są wspomagane przez kwestie związane z dostępnością, tak jak pan wspomniał, komunikacyjną chociażby. I w momencie, kiedy trafiają do zakładu pracy, to jest naturalne, że dla nich to jest z jednej strony wyrwanie się z tego zamkniętego kręgu niepełnosprawności, tej niemożności realizacji siebie, a przecież w gruncie rzeczy to są dokładnie takie same osoby jak my. Być może mają jakąś dysfunkcję w zakresie niefunkcjonowania ręki, nogi, być może gorzej widzą, gorzej słyszą, ale niech mi pan uwierzy, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z pracy osób z niepełnosprawnościami, bardzo cenią sobie ich przede wszystkim lojalność. To są osoby, które bardzo długo wiążą się z danym przedsiębiorcą i wbrew takim stereotypom i wbrew temu, co się potencjalnie mogłoby wydawać, to są osoby bardzo mocno zaangażowane w proces pracy, czyli tą pracę wykonują bardzo solidnie, Być może czasem wolniej, ale na pewno ta praca jest jakościowo bardzo dobra i każdy przedsiębiorca, każdy potencjalny przedsiębiorca może liczyć na oddanego, dobrego pracownika. Wydaje mi się, że w zakładach pracy dzisiaj wartością oprócz maszyn, wartością oprócz sztucznej inteligencji czasem, która niby tam ma zastąpiać...
0: Zaciskiem na niby.
1: Tak, na niby ma w jakiś sposób zastąpić pracowników, jednak wartością kluczową są ludzie. I jeżeli trafi się taki zespół osób z niepełnosprawnościami, który trafi do tego zespołu i wykonuje dobrze i solidnie swoją pracę i jest do tego lojalny, to jest największa wartość tego przedsiębiorcy. I zdaje się, że podmioty, które miały kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, bardzo szybko się przekonają, że to właśnie może być pracownik na lata.
0: Według mnie jest to logiczne. Bardzo proste. Ten człowiek zazwyczaj nie ma alternatywy. I kiedy on dostanie tę pracę, jest traktowany jak każdy pracownik, z szacunkiem. To mówiąc tak kolokwialnie, myślę, że on chwycił Boga za nogi i ma tego świadomość, że jeżeli straci tę pracę, to znowu wróci niestety do tego nie najlepszego okresu, a pomiędzy tymi wątkami, które pan dyrektor był uprzejmy wymienić, moim zdaniem ten najważniejszy, skoro mówimy jako każdym człowieku, to jest potrzeba bycia potrzebnym. I to jest chyba fundamentalna rzecz, że ten człowiek wreszcie jest komuś potrzebny. Nie tak dawno byłem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie. Fantastyczna bryła architektoniczna, piękny budynek, funkcjonalny, z głową zaprojektowany, że państwa najbogatsze w Europie.
1: I ludzie w środku, którzy coś robią.
0: Mogą nam zazdrościć. I ludzie w środku, którzy pracują w pięknym, przeszklonym, słonecznym budynku, z uśmiechem, po prostu znaleźli tam, myślę, złapali drugi oddech w życiu.
1: Ale wykonują też bardzo ważną pracę, ponieważ Zakłady Aktywności Zawodowej to jest akurat taki twór systemowy, który naprawdę może także istotnie wpływać na gospodarkę. Otóż Zakłady Aktywności Zawodowej, bo nie ma takich przeciwwskazań do tego, żeby nawiązywały kontakt z przedsiębiorcami, takimi, którzy na co dzień wykonują bardzo poważną pracę. Znam takie zakłady aktywności zawodowej, które współpracują z przedsiębiorcami, na przykład z automotive'u. Wydawałoby się, że branża bardzo profesjonalna, automotive wymaga dużej precyzji, wiadomo, to jest branża związana z produkcją samochodów, stąd tutaj kluczowa jest precyzja, kluczowe są terminy i jeden z zakładów aktywności zawodowej wykonuje na rzecz takiego podmiotu proste, powtarzalne czynności, ale wymagające dosyć dużego skupienia, precyzji i na końcu dobrego jakościowo produktu. I okazuje się, że osoby ze znaczną niepełnosprawnością, nawet intelektualną, są w stanie wykonywać na rzecz takiego przedsiębiorcy dobrą, jakościową i terminową pracę.
0: No to dobrze. Wrócę jednak do tego, niech to będzie nazywane stereotypu, mitu i tak dalej, uprzedzenia nawet przed zatrudnianiem tych osób. Panie dyrektorze, przecież przedsiębiorcy to ludzie, którzy się ze sobą w tym swoim środowisku kontaktują w różnych sytuacjach. No i przecież mówią, wiesz co, zatrudniłem takie osoby, dostałem z PFRON-u najpierw przystosowanie do tego, miejsca, żeby zatrudnić tego miejsca pracy. Refinansowali mi to. Teraz mniej płacę za ZUS, czy tam różne inne składki i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co? Jestem bardzo zadowolony. Dlaczego tego typu wieść gminna nie rozchodzi się ze skutkiem i ludzie powinni sobie wyrywać dosłownie? Pan tam powinien mieć kilometrową kolejkę, no bo no pytanie, skoro to jest takie dobre, to dlaczego nie ma tam kolejki u pana z przedsiębiorcami, którzy by sobie wyrywali dosłownie takie wnioski o zatrudnienie osób niepełnosprawnych i dofinansowanie?
1: Bo też nie ma takiej kultury, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi w ogóle o zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, to ten wskaźnik zatrudnienia tych osób w Polsce, a w Unii Europejskiej to jest różnica kilkunastu punktów procentowych, czyli ta inkluzja, czyli wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy i w ogóle do społeczeństwa jest dużo większe w Unii Europejskiej. To jest efekt rozwoju cywilizacyjnego.
0: Bogactwa też, różnego rodzaju wsparcia finansowego, dofinansowań, które już tam były. W zasadzie, no nie wiem.
1: Tak, ale ja nie chciałbym...
0: Od boomu gospodarczego końca lat 50., 60.
1: Tak, ale nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko i wyłącznie o pieniądzach jako elemencie, który decyduje o tym, że dana osoba znajduje się na rynku pracy, czy znajduje się na rynku związanym chociażby z edukacją, czyli się uczy, Proszę wziąć pod uwagę, że widać jednak różnicę pomiędzy tym, jak traktuje się osoby z niepełnosprawnościami, czy w jaki sposób traktowało się osoby z niepełnosprawnościami dotychczas w państwach bloku wschodniego, między innymi w Polsce. Proszę zobaczyć, jak traktuje się osoby z niepełnosprawnościami na Białorusi, w jaki sposób traktuje się w Rosji, a w jaki sposób traktuje się osoby z niepełnosprawnościami w Europie Zachodniej, czy generalnie w cywilizacji łacińskiej. To podejście do osób z niepełnosprawnościami ma też swoje jak gdyby historyczne uwarunkowania. I w przypadku Polski, no to my jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi. Trochę godzimy ten Zachód, natomiast tam ogólnie liczba osób z niepełnosprawnościami jest większa, obycie się z osobami z niepełnosprawnościami wśród społeczeństwa jest większe i podejście jest też zdecydowanie inne niż w Polsce. W Polsce to się bardzo dynamicznie zmienia. Natomiast no jeszcze troszeczkę jako społeczeństwo musimy odrobić pracę. I ta praca później się przełoży oczywiście na przedsiębiorców, przełoży się na wszystkie inne dziedziny, które są związane z osobami z niepełnosprawnością. A tak naprawdę funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami to jest także kwestia równościowa. No bo z jakiego powodu mamy traktować osoby z niepełnosprawnościami inaczej niż osoby pełnosprawne? W gruncie rzeczy osoby z niepełnosprawnościami nie chcą być traktowane wyjątkowo.
0: A już w ogóle nienawidzą czegoś takiego, jak takie pochylanie się ckliwe
1: dokładnie,
0: z litością.
1: Dokładnie, właśnie osoby z niepełnosprawnościami chcą być traktowane w sposób równościowy i tu bardzo płynnie możemy przejść do kwestii chociażby tych związanych z dostępnością, czyli dostępność wszystkiego od przestrzeni publicznych po możliwość skorzystania chociażby ze strony internetowej, urzędu, instytucji, produktu, usługi, to jest właśnie nic innego jak równe traktowanie. Stąd państwo, stąd przedsiębiorcy, stąd ci, którzy świadczą różnego rodzaju usługi, nie powinni w sposób szczególny traktować osób z niepełnosprawnościami. Powinni uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami i traktować te osoby tak jak każdego innego obywatela. Zresztą sam pan o tym wspomniał, że osoby z niepełnosprawnościami czują pewien dyskomfort w momencie, kiedy traktuje się jako osoby inne niż wszystkie. One nie chcą być inne niż wszystkie. One są dokładnie takie same jak my. Natomiast no nie ukrywajmy, Polska jest seniorką. Jesteśmy społeczeństwem, które bardzo szybko się starzeje. Niewykluczone, że za chwilę każdy z nas po części będzie osobą ze szczególną potrzebą, bo taką szczególną potrzebą jest chociażby wejście do budynku i nieumiejętność wejścia do tego budynku wynikająca z tego, że mam jakiś problem ruchowy, a sam budynek nie jest do tego dostosowany, to nie już jest problem kwestii tylko i wyłącznie osób z niepełnosprawnościami. To jest czasem osoba, która ma, nie wiem, złamaną nogę i czyli tymczasowo jest osobą w cudzysłowie z niepełnosprawnościami. Stąd coraz częściej musimy myśleć o dostępności takiej szeroko rozumianej, o uniwersalnym projektowaniu, czyli takim dostosowaniu przestrzeni, różnego rodzaju urządzeń, produktów, żeby każdy z nich mógł projektować, no ale to jest wyzwanie przede wszystkim dla inżynierów i architektów.
0: Ale ja widzę tu jeszcze jeden wątek, znowu natury materialnej. Otóż jeżeli tych osób nie zatrudnimy, to jest to zwyczajne marnotrawstwo.
1: Tak.
0: Proszę zobaczyć, wspomniał pan dyrektor, że tych osób z niepełnosprawnościami w naszej populacji mamy około 10%. Żeby łatwiej było rozmawiać, przyjmijmy, że województwo opolskie ma milion. To znaczy, że 100 tysięcy, to takie
1: tak.
0: Opole prawie, to są osoby z niepełnosprawnościami. I teraz proszę sobie wziąć dwa modele. Jeden, że ci wszyscy pójdą do pracy, czyli
1: generują podatki.
0: Podatki, składki, ZUS i tak dalej, i tak dalej. A drugi model to jest taki
1: redystrybucyjny,
0: że tylko otrzymują zasiłki, wsparcia, coś tam. Czyli inaczej mówiąc, te 90% musi ich, przepraszam, że tak powiem, utrzymywać, czy przynajmniej wspierać to. I dlatego wśród tych 10% są przecież osoby bardzo dobrze wykształcone, o nieprzeciętnym poziomie intelektualnym. Są osoby bardzo sprawne manualnie, o niższym poziomie manualnym, no tak jak średnia społeczna. Tak to działa mniej więcej. I teraz niezatrudnienie tych osób.
1: No to jest strata dla gospodarki.
0: Chociażby ze wsparciem PFRON-u, No to jest, wie pan, no to jest słabe rozwiązanie. No przepraszam za błyskotliwe moje spostrzeżenie.
1: Znaczy,
0: ale
1: nie,
0: na co dzień się o tym chyba nie mówi i może tego brakuje w mediach, że się nie mówi, proszę państwa, niezatrudnienie osoby niepełnosprawnej, o ile zachodzi taka możliwość, to jest zwyczajne marnotrawstwo, to jest zbrodnia.
1: Potencjału. Tak,
0: gospodarcza zbrodnia.
1: Tak, znaczy ma pan 100% racji. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to są osoby, które mogą wykonywać większość pracy, a jeżeli chodzi o tą intelektualną, to praktycznie każdą pracę, zwłaszcza, że dzisiaj istnieje coś takiego jak jeszcze technologie wspomagające pracę i praca osoby z niepełnosprawnościami 20 lat temu, 30 lat temu, a praca dzisiaj osób z niepełnosprawnościami przy bardzo wysoko rozwiniętej technologii wspomagającej pracę, od wzroku, przez słuch, mowę i tak dalej, praktycznie osoba może być nieruchomo umieszczona na łóżku, a jest w stanie z wykorzystaniem technologii wspomagających wypracowywać oprogramowanie na przykład. Jest w stanie sterować wzrokiem komputerem i wykonywać czynności, które są zmaterializowane w postaci jakiegoś oprogramowania, jakiejś konkretnej wartości. Tak jak pan wspomniał, przecież każdy z tych osób, będąc zatrudniony, jest elementem systemu pracy, systemu podatków. To daje państwu określone przychody. No i też, tak jak pan redaktor wspomniał, zmniejsza potrzebę redystrybucji środków tych związanych chociażby z utrzymaniem systemu wsparcia. Przecież takie osoby, jeżeli nie pracują, to także korzystają z różnego rodzaju pomocy. I to jest tak naprawdę trochę zmniejszenie tej puli, tych środków, które są przeznaczone na te osoby, a te osoby wtedy przechodzą w tą rolę płatnika podatków, co
0: tak,
1: dla państwa jest kluczowe.
0: To trzeba tak nazwać brutalnie, że jeżeli te osoby nie pracują, to my je utrzymujemy. Jest to wielki skrót myślowy, może nie elegancko.
1: No tak, że jak osoby chore, które są, nie pracują, a są w szpitalach.
0: Gdy są to osoby dotknięte jakąś chorobą, czyli czymś, nazwijmy, niezawinionym, to tu spotyka to się to.
1: Ale niepełnosprawność też jest niezawiniona.
0: A widzi pan, i tu już się przekracza jakąś barierę natury mentalnościowej.
1: No dlatego
0: tutaj nie widzimy tego właśnie w kategorii takiej choroby, czyli dobra, nie zawinił, jak mu to pomóc? Jeżeli jest chory, na przykład, nie wiem, na zapalenie płuc, do szpitala, bo może się to źle skończyć. Ale jeżeli jest niepełnosprawny, to nie ma już chyba takiego myślenia, wyciągnijmy go z tego położenia, bo jeszcze, przepraszam, na tym zarobimy, bo
1: tak,
0: nie będziemy płacić
1: tak, ale
0: z podatków
1: ale,
0: na jego
1: utrzymanie. Ale nie możemy sprowadzać wsparcia osób z niepełnosprawnościami tylko i wyłącznie do kwestii pracy, bo osoby z niepełnosprawnościami, zresztą jak sama ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami mówi, to jest taki proces, który ma zmierzać do tego, żeby te osoby zarówno od tej strony społecznej, jak i zawodowej zostały zrehabilitowane, to znaczy, żeby mogły wrócić do funkcji, jakie osoby powinny w społeczeństwie, czy mogą w społeczeństwie pełnić. To dotyczy zarówno edukacji, jak i kwestii związanych ze społeczną stroną. I to jest tak, że osoby z niepełnosprawnościami naprawdę mają w Polsce możliwości wsparcia poprzez także środki PFRON-owskie, tylko pomoc PFRON-owska, i to musi bardzo mocno wybrzmieć, nie jest pomocą, która jest pomocą bezpośrednio wypłacaną przez chociażby oddział opolski PFRON. Dlatego, że system wsparcia PFRON-owskiego jest systemem redystrybucji środków, ale jednak z wykorzystaniem różnego rodzaju innych instytucji. Przykład to kwestie społeczne bardzo mocno na poziomie województwa są wspierane przez ROPS, czyli Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. On otrzymuje od nas określone środki i wykonuje tą część pracy na terenie województwa opolskiego z wykorzystaniem naszych środków, ale jednak w oparciu o rozpoznanie w terenie, o rozpoznanie, o pewną strategię, która jest przyjęta dla danego województwa, i realizuje te zadania jako pośrednik. Podobną rolę pełnią bardzo ważną samorządy terytorialne, czyli przede wszystkim samorząd powiatowy reprezentowany oczywiście przez starostę, ale w tym konkretnym zagadnieniu to PCPR, czyli Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. One bardzo dużą część pracy wykonują z wykorzystaniem naszych środków, natomiast decyzje na poziomie powiatów podejmują samodzielnie. Czyli o tym, że kogoś rehabilitujemy społecznie poprzez, nie wiem, wyjazd na jakiś turnus, to ta decyzja zapada na poziomie powiatów. Nie sposób nie zauważyć pracy organizacji pozarządowych. My znaczną część swoich środków przeznaczamy dla organizacji pozarządowych i one rehabilitują w różnoraki sposób, wypełniają po prostu gigantyczną lukę, jaka powstałaby, gdyby ich po prostu nie było. Tych organizacji jest naprawdę bardzo dużo na terenie województwa opolskiego, czy nawet na terenie samego Opola. To można byłoby wymienić takie, które funkcjonują od kilku lat, ale też można wymienić takie, które funkcjonują od 30 lat, chociażby Fundacja Dom. I widać, że organizacje pozarządowe realizują tą część taką społeczną, ale także zawodową. No są oczywiście WTZ-y, czyli warsztaty terapii zajęciowej. Są ZAZ-y, o których pan redaktor wspominał. Także ta pomoc jest dosyć szeroka. PFRON w tej całej układance jest podmiotem, który dba o procedury i dba o finanse. Natomiast znaczna część tej pomocy odbywa się bezpośrednio już jednak dwa piętra albo może nawet trzy piętra niżej. I częściej pan spotka osobę z niepełnosprawnościami, która korzysta z pomocy PCPR-u, niż osobę z niepełnosprawnościami, która przychodzi do oddziału i korzysta z jakichś pieniędzy, które powiedzmy są w oddziale, czy są w naszej gestii. Takich działań, które bezpośrednio są przeznaczone do osób z niepełnosprawnościami w naszym oddziale jest naprawdę bardzo mało. To są chociażby samochody do osób z niepełnosprawnościami. Takie wnioski rozpatrujemy u nas w oddziale, natomiast większość albo się dzieje z wykorzystaniem tak zwanego systemu obsługi wsparcia, elektronicznego wsparcia, czyli większość osób z niepełnosprawnościami tak naprawdę nie musi wychodzić z domu, żeby cokolwiek załatwić, jeżeli chodzi o kwestie związane z niepełnosprawnościami, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, natomiast większość tej pomocy albo się odbywa na linii dana osoba z niepełnosprawnością, samorząd terytorialny, dana osoba z niepełnosprawnością, organizacja pozarządowa, dana osoba z niepełnosprawnością, WTZ, ZAS, tudzież jeszcze jakieś inne, które mi w tym momencie nie przychodzą do głowy. Natomiast na pewno problemem, który ja zauważam i który pewnie zauważa wiele osób, jest to, że jest bardzo mocno przeregulowana kwestia, prawnie mówię tutaj o prawnej stronie, kwestia związana z niepełnosprawnościami, czy kwestie orzekania, to są też wydłużone procesy orzecznicze, co wpływa oczywiście na komfort tych osób. Jesteśmy też państwem stosunkowo mocno zbiurokratyzowanym, także pomimo tego, że mamy podpisy elektroniczne i systemy elektroniczne, to czasem niestety, ale ten gdzieś na poziomie urzędniczym, czy na poziomie dystrybucji tych środków jakiś wniosek może utknąć, albo trzeba się gdzieś odwołać. No i wtedy faktycznie ta fragmentaryzacja polegająca na tym, że wiele instytucji jest odpowiedzialny za wsparcie osób z niepełnosprawnościami, no bo PFRON, tak jak wspominałem, jest taką skarbonką, takim podmiotem, który posiada zasób, niemały, bo to jest 10 miliardów złotych w skali roku, to jest dużo pieniędzy, jak na Państwowy Fundusz Celowy, chociaż znam większe. NFZ ma na przykład 200 miliardów. Tak. Natomiast my jesteśmy bardzo wyspecjalizowani, tak? Bo mamy określoną grupę osób, którymi musimy się zająć i co ciekawe, ten budżet jakoś dramatycznie nie rośnie do przodu. Osób z niepełnosprawnościami jest coraz więcej w Polsce, natomiast tych środków tak lawinowo nie przybywa.
0: Ale to jest sprawa, z którą można się albo powinno nawet zwrócić do polityków, do decydentów. Natomiast proszę przy okazji właśnie wyjaśnić, dlaczego mimo postępu technologicznego, ułatwień, powiedziałbym, wyższego komfortu życia, świadomości społecznej, czyli takiego również BHP na co dzień, przybywa osób z niepełnosprawnościami?
1: No to jest tak, że z jednej strony jest lepsza diagnostyka chociażby tego, co kiedyś...
0: Czyli wyższy poziom rozpoznawania, że coś się dzieje.
1: Wyższy poziom rozpoznawania i kwalifikacji poszczególnych niepełnosprawności. Możemy tam narzekać na służbę zdrowia, ale ta diagnostyka jest ściśle także powiązana z lekarzami, którzy takiej diagnozy w jakimś tam stopniu dokonują. Kolejna sprawa, no jesteśmy też społeczeństwem starzejącym się. I ten proces jest bardzo mocno powiązany z utratą szeroko rozumianej witalności.
0: Czyli przybywa wieku, spada sprawność, tak, różnego rodzaju dolegliwości się pojawiają.
1: Pojawiają się i też pojawiają się te dolegliwości, które finalnie możemy zakwalifikować już jako niepełnosprawność. Mamy też przecież potężny wysyp takich niepełnosprawności w drodze. No może nie chcę nazwać tego wypadkami, ale nasze społeczeństwo, chociażby ze względu na to, że się nie do końca dobrze odżywia albo nie nadużywa sportu, ma problemy chociażby z wylewami, ma problemy z różnego rodzaju udarami, czego konsekwencją jest jest niepełnosprawność.
0: No i tutaj to, o czym pan wspomniał, że pieniądze to nie wszystko, można to zderzyć chociażby z modelem amerykańskim. Dużo bogatsze społeczeństwo, a jeszcze więcej osób na przykład z potężną nadwagą, z potężną otyłością, z potężnymi problemami metabolicznymi, czyli jednak pieniądze to nie wszystko, a chyba świadomość, budowanie takiej pozytywnej mentalności to podstawa. No tak po cichu powiem, bez megalomanii, że staramy się w Radiu Opole jak najwięcej o tym mówić, bo czasami kogoś, choćby jednego uda się przekonać, to będzie ta kropka nad i, może komuś brakuje. Nie, dobra, wezmę się za siebie, nie będę jadł po 20, nie będę się objadać na noc. To już jest sukces jakiś, chociażby rozmowa z panem dyrektorem.
1: Cieszę się. Dla mnie osobiście, jako osoby, która na tym odcinku opolskim jest odpowiedzialna za osoby z niepełnosprawnościami, za wsparcie osób z niepełnosprawnościami, kluczowe, i to sobie jak gdyby postawiłem na początku mojej pracy w PFRON-ie, to już bez mała prawie rok, to jest przede wszystkim bardzo mocne postawienie na edukację. I my jako Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w miarę możliwości, wszędzie gdzie to jest możliwe, pojawiamy się, czy to z własnym stoiskiem, czy z taką szeroką dystrybucją informacji. Spotykamy się też z samorządowcami, na przykład w tamtym roku prowadziliśmy, praktycznie we wszystkich samorządach odwiedziliśmy wszystkie samorządy, taką akcję pod tytułem Dostępność bez barier. Na tych spotkaniach było prawie 700 osób i mówiliśmy o tym, na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami, ale też mówiliśmy bardzo mocno o tej dostępności, ponieważ odnosimy takie wrażenie, że o dostępności się dużo mówi, a im mniejsza miejscowość, tym się mniej robi, ale robi się nie dlatego, że się nie chce, tylko czasem to jest nawet taki prozaiczny brak świadomości, że coś może być niedostępne. Z drugiej strony faktycznie nie zawsze są na to środki finansowe. Ten wysiłek finansowy, czy ten wysiłek w zorganizowaniu tych środków może być dużo trudniejszy w mniejszych miejscowościach, w mniejszych gminach, niż na przykład w mieście Opolu.
0: A z czego to wynika? No bo to wydawałoby się, że jest to sprawiedliwe, proporcjonalne,
1: tak,
0: że
1: ale,
0: nie ma żadnych lepszych i lepsiejszych.
1: Tak, ale przeważnie do ośrodków publicznych trzeba występować w drodze konkursów. W tych konkursach mamy punktowane różnego rodzaju, już chociażby zrealizowane inwestycje w zakresie dostępności, jako kontynuację pewnych pomysłów.
0: Panie dyrektorze, przepraszam, że wejdę w słowo. A kto bierze udział w tych konkursach? Kto startuje?
1: No jeżeli mówimy o kwestiach związanych z dostępnością, no to na pewno samorządy. To znaczy generalnie sektor publiczny, tak? Mhm. Czyli od samorządów terytorialnych poczynając, bo one jednak na tym swoim terenie mają największe możliwości takie manewru finansowego, inwestycyjnego, bo mają wyspecjalizowane służby, poprzez przedszkola, szkoły, przychodnie zdrowia publicznego, szpitale, teatry, całe to otoczenie, które jest w sferze publicznej.
0: To wie pan, no to są zawodowcy. Samorządy to nie ma o czym gadać. Mają przecież swoje zazwyczaj oddziały.
1: Agendy, czy specjalistów.
0: Specjalistów w
1: ale
0: swojej
1: jest konkurencja.
0: Gminie. No to wiadomo, kto lepiej to napisze. Przedszkola, no tu bym się zastanawiał, czy pani dyrektor przedszkola z całym szacunkiem za wspaniałą pracę i rolę społeczną, nie wiem, czy kogoś takiego znajdzie, bo ma po pierwsze ograniczone możliwości, fundusze i tak dalej, żeby na przykład wynająć sobie osobę, która pisze dobrze projekty, bo to kosztuje. A jeśli chodzi o szpitale, no to już tutaj zawodowcy na pewno się znajdą.
1: Powiem panu tak, że nie możemy narzekać na brak pieniędzy. Mało tego, na przykład w PFRON-ie w ramach takiego programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami, to już chyba tam 25 czy 26 edycja, to bez mała prawie ćwierć wieku, te pieniądze są dystrybuowane od samochodów poczynając na klasycznych windach, podjazdach, różnych innych rozwiązaniach architektonicznych, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, to jest tak, że na pieniądze nie narzekamy, czy tam ilość pieniędzy, która jest, natomiast ona jest bardzo mocno, te źródła są bardzo mocno rozproszone po różnego rodzaju instytucjach. Czasem samorządom naprawdę przy tym nawale tych środków, czy one są, czy to są europejskie, czy krajowe teraz KPO, czy środki PFRON-owskie, czy środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, etc., etc., czasem naprawdę trudno jest nadążyć nad składaniem tych wniosków. No i też samorządy muszą jednak dokonywać pewnego wyboru w ramach tego, co chce się zrobić. No bo budżet nie jest z gminy, nie jest z gumy. Trzeba też zapewnić wkład własny częstokroć w tych projektach. No i w momencie, kiedy mamy do wybudowania już tam po 20 latach jakąś drogę osiedlową z odwodnieniem, z lampami i tak dalej, a mamy do wyboru a przeprojektowanie parkingu pod starostwem, czy pod gminą, czy pod przedszkolem, czy pod jakimśkolwiek innym miejscem, żeby ułatwić życie osobom ze szczególnymi potrzebami.
0: To niech zgadnę, który projekt wygra.
1: No zgadł pan, tak, właśnie ta droga.
0: Tam, gdzie są wyborcy, powiem okrutnie, tam, gdzie będzie większa siła rażenia tego, co zrobi dana władza.
1: Tak, ale 4 miliony wyborców to są osoby z niepełnosprawnościami. To jeżeli pan w wyborach prezydenckich uzyskuje około 10 milionów głosów, no to można powiedzieć, że każdemu, kto ma odrobinę oleju w głowie i podejścia politycznego, bardzo mocno powinno zależeć na tej grupie, ponieważ to są osoby, które nie mają jakichś wygórowanych potrzeb. A proszę zwrócić uwagę, że gdyby ten parking przykładowo zaprojektowano w sposób uniwersalny, czyli w taki sposób, że korzysta z niego zarówno osoba pełnosprawna, jak i osoba ze szczególnymi potrzebami, to powiedzą panu wszyscy, którzy się na tym znają.
0: Dobrze, że wreszcie mamy parking.
1: Powiedzą panu, że koszt przeprojektowania czy zrobienia tego w taki sposób wcale nie będzie większy niż normalnego wydatku na zaprojektowanie takiej przestrzeni czy takiego parkingu. Czasem większym problemem jest brak świadomości, że coś takiego można byłoby zrobić w sposób uniwersalny. I tutaj my jako Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Polski akurat w tym roku chcemy zrealizować taką bardzo fajną inicjatywę polegającą na tym, że chcielibyśmy, i już mamy bardzo mocno zaawansowany ten etap, z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który poprzez Powiatowe Inspektory Nadzoru Budowlanego jest odpowiedzialny za odbiory inwestycji. Z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, czyli z panem konserwatorem wojewódzkim, który jest odpowiedzialny za dostępność także tych przestrzeni, które mają walory historyczne i które podlegają określonej ochronie konserwatorskiej.
0: To już trudna sprawa nieraz bywa.
1: Nie. Właśnie nie. Właśnie zaraz powiem, dlaczego nie. Plus dodatkowo z samorządami powiatowymi, a myślę, że uda się ich namówić po tych naszych wojażach w tamtym roku, plus lokalnie funkcjonujących projektantach, plus osobach, które w gminach i w powiatach są odpowiedzialni za inwestycje, chcielibyśmy już w sumie w czwartej części roku, czyli trzeci, czwarty kwartał, spotkać się na takich warsztatach w poszczególnych powiatach i porozmawiać o tym, i też uwrażliwić tych poszczególnych samorządowców czy osoby odpowiedzialne za inwestycje, że dostępność i projektowanie uniwersalne to nie jest żaden wymysł, że jest to pewnego rodzaju wymóg, który z jednej strony ma charakter prawny, ale z drugiej strony zastosowanie uniwersalnego projektowania to jest ominięcie problemów w przyszłości. Bo jeżeli coś dobrze i w sposób uniwersalny zaprojektujemy, a to uniwersalne projektowanie to jest projektowanie dla wszystkim, w tym także dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Czyli jeśli tego nie załatwimy teraz, to i tak to do nas
1: wróci
0: tylko
1: do nas.
0: Będzie większy koszt, bo trzeba będzie coś rozebrać.
1: Ale powiem panu, dlaczego wróci.
0: Dwa razy podjechać, dwa razy zamknąć jakiś tam
1: Ale powiem
0: obiekt.
1: Panu, dlaczego wróci. Dlatego, że pan jako obywatel, zgodnie z ustawą o dostępności, ma prawo do złożenia skargi na dostępność. Innymi słowy, każdy z nas może skierować do danego urzędu, do danej instytucji wniosek o to, żeby ta instytucja była dla tej osoby dostępna. Czasem to chodzi o salę narad, w której się odbywają posiedzenia, czasem chodzi o stronę internetową, czasem chodzi o windę, czasem chodzi o podjazd, czasem chodzi o jakieś elementy, które są związane z parkingiem. No i schody się zaczynają w momencie, kiedy dany podmiot, czy to będzie samorząd, czy to będzie chociażby szpital, czy jakiś inny podmiot publiczny, który korzysta ze środków publicznych, no nie będzie tego tematu chciał załatwić. Wtedy obywatel kieruje skargę do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tutaj wszczynane jest postępowanie administracyjne, którego finałem ma być doprowadzenie do tego, żeby ta przestrzeń, bądź ten budynek, bądź jakaś rzecz, która była do tej pory niedostępna, stała się dostępna. Wtedy mamy nakaz administracyjny.
0: Panie dyrektorze, ale ja już widzę skalę tego. To może mieć charakter progresywny. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę te słowa pana, że przybywa osób niepełnosprawnych.
1: I przybywa
0: skarg. Dlatego, że jest coraz więcej osób z urazami, że jest więcej wypadków statystycznie. Nie. Nazwę to znowu po imieniu. Starzejemy się. I te prawidłowości demograficzne są nieuniknione. A więc mówiąc inaczej, w kontekście pana słów, może być coraz więcej osób, które złożą taką skargę.
1: No i bardzo dobrze.
0: Naprawdę?
1: No oczywiście. Bardzo dobrze, dlatego że był pewien czas, taki po 89 roku, gdzie faktycznie w drodze transformacji robiło się wszystko huzia na juzia, tak jak to się mówi. Potem przyszedł moment, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, pojawiło się potężne okienko finansowe na realizację różnego rodzaju inwestycji. Przypomnę, że też się mocno rewitalizowaliśmy. I to powodowało, że najzwyczajniej w świecie mieliśmy ten moment, kiedy mogliśmy tematy związane z dostępnością załatwić. Większość urzędów albo znaczna część, czy to szpitali, czy przedszkoli i tak dalej, te kwestie pozałatwiało. Natomiast spóźnialscy muszą się liczyć z tym, że to w żaden sposób ich nie ominie. Środki są na to, bo pieniądze w różnych źródełkach są, stąd zachęcam wszystkich do tego, żeby te źródła poszukiwali, żeby intensywnie składali wnioski, intensywnie je realizowali, ponieważ zawsze tą perspektywę przedstawiam. Któryś z tych burmistrzów, któryś z tych starostów bądź dyrektorów tych poszczególnych placówek, któregoś pięknego dnia może chcieć skorzystać z tego i wstydem dla takiego starosty, burmistrza, wójta albo dyrektora danej jednostki byłoby to, że nie może wejść do urzędu, którym wcześniej zarządzał, bo wcześniej nie doprowadził do tego, żeby ten budynek był dostępny. Albo przestrzeń, albo parking. To naprawdę na dzisiaj nie ma już żadnych przeszkód, zarówno tych od strony finansowej, jak i tych związanych z projektowaniem. Jest potężna baza jak gdyby doświadczeń, jak to robić dobrze. Wystarczy spojrzeć na miasto Opole. Coraz więcej rzeczy w dostępności się tutaj robi, ale faktycznie tutaj jest ta reguła, czy zasada polegająca na tym, że im mniejsza społeczność, im mniejsza gmina, tym z jednej strony może nie mniejsza świadomość, ale dużo większe problemy w zakresie dostępności. Czasem problemem jest to, żeby się dostać do urzędu z najbliższego przystanku autobusowego. No i mam nadzieję, że wspólnie, czy to z PFRON-em, czy z Urzędem Marszałkowskim, czy z różnego rodzaju instytucjami rządowymi, które są zaangażowane w dystrybucję środków w tym zakresie, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będziemy zmierzali do tego, że te przestrzenie będą po prostu bardziej dostępne.
0: Ale oczywiście do tego jest potrzebna, tak jak pan wspomniał wielokrotnie dzisiaj, świadomość. Świadomość i decydentów, którzy na przykład zadzwonią do pana dyrektora, do opolskiego oddziału PFRON-u i zapytają zwyczajnie, bo może tak jak pan mówi, te pieniądze leżą, tylko trzeba się zgłosić, ale też świadomość mieszkańców, tych, którzy mogą na przykład sięgnąć pod ten instrument, jaką jest skarga na dostępność. I tutaj wiele osób może być zaskoczonych, że to nie jest tylko na przykład niedostępność do sali obrad Rady Miejskiej, czy do jakiegoś obiektu, czy do szpitala, ale na przykład niedostępność natury wirtualnej, niedostępność na stronę www jakiejś instytucji.
1: Też.
0: To bardzo ciekawe.
1: Tak, dlatego że mamy ustawę o dostępności architektonicznej, ale dostępność jest dużo szerszym zagadnieniem. Jest też kwestią związaną z dostępnością komunikacyjną i cyfrową. Dzisiaj każda administracja szeroko rozumiana, czy sektor publiczny, który cokolwiek komunikuje, ma to komunikować w taki sposób, żeby jak najszersze grono bez jakiegoś problemu mogło z tych treści skorzystać.
0: Czyli nie tylko na tablicy ogłoszeń przed budynkiem.
1: Strony internetowe zaprojektowane dla osób słabowidzących albo niedowidzących. Transkrypcje tych filmików, które są na stronach internetowych umieszczane.
0: Chociażby z wykorzystaniem polskiego języka migowego.
1: Chociażby. Kwestie związane z, to już ze stronami internetowymi mówiłem, ale czasem pomimo tego, że na przykład mamy jakieś technologie wspomagające, to one nie są używane. Przykład, pętle indukcyjne. Wchodząc do danego urzędu znajduje pan taki znaczek wskazujący o tym, że pętla indukcyjna w tym urzędzie jest. No tylko, że urządzenia włączone do prądu lepiej działają. I jeżeli nie ma świadomości, że to urządzenie musi być włączone do prądu, a już nie daj Bóg, jeśli nie ma świadomości pracownika, że takie urządzenie w ogóle jest, nie mówię już w ogóle o tym, jak je obsługiwać, to niech mi pan uwierzy, że to jest gigantyczny problem dla osób, które chcą z takiego czegoś skorzystać.
0: Panie dyrektorze, bez miar wątków dzisiaj poruszyliśmy i myślę, że dobrze będzie spotkać się jeszcze raz w cyklu tych audycji, które gdzieś w zamyśle mają wspierać ludzi, integrując nas, zapobiegać tym wykluczeniom. Bardzo panu dziękuję za interesującą rozmowę i chciałbym wrócić właśnie do tych wątków, które dopiero tylko co tak napomknęliśmy.
1: Ja też bardzo dziękuję i w ślad za tym zapraszam pana do oddziału Polskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, bo może pan wtedy zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca w takim oddziale i może zapytać pracowników, z czym najbardziej osoby z niepełnosprawnościami mają problem w tych relacjach urzędniczych, w tych relacjach dostępnościowych, w tych relacjach związanych z chociażby z refundacją środków na ich wynagrodzenia, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a są składane te wnioski przez przedsiębiorców. Także zapraszam do naszego oddziału, dziękując oczywiście za rozmowę w imieniu swoim, funduszu, no i naszych pracowników.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Sprawdzę przy okazji właśnie, czy zgodnie ze starym porzekadłem szewc chodzi w butach, czy bez butów. Tak będzie najlepiej na miejscu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan Tomasz Dłubak, dyrektor oddziału opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, był naszym gościem. W razie pytań, wątpliwości, a może prośby o wsparcie.
1: Zapraszamy do oddziału.
0: To ja od razu też podam adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: We wtorkowy wieczór słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji już przygotowana, by przekazać Państwu wiadomości wieczorne. Na zegarach za kilka sekund mamy godzinę 22, zatem zaczynamy. W wiadomościach Polska otwarta na zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance. Opolskie oddziały NFZ rozpoczyna kampanię Profilaktyka na szpilkach. Rzecz o badaniach, które mogą ratować życie. A w Wiedniu trwa pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Polska otwarta na zwiększanie obecności amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance. Od tego rozpoczynamy, ale podobnie patrzą na to także nasi partnerzy z formatu bukaresztańskiej dziewiątki. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Nawrockiego, który jest w Bukareszcie. Jutro weźmie udział w szczycie formatu B9. Informuje Agnieszka Drążkiewicz.
2: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy, ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta.
3: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
2: Zgodny w ocenie tej sprawy jest również prezydent Rumunii Nikus Ordan.
4: Rumunia jest...
2: My chcielibyśmy, aby w Rumunii na wschodniej flance NATO było jak najwięcej żołnierzy zza oceanu. Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych w trakcie jutrzejszego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy.
0: Niespełna 3% pań z naszego regionu skorzystało w pierwszym kwartale z programu profilaktyki raka szyjki macicy, a nieco ponad 5% z badań w kierunku raka piersi. Opolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia chce poprawić tę statystykę kampanią Profilaktyka na szpilkach. Jednym z jej wielu elementów będą laurki z okazji Dnia Mamy, które już wysłano do polskich przedszkoli i szkół podstawowych, mówi nam Beata Cyganiuk, dyrektora polskiego oddziału NFZ-u.
5: Kocham cię, mamo, badaj się dla mnie. Na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi. W tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych.
0: A sporo o tym przedsięwzięciu, zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych, które mogą uratować życie, jest także na stronie radia.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Najpóźniej w przyszłym tygodniu można spodziewać się rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy powiedział, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA.
6: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane. To dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, bo to dzień pokazujący, że walka ma sens, że upór ma sens i że najważniejszy jest cel, a celem była godność człowieka, każdego człowieka, nie tylko pojedynczych par.
0: Minister powiedział, że będzie to pierwszy krok do uzyskania przez te pary na przykład możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego. W ocenie opozycji wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
1: Światowe agencje informują.
0: Teraz Wiedeń trwa pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Wystąpi w nim także Polka Alicja Szemblińska z utworem Pray. Prowadzą ten półfinał austriaccy piosenkarze Wiktoria Swarowski oraz Michał Ostrowski. Litwa mogłaby wesprzeć misję w cieśninie Ormus zdolnościami przeciwminowymi oraz wysłaniem oficerów sztabowych. Litewska Rada Obrony Państwa uzgodniła właśnie, że skieruje do tej strefy 40 żołnierzy i cywilów do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi. Ale taką decyzję wiążącą w tej sprawie podejmie jeszcze parlament.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: На хвилях Радіо Ополе з вами Олександра Піаста. Вітаю. Підсумовуємо події вівторка, 12 травня. Перемир'я завершено, Україну вночі атакували російські дрони. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалася кілька днів. За цю ніч випустили понад 200 ударних безпілотників, знову пішли авіабомби. На фронті також зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Є пошкодження об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка. Був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці. Відомо, що є поранені і загиблі, повідомив сьогодні президент Володимир Зеленський. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри у справі про відмивання понад 460 мільйонів гривень серед шістьох нових фігурантів. Колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. За даними слідства, упродовж 21-25 років учасники схеми легалізували кошти через будівництво елітного котеджного містечка у Козині на Київщині. На 8 гектарах звели 4 приватні резиденції та спа-комплекс. Слідчі заявляють, частину грошей, майже 9 мільйонів доларів, відмили через фірму одного з бізнесменів. Фінансування за версією НАБУ здійснювали також за рахунок корупційних схем у державному енергоатомі. Справу розслідують у межах спецоперації «Мідас», про яку НАБУ повідомило ще у листопаді минулого року. Напередодні підозру у цій справі отримав і колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак. Зрадницю у своєму відомстві викрила Служба безпеки України. Агентка російських спецслужб працювала в одному з прифронтових підрозділів СБУ. За даними слідства, посадовиця передавала росіянам інформацію про оперативні розробки, викриття агентурних мереж та персональні дані співробітників української спецслужби. Жінку завербували через її батька, який співпрацює з окупантами у Бердянську. Їй загрожує до

0: Natury.
1: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęła dziś pani Agnieszka Jamrozik, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Zawadzkie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Agnieszko, spotykamy się, bo bardzo sucho jest w lasach, a to może oznaczać, że jest bardzo wysokie zagrożenie pożarem. Co to dla nas oznacza? Czy my jeszcze bezpiecznie do tych lasów możemy wchodzić, czy już raczej ze względów bezpieczeństwa i z szacunku do tych roślin, do zwierząt nie powinniśmy?
2: Powinniśmy uważać i to nie tylko teraz, nie akurat w tym tej wiosny, która jest rzeczywiście bardzo sucha, ale generalnie trzeba uważać, korzystając

0: z uroków lasu. Pamiętajmy o tym, żeby nie rozpalać ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych, żeby w ogóle nie używać ognia w pobliżu lasu. Uważać na niedopałki papierosów, bo bardzo często przyczyna pożarów to jest właśnie jakaś taka nieostrożność w posługiwaniu się ogniem. I no, taka ogólna uwaga i uważność właśnie na to, co się wokół nas dzieje. Z tym wchodzeniem do lasu ja bym jednak...
1: Nie, absolutnie nie banujemy tak jak było w pandemii, że jest zakaz wchodzenia do lasu.
0: Absolutnie nie o to mi chodziło też, ale w naszych realiach obowiązuje też coś takiego jak zakaz wstępu do lasów. Ale to jest takie wyjście naprawdę już ostateczność, gdyż rzadko się zdarza, żeby taki zakaz wstępu do lasów ze względu na pożary, czy zagrożenie pożarowe był używany. Ja pracuję prawie 30 lat w lasach państwowych i nie pamiętam, żeby taka sytuacja miała miejsce, przynajmniej na terenie naszego nadleśnictwa zawadzkie. Może ktoś pomyśleć sobie, że to jest dziwne, ale to wszystko pokazuje też to, że mamy jakieś zaufanie do ludzi i osoby, które spacerują po lesie, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy, kiedy każdy z nas może się błyskawicznie połączyć ze służbami, no to jest jakby dodatkowa nasza straż, tak? Dodatkowe nasze oczy, które są w terenie, w różnych miejscach i bardzo dużo pożarów wykrywanych jest właśnie przez osoby postronne. Dlatego zakaz wstępu do lasu mógłby spowodować to, że właśnie takich osób w lesie by nie było. Tych osób, które przestrzegają przepisy, które do tego lasu rzeczywiście nie wejdą. A nie ukrywam, że osoby, które chcą podpalić las, to dla nich taki zakaz to będzie
1: pikuś,
0: kolokwialnie mówiąc pikuś.
1: Mhm. A czy przypomina sobie pani jakikolwiek taki pożar, który rozpoczął się od tego, że gdzieś leżała szklana butelka, na którą bardzo mocno zaświeciły promienie słońca i od tego właśnie wywołało się to ciepło, które potem wywołało cały pożar?
0: Ja takich przypadków nie znam. Jak rozmawiam ze strażami pożarnymi, to raczej też jest to są incydentalne przypadki. Ale nauka, fizyka mówi, że no jest to możliwe.
1: Czyli na pewno nie powinniśmy śmiecić w lasach.
0: Znaczy, śmiecenie w lasach to już jest w ogóle rzecz, którą nie powinniśmy robić i czego powinniśmy unikać. Natomiast taki związek przyczynowo-skutkowy między pożarem a butelką oczywiście istnieje, natomiast to przede wszystkim nasza nieuwaga i nasza nieostrożność podczas przebywania w lesie jest przyczyną pożaru.
1: Pani Agnieszko, jak szybko potrafi się rozprzestrzeniać ogień w lesie przy obecnych warunkach?
0: To jest bardzo błyskawiczna sytuacja w takich warunkach pogodowych, jakie teraz mamy. Warto podkreślić, że to nie jest zawsze ta sama prędkość. To wszystko są czynniki, które warunkowane są nawet miejscem, w którym ten pożar powstaje. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj lasu. Czy to jest las liściasty, czy iglasty. Lasy iglaste generalnie łatwiej niestety ulegają pożarom, gdyż olejki eteryczne, które się unoszą w lesie, one też powodują to, że ta palność jest zwiększona. Co jeszcze jest takiego ważnego? Wiek drzewostanu, wiek lasu. Takie młodniki, czyli lasy mniej więcej takie do wysokości 4 metrów, one też łatwiej ulegają pożarom. Po prostu mają więcej igieł od dołu i w ten sposób ten ogień łatwiej się rozprzestrzenia. No i później oczywiście cały szereg związany z warunkami atmosferycznymi, z wilgotnością ściółki leśnej, która teraz na naszym terenie jest w granicach 10%.
1: No, czyli mówi się o tym, że to jest ekstremalnie sucha ściółka.
0: Tak, to jest bardzo sucho i my akurat w naszym nadleśnictwie mamy taki meteorologiczny punkt pomiarowy, w którym codziennie badamy wilgotność ściółki leśnej. Cały ten punkt pomiarowy, on się składa z wielu elementów. Mamy tam taką stację meteorologiczną, która na bieżąco rejestruje stan pogody, stan wilgotność powietrza na różnych wysokościach, również też w glebie, siłę, prędkość, kierunek wiatru, nasłonecznienie. No tych parametrów jest tam bardzo dużo i my do tego jeszcze dodajemy pomiar wilgotności ściółki, który wykonujemy zawsze rano, przed godziną 9:00, ze specjalnie takiego miejsca wyznaczonego w lesie, takiego punktu naszego prognostycznego. Tamtą ściółkę w odpowiedni sposób zbieramy, przywozimy do nadleśnictwa, tniemy na takie mniejsze kawałeczki, igiełki, które żeśmy tam zebrali, wkładamy do wagosuszarki, do takiego urządzenia, które w odpowiednim programie suszy tą ściółkę i podaje wilgotność właśnie na tą godzinę 9:00. Mhm. I tą wilgotność podajemy dalej do takiego systemu, który oblicza stopień zagrożenia pożarowego. I ten stopień zagrożenia pożarowego jest określany dla takich stref. Tu akurat Opolszczyzna to jest strefa 2A. I nasz punkt jako punkt pomocniczy właśnie te pomiary ściółki robi codziennie. No i stąd wiemy, że jest coraz bardziej sucho.
1: Czy my mamy jeden taki punkt w naszym regionie?
0: Nie, tutaj jest więcej. Takim głównym punktem jest punkt w nadleśnictwie Kup. Mhm. Ale też robią w nadleśnictwie Pruszków, z tego co pamiętam, także jest tych punktów więcej.
1: A czy orientuje się pani, czy tam jest lepiej, czy tam jest podobnie, jeśli chodzi o tę suchość?
0: Jest podobnie, tym bardziej, że te wszystkie wartości są jakby uśredniane i przeliczane takim dość skomplikowanym algorytmem do tutaj naszego regionu.
1: Muszę wrócić jeszcze do tego rozprzestrzeniania się ognia właśnie w lesie, jak już dojdzie do pożaru, ponieważ w ubiegłym tygodniu doszło do bardzo poważnego pożaru na Lubelszczyźnie i tam strażacy mówili o tym, że ogień rozprzestrzenia się przez wierzchołki drzew. Czy zawsze w taki sposób, czy jakoś inaczej?
0: To też zależy od tego, z jakim rodzajem pożaru mamy do czynienia. Bo tych rodzajów pożaru jest kilka. Taki, który najczęściej dotyka las i to jest taka jakby... Trudno powiedzieć, że to najbezpieczniejsza forma pożaru, ale taka, która nie wywołuje może jakichś takich skutków długofalowych, to jest pożar pokrywy gleby. Czyli
1: goruna leśnego.
0: Goruna leśnego, tak. Zdarzają się osmalone również pnie drzew, natomiast jest to pożar, którego tak naprawdę jest w miarę łatwo ugasić. Bo, no tak jak mówię, jest on widoczny i można go stłumić, można go zalać
1: z ziemi, prawda? Można tam jakoś łatwiej.
0: Tak. Takie pożarzyska, które właśnie powstają na wskutek pożaru pokrywy gleby, one też są zazwyczaj oborywane, tak żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał. Także tak to u nas wygląda i najczęściej właśnie z tymi pożarami mamy do czynienia. Mhm. Natomiast tam na Lubelszczyźnie jest to już, to był już pożar dojrzałego, dużego drzewostanu, gdzie ogień i przeszedł już na wierzchołki drzew. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy na górze lasu mamy ogień, żywy ogień, który jeszcze rozdmuchiwany jest przez wiatr. To po prostu błyskawicznie się rozprzestrzenia i no jest bardzo ciężki do ugaszenia. Straże pożarne oczywiście razem z statkami powietrznymi, które są dysponowane przez Lasy Państwowe, starają się to ugasić, natomiast to nie jest łatwa sprawa. I to takie pożary no niestety nie trwają kilka godzin, tylko dużo, dużo dłużej.
1: My też na Opolszczyźnie mamy co roku praktycznie do czynienia z pożarami lasów. Wiem, że są takie specjalne wieże obserwacyjne w wielu punktach naszego regionu i na tych wieżach już bodajże w marcu pojawiają się osoby, które obserwują, czy przypadkiem gdzieś nie widać dymu, gdzieś nie unosi się właśnie jakaś chmura dymu.
0: Tak, dokładnie tak jest. Nasz system pożarowy w Polsce jest jednym z najbardziej nowoczesnych w Europie, więc to, że jesteśmy oparci właśnie o te dostrzegalnie pożarowe, o których pani mówiła, pozwala nam objąć jakby tą siatką obserwacji bardzo duże tereny, bo my zazwyczaj z takiego dostrzegalni pożarowej widzimy tak jakby sąsiednie wieże i te jakby okręgi, kąty, z których widzimy poszczególne wieże, one się na siebie nakładają. Także jesteśmy w stanie dość precyzyjnie namierzać dymy, bo to najczęściej dymy są widziane z wież i w tych miejscach, z których wychodzi wychodzi nam taki dym i jesteśmy w stanie tam to w terenie zweryfikować. Takie dyżury pożarowe obowiązują nas od początku marca do jesieni. Zazwyczaj kończą się na początku października. I rzeczywiście ten dyżur rozpoczyna się codziennie o godzinie 9 i obowiązuje do godziny podanej odgórnie. I jest to związane z godziną zachodu słońca. Obecnie dyżury prowadzone są do godziny 20.
1: I rozumiem, że to są takie osoby, które dobrze znają geografię, mają ją w jednym palcu, żeby podawać jakby prawidłowe te dane geograficzne, współrzędne.
0: Te osoby, które siedzą na wieżach, one są też wyposażone w odpowiednie takie
1: urządzenia,
0: które dość precyzyjnie podają kąt. My na to mówimy kąty, oni podają, to są takie specjalne kolimatory, które potrafią kąt podać i taki dym zazwyczaj widziany jest z dwóch wież, co najmniej. I w momencie, kiedy z każdej tej wieży dostajemy namiar kątowy, to my na przecięciu tych kątów możemy spodziewać się jakiegoś pożaru. I jest to dość precyzyjnie określane na naszych mapach przeciwpożarowych, w każdym nadleśnictwie. Także też jesteśmy w stanie dość precyzyjnie podać później koordynaty lotnicze dla statków powietrznych, czyli dla dromaderów i śmigłowców, które są w dyspozycji Lasów Państwowych.
1: Ale kiedy taka osoba właśnie w tej wieży obserwacyjnej zauważy ten dym, to ona najpierw dzwoni do nadleśnictwa czy od razu na straż pożarną?
0: To jest taki system, który oparty jest na radiotelefonach. Ponieważ w lesie jest różnie z zasięgami telefonii komórkowych, także my mamy takie specjalne radiotelefony na naszym leśnym paśmie i w zasadzie osoba, która pełni dyżur przeciwpożarowy w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, czyli w takim miejscu w nadleśnictwie, w takiej jakby centrali czy takim punkcie sterowania, ona ma cały czas nasłuch na dostrzeganie pożarowe w momencie, kiedy tam siedzą ludzie. I my to słyszymy, że coś się dzieje, taki człowiek na wieży od razu nam to melduje i ten dyspozytor punktu alarmowo-dyspozycyjnego właśnie, tak się nazywa, on kieruje później odpowiednie siły i środki najpierw do namierzenia tego pożaru, a później do zawiadomienia służb.
1: I na miejsce jadą przede wszystkim najpierw wozy strażackie, a później dopiero jeśli sytuacja jest na tyle już oceniona i pewnie te straty też są poniekąd trochę oszacowane, to ruszają dromadery, tak?
0: Nie, troszeczkę inaczej to wygląda. Pierwsi tak naprawdę na miejscu są leśnicy, bo my najlepiej znamy nasze tereny, najlepiej potrafimy tam dotrzeć. Każdy leśniczy zna swoje leśnictwo jak własną kieszeń i to on tam jest pierwszy. Oprócz tego mamy jeszcze osoby, które nazywamy pełnomocnikiem nadleśniczego. To jest taka osoba najczęściej z kierownictwa nadleśnictwa, która znajduje się też w stanie gotowości i też na to miejsce jest wzywana. Ale to wszystko się dzieje równolegle. To nie jest tak, że jest tam jakaś kategoryzacja. W momencie niebezpieczeństwa po prostu dysponowane są wszystkie możliwe siły i środki. Leśnicy od razu jest wzywana, straż pożarna, powiatowa i informowana, która później dysponuje już swoimi strażami. No i w obecnej sytuacji, i to jest już taka reguła od kilku lat, nie czekamy na potwierdzenie w terenie, że
1: tak.
0: To jest, że to jest w ogóle dym, który może zagrażać lasom. Od razu wzywamy statki powietrzne, które przylatują nad teren tego potencjalnego miejsca, gdzie może być ten pożar i oceniają to zagrożenie z góry. Jeżeli widzą, że coś się dzieje faktycznie na terenie lasu albo w pobliżu, od razu prowadzone są zrzuty wody i akcja gaśnicza po prostu jest od razu się dzieje. To się wszystko dzieje w ciągu kilku minut, także osoba, która pracuje na stanowisku dyspozytora, no musi mieć stalowe nerwy i wszystko tak napięte i wszystko na najwyższym stopniu czujności, bo to jest naprawdę odpowiedzialna i ciężka praca.
1: I logistyczne jest to wezwanie. zdecydowanie tak, z pewnością.
0: Tak.
1: Ja wiem, że mamy taką bazę naszych dromaderów, czy też samolotów, które gaszą w polskiej Nowej Wsi.
0: Tak.
1: I
0: tak,
1: ona obejmuje cały nasz region, tak? Plus tak, pewnie pomaga tam sąsiednim regionom.
0: Tak,
1: jakby co.
0: Oczywiście to jest absolutnie konieczne, żeby nawzajem się wspierać, bo my jako nasze Nadleśnictwo Zawadzkie jesteśmy na granicy województwa śląskiego i opolskiego i gdy dysponujemy statki powietrzne, to oczywiście bazujemy tutaj na opolskiej bazie lotniczej, ale też jesteśmy wspomagani na przykład bazą w Nadleśnictwie Brynek, która jest od nas oddalona 30 kilometrów, a tam stacjonują helikoptery, śmigłowce, które są w stanie dolecieć dużo szybciej niż taki dromader z Opola. Ale tak jak mówię, jeżeli coś się dzieje, no to już wtedy jest decyzja osób, które prowadzą taką akcję.
1: A jak często w ogóle te pożary występują w naszym kraju, w naszym regionie i jak to się ma do Europy właśnie?
0: Znaczy, pożary są wszędzie i co roku wybuchają. Ciężko powiedzieć, jak wygląda, bo to wszystko zależy od roku. Wiem z tego, co słyszałam, to ten obecny rok jest wyjątkowo dramatyczny i tych pożarów jest bardzo dużo. My też to słyszymy w radio, w radiotelefonach naszych, bo mamy też kontakty z sąsiednimi nadleśnictwami, więc...
1: Radio Opole jakby co też informuje w swoich
0: tak,
1: serwisach
0: oczywiście,
1: informacyjnych.
0: Tak, tak, bo to, no to trzeba wiedzieć, że coś się dzieje, tak, żeby też ludzie, też mieszkańcy wiedzieli o takich rzeczach. Natomiast ciężko powiedzieć mi na tą chwilę, ile takich pożarów jest, bo to się tak szybko zmienia. Wczoraj nasze nadleśnictwo miało chwilę oddechu i u nas nic się nie paliło, ale u sąsiadów
1: owszem.
0: Tak, niestety i to akurat w Nadleśnictwie Rudziniec, nasz najbliższy sąsiad, tam chyba prawdopodobnie iskra spod kół jadącego pociągu wywołała pożar, który wyczytałam, objął około 2 hektary lasu.
1: Mhm. To też jest poważna sprawa. Pytanie mam następujące. Co się dzieje wewnątrz lasu, kiedy ten ogień wybucha? Jak reagują na to zwierzęta?
0: No dla zwierząt sygnał taki najważniejszy to jest dym, bo one mają wyczulony zmysł węchu, więc to jest taki, no nie wiem, budzi pewnie jakiś instynkt przetrwania. Tak, i mobilizuje je do ucieczki, także to jest chyba to najważniejsze. No ale trzeba pamiętać o tym, że nie każde zwierzę potrafi szybko uciec i niestety na pożarzyskach bardzo często widzimy no takie przykre widoki spalonych zwierząt.
1: A które zwierzęta mają najmniejsze szanse, żeby uciec przed ogniem?
0: Myślę, że na przykład jeże. Takie bardzo pożyteczne stworzenia, których w lesie jest sporo. A one niestety, no tu ptają, ale nie aż tak szybko.
1: Żwawo.
0: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no, też trudno takiemu zwierzęciu ocenić kierunek, w którym mogłyby uciekać, tak? Może na przykład jeleniom czy sarnom jest to trochę łatwiej. Szczerze powiedziawszy, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ponieważ zawsze to jest jakiś taki dramat dla nas leśników. Dla każdego, kto w zasadzie tą naturą się przejmuje.
1: A rośliny, które cierpią?
0: No też w zasadzie wszystko, bo wiadomo, że jak jest pożar, to jest to siła taka niszczycielska, która no niestety niczego nie zatrzymuje. Nic.
1: Nawet dobrze nawodnioną roślinę, prawda, ten ogień potrafi strawić.
0: Potrafi w momencie, kiedy ten stopień pożaru jest wysoki. Jeżeli jest faktycznie bardzo sucho, to też każda roślina, nawet ta, która jest najbardziej zielona i jakby zaopatrzona w wodę, to ona też ma taki jakiś swój punkt oporu i po pewnym czasie też ulegnie spaleniu. Ale tak jak mówiłam wcześniej, to, że część lasów to lasy iglaste, które temu pożarowi łatwiej się poddają niż liściaste, wszelakie takie suche trzciny, suche trawy. Dlatego wbrew pozorom najwięcej pożarów właśnie mamy wcześną wiosną. Wtedy, kiedy jeszcze runo leśne się jakby nie zazieleniło, jeżeli mamy takie wysuszone po zimie trawy, trzcinowiska, no to jest właśnie taki ten materiał do rozprzestrzenienia się pożaru jest wtedy najbardziej taki podatny.
1: Ja pamiętam że takim największym pożarem, który wystąpił w naszym regionie, to był ten w Kuźni Raciborskiej. To był potężny żywioł, ale też taka potężna lekcja, myślę, że dla nas wszystkich, jak reagować w takich sytuacjach. Czy od tego momentu wprowadzili Państwo jakieś procedury, czy nastąpiły też zmiany w właśnie ochronie przeciwpożarowej? Czy każdy pożar właściwie Państwa czegoś uczy?
0: No oczywiście. Niestety tak przysłowie, że człowiek się uczy na błędach, no to tutaj ma też również to zastosowanie. Po tym pożarze w Kuźni Raciborskiej to rzeczywiście bardzo duże zmiany zaszły, jeżeli chodzi o infrastrukturę przeciwpożarową w lasach, bo to, co teraz wszyscy mamy, te wszystkie naprawdę dobre dojazdy pożarowe, które my wykonujemy, my w to inwestujemy, punkty czerpania wody, wykorzystujemy zarówno te naturalne, jak i budujemy różne zbiorniki
1: to
0: wodne.
1: Takie baseniki, jak nam się czasami wydaje.
0: Czasami nam się wydaje, że to taki basenik, ale on tam bardzo dużo potrafi pomóc w przypadku pożaru. Ale co jeszcze? Mamy też pasy przeciwpożarowe. To są takie specjalnie zakładane pasy, no to pasy można tak nazwać obrazowo też, które mają szerokość ponad 2 metry i to jest jakby wyorany pas do gleby mineralnej. Także pozbawiony ściółki leśnej i on zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru, tak, bo wiadomo, że ogień musi po czymś iść, a on po suchej, pozbawionej, ogołoconej z roślinności ziemi się nie przedostanie dalej. Także te pasy przeciwpożarowe mamy zakładane w lasach państwowych, najczęściej wzdłuż dróg, przy drogach.
1: To się usypuje, czy tam się
0: Nie, tam się, to się orze.
1: Orze
0: się ciągnikiem, w którym do którego zapięty jest taki specjalny pług i on taką bruzdę wyoruje. Takie pasy są założone wzdłuż linii kolejowych, bo pamiętajmy, że właśnie pożar w Kuźni Raciborskiej, on się rozpoczął od iskry spod kół pociągu. Także ten pożar w Nadleśnictwie Rudzieniec to tak też nas trochę zaalarmował, żeby to właśnie, tak nawet mój szef powiedział, żeby to nie była druga kuźnia, ale na szczęście udało się to wszystko.
1: Czyli każda taka informacja nawet od sąsiadów sprawia, że państwo od razu się mobilizują.
0: Oczywiście to jest nieuniknione, bo każdy z nas dobrze wie, co to znaczy pożar w lesie.
1: A jak długo las dochodzi do siebie po takim poważnym pożarze? Czy te ekosystemy są w stanie przetrwać ten ogień?
0: To zależy, jaki to jest pożar. Jeżeli to jest pożar pokrywy gleby, pożar, z którym przynajmniej na moim terenie naszego nadleśnictwa my najczęściej mamy do czynienia, na szczęście, to przyroda potrafi to w miarę szybko odbudować. W miarę szybko to nie jest rok, to jest po gdzieś około 2 lat. Jeżeli już są uszkodzone duże drzewa, to jest to rana do zabliźnienia. Gorzej, jeżeli jest to pożar na przykład młodnika, którego na przykład w tym roku mieliśmy już taki pożar w młodniku. Też dziwna sprawa, bo pożar nie wybuchł od strony drogi, tylko właśnie w środku młodnika. Też daje to trochę do myślenia. No i przez to, że było to zwarty młody las, tak, to ten pożar się dość szybko rozprzestrzeniał, ale też szybko mogliśmy go ugasić. Tu też podziękowania dla osoby, która dostrzegła ten pożar. Pożar wybuchł już po naszym dyżurze. Także no, pani, która pełniła wtedy dyżur w padzie, no w zasadzie powyłączała sobie już cały sprzęt, no i nagle zadzwonił telefon, że właśnie się pali. Także wszyscy z powrotem wróciliśmy na stanowiska.
1: Tak.
0: Ale na szczęście dzięki właśnie tej szybkiej akcji tam się nie spaliło. Około 6 arów. Natomiast taki pożar, no niestety będzie już wymagał, to się jeszcze będzie szacować, co dalej z tym będziemy robić. Natomiast takie miejsca to najczęściej trzeba będzie odnowić ponownie i posadzić nowe pokolenie lasu.
1: Czyli musi być ta ingerencja człowieka, trzeba to pewnie wszystko wybrać, korzenie wyrwać i na nowo spróbować zasadzić ten las, tak?
0: I to też nie jest takie proste, bo w przypadku pożarów takich dużych, to zdegradowana jest również cała mikroflora w ziemi.
1: Glebie.
0: I ta gleba po prostu jest jałowa. Przez wysoką temperaturę niszczona jest, niszczone są, jest tam grzyby mikoryzowe. No w zasadzie to tak jakbyśmy mieli coś sterylnego i jałowego w głębi ziemi. I też drzewa, które potrzebują próchnic, minerałów, one też się nie przyjmą w takim popiele. To też musimy prowadzić taki cały szereg działań takich długofalowych, hodowlanych, których też nauczyliśmy się właśnie po pożarze w Kuźni Raciborskiej.
1: Mhm. Czyli ten pożar faktycznie był dla Państwa potężną lekcją.
0: Tak, bo te sadzonki, które były później używane do odnowienia tych, bo tam było naprawdę bardzo dużo hektarów spalonych, a tam wybudowaliśmy jako Lasy Państwowe specjalnie szkółkę kontenerową, która produkuje sadzonki już zmikoryzowane, czyli one już jakby w swoim, mają system korzeniowy.
1: Z towarzystwem.
0: Z towarzystwem i z jakąś takim zaczątkiem gleby w odpowiednim składzie tej próchnicy i tych grzybów mikoryzowych i te sadzonki po prostu lepiej się przyjmowały na tych ogromnych przestrzeniach popożarowych.
1: Czyli rozumiem, że właśnie nie da się do tej gleby po pożarze po prostu samej sadzonki drzewa włożyć.
0: Jest to trudne.
1: I dać jej szansę, żeby się jakoś pozbierała, bo to faktycznie jest bardzo jałowe środowisko, tak jak tutaj rozmawiałyśmy. A jak jest z tym właśnie jeszcze starodrzewiem? Czy po ilu latach właściwie my możemy tam znowu do tego lasu wejść i zauważyć, że ta natura jakoś sobie radzi, jakoś się właśnie zabliźnia?
0: To też ciężko powiedzieć i nie ma żadnej reguły, bo to wszystko zależy, jakie to jest siedlisko, czy to jest właśnie takie jakieś siedlisko borowe, czyli takie generalnie gleba, która jest uboga już, że tak powiem, od początku, czy jakieś takie lasowe, bardziej wilgotne. Ciężko powiedzieć, ale to naprawdę jest długi okres czasu i to trwa długo.
1: A czy taki las po pożarze, on jest bezpieczny? I kiedy można do niego wejść znowu po tym pożarze?
0: To tak jak mówię, to jest wszystko zależy od rodzaju pożaru i taką, my cały czas takie pożarzysko obserwujemy. Nawet najmniejszą powierzchnię najczęściej zostawiamy tam na okres doby na przykład ludzi do pilnowania pożarzyska, bo zdarza się, że woda z akcji gaśniczej nie dotrze we wszystkie miejsca i następują takie jakby ponowne pojawienie się tego
1: ogniska.
0: Tak, tam to się tli gdzieś pod powierzchnią ściółki i osoby, które siedzą na takim patrolu, siedzą w lesie, pilnują, mają tłumice, mają hydronetki i są w stanie po prostu od razu zareagować i takie nowe zarzewia ognia wytłumić.
1: Tłumice, hydronetki, czyli nie gaśnice?
0: No nie, już gaśnic się w lasach na co dzień, że tak powiem, nie stosuje. Raczej na wyposażeniu naszych baz przeciwpożarowych znajdują się tłumice i właśnie hydronetki.
1: Ale czy tydzień na przykład po takim pożarze można do takiego miejsca w lesie wejść? Czy to miejsce jest wygrodzone jeszcze?
0: Nie, raczej w przypadku takich pożarów, które znam z naszego terenu, nie było takich, żeby tam był jakiś zakaz. Najczęściej jest to miejsce, które jest od razu widoczne, no bo wiadomo, jest popiół, jest zapach, który będzie się jeszcze tam dość długo unosił. Takie miejsce jest też najczęściej oborane pługiem po to, żeby właśnie ten jakby odciąć ten obszar lasu od pozostałej powierzchni, żeby ten ogień się nawet gdzieś tam dołem nie rozprzestrzenił.
1: Muszę też zapytać w kontekście grzybiarzy, czy te miejsca potem jeszcze owocują, czy te grzyby się tam pojawiają?
0: No raczej nie, bo no, tak jak mówiłam, to jest wszystko powiązane z tą mikroflorą danego miejsca i jeżeli ogień, pożar, temperatura wyjałowią tą glebę, no to dopiero trzeba lat, żeby tak mogła się ta ściółka odrodzić.
1: Czy te warunki, z którymi teraz mamy do czynienia, też sprawiają, że państwo już myślą o tym, że to będzie nie tylko ciężki rok, ale przed nami też jest ciężka przyszłość w kontekście zmian klimatycznych i tych pożarów będzie coraz więcej?
0: Tak, obawiam się, że niestety do takich wniosków dochodzimy już i ten rok jest takim rokiem, który może pokazać, że mieliśmy rację. My od lat staramy się retencjonować wodę w lesie i akurat nasze nadleśnictwo jest liderem małej retencji. Mamy naprawdę bardzo dużo inwestycji związanych z zbiornikami retencyjnymi, z zastawkami, które spowalniają spływ wody.
1: Czyli jakieś strumyki są tworzone, rowy takie, tak?
0: Tak, dokładnie. To znaczy może nie, że rowy nowe, ale na tych istniejących zakładamy takie zastawki, które spowalniają odpływ wody. Modernizujemy zbiorniki, które już kiedyś były na naszym terenie. Odbudowujemy jakieś mnichy, urządzenia piętrzące, także to wszystko się dzieje. To są ogromne koszty, ale no, nieuniknione w obecnej dobie zmian klimatycznych. Dużo pomagają nam bobry.
1: O, proszę.
0: Tak, ponieważ bobry jako naturalni inżynierowie świetnie sprawdzają się w roli budowniczych. Każde takie bobrowisko, taka tama bobrowa to jest jakby dodatkowe, naturalne i bezpłatne urządzenie, które gwarantuje nam zatrzymywanie wody w lesie.
1: Czyli rozumiem, że w gminie Zawadzkie absolutnie bobry nie są przeganiane i ich prace nie są niszczone.
0: Nie może ich niszczyć ich pracy, ponieważ bobry są pod ochroną. Nie wszyscy je lubią, bo też powodują lokalne podtopienia, zwłaszcza w kontekście upraw rolniczych.
1: No muszę przyznać, że w okolicach Małej Panwi robią ostatnio spustoszenie.
0: Tak, tak. Natomiast no, my na nie narzekamy. Oczywiście niszczą las, ścinają drzewa i to robią perfekcyjnie i bardzo szybko. Natomiast właśnie w kontekście takiego zabezpieczenia pożarowego są świetne.
1: Pani Agnieszko, a czy mają państwo może już jakoś to policzone, oszacowane, ile pożarów po prostu jest wywołanych przez człowieka, przez jego szkodliwą działalność, a ile po prostu przez czysty przypadek? Czy da się
0: niestety,
1: to jakoś oszacować?
0: Tak, jest to statystycznie wyliczone, że niestety na 100 pożarów, 99 pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Niestety. I no niestety nie mamy się czym chwalić, tak? Musimy tylko cały czas apelować, przypominać, ostrzegać, zwracać uwagę. No czasami ciężko mi powiedzieć, że bezmyślność, ale to trudno inaczej nazwać, bo mieliśmy taką sytuację w zeszły weekend, kiedy na jednym z naszych miejsc odpoczynku, tak to się nazywa, takie miejsce w środku lasu, no ktoś rozpalił sobie, rodzina przyjechała i rozpaliła sobie ognisko. No, ale na szczęście nasza Straż Leśna, która na bieżąco patroluje lasy, no ostrzegła, wytłumaczyła, o co chodzi.
1: Ukarała?
0: Ukarała również.
1: A jaki
0: również
1: mandat można dostać?
0: Znaczy mandaty za rozpalanie ogniska w lesie, te kary zostały teraz podwyższone i one są, ale to jest kara za podpalenie lasu, więc to wszystko zależy od kwalifikacji.
1: Ale to ognisko się tam klasyfikowało w
0: nie,
1: te ramy?
0: Raczej. Nie.
1: Czyli była reprymenda.
0: Tak, była reprymenda, to raczej była taka edukacyjna kara, natomiast państwo, którzy zostali złapani, no bardzo się sumitowali i no, sami stwierdzili, że nie pomyśleli, że to jest takie niebezpieczeństwo. Trochę dziwne, bo
1: relaks wygrał ze zdrowym rozsądkiem.
0: Media naprawdę ciągle o tym mówią i to od kilku tygodni jest taki główny i gorący temat, więc trochę mnie to dziwi, no ale takie było tłumaczenie.
1: Pani Agnieszko, to na koniec poproszę o taką dobrą radę dla tych, którzy wybierają się do lasu. Jak oni mają tam wejść bezpiecznie, żeby no, nie wywołać przypadkiem pożaru?
0: Kiedy już mamy ochotę na spacer po lesie, najfajniej przyjechać na rowerze. Jeżeli chcemy przyjechać samochodem, zostawmy ten samochód na parkingach. Tych parkingów jest naprawdę dużo. Jeżeli chcemy znaleźć, to na pewno go znajdziemy. Nie zostawiajmy tych ich samochodów na drogach leśnych. One tarasują dojazd dla służb. Mieliśmy bardzo dużo takich przypadków, kiedy straż pożarna po prostu nie mogła przejechać, ponieważ grzybiarze zastawili nam drogę. My najczęściej straże pożarne korzystają z dojazdów pożarowych. To są drogi utwardzone o specjalnych parametrach, szerokościach, ale w momencie, kiedy jest pożar lasu, to my wykorzystujemy każdą drogę, bo też samochody nasze, służby leśnej, to są nasze prywatne samochody, tak? Więc małe, którymi możemy się dostać nawet po nieutwardzonej drodze, zatarasowany dojazd do pożaru, to zawsze jest jakieś dla nas utrudnienie. Pamiętajmy, spacerując po lesie, żeby uważać, żeby nie rozpalać ogniska w lesie. My w ogóle teraz prosimy ludzi, którzy korzystają z naszych obszarów, zanocuj w lesie, bo to są takie miejsca, gdzie można bez naszej zgody, bez naszej wiedzy biwakować w lesie, spać w lesie. Nawet dzisiaj, jadąc do studia, miałam kilka telefonów właśnie, ale od osób, które naprawdę podeszły do tego odpowiedzialnie. Dzwonił pan, który pytał się, czy jest jakiś zakaz wstępu na te obszary zanocuj w lesie, bo on korzysta, on by chciał teraz na weekend znowu przyjechać. I czy jest jakiś zakaz? My na razie, na tą chwilę, żadnego zakazu wstępu do lasu nie mamy. Jeżeli by taki zakaz był, to wtedy oczywiście będzie to na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a najłatwiej zobaczyć to na aplikacji mobilnego banku danych o lasach, gdzie takie informacje można znaleźć.
1: I za wszystkie złote rady i za wszystkie informacje dotyczące działania też leśników w trakcie pożaru bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Agnieszka Jemrozik, rzecznik prasowy z Nadleśnictwa Zawadzkie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: A za uwagę dziękuję także Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty natury.

0: Słuchają Państwo nocnego programu Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. 23 na zegarach, zatem wiadomości zaczynamy. Ministerstwo Energii rekomenduje przedłużenie tarczy antykryzysowej na stacjach benzynowych. Można już zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola do wykorzystania ponad 8,5 miliona złotych. Od jutra kolejny etap prac na Krajowej 40 w Głuchołazach. Będą zmiany w organizacji ruchu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od powiatu kluczborskiego. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku w Miechowie, to gmina Pyczyna, gdzie podczas prowadzonego remontu domu zginął 39-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, przygniecionego przez zawaloną ścianę ganku tego budynku mężczyznę nie udało się uratować.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Jest rekomendacja ministra energii, by przedłużyć tarczę antykryzysową na stacjach benzynowych. Ceny paliw niżej. Tak nazywa się ten program. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych i ryzyko skoków cen właśnie na stacjach paliw i brak stabilizacji w ogóle sytuacji na rynkach.
2: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
0: Tyle minister energii Miłosz Motyka. Jak działa ten mechanizm całego programu, w dużym skrócie przypomina Piotr Durs.
3: Mechanizm wsparcia zakłada jego odnawianie w dwutygodniowych cyklach. Kiedy rynki ropy ostatecznie się uspokoją, państwo zacznie wycofywać się z dopłat. Według rządowych wyliczeń tylko w pierwszym miesiącu działania osłonowego programu w kieszeniach Polaków zostało z tego tytułu łącznie około 3 miliardów złotych.
0: Do 28 maja można zgłaszać propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 8 milionów 600 tysięcy złotych. Dzieląc tę kwotę, w tym 2 miliony złotych będą na projekty ogólnomiejskie, a 6 milionów 600 tysięcy na inicjatywy zgłaszane w poszczególnych dzielnicach.
4: Trzeba się zarejestrować, no i po prostu złożyć wniosek do nas też w formularzu elektronicznym. Następnie odbywa się ocena formalna i ocena merytoryczna, no i następnie te, które zostaną przekazane do dalszej realizacji, wnioski będą mogły zbierać głosy mieszkańców, a te, które zostały odrzucone, jeszcze będzie możliwość odwołania.
0: Jak dodaje Tomasz Paluch, to zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego, pod każdym z projektów trzeba mieć przynajmniej 20 podpisów poparcia. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby pełnoletnie, jak i poniżej 18 roku życia. Oczywiście za zgodą opiekunów wystarczy na stałe być mieszkańcem stolicy regionu.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: W związku z rozpoczynającym się w środę kolejnym etapem remontu Krajowej 40 w Głuchołazach, kierowcy pojadą inaczej na wysokości skrzyżowania z ulicą Bohaterów Warszawy. Ruch naprzemienny będzie obowiązywać na wlotach w stronę Prutnika i granicy państwa. Na ulicy Bohaterów Warszawy kierowcy będą korzystać z dwóch pasów ruchu po jednym w obu kierunkach. Arkadiusz Olejniczak nowym prezesem Stali Nysa. Stal miała w tym sezonie ambitny plan, miała walczyć o ponowny awans do Plus Ligi, ale przygoda z playoffami zakończyła się na dwumeczu z BBTS-em Bielsko-Biała, stąd między innymi decyzja o zmianie szkoleniowca. Nowy prezes Arkadiusz Olejniczak od lat jest związany z Nyską siatkówką, był także zawodnikiem Stali.
1: Światowe agencje informują.
0: W stolicy Iranu, Teheranie, odnotowano trzęsienie ziemi, podają miejscowe media. Według wstępnych informacji doniesień miało magnitudę 4,6 stopnia. Nie ma na razie informacji o rozmiarze strat czy ewentualnych poszkodowanych. Prezydent Donald Trump wyraził przekonanie, że w najbliższym czasie dojdzie do zakończenia wojny z Rosji z Ukrainą. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia zaprzeczył, by kiedykolwiek umawiał się z Władimirem Putinem, że Rosja na mocy porozumienia pokojowego miałaby dostać cały obszar Donbasu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, temperatury minimalne od 4 do 6 stopni. Tak będzie wyglądać pogodowo noc na Śląsku Opolskim. Wiatr na ogół umiarkowany z zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, temperatury maksymalne niespecjalnie wysokie. Tylko od 12 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, powieje z południowego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę w Opolu. Mamy obecnie 8 stopni. Dziękuję, dobrej nocy Państwu życzę, do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

To był skrzypek tradycyjny Józef Piechota i jego owijak. Nagranie pochodzi z regionu sieradzkiego. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w Muzyce Źródeł. Audycję realizuje Arkadiusz Szerzewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Dzisiaj słuchamy materiału muzycznego z płyty Muzyka Źródeł Sieradzkie wolumen 11, zarejestrowanego w latach 1992-1998 w okolicach Sieradza i Wielunia. Repertuar pieśniowy tutaj zamieszczony obejmuje przykłady niemal wszystkich gatunków, od przyśpiewek owijakowych poprzez pieśni miłosne, obyczajowe, ballady i repertuar obrzędowy, dożynkowy, weselny, wielkanocny, bożonarodzeniowy, no ale także pieśni religijne i pogrzebowe. W warstwie muzycznej przeważają oberki, polki i ballady. Kapele prezentowane na płycie są zwykle dwu- lub trzyosobowe, a instrumenty wykorzystywane przez muzykantów to przede wszystkim skrzypce, a towarzyszą im bębenek lub basy. Ten podstawowy skład kapel uzupełniany był od lat 20. XX wieku.

To była muzyka tradycyjna z regionu sieradzkiego. Projekt płytowy Pszczyńska Folk Regeneracja. To przykład

reprezentujących różne stylistyki. Folk spotyka się z rockiem, jazzem, a nawet cięższymi brzmieniami. Ten pluralizm nie jest przypadkowy. Pokazuje, że tradycja nie należy do jednej estetyki ani jednej grupy odbiorców. Może być równie dobrze wyrażona przez surowy wokal, jak i przez riffowy, gitarowy riff czy improwizację. Przed Państwem pszczyńska folk regeneracja.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: Rozpoczyna się debata o kulturze w Radiu Opole 2 Kultura. Dzisiaj będzie o podróżowaniu i związanym z tym aspektem ekologicznym, ale także etycznym. Będziemy mówić m.in. o podróżach lotniczych, które generują według różnych źródeł od 3 do 5% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dodam tylko, że ruch drogowy to jest około 17% emisji właśnie takich gazów. O tym, jak duży jest to problem, jakie jeszcze inne problemy ekologiczne wynikają ze wzrastającej turystyki i z coraz większej chęci do podróżowania. O tym będziemy dziś rozmawiać. A w studiu ze mną goście Izabela Żbikowska z Fundacji Human Dog, a także dziennikarka i podróżniczka.
3: Dzień dobry.
2: I Piotr Kokorczak, uczeń i praktyk podejścia systemowego na rzecz zrównoważonego rozwoju, absolwent kierunku turystyka, ale także osoba, która zawodowo zajmuje się słonecznym odnawialnym źródłem energii, czyli fotowoltaiką.
4: Dzień dobry.
2: Chciałam Was zapytać na początek o to, jak w ogóle duży jest ten problem związany chociażby z masową turystyką w aspekcie podróży lotniczych i czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać tego, że te coraz niższe ceny podróży lotniczych, coraz większa chęć podróżowania będzie znacząco niszczyć naszą planetę?
3: Myślę, że podróże lotnicze to tak naprawdę tylko jeden z aspektów zagrożenia, jakie sami tworzymy dla naszego świata i dla przyrody. Trudno mi jest oszacować, czy lotów będzie coraz więcej. Wydaje mi się, że tak, no bo społeczeństwa są coraz lepiej sytuowane, koszty podróży się obniżają. Coraz częściej chcemy, tak, podróżować dalej, bo to jest na wyciągnięcie ręki choćby w naszym społeczeństwie, a jeszcze za nami są w kolejce inne kraje, które też chcą z tego luksusu skorzystać. Więc stawiam na to, że lotów będzie coraz więcej. Czy to będzie stanowiło coraz większe, takie proporcjonalne zagrożenie dla świata? Nie wiem, bo być może naukowcy w tym momencie znają już odpowiedź na to, znaczy inaczej, ja wiem, że naukowcy znają odpowiedź na szereg pytań, jak uratować świat, ale to, że oni dostarczają gotowe rozwiązania, często fantastyczne, wcale nie tak drogie, to jeszcze nie oznacza sukcesu, bo te rozwiązania muszą zaakceptować rządy i wielkie korporacje, które przyjmując dobre rozwiązania, będą musiały ograniczyć swoje zyski. Dlatego pytanie, czy zwiększy się ilość lotów i to przełoży się na zagrożenie dla środowiska, dla mnie jest trochę źle postawione. Zwiększy się zapewne ilość lotów. Czy to będzie kolejny krok do zagłady środowiska? Nie wiem, mam nadzieję, że nie.
2: Piotr z powodzeniem od 2 lat nie lata, nie podróżuje w ten sposób, to jest świadomy wybór. Skąd taki wybór?
4: Wybór wynika z tego, że moje spojrzenie na zmianę w świecie dobrze było, jakby wynikało z tego, co robimy indywidualnie. Skorzystałem z jednego z licznych kalkulatorów śladu węglowego, które pozwalają na to, żeby oszacować mniej więcej, jaki jest mój wpływ, moich działań, moich codziennych wyborów na tą wspomnianą, Kasiu, przez Ciebie emisję gazów cieplarnianych i to zarówno jeśli chodzi o dwutlenek węgla, ale także tlenki azotu czy tlenki siarki. Czyli to była pierwsza kwestia, czyli sprawdź, w jaki sposób wpływasz na środowisko. Ale dalej, im dalej w to szedłem, to zastanawiałem się nad tym, po co na dobrą sprawę mi są loty. Czy ja tak na dobrą sprawę do swojego szczęścia, tutaj, do satysfakcji z życia, czy ja potrzebuję przemieścić się na drugi koniec świata samolotem? Skorzystać z pewnego przywileju człowieka kultury Zachodu, czy tak zwanego tak zwanej bogatej północy? A na konto trochę innych obywateli tego świata, jak konto przyszłych pokoleń podróżować i zwiększać swoje i zaspokajać swoje potrzeby. I zacząłem się zastanawiać nad tym faktycznie, jakie potrzeby ja wcześniej zaspokajałem, podróżując po świecie samolotem. Jak inaczej mógłbym je zaspokajać w tej chwili? Od 2 lat mi się to udaje, aczkolwiek nie mówię nie, jeśli chodzi o podróże samolotem. Ten temat ja myślę, że ja z chęcią rozwinę troszkę później, ale żeby nie uciekł wątek tego pytania, które zadałeś na początku, czyli dotyczącego tego, czy więcej będzie lotów w przyszłości. Mi się wydaje, że warto było tutaj zapytać o to, o jakiej perspektywie czasowej mówimy. Bo jeśli mówimy o perspektywie na przykład 2050, to z Izabelą totalnie się zgadzam. Prawdopodobnie tych lotów będzie coraz więcej. Pytanie, co później? Bo na ten moment loty są realizowane głównie poprzez spalanie paliwa kopalnego, jakim jest ropa naftowa. Czy tego paliwa wystarczy na to, żeby zwiększać w nieskończoność liczbę lotów? Nie wiem. Jeśli chodzi o kwestię paliw przyszłości, czyli na przykład paliwa wodorowego, czy lotów samolotami elektrycznymi z wykorzystaniem chociażby paneli solarnych na ich skrzydłach. Na ten moment nie jesteśmy na to gotowi, żeby te technologie zaspokajały potrzeby już wykreowane globalnie, więc znowu, dla mnie duży znak zapytania. Jak długo ten trend może trwać?
3: No i nie zapominajmy o tym, że Elon Musk pracuje na tym, żeby wysyłać ludzi na Marsa. I to nie wybrańców, tylko by była to, nawet trudno powiedzieć, czy turystyka, czy przesiedlenie masowe. Może brzmi to dzisiaj fantastycznie, nie może, ale na pewno brzmi to fantastycznie, ale takie próby trwają. Więc kto wie, rzeczywiście pewnie w 2050 roku jeszcze wciąż będziemy myśleli, że to fantazja, może nie, ale on nad tym pracuje i kto wie, co się stanie.
5: Może nawet powinniśmy zacząć od takiego odmitologizowania tego, czym jest podróż, bo kiedy o niej myślimy, to nam się kojarzy z realizacją pasji, marzeń i tak dalej i jakby w ogóle nie wyświetla się taki pomysł z tym, że to jest pewna cena też ekologiczna, środowiskowa, którą się płaci, którą płaci nasza planeta, a tym samym my za to, czym podróżowanie jest. Więc może powiedzmy też o tych innych, nie tylko lotniczych aspektach podróżowania, które mają wpływ na środowisko, które się dostrzega, także będąc w podróży chociażby.
3: Myślę, że ja z przykrością obserwuję zmiany architektury. Na przykład wybrzeża Hiszpanii, Costa Blanca, została zmieniona zupełnie pod turystów, tak? Czyli teraz mamy tam hotelowisko. Takie samo zjawisko jest na przykład w Agadirze, gdzie w latach 50. doszło do wielkiego trzęsienia ziemi i całe miasto, niemal całe miasto zostało zniszczone i zamiast potem odbudować Agadir tak, jak wyglądał wcześniej, czyli bardzo takim muzułmańskim stylu, to postanowiono zrobić tam hotelowisko. I jeżeli spojrzycie nawet na mapy Google, zobaczycie, jak dziś wygląda Agadir. Nie ma tam duszy Maroka, tylko stoją ogromne hotele, jak najbliżej konkurujące ze sobą o metry do linii brzegowej, do tego, żeby turyści mieli jak najmniej kroków wręcz do rozległych plaż. Jakby to już jest nie do odzyskania, myślę, że idziemy, znaczy wydaje mi się, że budzi się nasza świadomość i lokalne społeczności zaczynają walczyć o swój kawałek terenu, zaczynają dostrzegać, że za tymi wielkimi hotelami tak naprawdę nie idą korzyści dla lokalnej społeczności, tylko korzyści do wielkich korporacji, które stawiają te hotele, zapraszają turystów na oferty all inclusive, które wydają się być bardzo atrakcyjne, ale tak naprawdę powodują jeszcze większe rozwarstwienie społeczeństwa, ponieważ oferta all inclusive gwarantuje to, że za nocleg i za jedzenie, to co zapłacimy, na tym zyskują bogate korporacje, a nie lokalni sprzedawcy. Oni owszem, mogą znaleźć zatrudnienie w hotelu, ale wielokrotnie są to płace minimalne i coraz częściej dochodzi też do takich strajków. W marcu śledziłam podobną historię takiego strajku, buntu obsługi hoteli na La Palmie, na jednej z wysp kanaryjskich, gdzie pracownicy hoteli, tych wielkich korporacji, buntowali się przeciwko właśnie pracy minimalnej, bo oni jakby, spójrzmy na tę podróż oczami osób, które żyją na przykład na La Palmie albo w Agadirze, tak? Pracują w wielkim hotelu, wygląda pięknie. Widzą, jak codziennie turyści przychodzą na śniadanie, kolacje i inne posiłki i gdzie się tam przewala tona żywności, a pod koniec miesiąca sprawdzają, ile oni zarabiają, tak? I rozdźwięk jest ogromny. I coraz więcej się o tym mówi, chociaż dopiero to jest dopiero początek, tak? Myślę, że tak sobie wyobrażam zmiany i trzymam się tej wizji, że będziemy odchodzić od turystyki, która jakby wygląda w takim klasycznym ujęciu, że lecimy gdzieś, gdzie jest ciepło i leżymy na leżaku przy hotelu, chociaż rozumiem ten sposób wypoczynku. Czasami sama marzę o tym, żeby spędzić tak jeden dzień czy dwa przy basenie, tak? Ale takie rozwiązanie szkodzi społecznościom lokalnym, szkodzi środowisku, bo zmienia się architektura krajobrazu, ale też tej fauny i flory, która jest zmieniana, która jest dostosowywana do tych nowych budowli, tak? Czyli reafy koralowe w Egipcie są uszkadzane, tak? Bo turyści coraz częściej je odwiedzają. W Tajlandii plaże są niszczone, bo jest napływ turysty, tak? Trzeba je, turystów. Coraz częściej trzeba je zamykać sezonowo albo ograniczać ilość turystów. W Maroku wybrzeże jest zmieniane pod turystów i traci się wartość kulturowa i środowiskowa.
5: Ja bym też dodała, że takie miasta jak chociażby Wenecja czy Barcelona, one stają się tylko zabytkami, bo ludność taka rdzenna, Włosi nie chcą tam mieszkać chociażby, czy Hiszpanie, bo okazuje się, że jest tam głośno, jest mnóstwo turystów, jest tłum i tak naprawdę zostają tylko przestrzenie, które deweloperzy wykorzystują pod turystykę, pod noclegi turystyczne.
3: No i trudno się tam mieszka, bo ceny mieszkań idą w górę, bo jest zainteresowanie turystów. Tak? Więc te osoby, które jakby mieszkają tam od pokoleń i które mają jakąś nieruchomość na własność, okej, mogą wynająć ją za lepszą cenę i zyskiwać. Ale sami wiecie, że w rodzinie jest jedno czy dwa mieszkania, a rodzina jest większa i członkowie rodziny poszukują dla siebie mieszkań i okazuje się, że wtedy muszą płacić tak jak turyści i już im się nie podoba na przykład życie w Wenecji, no bo tam poza turystyką niewiele jest dzisiaj do roboty, niewiele jest opcji zarobkowych i oni przenoszą się do innych części kraju po to, żeby po pierwsze żyć nieco spokojniej, żeby nie być narażonym na ten hałas, na ten tumult turystyczny, a dwa, żeby ceny żywności czy nieruchomości były takie rzeczywiste, a nie urastały do kosmicznych cen tylko za to, że ich miejsce cieszy się powodzeniem, tak, wśród innych nacji.
5: To co możemy zrobić w takim razie? Czy zrezygnować z tego? Ale może zanim jeszcze o tym, to Piotrze, jakie ty widzisz też jakby problemy, zagrożenia albo co tobie przeszkadza w masowej turystyce?
4: Ja bym chciał nawiązać do tego wcześniejszego twojego pytania, do tego pytania i do tego, co Iza mówiła, bo tu się bardzo wiele wątków przewija,
5: pojawiło.
4: A ten, który według mnie jest w tej chwili wychodzi, że tak powiem, na czoło, to jest kwestia związana z tym, że jeśli już decyduje się na przemieszczenie w inne miejsce świata, to warto by było rozumieć moje spotkanie, czy to ze środowiskiem naturalnym, czy z drugim człowiekiem, jako pewnego rodzaju partnerstwo, na które się decyduje. Czyli traktowanie tego człowieka tak, jak ja możliwe, że chciałbym być potraktowany, biorąc pod uwagę wiele aspektów związanych z moim ruchem, czyli z moim przemieszczeniem się do czyjegoś miejsca zamieszkania. Jeśli dobrze Iza zrozumiałem, to w tym przypadku, który opisywałaś, czyli wielkich korporacji budujących hotele w miejscach zmieniających krajobraz, a jednocześnie traktujących w sposób pozostawiający dużo do życzenia miejscową ludność, warto może byłoby zwrócić uwagę na nasz sposób podróżowania, tak? Czyli jeśli już jadę, gdzieś jestem, to do kogo ja przyjdę, tak? Z jakiego rodzaju gościnności chciałbym skorzystać?
3: U kogo zjem, u kogo wykupię wycieczkę?
4: Co zjem? Jak będzie to przygotowane? Czy to będzie jedzenie, które będzie znowu masowo przygotowane w wielkich korporacjach hotelarskich, w wielkich hotelach, czy też jedzenie, które będzie po prostu bardziej miało charakter bardziej lokalny, tym samym bardziej ekologiczny, powiedzmy, u lokalnego gospodarza.
3: Bardziej społeczny.
4: Tak, bardziej społeczny. Mhm. Więc ten temat partnerstwa i spotkania z drugim człowiekiem i świadomości tego, w jaki sposób ja wpływam zarówno na niego, jak i na środowisko, myślę, że jest istotny. I jeśli będziemy się nad tym zastanawiali na bieżąco, to nie chodzi mi o to, żeby nie liczyć naszego śladu węglowego, nie zwracać w ogóle na to, nie zwracać na to uwagi, ale zastanawiać się nad tym, co takiego daje ja komuś, przyjeżdżając do kogoś, i co mogę od tego kogoś otrzymać, żeby potem ewentualnie dawać więcej społeczności, do której wrócę. I ten temat w ogóle mi jest bardzo bliski, jeśli chodzi w ogóle zastanawianie się nad podróżą, którą realizuję. W jaki sposób ja wspieram to, czego jestem częścią poprzez podróż. Może kwestia związana z podróżowaniem i śladem węglowym, który zostawia samolot, jest w tym momencie naprawdę aż tak istotna, czego ja nie wiem, trudno mi to powiedzieć, że powinniśmy jednak starać się minimalizować te loty i twierdzić, okej, jeśli faktycznie to naprawdę bardzo duże znaczenie, żebym się przemieścił gdzieś, na przykład do mojej rodziny, która mieszka na drugim końcu globu, bo tak się nasze losy potoczyły, że mieszkamy na dwóch różnych na przykład kontynentach, no to wiadomo jest, że dla podtrzymania relacji rodzinnych, które są dla mnie na przykład bardzo istotne, wykonam ten lot. Ale może nie wykonam go po to, żeby zobaczyć skrawek tak zwanej na przykład, nie wiem, komercyjnej Kuby i przespać się kilka razy w pięciogwiazdkowych hotelach, ponieważ zaczynam zdawać sobie sprawę, jaki to ma wpływ na lokalną społeczność i środowisko. Znak zapytania oczywiście.
5: Tak, to ja myślę, że te loty to nie tylko jest to paliwo, które spala samolot, ale cała ta obsługa, która się odbywa na pokładzie, czyli te wszystkie plastikowe sztućce, pojemniki, kubeczki, które dostaje się po drodze. I zauważyłam, że nawet jest jakiś taki obowiązek, że obsługa musi nalać do świeżego kubka wodę.
3: No tak, bo to musi być sterylne, tak?
5: Tak.
3: Jest taka gwarancja czystości. Ale zauważ, Kasiu, że nie szukając dalej, rodzime PKP jest, mimo że ślad węglowy po przyjeździe tego samego odcinka koleją, samochodem, autobusem lub samolotem, to ślad węglowy, który zostawia kolej, jest najniższy. Czym na przykład bardzo chwalą się koleje włoskie. Na każdym bilecie, załóżmy, że jest to trasa Rzym-Siena, to na każdym bilecie dostaniecie porównanie, jaki ślad węglowy zostawi pociąg, a jakie inne środki transportu. Bardzo ciekawe, bardzo pouczające. Ale też w pociągach, w rodzimym PKP, mamy zalew plastiku. Każda rzecz jest po prostu w osobnym plastikowym czymś. Dusi się w łyżki plastikowe, duszą się w plastikowej folice. To samo z jakimś, nie wiem, herbatą czy kawą w plastikowych, nie wiem, mini woreczkach. I no więc ten plastik, każda podróż pociągiem, a podróżuję pociągiem bardzo dużo, przez 2 lata dojeżdżałam niemal codziennie 2 razy na trasie Opole-Wrocław i z powrotem, i codziennie na tej trasie widziałam te same, tak, ten sam rytuał. Kawa, herbata, może woda, wszystko w plastiku. No i już. I więc ja bym chciała trochę się odczepić, tak powiem, od podróży samolotem. Oczywiście ślad węglowy jest ogromny, ale wiecie, jaki największy ślad węglowy zostawiamy? Że tak trochę niefortunnie jest to pytanie ułożone, ale jakby posiadanie dzieci jest jakby najbardziej obarczone śladem węglowym, tak? Więc jakby idąc takie skrajności, a widziałam takie skrajne dyskusje na forach, to gdybyśmy chcieli rzeczywiście ograniczać ślady węglowe, to zrezygnowalibyśmy z posiadania własnych, że tak powiem, nowych biologicznych dzieci, no bo jednak adopcja innych dzieci to już jest działanie proekologiczne. Przepraszam, że to brzmi tak kuriozalnie, no ale chciałam pokazać to, że...
5: Ale rozwiń tę myśl właśnie, jak dzieci generują to zanieczyszczenie.
3: No bo powtarzają nasze rytuały. Jakby to rozumiem. Już też dyskusja
5: profesora...
3: od, od na przykład pieluszek. Są rozwiązania, które są bardziej ekologiczne,
5: zupełnie.
3: Wciąż obarczone kosztami tymi ekologicznymi. Dzieci jedzą. Jedzą te rzeczy, które są już, na przykład awokado, które jest sprowadzone z, nie wiem, skąd się sprowadza awokado, z daleka. Ślad ekologiczny. Ubierają się w dżinsy, które mają ogromny ślad ekologiczny i tak dalej, i tak dalej. Bo największym zagrożeniem dla planety jest człowiek. Zatem człowiek razy dwa jest jeszcze większym zagrożeniem i tak dalej. I to z jednej strony jest trochę kuriozalne, z drugiej strony absurdalne, ale zgadzam się, miałam w ubiegłym tygodniu, czy może trochę dalej, taką rozmowę z szefem Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, który opowiadał mi, że jest taki projekt wymyślenia sztucznej inteligencji, która ma, jakby której zadaniem, powołaniem jej do życia będzie, nazwijmy to, wymyślenie algorytmu, jak uratować świat. I on mówi, i wie pani, co się stanie? Ja mówię, nie wiem. Sztuczna inteligencja przede wszystkim wybije człowieka. Więc to brzmi nieco fantastycznie, może trochę zabawnie, ale największym zagrożeniem dla naszej planety jesteśmy my. Samolot, pociąg, pieluszki jednorazowe, awokado sprowadzane z drugiego końca świata jest tylko konsekwencją naszych wyborów i naszych działań, więc... dlatego ja mówię o tych samolotach, żeby ich tak bardzo nie demonizować, bo samoloty nie są osobną kropką. Nasze codzienne wybory, właśnie już się teraz z kolei ja się uczepiłam tego awokado, czy to, że kupuję awokado, to jest mniejsze obciążenie ekologiczne, czy większe? Bo przecież te samoloty z dostawami są, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, więc znacznie częściej niż ja lecę gdzieś samolotem. Dżinsy, które mam w swojej szafie, tak myślę na oko 5 par. Straszne koszty ekologiczne. Kupowałam je wcześniej, nie wiedząc o tym, że potrzebują tylu dziesiątek litrów wody do wyprodukowania jednej pary dżins, nie mówiąc o tym, że osoby, które je zszywają gdzieś tam w Bangladeszu, zarabiają za to kilka centów. No nie jesteśmy, jakby nie żyjemy osobno, nie mogę sobie powiedzieć, znaczy, to myśmy mieli już trochę dyskusję o tym przed programem, tak, że ja doceniam takie małe wybory, sama staram się w tym kierować, zrezygnować z foliówki, wyłączać światło, a jednocześnie szlak mnie trafia, bo ja wyłączam światło w pokoju, gaszę telewizor, tak, robię oszczędności, a na mojej ulicy od czasu do czasu administracja zapomina wyłączyć jakiś psztyczek i na przykład do 13 palą się uliczne latarnie. I myślę, okej, okay, to gdzie jest ta równowaga? To ja się staram, a oni jednym brakiem włączenia pstryczka niweczą wszystkie moje działania w rok, tak? No, taka jest moja myśl, że jakby te nasze indywidualne wybory są bardzo ważne, ale i nie chcę z nich zrezygnować, ale przede wszystkim powinny być duże decyzje, duże ograniczenia, duże obostrzenia, tak jak Unia się w końcu, super, zdecydowała na to, że do 2021 czy 2022 w całej Unii ma być zakaz używania sztućców jednorazowych, foliówek i tak dalej. Brawo Unia. Torebek foliowych już od dawna nie można wwozić do Kenii, ani w ogóle żadnej folii. Podobne obostrzenia obowiązują w Maroku. Czy one są przestrzegane na lotniskach? Nie widziałam ani razu, ale są, tak? Więc na targowiskach w Maroku nie zobaczycie foliówek, chociaż zobaczycie jakąś taką, to się chyba nazywa fizelinę. To też nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, nie? Ale ja bym szukała jakichś globalnych rozwiązań.
5: Ale trochę też uprzedziłaś moje pytanie, bo mnie to ciekawi właśnie na ile nasze takie codzienne wybory mają znaczenie, bo co jeżeli ja na przykład zmniejszę swoją ilość podróżowania, ale są ogromne Chiny, i Chińczycy, którzy uwielbiają podróżować i coraz więcej osób na to stać i będzie pewnie ich jeszcze coraz więcej, więc na ile w ogóle ma znaczenie moje jakieś poświęcenie, rezygnacji z czegoś?
4: Tak sobie myślę, że powoli od tematów związanych z kulturą podróżowania to przechodzimy na kulturę życia i odpowiadanie sobie
3: kulturę
4: na pytanie,
3: wyboru.
4: Tak, no, jak żyć, tak, jak wybierać, żeby było, żebyśmy mogli ze spokojem spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, kurczę, no jestem szczęśliwym człowiekiem poprzez moje wybory. Ile tu tematów znowu się pojawiło?
5: Zacznij temat od tego, który się bliski.
4: Temat podróżowania. I tego, co jest w kabinach lotniczych, w kokpitach lotniczych, czy w przedziałach pasażerskich, w pociągach. czy co robimy, jak podróżujemy, podróżując chociażby samochodem. Także chociaż używamy plastiku. Tak, tutaj plastik się może pojawić, no jawić się jako wynalazek szatana. No myślę, że nie, bo dzięki plastikowi ja mam bardzo dużo narzędzi, które służą mi w życiu całkiem fajnie. Ale znowu, czy tutaj jest ten element ciężkości? I tutaj nad tym się też powinniśmy skupiać. Projekt Zero Waste Cabin w liniach, jednych z linii hiszpańskich, czyli mający na celu wyeliminowanie marnotrawstwa, tak, jeśli chodzi o kwestie związane z podróżowaniem samolotem w kontekście samego lotu. Podobno wprowadzony, ale znowu podobno
3: z małym efektem. Ale na czym miał polegać? Bo co to znaczy zero waste cabin?
4: Czyli na przykład, jeśli używamy sztućców plastikowych, tak, to po tym jest odpowiednia jego jakiegoś rodzaju recycling, tak? Jakiegoś rodzaju przetworzenie tego po to, żeby następne osoby podróżujące mogły skorzystać nie z kolejnych, ale z na przykład z przetworzonych przedmiotów. Podobno, znowu, nie lubię mówić o rzeczach, o których dokładnie nie wiem, ale tutaj akurat przeczytałem o tym, czytając jeden z artykułów przed tą audycją, słyszałem, że nie jest to jednak projekt, który łatwo jest zrealizować, więc założenie było fajne. Aczkolwiek w realizacji okazało się, że jest bardzo trudno. Kwestia związana z tym, że Unia Europejska robi coś, co ma nam pomóc w kontekście chociażby tych foliówek. Unia Europejska także za niedługo prawdopodobnie nałoży, jak kilka krajów, czy krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, opodatkowanie lotów. Tym samym loty będą droższe, ponieważ po II wojnie światowej tych podatków, które dotyczą innych środków transportu, nie ma nałożonych na lotnictwo. Można się tutaj znowu zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Czy to nie jest dlatego, żeby pozwalać komuś zarabiać takie, a nie inne ilości pieniędzy. Kolejny temat związany z tym, jak Iza mówiłaś o tym, że działanie na naszym małym poletku, tym indywidualnym, może nawet rodzinnym, czy one mają znaczenie, czy nie warto skupić się czasem na czymś, co ma większy wpływ, czyli na przykład jeśli to Unia Europejska, to domyślam się, zagłosujmy właściwie na tych, którzy przedstawiają nasz punkt widzenia i podobne wartości.
3: Jasne.
4: Może jest to sposób. Mi się wydaje, że warto zwracać uwagę na to, żeby zastanawiać się, jak pomagać innym w tym, żeby dokonywali takich zmian. Bo domyślam się, że jeśli ja nie jestem tą zmianą sam, to trudno im będzie kogoś do tego przekonać. Ale praca z drugim człowiekiem na takiej zasadzie, że przyjmijmy, że na ten moment to, co zagraża ludzkości na tej planecie, to jest kwestia związana z działalnością człowieka i ze zmianami klimatu, które powodujemy, to przyjmijmy, że to jest jakiegoś rodzaju nasze wyzwanie. Możemy je zmienić tylko i wyłącznie budując trochę inne relacje międzyludzkie. Kontekst technologiczny, technologia będzie się rozwijała, w jaki sposób z niej skorzystamy, żeby nam to służyło. Czy to uratuje świat w perspektywie znowu długoterminowej? Nie wiem, możliwe, że relacje się poprawią na tyle, że się nie ugotujemy w ciągu 100 lat. Ale to nie znaczy, że nie pojawi się cała masa innych jeszcze problemów.
3: Zapewne się pojawią.
4: Więc znowu tutaj wydaje mi się, że się znowu teraz ten ciężar tej dyskusji może iść w kierunku tym, jak świadomość i kondycja ludzkości wpływa na to, w jakim świecie żyjemy. Ten nieposiadanie dzieci, tak? Decyzja o tym, żeby tych dzieci nie mieć. Są już osoby, które, znaczy przepraszam, osoby, się nazywa w ogóle, jest jakiś termin na to, którego w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie...
3: Zero waste, never hard.
4: Cokolwiek. W każdym razie chodzi o to, że cała masa młodzieży wyraża zaniepokojenie tym, że nie będą mogli realizować się jako ludzie, ponieważ wydając na świat dzieci, na dobrą sprawę wydadzą je na świat, będzie trudny do życia, będzie związany z tym, że będziemy mieli zdecydowanie jeszcze więcej wyzwań. I nie wiemy na ten moment, jak im sprostać. Jest to pewnego rodzaju żal, prawda, do jakiejś rzeczywistości zastanej. Z drugiej strony nam dano życie.
3: No tak, ale bo ja jeszcze raz przypominam tylko, że chciałam pokazać skrajność. Nie jestem wyznawcą tej skrajności co do nieposiadania dzieci, tak? Żebym została dobrze zrozumiana, bo sama jestem mamą, szczęśliwą mamą, dwulatka, więc żebyśmy się dobrze rozumieli. Tylko obrazowałam pewną rzecz. Ale też, wiesz co, nie tylko młodzież jest zaniepokojona, bo całkiem niedawno Katarzyna Boni opisywała doniesienia, ze świata psychiatrów, w którym już teraz mówi się głośno o depresji związanej ze zmianą klimatu. Częściej zapadają na nią kobiety, bo kobiety jako matki martwią się właśnie tym, że ich dzieci nie będą miały szansy na rozwijanie się, dorastanie, na cieszenie się światem taki, jaki jeszcze my znamy. I mimo, że gatunki wymierają, codziennie jakiś gatunek umiera, to jakby teraz mówimy o tym na tyle głośno i na tyle często. Nie wiem jak u was, tak robiąc tutaj stop klatkę, ale na przykład ja już nie mogę otwierać Facebooka, bo jestem podlinkowana pod tyle grup, które zajmują się środowiskiem, że codziennie rano, taki rytuał, tak, piję kawę i otwieram Facebooka i sprawdzam, co tam słychać.
5: I myślisz, że to jest świat czeka zagłada.
3: Dokładnie, ja już to przestałam robić, bo codziennie rano karmiłam się porcją prawdziwych, ale tak przytłaczających informacji, tu, że coś tam się, że pożary na Syberii, tu zdjęcia zagłodzonych niedźwiedzi polarnych, tam zdjęcia takie teraz są popularne, zestawienia, zdjęcia na przykład dzieci z krajów globalnej, bogatej północy, w przeciwieństwie do globalnego ubogiego południa, tak? I to wszystko jakby totalnie mnie przytłacza. Ja wiem, a najbardziej przytłacza mnie świadomość tego, że te informacje są prawdziwe. Może gdzieś tam przerysowane czasami, może jakby takie jakby wyłuskane, tak? Że pokazują tylko negatywne, ale wciąż prawdziwe i naprawdę trudno przed tym uciec. I dlatego ja też z pewną dozą sceptycyzmu jakby przyjmuję takie rozwiązania, jak właśnie

0: jakiegoś kalkulatora ekologicznego, to moje działania są naprawdę kroplą w morzu tych wszystkich potrzeb. Dlatego czy zrezygnuję z zakupu kolejnej pary dżinsów? Zrezygnuję. Czy to znaczy, że te dżinsy znikną w jakiś cudowny sposób? Nie. Dalej będą na półce, a jeśli już nie zostaną sprzedane, to zostaną zutylizowane i zostaną wyprodukowane nowe, bo i ziemia ucierpi tak czy owak. Więc ja, tak, stąd mój sceptycyzm do takich drobnych działań. Uważam, że sami, jeżeli już mamy coś zmieniać, to zdecydujmy się powiedzieć B i nałożyć jakieś limity na korporacje produkującą odzież, na korporacje lotnicze również, tak, okej, chcecie latać, nie ma problemu. W tym roku możemy odbyć ileś tam lotów. No i tyle, tak? Jak już to wyczerpiemy, no to czekamy do kolejnego roku. Może to jest fantastyczne rozwiązanie, inne mi nie przychodzi do głowy. Za to wiem o tym, że są rozwiązania naukowców, które mogłyby pomóc środowisku, ale które nie są przyjmowane przez kraje, no bo zagrażają interesom tych, którzy zarabiają, tak?
1: Gdybyśmy nałożyli limity, cena takich biletów lotniczych przykładowo wzrosłaby, więc stałoby się to dostępne dla jakiejś grupy pewnej uprzywilejowanej, byłoby to wykluczające wówczas.
0: No wiem, dlatego uważam, że jakby mam świadomość tego, że moje rozwiązanie absolutnie nie jest doskonałe. No ale takie mi przyszło w tym momencie do głowy, tak? Czy jeżeli ja zobaczę, że na przykład jeżeli ja zrezygnuję z jakiegoś lotu, i to realnie przełoży się na zmiany, to znaczy ten samolot nie wystartuje. Obserwowałam ostatnio taką dyskusję na grupie, już teraz nie pamiętaj, na grupie podróżniczej czy na Zero Waste, gdzie dyskutowano o takich jednodniówkach. Tak, są czasami, można tak pokombinować. City breaki, ale takie zupełnie jednodniowe. Rano wylatujesz z Warszawy do Paryża i wieczorem z tego Paryża wracasz i pijesz sobie wino pod wieżą Eiffla, super. No i teraz jest dyskusja o to, czy osoba świadoma ekologicznie powinna tak robić. No bo tak, te loty, ten ślad węglowy jakby został zmarnowany tylko po to, żeby napić się lampki szampana pod wieżą Eiffla. Okej, ale z drugiej strony, czy nie korzystanie z city breaków powstrzymuje te loty? Te samoloty i tak wystartują, tak?
2: Myślisz,
0: i tak się wzniosą.
2: Myślisz, że to nie jest tak, że to my kreujemy popyt?
0: Oczywiście, że my kreujemy popyt, ale jakby on już jest na jakimś tam poziomie. Jeżeli się okaże, że jest inaczej. Załóżmy, że myślę o takim city breaku i patrzę na jutrzejsze loty do Marrakeszu i widzę 15 miejsc wolnych. Mhm. Okej, no to kupując miejsce, jakby korzystam z takiej puli, którą już przewidział przewoźnik. Gdyby doszło do tego, że jest samolot zarezerwowany i lista rezerwowa, że jakoś uzbiera się jeszcze tam 50 pasażerów, my uruchomimy drugi samolot, to jest dla mnie bezdyskusyjne, to rezygnuję. Ale ja widzę, że te loty i tak są, że on się wzniesie, ten samolot. Powiem wam przykład. Leciałam jakiś czas temu z Marrakeszu do Zagory. Lot trwał całe 25 minut. Mieliśmy do przelecenia 600 km nad pasmem górskim. To był jakiś Airbus, czyli totalna krowa powietrzna. Ogromny samolot. Na pokładzie było 15 pasażerów. W tym moja 5-osobowa ekipa. Z jednej strony była to niezwykła przygoda, bo po prostu pierwszy raz widziałam samolot, po którym mogłam się gonić. Słuchałam po prostu muzyki z telefonu na cały głos, bo po prostu byłam sama w tej mojej przestrzeni samolotu. A z drugiej strony, no to było, wiecie, to było takie zupełnie nieprzystosowane. Mogli podstawić jakiś zupełnie malutki samolocik, który zabrałby tych 15 pasażerów i już, tak, ślad węglowy byłby znacznie zmniejszony. Dla mnie to było kuriozalne po prostu. Skorzystałam z tego, no ale rezerwując bilet w ogóle nie spojrzałam na wypełnienie samolotu, w ogóle o tym nie pomyślałam. No bo nie przyszło mi do głowy, że może się zdarzyć tak, że na lot zgłosi się 15 pasażerów. Dzisiaj już jestem bogatsza w tą wiedzę, tak? Więc zastanowię się mocno nad kolejną taką trasą, chociaż z drugiej strony do wyboru mam przejazd samochodem. Lot 25 minut, przejazd samochodem na tej trasie 8 godzin, bo trzeba się przebić przez przełęcz i przez pasmo górskie, nie? Więc Zupełnie absurdalnym. Czy ja mogę coś zrobić? Mogę, nie skorzystać z lotu. Czy przewoźnik może coś zrobić? Może. Może dostosować środek transportu do ilości pasażerów, tak? Więc ja coś

0: zmieniam, korporacja coś zmienia. Tak to widzę, taką harmonię.
1: Mhm. Ale czy mamy na to w ogóle realny wpływ naszymi wyborami, bo pieniądze jednak rządzą światem, władza, wielkie korporacje, interesy, na które nie mamy wpływu. Możemy ewentualnie próbować wywierać większą presję na polityków, którzy podejmują pewne decyzje, ale tak naprawdę te nasze jednostkowe decyzje może są tylko stratą tak naprawdę zobaczenia świata, który jeszcze istnieje w takiej postaci, a za moment przestanie.
2: A za moment przestanie. Więc ja będę uprzywilejowaną na tej planecie i zobaczę ten świat, ale już przyszłe pokolenia nie będą w stanie. To jest pytanie z cyklu etycznych, tak, czy jakichś moralnych.
1: A to jest ważne pytanie.
2: Przywilej. Czy jeśli opodatkujemy loty, to spoko, bo mniej osób może będzie latać, tych lotów będzie mniej, aczkolwiek będą więcej kosztowały i ci znowu, którzy mają pieniądze, będą mogli korzystać z tego jakże ważnego aspektu naszego jestestwa, bycia na tej planecie. Do 5%, przynajmniej takie znam dane statystyczne, procent osób tego świata korzysta z podróży lotniczych. To jest przywilej. Myślę, że każdy z nas tutaj...
0: Czyli wciąż jest to rzecz, która wydaje mi się zupełnie dostępna, jest w zasadzie niedostępna.
2: Jest niedostępna dla około 90, ponad 90% ludzi, którzy mieszkają na tej planecie.
1: Tak samo jak ta rozmowa tutaj. Bo jeżeli musimy mieć zaspokojone pewne podstawowe potrzeby, żeby się w ogóle zastanawiać nad tym, w jaki sposób chronić środowisko, bo jeżeli nie masz czym napalić w piecu, czym nakarmić dzieci, dokładnie, to nie myślisz o tym, że jest ślad węglowy, emisja gazów cieplarnianych. To są dokładnie najmniej ważne kwestie w tym momencie.
2: Te osoby, które bardzo często w naszym rozumieniu trują powietrze, bo palą na przykład, nie wiem, plastikiem czy jakimiś innymi śmieciami, to są osoby, których ślad węglowy w całości ich życia jest prawdopodobnie ilośćkrotnie mniejszy niż mój. Bieda powoduje czasami tego typu zachowania, ale nie zapominajmy, że osoby, które mają mniej pieniędzy, to są osoby, których ślad węglowy jest jednak niższy niż tych osób, które mają tych pieniędzy więcej. Dania, według mnie bardzo ciekawe miejsce, jeśli chodzi o destynację turystyczną. Fajnie zobaczyć duże miasto jak Kopenhaga, w których rowerzyści mają prawa możliwe, że nawet większe w niektórych miejscach niż ludzie, którzy się przemieszczają samochodem. Dodatkowo cała masa energii, która produkowana jest dzięki wiatrakom czy też modułom fotowoltaicznym. Aczkolwiek ślad węglowy przeciętnego Duńczyka jest jednym z najwyższych śladów węglowych na świecie, ponieważ przez to, że stworzyli sobie taki bardzo sprawnie działający system, także finansowo, pozwalają sobie na to, żeby korzystać z przywilejów człowieka bogatej północy. To jest znowu znak zapytania, jest zawsze przed każdym z nas, nie przed ludzkością jako taką, tylko każdy sam sobie odpowiada na pytanie, czy ja robiąc to i to, czy ja działam w zgodzie ze sobą, czy też nie, posiadając pewną wiedzę, inaczej coś innego oznacza bycie w zgodzie ze sobą. Ja specjalnie Kasiu cię poprosiłem, żebyś dopisała, czy tam dopowiedziała, że jestem absolwentem kierunku turystyka. Było to lata temu. Ja miałem różne pobudki, dla których chciałem ukończyć ten kierunek. Jedno z tych pobudek było to, że przecież mogę poznać dzięki temu świat. Ja podczas tych studiów nie pamiętam, żebym otrzymywał wiedzę dotyczącą odcisku węglowego turystyki na glob, czyli na działanie, na nasze bycie na planecie. Iza, wspomniana przez ciebie kwestia związana z tym, że ty wyłączasz światło, albo czyli ty sam nie zużywasz jakiejś energii. Starasz się robić, co możesz. A administracja
0: osiedla
2: jednak marnuje tą energię. Niejednokrotnie na przykład doświetlając ulicę w momencie, kiedy to nie jest zupełnie potrzebne, nie korzystając, no, nie wiem, z oświetlenia tak zwanego bardziej ekologicznego. Według mnie to jest przestrzeń naszego wpływu. Bo my nie jesteśmy w tym momencie od kilometry od Brukseli. Nie potrzebujemy być długo w środowisku politycznym czy jakimś społecznym, żeby ktoś na nas oddał głos, żebyśmy mieli jakiś impact na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, możemy w jakiś sposób pomóc administracji osiedla, żeby sytuacja
0: mogę
2: była
0: do nich
2: troszeczkę
0: zadzwonić
2: inna.
0: Następnym razem.
2: Wykonać na przykład telefon bądź popracować z nimi nad programem wprowadzania zmian, bo oni mogą po prostu o tym nie wiedzieć. Ta niewiedza, myślę, bardzo często jest wynikiem tego, że my nie wiemy, co jest, nie wiem, w cudzysłowie dobre albo złe, aczkolwiek cokolwiek to znaczy. A z drugiej strony wiedza to jest jedno, a drugie to jest jeszcze w pewnym sensie, jakby to nazwać, taka trochę integracja tej wiedzy z całym sobą. Czyli poczucia tego, co, jeśli ja coś wiem i logika jest czegoś, mój umysł jest pełen wiedzy, na ile to jest zintegrowane z tym, co jest tutaj we mnie od strony, nie wiem, z na przykład także duchowej, tak, jakkolwiek to nazwać. Bo to pozwala potem nie przechodzić obok pewnych rzeczy, jak mimo tego, że do czegoś przyzwyczailiśmy się. Pomaga to nie przymykać oka na to, że ach, przecież, kurczę, przecież moi koledzy podróżują. Dlaczego ja mam nie podróżować? Czy jestem od nich gorszy? Wydaje mi się, że to pomaga w dokonywaniu tych wyborów, które mogą być trudne dla nas. Mogą być dla niejednych bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne. No bo jakże to nie polecieć na wakacje do Grecji? Ale jednak. I pytanie jest druga sprawa, czasami taka. Dlaczego ja wybieram wakacje w Grecji w hotelu? Nad jakimś tam przyhotelowym basenie, nie wchodząc nawet do morza, bo już za daleko, bo temperatury są takie, że nawet spacer może spowodować, że ja zbyt się opalę, bądź będzie to szkodliwe dla mojego zdrowia.
1: To tak na zakończenie, jeszcze mam do Was pytanie.
0: A ja jeszcze chciałam się tylko odnieść do... Bo wiesz co, to jest świetnie właśnie, że usłyszałam jakby o tym kontekście holistycznym, bo nie wiem, czy wiecie, właśnie w tym momencie trwają przygotowania na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Politologii do wydania podręcznika z edukacji, takie wprowadzenie do edukacji globalnej i opolscy naukowcy jako pierwsi w Polsce stworzyli takie studium różnych aspektów, również turystyki, w odniesieniu globalnym, właśnie po to, żeby przygotować pierwsze w Polsce moduły dla studentów, kiedyś to się nazywało specjalizacje, teraz moduły, by właśnie w takim globalnym ujęciu pokazywać, jak nasze wybory, również te najprostsze codzienne po turystykę, wpływają na otaczający nas świat. Zatem tak jak mówiłaś wcześniej, że nasza rozmowa też dotrze tylko do tych osób, które jakby już są na... mają pewien poziom potrzeb zaspokojony, no ale z tego, co mówisz, to właśnie te osoby zostawiają największy ślad węglowy, tak? Czyli to jest dobra grupa docelowa. My osoby z północy, bogatej lub bogatszej, skoro to my ponosimy odpowiedzialność za część zniszczeń, mamy na to wpływ, to my sami musimy też się nauczyć tego, jak funkcjonujemy, jak powinniśmy funkcjonować w globalnym świecie. Więc myślę, że to jest, że ta rozmowa nie toczy się tak sobie amuzo, tylko że może mieć realne przełożenie na działania, tak? Na działania słuchaczy. No i też chciałam pokazać, że dzieją się dobre rzeczy, właśnie jak ten podręcznik, który przygotowuje Instytut Politologii wraz z Fundacją Himandok. To muszę jeszcze tylko dodać o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest sponsorem.
1: To tak na zakończenie, bo już czas nas nagli, a rozmawiamy przede wszystkim o podróżach i tym aspekcie ekologicznym. Może macie jakieś rady, pomysły na takie alternatywne formy podróżowania, które po prostu nie będą generować nadmiernego zużycia środowiska. Co można zrobić? Jak zastąpić takie utarte sposoby podróżowania jakimś innym pomysłem, który będzie mniej inwazyjny dla planety?
2: Ja nie przepadam zadawaniem rad. Mogę powiedzieć, jak ostatnio podróżuję, aczkolwiek czy to będzie inspiracją dla kogoś, trudno mi powiedzieć. Ja ostatnio dużo jeżdżę na rowerze i tego lata zwiedzałem okolice Barda. Wczoraj wróciłem z wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską i po lasach nad Lizwartą. Lubię podróżować na rowerze. W taki sposób ładuję swoje baterie po to, żeby potem mieć energię do tego, żeby w jak najlepszy sposób, przynajmniej tak się staram, służyć sobie innym. Myślę, że to jest ta rozmowa jest jak dla mnie bardzo ciekawym w zasadzie pewnego rodzaju początkiem do tego, żeby jeszcze więcej rozmawiać o nie tylko o podróżowaniu, ale także o tym, co robimy na co dzień, bo to w jakiś sposób też wpływa na to, jak później podróżujemy i dlaczego.
1: Właśnie tak.
2: Dlaczego tak podróżujemy.
0: To ja nie odkryję niczego nowego. Powiem też o równie utartym sposobie podróżowania, czyli o autostopie. Jedna z moich najlepszych przygód to był podróż autostopem do Grecji. Naprawdę fantastyczne. Jeśli ma się trochę czasu, 2 tygodnie na przykład, to można zajechać bardzo daleko i jednocześnie autostopem zawrzeć nowe znajomości, dowiedzieć się czegoś o świecie, o poglądach innych osób, o tym, jak widzą świat. No i zostawić mniejszy ślad węglowy. Przy czym zdaję sobie sprawę z tego, że podróżowanie autostopem wymaga właśnie i czasu, i cierpliwości. I nie jest to rozwiązanie dedykowane dla wszystkich, bo stop z małym dzieckiem może być bardzo takim dużym wyzwaniem, tak? No ale jeżeli mamy jeszcze trochę czasu, no to dlaczego nie? Taka alternatywa, autostop powinien wrócić do łaski, tak bym powiedziała.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim rozmówcom Izabela Żbikowska, Piotr Kokorczak, kłania się także Katarzyna Zawadzka, Arkadiusz Czyżewski audycję zrealizował, a nagrania wideo dokonała Agnieszka Lubczańska. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję. Debata o kulturze.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam do audycji, która w założeniu ma mówić o wykluczeniach, a najlepiej o takich warunkach i działaniach, które zapobiegają jakiemukolwiek wykluczeniu, a nawet działają integrująco. Stąd dzisiaj nasz gość, pan Tomasz Dłubak, dyrektor Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON-u w Opolu. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Zacznę może od takiego niezbyt oryginalnego wątku, bo parę razy spotkałem już się z takim spostrzeżeniem, że przedsiębiorcy nie bardzo się kwapią do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jest tu cały system zachęt, ulg, preferencji. Stąd też pytanie. Przedsiębiorca z założenia, tak na zdrowy chłopski rozum, jest człowiekiem, który przede wszystkim ma tworzyć dochód miejsca pracy. To jest pewien zespół naczyń połączonych, ale w sumie taka machina, której celem jest zarabianie. To proszę powiedzieć, skoro PFRON chciałby przychylić nieba tym przedsiębiorcom, daje cały system wsparcia finansowego, to skąd takie opory? Czy pan może ma już to zdiagnozowane, a nawet może ma pan receptę na to, żeby to zmienić?
2: Stereotyp.
1: Stereotyp.
2: Przede wszystkim stereotyp. I on występuje po dwóch stronach. On zarówno występuje po stronie samych przedsiębiorców,

0: innego, czyli to wszystko, co oferuje PFRON, jednostka kierowana przez pana na Opolszczyźnie, to może teraz tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jakiego ciężaru gatunkowego są te wszystkie formy wsparcia. Proszę, zrobimy taki katalog, a później będziemy mówić, co, mówiąc tak potocznie, nie chwyta, nie klei.
1: Jakbyśmy byli takim przedsiębiorcą, który chciałby zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami, a nie jest to zakład pracy chronionej, czyli zwykły przedsiębiorca, który ma dzisiaj pomysł na to, żeby na jakimś odcinku swojej pracy taką osobę zatrudnić.
0: Coś tam robi na przykład jakieś elementy i trzeba te elementy później poskładać w paczki, powiązać czymś tam, maszyną. Proste zadanie, sześciolatek, gdyby tylko udźwignął, to by sobie z tym dał radę pod względem takim mentalnościowym, organizacyjnym.
1: Przedsiębiorca może skorzystać z możliwości właśnie dofinansowywania, dostosowania tego miejsca pracy, czyli w tej konkretnej przestrzeni możemy tak przeorganizować tą przestrzeń, wykorzystując wcześniej takie audyty związane z funkcjonowaniem tego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami, że praktycznie możemy to miejsce przystosować dla tej osoby.
0: Dobra, panie dyrektorze, ale ja teraz będę jako adwokatus diaboli występował. No więc ja na razie dostanę pieniądze na coś, co w przypadku zatrudnienia osoby tak zwanej zwykłej w ogóle mi nie jest potrzebne. Ale może to nie koniec zachęt, bo dobra, dacie pieniądze na to, żeby przystosować to pod względem jakimś organizacyjnym, sprzętowym, przestrzeni architektonicznej.
1: Zrefinansujemy część wynagrodzeń.
0: Zapłacicie za to, dobra? Czyli wychodzimy na razie na zero. Zrobiłem coś, co mi normalnie było niepotrzebne. Ale może, jak już dostanę to w prezencie, mówiąc w cudzysłowie, to ja teraz będę miał jakieś inne zachęty natury finansowej, że zatrudnienie osoby w tych już takich sprzyjających warunkach zacznie mi się bardziej opłacać niż zatrudnienie takiej osoby zwykłej, tak w cudzysłowie.
1: No to jest właśnie system refundacji kosztów pracy. W przypadku osoby bez niepełnosprawności. Oczywiście kosztem takiego przedsiębiorcy są koszty związane z jego zatrudnieniem, czyli klasycznie trzeba zapłacić wypłatę takiemu pracownikowi, trzeba odprowadzić różnego rodzaju podatki, ale także składki na ZUS. W przypadku osób z niepełnosprawnościami możemy liczyć na refundację tych kosztów. W związku z czym to już jest dodatkowy bonus, który uzyskujemy w ramach współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzystamy z dosyć prostego systemu, który się nazywa SODIR. Składamy odpowiedni wniosek i miesiąc po miesiącu za pracę takiego pracownika uzyskujemy zwrot części jego wynagrodzenia także i tych kosztów, które są związane z zatrudnieniem. To już jest na pewno in plus.
0: Czyli mówiąc dokładnie, koszt zatrudnienia tego człowieka
1: są
0: mniejsze.
1: Są mniejsze, ale co ciekawe, jeszcze w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, bo to się często pomija, mówiliśmy o stereotypach, takie osoby też są bardzo lojalnymi pracownikami. Wbrew tym stereotypom mówiącym o tym, że to są osoby, które częściej idą na przykład na różnego rodzaju zwolnienia, to jest oczywiście, tak jak wcześniej wspominaliśmy, stereotyp, który jest wygenerowany przez przedsiębiorcę, czyli tego potencjalnego pracodawcę. To w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które występują w roli pracownika, to można się spodziewać z tym, że te osoby będą bardzo solidnie wykonywały swoją pracę i będą na pewno pracownikami bardzo lojalnymi.
0: A z czego to się bierze? Bo ja się mogę domyślać, ale wolę nie ujawniać tych moich hipotez roboczych.
1: Bierze się to z tego, że osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo, bo to jest około 10% naszego społeczeństwa. Mówi się o tym z różnego rodzaju źródeł, tych głównie GUS-owskich, że to jest około 3,9 miliona osób. Proszę też pamiętać, że niestety osoby z niepełnosprawnościami ze względu na tą swoją niepełnosprawność częstokroć osiągają dużo niższy poziom wykształcenia niż osoby pełnosprawne i to w jakiś sposób także wpływa na to, jakie miejsca pracy, jakie w strukturze miejsc pracy mogą zajmować stanowiska.
0: No to ja nazwę tak brutalnie, gorsze.
1: Ja nie mogę tego powiedzieć, że to są osoby gorsze.
0: Ci ludzie są wspaniali, ale niestety są podwójnie
1: karani. Mają trudniejszy start. Są osobami, które mają trudniejszy start i w momencie, kiedy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, bo jeżeli mamy do czynienia z dużymi miejscowościami, takimi czy miastami, takimi jak Opole, Wrocław, nie wiem, Katowice, wiadomo, że rynek pracy tam jest zdecydowanie łatwiejszy dla wszystkich.
0: Wie pan, co jeszcze jest? Chociażby autobusy miejskie. Proszę dojechać z jakiejś miejscowości odległej o 10-20 kilometrów od miasta powiatowego, które gdzieś leży na rubieżach, do pracy codziennie na siódmą czy na
1: ósmą. No właśnie, tutaj...
0: Jeszcze gdy nie ma się na przykład prawa jazdy albo nie może się jeździć pojazdem, a to bardzo często idzie w parze.
1: Właśnie osoby z niepełnosprawnościami, które już na samym wstępie mają gorzej, Jeszcze dodatkowo niestety, ale nie są wspomagane przez

0: otoczeniem, czyli nie są wspomagane przez kwestie związane z dostępnością, tak jak pan wspomniał, komunikacyjną chociażby. I w momencie, kiedy trafiają do zakładu pracy, to jest naturalne, że dla nich to jest z jednej strony wyrwanie się z tego zamkniętego kręgu niepełnosprawności, tej niemożności realizacji siebie, a przecież w gruncie rzeczy to są dokładnie takie same osoby jak my. Być może mają jakąś dysfunkcję w zakresie niefunkcjonowania ręki, nogi, być może gorzej widzą, gorzej słyszą, ale niech mi pan uwierzy, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z pracy osób z niepełnosprawnościami, bardzo cenią sobie ich przede wszystkim lojalność. To są osoby, które bardzo długo wiążą się z danym przedsiębiorcą i wbrew takim stereotypom i wbrew temu, co się potencjalnie mogłoby wydawać, to są osoby bardzo mocno zaangażowane w proces pracy, czyli tą pracę wykonują bardzo solidnie, być może czasem wolniej, ale na pewno ta praca jest jakościowo bardzo dobra i każdy przedsiębiorca, każdy potencjalny przedsiębiorca może liczyć na oddanego dobrego pracownika. Wydaje mi się, że w zakładach pracy dzisiaj wartością oprócz maszyn, wartością oprócz sztucznej inteligencji czasem, która niby tam ma zastąpiać...
1: Zaciskiem na niby.
0: Tak, na niby ma w jakiś sposób zastąpić pracowników, jednak wartością kluczową są ludzie. I jeżeli trafi się taki zespół osób z niepełnosprawnościami, który trafi do tego zespołu i wykonuje dobrze i solidnie swoją pracę i jest do tego lojalny, to jest największa wartość tego przedsiębiorcy. I zdaje się, że podmioty, które miały kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, bardzo szybko się przekonają, że to właśnie może być pracownik na lata.
1: Według mnie jest to logiczne. Bardzo proste. Ten człowiek zazwyczaj nie ma alternatywy. I kiedy on dostanie tę pracę, jest traktowany jak każdy pracownik, z szacunkiem. To mówiąc tak kolokwialnie, myślę, że on chwycił Boga za nogi i ma tego świadomość, że jeżeli straci tę pracę, to znowu wróci niestety do tego nie najlepszego okresu, a pomiędzy tymi wątkami, które pan dyrektor był uprzejmy wymienić, moim zdaniem ten najważniejszy, skoro mówimy jak o każdym człowieku, to jest potrzeba bycia potrzebnym. I to jest chyba fundamentalna rzecz, że ten człowiek wreszcie jest komuś potrzebny. Nie tak dawno byłem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie. Fantastyczna bryła architektoniczna, piękny budynek, funkcjonalny, z głową zaprojektowany, że państwa najbogatsze w Europie.
0: I ludzie mogą, w środku, którzy coś robią.
1: Mogą nam zazdrościć. I ludzie w środku, którzy pracują w pięknym, przeszklonym, słonecznym budynku, z uśmiechem, po prostu znaleźli tam, myślę, złapali drugi oddech w życiu.
0: Ale wykonują też bardzo ważną pracę, ponieważ Zakłady Aktywności Zawodowej to jest akurat taki twór systemowy, który naprawdę może także istotnie wpływać na gospodarkę. Otóż Zakłady Aktywności Zawodowej, bo nie ma takich przeciwwskazań do tego, żeby nawiązywały kontakt z przedsiębiorcami, takimi, którzy na co dzień wykonują bardzo poważną pracę. Znam takie zakłady aktywności zawodowej, które współpracują z przedsiębiorcami, na przykład z automotive'u. Wydawałoby się, że branża bardzo profesjonalna, automotive wymaga dużej precyzji, wiadomo, to jest branża związana z produkcją samochodów, stąd tutaj kluczowa jest precyzja, kluczowe są terminy i jeden z zakładów aktywności zawodowej wykonuje na rzecz takiego podmiotu proste, powtarzalne czynności, ale wymagające dosyć dużego skupienia, precyzji i na końcu dobrego jakościowo produktu. I okazuje się, że osoby ze znaczną niepełnosprawnością, nawet intelektualną, są w stanie wykonywać na rzecz takiego przedsiębiorcy dobrą, jakościową i terminową pracę.
1: No to dobrze. Wrócę jednak do tego, niech to będzie nazywane stereotypu, mitu i tak dalej, uprzedzenia nawet przed zatrudnianiem tych osób. Panie dyrektorze, przecież przedsiębiorcy to ludzie, którzy się ze sobą w tym swoim środowisku kontaktują w różnych sytuacjach. No i przecież mówią, wiesz co, zatrudniłem takie osoby, dostałem z PFRON-u najpierw przystosowanie do tego miejsca, żeby zatrudnić tego miejsca pracy. Refinansowali mi to. Teraz mniej płacę za ZUS, czy tam różne inne składki i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co? Jestem bardzo zadowolony. Dlaczego tego typu wieść gminna nie rozchodzi się ze skutkiem i ludzie powinni sobie wyrywać dosłownie? Pan tam powinien mieć kilometrową kolejkę, no bo pytanie, skoro to jest takie dobre, to dlaczego nie ma tam kolejki u pana z przedsiębiorcami, którzy by sobie wyrywali te, dosłownie takie wnioski o zatrudnienie osób niepełnosprawnych i dofinansowanie?
0: Bo też nie ma takiej kultury, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi w ogóle o zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. To ten wskaźnik zatrudnienia tych osób w Polsce, a w Unii Europejskiej to jest różnica kilkunastu punktów procentowych, czyli ta inkluzja, czyli wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy i w ogóle do społeczeństwa jest dużo większe w Unii Europejskiej. To jest efekt rozwoju cywilizacyjnego.
1: Bogactwa też, różnego rodzaju wsparcia finansowego, dofinansowań, które już tam były. W zasadzie, no nie wiem.
0: Tak, ale ja nie chciałbym...
1: Od boomu gospodarczego końca lat 50-tych, 60-tych.
0: Tak, ale nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko i wyłącznie o pieniądzach jako elemencie, który decyduje o tym, że dana osoba znajduje się na rynku pracy, czy znajduje się na rynku związanym chociażby z edukacją, czyli się uczy. Proszę wziąć pod uwagę, że widać jednak różnicę pomiędzy tym, jak traktuje się osoby z niepełnosprawnościami, czy w jaki sposób traktowało się osoby z niepełnosprawnościami dotychczas w państwach bloku wschodniego, między innymi w Polsce. Proszę zobaczyć, jak traktuje się osoby z niepełnosprawnościami na Białorusi, w jaki sposób traktuje się w Rosji, a w jaki sposób traktuje się osoby z niepełnosprawnościami w Europie Zachodniej, czy generalnie w cywilizacji łacińskiej. To podejście do osób z niepełnosprawnościami ma też swoje jak gdyby historyczne uwarunkowania. I w przypadku Polski, no to my jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi. Trochę godzimy ten Zachód, natomiast tam ogólnie liczba osób z niepełnosprawnościami jest większa, obycie się z osobami z niepełnosprawnościami wśród społeczeństwa jest większe i podejście jest też zdecydowanie inne niż w Polsce. W Polsce to się bardzo dynamicznie zmienia. Natomiast no jeszcze troszeczkę jako społeczeństwo musimy odrobić pracę i ta praca później się przełoży oczywiście na przedsiębiorców, przełoży się na wszystkie inne dziedziny, które są związane z osobami z niepełnosprawnością. A tak naprawdę funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami to jest także kwestia równościowa. No bo z jakiego powodu mamy traktować osoby z niepełnosprawnościami inaczej niż osoby pełnosprawne? W gruncie rzeczy osoby z niepełnosprawnościami nie chcą być traktowane wyjątkowo.
1: A już w ogóle nienawidzą czegoś takiego, jak takie pochylanie się ckliwe
0: dokładnie,
1: z litością.
0: Dokładnie, właśnie osoby z niepełnosprawnościami chcą być traktowane w sposób równościowy i tu bardzo płynnie możemy przejść do kwestii chociażby tych związanych z dostępnością, czyli dostępność wszystkiego od przestrzeni publicznych po możliwość skorzystania chociażby ze strony internetowej, urzędu, instytucji, produktu, usługi, to jest właśnie nic innego jak równe traktowanie. Stąd państwo, stąd przedsiębiorcy, stąd ci, którzy świadczą różnego rodzaju usługi, nie powinni w sposób szczególny traktować osób z niepełnosprawnościami. Powinni uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami i traktować te osoby tak jak każdego innego obywatela. Zresztą sam pan o tym wspomniał, że osoby z niepełnosprawnościami czują pewien dyskomfort w momencie, kiedy traktuje się jako osoby inne niż wszystkie. One nie chcą być inne niż wszystkie. One są dokładnie takie same jak my. Natomiast no nie ukrywajmy, Polska jest seniorką. Jesteśmy społeczeństwem, które bardzo szybko się starzeje. Niewykluczone, że za chwilę każdy z nas po części będzie osobą ze szczególną potrzebą, bo taką szczególną potrzebą jest chociażby wejście do budynku i nieumiejętność wejścia do tego budynku wynikająca z tego, że mam jakiś problem ruchowy, a sam budynek nie jest do tego dostosowany, to nie już jest problem kwestii tylko i wyłącznie osób z niepełnosprawnościami. To jest czasem osoba, która ma, nie wiem, złamaną nogę, czyli tymczasowo jest osobą w cudzysłowie z niepełnosprawnościami. Stąd coraz częściej musimy myśleć o dostępności takiej szeroko rozumianej, o uniwersalnym projektowaniu, czyli takim dostosowaniu przestrzeni, różnego rodzaju urządzeń, produktów, żeby każdy z nich mógł projektować, no ale to jest wyzwanie przede wszystkim dla inżynierów i architektów.
1: Ale ja widzę tu jeszcze jeden wątek, znowu natury materialnej. Otóż jeżeli tych osób nie zatrudnimy, to jest to zwyczajne marnotrawstwo.
0: Tak.
1: Proszę zobaczyć, wspomniał pan dyrektor, że tych osób z niepełnosprawnościami w naszej populacji mamy około 10%. Żeby łatwiej było rozmawiać, przyjmijmy, że województwo opolskie ma 1 000 000. To znaczy, że 100 tysięcy, to takie tak. Opole prawie, to są osoby z niepełnosprawnościami. I teraz proszę sobie wziąć dwa modele. Jeden, że ci wszyscy pójdą do pracy, czyli...
0: Generują podatki.
1: Podatki, składki, ZUS i tak dalej, i tak dalej. A drugi model to jest taki...
0: Redystrybucyjny.
1: Że tylko otrzymują zasiłki, wsparcia, coś tam, czyli inaczej mówiąc, te 90% musi ich, przepraszam, że tak powiem, utrzymywać, czy przynajmniej wspierać to. I dlatego wśród tych 10% są przecież osoby bardzo dobrze wykształcone, o nieprzeciętnym poziomie intelektualnym. Są osoby bardzo sprawne manualnie, o niższym poziomie manualnym, no tak jak średnia społeczna. Tak to działa mniej więcej. I teraz niezatrudnienie tych osób.
0: No to jest strata dla gospodarki.
1: Chociażby ze wsparciem PFRON-u. No to jest, wie pan, no to jest słabe rozwiązanie. No przepraszam za błyskotliwe moje spostrzeżenie, znaczy, ale nie, na co dzień się o tym chyba nie mówi i może tego brakuje w mediach, że się nie mówi, proszę państwa, niezatrudnienie osoby niepełnosprawnej, o ile zachodzi taka możliwość, to jest zwyczajne marnotrawstwo, to jest zbrodnia.
0: Potencjału. Tak,
1: gospodarcza zbrodnia.
0: Tak, znaczy ma pan 100% racji. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to są osoby, które mogą wykonywać większość pracy, a jeżeli chodzi o tą intelektualną, to praktycznie każdą pracę, zwłaszcza, że dzisiaj istnieje coś takiego jak jeszcze technologie wspomagające pracę i praca osoby z niepełnosprawnościami 20 lat temu, 30 lat temu, a praca dzisiaj osób z niepełnosprawnościami przy bardzo wysoko rozwiniętej technologii wspomagającej pracę, od wzroku, przez słuch, mowę i tak dalej, praktycznie osoba może być nieruchomo umieszczona na łóżku, a jest w stanie z wykorzystaniem technologii wspomagających wypracowywać oprogramowanie na przykład. Jest w stanie sterować wzrokiem komputerem i wykonywać czynności, które są zmaterializowane w postaci jakiegoś oprogramowania, jakiejś konkretnej wartości. Tak jak pan wspomniał, przecież każdy z tych osób, będąc zatrudniony, jest elementem systemu pracy, systemu podatków. To daje państwu określone przychody. No i też, tak jak pan redaktor wspomniał, zmniejsza potrzebę redystrybucji środków tych związanych chociażby z utrzymaniem systemu wsparcia. Przecież takie osoby, jeżeli nie pracują, to także korzystają z różnego rodzaju pomocy. I to jest tak naprawdę trochę zmniejszenie tej puli, tych środków, które są przeznaczone na te osoby, a te osoby wtedy przechodzą w tą rolę płatnika podatków, co tak, dla państwa jest kluczowe.
1: To trzeba tak nazwać brutalnie, że jeżeli te osoby nie pracują, to my je utrzymujemy. Jest to wielki skrót myślowy, może nie elegancko.
0: No także brzmi. Jak osoby chore, które są nie pracują, a są w szpitalach.
1: Gdy są to osoby dotknięte jakąś chorobą, czyli czymś, nazwijmy, niezawinionym, to tu spotyka to się to
0: ale niepełnosprawność też jest ale niepełnosprawność też jest niezawiniona.
1: A widzi pan, i tu już się przekracza jakąś barierę natury mentalnościowej. No dlatego tutaj nie widzimy tego właśnie w kategorii takiej choroby, czyli dobra, nie zawinił, jak mu to pomóc? Jeżeli jest chory na przykład, nie wiem, na zapalenie płuc, do szpitala, bo może się to źle skończyć. Ale jeżeli jest niepełnosprawny, to nie ma już chyba takiego myślenia, wyciągnijmy go z tego położenia. Bo jeszcze, przepraszam, na tym zarobimy, bo tak, nie będziemy płacić podatków na jego utrzymanie.
0: Ale nie możemy sprowadzać wsparcia osób z niepełnosprawnościami tylko i wyłącznie do kwestii pracy, bo osoby z niepełnosprawnościami, zresztą jak sama ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami mówi, to jest taki proces, który ma zmierzać do tego, żeby te osoby zarówno od tej strony społecznej, jak i zawodowej zostały zrehabilitowane, to znaczy, żeby mogły wrócić do funkcji, jakie osoby powinny w społeczeństwie, czy mogą w społeczeństwie pełnić. To dotyczy zarówno edukacji, jak i kwestii związanych ze społeczną stroną. I to jest tak, że osoby z niepełnosprawnościami naprawdę mają w Polsce możliwości wsparcia poprzez także środki PFRON-owskie, tylko pomoc PFRON-owska, i to musi bardzo mocno wybrzmieć, nie jest pomocą, która jest pomocą bezpośrednio wypłacaną przez chociażby oddział opolski PFRON. Dlatego, że system wsparcia PFRON-owskiego jest systemem redystrybucji środków, ale jednak z wykorzystaniem różnego rodzaju innych instytucji. Przykład. to kwestie społeczne bardzo mocno na poziomie województwa są wspierane przez ROPS, czyli Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. On otrzymuje od nas określone środki i wykonuje tą część pracy na terenie województwa opolskiego z wykorzystaniem naszych środków, ale jednak w oparciu o rozpoznanie w terenie, o rozpoznanie, o pewną strategię, która jest przyjęta dla danego województwa i realizuje te zadania jako pośrednik. Podobną rolę pełnią bardzo ważną samorządy terytorialne, czyli przede wszystkim samorząd powiatowy reprezentowany oczywiście przez starostę, ale w tym konkretnym zagadnieniu to PCPR, czyli Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. One bardzo dużą część pracy wykonują z wykorzystaniem naszych środków, natomiast decyzje na poziomie powiatów podejmują samodzielnie. Czyli o tym, że kogoś rehabilitujemy społecznie poprzez, nie wiem, wyjazd na jakiś turnus, to ta decyzja zapada na poziomie powiatów. Nie sposób nie zauważyć pracy organizacji pozarządowych. My znaczną część swoich środków przeznaczamy dla organizacji pozarządowych i one rehabilitują w różnoraki sposób, wypełniają po prostu gigantyczną lukę, jaka powstałaby, gdyby ich po prostu nie było. Tych organizacji jest naprawdę bardzo dużo na terenie województwa opolskiego, czy nawet na terenie samego Opola. To można byłoby wymienić takie, które funkcjonują od kilku lat, ale też można wymienić takie, które funkcjonują od 30 lat, chociażby Fundacja Dom. I widać, że organizacje pozarządowe realizują tą część taką społeczną, ale także zawodową. No są oczywiście WTZ-y, czyli warsztaty terapii zajęciowej. Są ZAZ-y, o których pan redaktor wspominał. Także ta pomoc jest dosyć szeroka. PFRON w tej całej układance jest podmiotem, który dba o procedury i dba o finanse. Natomiast znaczna część tej pomocy odbywa się bezpośrednio już jednak dwa piętra albo może nawet trzy piętra niżej. I częściej pan spotka osobę z niepełnosprawnościami, która korzysta z pomocy PCPR-u, niż osobę z niepełnosprawnościami, która przychodzi do oddziału i korzysta z jakichś pieniędzy, które powiedzmy są w oddziale, czy są w naszej gestii. Takich działań, które bezpośrednio są przeznaczone do osób z niepełnosprawnościami w naszym oddziale jest naprawdę bardzo mało. To są chociażby samochody do osób z niepełnosprawnościami. Takie wnioski rozpatrujemy u nas w oddziale, natomiast większość albo się dzieje z wykorzystaniem tak zwanego systemu obsługi wsparcia, elektronicznego wsparcia, czyli większość osób z niepełnosprawnościami tak naprawdę nie musi wychodzić z domu, żeby cokolwiek załatwić, jeżeli chodzi o kwestie związane z niepełnosprawnościami, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, natomiast większość tej pomocy albo się odbywa na linii dana osoba z niepełnosprawnością, samorząd terytorialny, dana osoba z niepełnosprawnością, organizacja pozarządowa, dana osoba z niepełnosprawnością, WTZ, ZAS, tudzież jeszcze jakieś inne, które mi w tym momencie nie przychodzą do głowy. Natomiast na pewno problemem, który ja zauważam i który pewnie zauważa wiele osób, jest to, że jest bardzo mocno przeregulowana kwestia, prawnie mówię tutaj o prawnej stronie, kwestia związana z niepełnosprawnościami, czy kwestie orzekania, to są też wydłużone procesy orzecznicze, co wpływa oczywiście na komfort tych osób. Jesteśmy też państwem stosunkowo mocno zbiurokratyzowanym, także pomimo tego, że mamy podpisy elektroniczne i systemy elektroniczne, to czasem niestety, ale ten gdzieś na poziomie urzędniczym, czy na poziomie dystrybucji tych środków jakiś wniosek może utknąć, albo trzeba się gdzieś odwołać. No i wtedy faktycznie ta fragmentaryzacja polegająca na tym, że wiele instytucji jest odpowiedzialny za wsparcie osób z niepełnosprawnościami, no bo PFRON, tak jak wspominałem, jest taką skarbonką, takim podmiotem, który posiada zasób, niemały, bo to jest 10 miliardów złotych w skali roku, to jest dużo pieniędzy, jak na Państwowy Fundusz Celowy, chociaż znam większe. NFZ ma na przykład 200 miliardów. Tak. Natomiast my jesteśmy bardzo wyspecjalizowani, tak? Bo mamy określoną grupę osób, którymi musimy się zająć i co ciekawe, ten budżet jakoś dramatycznie nie rośnie do przodu. Osób z niepełnosprawnościami jest coraz więcej w Polsce, natomiast tych środków tak lawinowo nie przybywa.
1: Ale to jest sprawa, z którą można się albo powinno nawet zwrócić do polityków, do decydentów. Natomiast proszę przy okazji właśnie wyjaśnić, dlaczego mimo postępu technologicznego, ułatwień, powiedziałbym, wyższego komfortu życia, świadomości społecznej, czyli takiego również BHP na co dzień, przybywa osób z niepełnosprawnościami.
0: No to jest tak, że z jednej strony jest lepsza diagnostyka chociażby tego, co kiedyś...
1: Czyli wyższy poziom rozpoznawania, że coś się dzieje.
0: Wyższy poziom rozpoznawania i kwalifikacji poszczególnych niepełnosprawności. Możemy tam narzekać na służbę zdrowia, ale ta diagnostyka jest ściśle także powiązana z lekarzami, którzy takiej diagnozy w jakimś tam stopniu dokonują. Kolejna sprawa, no jesteśmy też społeczeństwem starzejącym się. I ten proces jest bardzo mocno powiązany z utratą szeroko rozumianej witalności.
1: Czyli przybywa wieku, spada sprawność, tak, różnego rodzaju dolegliwości się pojawiają.
0: Pojawiają się i też pojawiają się te dolegliwości, które finalnie możemy zakwalifikować już jako niepełnosprawność. Mamy też przecież potężny wysyp takich niepełnosprawności w drodze. No może nie chcę nazwać tego wypadkami, ale nasze społeczeństwo, chociażby ze względu na to, że się nie do końca dobrze odżywia albo nie nadużywa sportu, ma problemy chociażby z wylewami, ma problemy z różnego rodzaju udarami, czego konsekwencją jest jest niepełnosprawność.
1: No i tutaj to, o czym pan wspomniał, że pieniądze to nie wszystko, można to zderzyć chociażby z modelem amerykańskim. Dużo bogatsze społeczeństwo, a jeszcze więcej osób, na przykład z potężną nadwagą, z potężną otyłością, z potężnymi problemami metabolicznymi, czyli jednak pieniądze to nie wszystko, a chyba świadomość, budowanie takiej pozytywnej mentalności to podstawa. No tak po cichu powiem, bez megalomanii, że staramy się w Radiu Opole jak najwięcej o tym mówić, bo czasami kogoś, choćby jednego uda się przekonać, to będzie ta kropka nad i, może komuś brakuje. Nie, dobra, wezmę się za siebie, nie będę jadł po 20, nie będę się objadać na noc. To już jest sukces jakiś, chociażby rozmowa z panem dyrektorem.
0: Cieszę się. Dla mnie osobiście, jako osoby, która... na tym odcinku opolskim jest odpowiedzialna za osoby z niepełnosprawnościami, za wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe i to sobie jak gdyby postawiłem na początku mojej pracy w PFRON-ie, a to już bez mała prawie rok, to jest przede wszystkim bardzo mocne postawienie na edukację. I my jako Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w miarę możliwości, wszędzie gdzie to jest możliwe, pojawiamy się czy to z własnym stoiskiem, czy z taką szeroką dystrybucją informacji. Spotykamy się też z samorządowcami, na przykład w tamtym roku prowadziliśmy, praktycznie we wszystkich samorządach odwiedziliśmy wszystkie samorządy, taką akcję pod tytułem Dostępność bez barier. Na tych spotkaniach było prawie 700 osób i mówiliśmy o tym, na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami, ale też mówiliśmy bardzo mocno o tej dostępności, ponieważ odnosimy takie wrażenie, że o dostępności się dużo mówi, a im mniejsza miejscowość, tym się mniej robi, ale robi się nie dlatego, że się nie chce, tylko czasem to jest nawet taki prozaiczny brak świadomości, że coś może być niedostępne. Z drugiej strony faktycznie nie zawsze są na to środki finansowe. Ten wysiłek finansowy, czy ten wysiłek w zorganizowaniu tych środków może być dużo trudniejszy w mniejszych miejscowościach, w mniejszych gminach, niż na przykład w mieście Opolu.
1: A z czego to wynika? No bo to wydawałoby się, że jest to sprawiedliwe, proporcjonalne, tak, że ale, nie ma żadnych lepszych i lepsiejszych.
0: Tak, ale przeważnie do ośrodków publicznych trzeba występować w drodze konkursów. W tych konkursach mamy punktowane różnego rodzaju, już chociażby zrealizowane inwestycje w zakresie dostępności, jako kontynuację pewnych pomysłów.
1: Panie dyrektorze, przepraszam, że wejdę w słowo. A kto bierze udział w tych konkursach? Kto startuje?
0: No jeżeli mówimy o kwestiach związanych z dostępnością, no to na pewno samorządy. To znaczy generalnie sektor publiczny, tak? Mhm. Czyli od samorządów terytorialnych poczynając, bo one jednak na tym swoim terenie mają największe możliwości takie manewru finansowego, inwestycyjnego, bo mają wyspecjalizowane służby, poprzez przedszkola, szkoły, przychodnie zdrowia publicznego, szpitale, teatry, całe to otoczenie, które jest w sferze publicznej.
1: To wie pan, no to są zawodowcy. Samorządy to nie ma o czym gadać. Mają przecież swoje zazwyczaj oddziały.
0: Agendy, czy specjalistów.
1: Specjalistów w
0: ale
1: swojej
0: jest konkurencja.
1: Gminie. No to wiadomo, kto lepiej to napisze. Przedszkola, no tu bym się zastanawiał, czy pani dyrektor przedszkola z całym szacunkiem za wspaniałą pracę i rolę społeczną, nie wiem, czy kogoś takiego znajdzie, bo ma po pierwsze ograniczone możliwości, fundusze i tak dalej, żeby na przykład wynająć sobie osobę, która pisze dobrze projekty, bo to kosztuje. A jeśli chodzi o szpitale, no to już tutaj zawodowcy na pewno się znajdą.
0: Powiem panu tak, że nie możemy narzekać na brak pieniędzy. Mało tego, na przykład w PFRON-ie w ramach takiego programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami, to już chyba tam 25 czy 26 edycja, to bez mała prawie ćwierć wieku, te pieniądze są dystrybuowane od samochodów poczynając na klasycznych windach, podjazdach, różnych innych rozwiązaniach architektonicznych, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, to jest tak, że na pieniądze nie narzekamy, czy tam ilość pieniędzy, która jest, natomiast ona jest bardzo mocno, te źródła są bardzo mocno rozproszone po różnego rodzaju instytucjach. Czasem samorządom naprawdę przy tym nawale tych środków, czy one są, czy to są europejskie, czy krajowe teraz KPO, czy środki PFRON-owskie, czy środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, etc., etc., czasem naprawdę trudno jest nadążyć nad składaniem tych wniosków. No i też samorządy muszą jednak dokonywać pewnego wyboru w ramach tego, co chce się zrobić. No bo budżet nie jest z gminy, nie jest z gumy. Trzeba też zapewnić wkład własny częstokroć w tych projektach. No i w momencie, kiedy mamy do wybudowania już tam po 20 latach jakąś drogę osiedlową z odwodnieniem, z lampami i tak dalej, a mamy do wyboru przeprojektowanie parkingu pod starostwem, czy pod gminą, czy pod przedszkolem, czy pod jakimśkolwiek innym miejscem, żeby ułatwić życie osobom ze szczególnymi potrzebami.
1: To niech zgadnę, który projekt wygra.
0: No zgadł pan, tak. Właśnie ta droga.
1: Tam, gdzie są wyborcy, powiem okrutnie. Tam, gdzie będzie większa siła rażenia tego, co zrobi dana władza.
0: Tak, ale 4 miliony wyborców to są osoby z niepełnosprawnościami. To jeżeli pan w wyborach prezydenckich uzyskuje około 10 milionów głosów, no to można powiedzieć, że każdemu, kto ma odrobinę oleju w głowie i podejścia politycznego, bardzo mocno powinno zależeć na tej grupie, ponieważ to są osoby, które nie mają jakichś wygórowanych potrzeb. A proszę zwrócić uwagę, że gdyby ten parking przykładowo zaprojektowano w sposób uniwersalny, czyli w taki sposób, że korzysta z niego zarówno osoba pełnosprawna, jak i osoba ze szczególnymi potrzebami, to powiedzą panu wszyscy, którzy się na tym znają.
1: Dobrze, że wreszcie mamy parking.
0: Powiedzą panu, że koszt przeprojektowania czy zrobienia tego w taki sposób wcale nie będzie większy niż normalnego wydatku na zaprojektowanie takiej przestrzeni czy takiego parkingu. Czasem większym problemem jest brak świadomości, że coś takiego można byłoby zrobić w sposób uniwersalny. I tutaj my jako Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Polski akurat w tym roku chcemy zrealizować taką bardzo fajną inicjatywę polegającą na tym, że chcielibyśmy, i już mamy bardzo mocno zaawansowany ten etap, z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który poprzez Powiatowe Inspektory Nadzoru Budowlanego jest odpowiedzialny za odbiory inwestycji. Z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, czyli z panem konserwatorem wojewódzkim, który jest odpowiedzialny za dostępność także tych przestrzeni, które mają walory historyczne i które podlegają określonej ochronie konserwatorskiej.
1: To już trudna sprawa nieraz bywa.
0: Nie, właśnie nie. Właśnie zaraz powiem, dlaczego nie. Plus dodatkowo z samorządami powiatowymi, a myślę, że uda się ich namówić po tych naszych wojażach w tamtym roku, plus lokalnie funkcjonujących projektantach, plus osobach, które w gminach i w powiatach są odpowiedzialni za inwestycje, chcielibyśmy już w sumie w czwartej części roku, czyli trzeci, czwarty kwartał, spotkać się na takich warsztatach w poszczególnych powiatach i porozmawiać o tym i też uwrażliwić tych poszczególnych samorządowców czy osoby odpowiedzialne za inwestycje, że dostępność i projektowanie uniwersalne to nie jest żaden wymysł, że jest to pewnego rodzaju wymóg, który z jednej strony ma charakter prawny, ale z drugiej strony zastosowanie uniwersalnego projektowania to jest ominięcie problemów w przyszłości. Bo jeżeli coś dobrze i w sposób uniwersalny zaprojektujemy, a to uniwersalne projektowanie to jest projektowanie dla wszystkim, w tym także dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Czyli jeśli tego nie załatwimy teraz, to i tak to do nas wróci
0: do
1: tylko
0: nas.
1: Będzie większy koszt, bo trzeba będzie coś rozebrać.
0: Ale powiem panu, dlaczego wróci.
1: Dwa razy podjechać, dwa razy zamknąć jakiś tam
0: Ale powiem
1: obieg.
0: Panu, dlaczego wróci. Dlatego, że pan jako obywatel, zgodnie z ustawą o dostępności, ma prawo do złożenia skargi na dostępność. Innymi słowy, każdy z nas może skierować do danego urzędu, do danej instytucji wniosek o to, żeby ta instytucja była dla tej osoby dostępna. Czasem to chodzi o salę narad, w której się odbywają posiedzenia, czasem chodzi o stronę internetową, czasem chodzi o windę, czasem chodzi o podjazd, czasem chodzi o jakieś elementy, które są związane z parkingiem. No i schody się zaczynają w momencie, kiedy dany podmiot, czy to będzie samorząd, czy to będzie chociażby szpital, czy jakiś inny podmiot publiczny, który korzysta ze środków publicznych, no nie będzie tego tematu chciał załatwić. Wtedy obywatel kieruje skargę do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tutaj wszczynane jest postępowanie administracyjne, którego finałem ma być doprowadzenie do tego, żeby ta przestrzeń, bądź ten budynek, bądź jakaś rzecz, która była do tej pory niedostępna, stała się dostępna. Wtedy mamy nakaz administracyjny.
1: Panie dyrektorze, ale ja już widzę skalę tego. To może mieć charakter progresywny, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę te słowa pana, że przybywa osób niepełnosprawnych.
0: I przybywa
1: skarg. Dlatego, że jest coraz więcej osób z urazami, że jest więcej wypadków statystycznie. Nie. Nazwę to znowu po imieniu. Starzejemy się. I te prawidłowości demograficzne są nieuniknione. A więc mówiąc inaczej, w kontekście pana słów, może być coraz więcej osób, które złożą taką skargę.
0: No i bardzo dobrze.
1: Naprawdę?
0: No oczywiście. Bardzo dobrze, dlatego że był pewien czas, taki po 1989 roku, gdzie faktycznie w drodze transformacji robiło się wszystko huzia na juzia, tak jak to się mówi. Potem przyszedł moment, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, pojawiło się potężne okienko finansowe na realizację różnego rodzaju inwestycji. Przypomnę, że też się mocno rewitalizowaliśmy. I to powodowało, że najzwyczajniej w świecie mieliśmy ten moment, kiedy mogliśmy tematy związane z dostępnością załatwić. Większość urzędów albo znaczna część, czy to szpitali, czy przedszkoli i tak dalej, te kwestie pozałatwiało. Natomiast spóźnialscy muszą się liczyć z tym, że to w żaden sposób ich nie ominie. Środki są na to, bo pieniądze w różnych źródełkach są, stąd zachęcam wszystkich do tego, żeby te źródła poszukiwali, żeby intensywnie składali wnioski, intensywnie je realizowali, ponieważ zawsze tą perspektywę przedstawiam. Któryś z tych burmistrzów, któryś z tych starostów bądź dyrektorów tych poszczególnych placówek, któregoś pięknego dnia może chcieć skorzystać z tego i wstydem dla takiego starosty, burmistrza, wójta albo dyrektora danej jednostki byłoby to, że nie może wejść do urzędu, którym wcześniej zarządzał, bo wcześniej nie doprowadził do tego, żeby ten budynek był dostępny. Albo przestrzeń, albo parking. To naprawdę na dzisiaj nie ma już żadnych przeszkód, zarówno tych od strony finansowej, jak i tych związanych z projektowaniem. Jest potężna baza jak gdyby doświadczeń, jak to robić dobrze. Wystarczy spojrzeć na miasto Opole. Coraz więcej rzeczy w dostępności się tutaj robi, ale faktycznie tutaj jest ta reguła, czy zasada polegająca na tym, że im mniejsza społeczność, im mniejsza gmina, tym z jednej strony może nie mniejsza świadomość, ale dużo większe problemy w zakresie dostępności. Czasem problemem jest to, żeby się dostać do urzędu z najbliższego przystanku autobusowego. No i mam nadzieję, że wspólnie, czy to z PFRON-em, czy z Urzędem Marszałkowskim, czy z różnego rodzaju instytucjami rządowymi, które są zaangażowane w dystrybucję środków w tym zakresie, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będziemy zmierzali do tego, że te przestrzenie będą po prostu bardziej dostępne.
1: Ale oczywiście do tego jest potrzebna, tak jak pan wspomniał wielokrotnie dzisiaj, świadomość. Świadomość i decydentów, którzy na przykład zadzwonią do pana dyrektora, do opolskiego oddziału PFRON-u i zapytają zwyczajnie, bo może tak jak pan mówi, te pieniądze leżą, tylko trzeba się zgłosić, ale też świadomość mieszkańców, tych, którzy mogą na przykład sięgnąć pod ten instrument, jaką jest skarga na dostępność. I tutaj wiele osób może być zaskoczonych, że to nie jest tylko na przykład niedostępność do sali obrad Rady Miejskiej, czy do jakiegoś obiektu, czy do szpitala, ale na przykład niedostępność natury wirtualnej, niedostępność na stronę www jakiejś instytucji.
0: Też.
1: To bardzo ciekawe.
0: Tak, dlatego że mamy ustawę o dostępności architektonicznej, ale dostępność jest dużo szerszym zagadnieniem. Jest też kwestią związaną z dostępnością komunikacyjną i cyfrową. Dzisiaj każda administracja szeroko rozumiana, czy sektor publiczny, który cokolwiek komunikuje, ma to komunikować w taki sposób, żeby jak najszersze grono bez jakiegoś problemu mogło z tych treści skorzystać.
1: Czyli nie tylko na tablicy ogłoszeń przed budynkiem.
0: Strony internetowe zaprojektowane dla osób słabowidzących albo niedowidzących. transkrypcje tych filmików, które są na stronach internetowych umieszczane.
1: Chociażby z wykorzystaniem polskiego języka migowego.
0: Chociażby. Kwestie związane z, to już ze stronami internetowymi mówiłem, ale czasem pomimo tego, że na przykład mamy jakieś technologie wspomagające, to one nie są używane. Przykład pętle indukcyjne. Wchodząc do danego urzędu znajduje pan taki znaczek wskazujący o tym, że pętla indukcyjna w tym urzędzie jest. No tylko, że urządzenia włączone do prądu lepiej działają i jeżeli nie ma świadomości, że to urządzenie musi być włączone do prądu, a już nie daj Bóg, jeśli nie ma świadomości pracownika, że takie urządzenie w ogóle jest, nie mówię już w ogóle o tym, jak je obsługiwać, to niech mi pan uwierzy, że to jest gigantyczny problem dla osób, które chcą z takiego czegoś skorzystać.
1: Panie dyrektorze, bez miar wątków dzisiaj poruszyliśmy i myślę, że dobrze będzie spotkać się jeszcze raz w cyklu tych audycji, które gdzieś w zamyśle mają wspierać ludzi, integrując nas, zapobiegać tym wykluczeniom. Bardzo panu dziękuję za interesującą rozmowę i chciałbym wrócić właśnie do tych wątków, które dopiero tylko co tak napomknęliśmy.
0: Ja też bardzo dziękuję i w ślad za tym zapraszam pana do oddziału Polskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Bo może pan wtedy zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca w takim oddziale i może zapytać pracowników, z czym najbardziej osoby z niepełnosprawnościami mają problem w tych relacjach urzędniczych, w tych relacjach dostępnościowych, w tych relacjach związanych z chociażby z refundacją środków na ich wynagrodzenia, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a są składane te wnioski przez przedsiębiorców. Także zapraszam do naszego oddziału, dziękując oczywiście za rozmowę w imieniu swoim, funduszu, no i naszych pracowników.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Sprawdzę przy okazji właśnie, czy zgodnie ze starym porzekadłem szewc chodzi w butach, czy bez butów. Tak będzie najlepiej na miejscu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pan Tomasz Dłubak, dyrektor oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, był naszym gościem. W razie pytań, wątpliwości, a może prośby o wsparcie.
0: Zapraszamy do oddziału.
1: To ja od razu też podam adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęła dziś pani Agnieszka Jamrozik, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Zawadzkie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Agnieszko, spotykamy się, bo bardzo sucho jest w lasach, a to może oznaczać, że jest bardzo wysokie zagrożenie pożarem. Co to dla nas oznacza? Czy my jeszcze bezpiecznie do tych lasów możemy wchodzić, czy już raczej ze względów bezpieczeństwa i z szacunku do tych roślin, do zwierząt nie powinniśmy?
2: Powinniśmy uważać i to nie tylko teraz, nie akurat w tym tej wiosny, która jest rzeczywiście bardzo sucha, ale generalnie trzeba uważać, korzystając z uroków lasu. Pamiętajmy o tym, żeby nie rozpalać ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych, żeby w ogóle nie używać ognia w pobliżu lasu. Uważać na niedopałki papierosów, bo bardzo często przyczyna pożarów to jest właśnie jakaś taka nieostrożność w posługiwaniu się ogniem. Taka ogólna uwaga i uważność właśnie na to, co się wokół nas dzieje. Z tym wchodzeniem do lasu ja bym jednak...
1: Nie, absolutnie nie banujemy tak jak było w pandemii, że jest zakaz wchodzenia do lasu.
2: Absolutnie nie o to mi chodziło też, ale w naszych realiach obowiązuje też coś takiego jak zakaz wstępu do lasów. Ale to jest takie wyjście naprawdę już ostateczność, gdyż rzadko się zdarza, żeby taki zakaz wstępu do lasów ze względu na pożary, czy zagrożenie pożarowe był używany. Ja pracuję prawie 30 lat w lasach państwowych i nie pamiętam, żeby taka sytuacja miała miejsce przynajmniej na terenie naszego Nadleśnictwa Zawadzkie. Może ktoś pomyśleć sobie, że to jest dziwne, ale to wszystko pokazuje też to, że mamy jakieś zaufanie do ludzi i osoby, które spacerują po lesie, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy, kiedy każdy z nas może się błyskawicznie połączyć ze służbami, no to jest jakby dodatkowa nasza straż, tak? Dodatkowe nasze oczy, które są w terenie, w różnych miejscach i bardzo dużo pożarów wykrywanych jest właśnie przez osoby postronne. Dlatego zakaz wstępu do lasu mógłby spowodować to, że właśnie takich osób w lesie by nie było. Tych osób, które przestrzegają przepisy, które do tego lasu rzeczywiście nie wejdą. A nie ukrywam, że osoby, które chcą podpalić las, to dla nich taki zakaz to będzie
1: pikuś.
2: Kolokwialnie mówiąc pikuś.
1: Mhm. A czy przypomina sobie pani jakikolwiek taki pożar, który rozpoczął się od tego, że gdzieś leżała szklana butelka, na którą bardzo mocno zaświeciły promienie słońca i od tego właśnie wywołało się to ciepło, które potem wywołało cały pożar?
2: Ja takich przypadków nie znam. Jak rozmawiam ze strażami pożarnymi, to raczej też jest to są incydentalne przypadki. Ale nauka i fizyka mówi, że no jest to możliwe.
1: Czyli na pewno nie powinniśmy śmiecić w lasach.
2: Znaczy, śmiecenie w lasach to już jest w ogóle rzecz, którą nie powinniśmy robić i czego powinniśmy unikać. Natomiast taki związek przyczynowo-skutkowy między pożarem a butelką oczywiście istnieje, natomiast to przede wszystkim nasza nieuwaga i nasza nieostrożność podczas przebywania w lesie jest przyczyną pożaru.
1: Pani Agnieszko, jak szybko potrafi się rozprzestrzeniać ogień w lesie przy obecnych warunkach?
2: To jest bardzo błyskawiczna sytuacja w takich warunkach pogodowych, jakie teraz mamy. Warto podkreślić, że to nie jest zawsze ta sama prędkość. To wszystko są czynniki, które warunkowane są nawet miejscem, w którym ten pożar powstaje. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj lasu. Czy to jest las liściasty, czy iglasty. Lasy iglaste generalnie łatwiej niestety ulegają pożarom, gdyż olejki eteryczne, które się unoszą w lesie, one też powodują to, że ta palność jest zwiększona. Co jeszcze jest takiego ważnego? Wiek drzewostanu, wiek lasu. Takie młodniki, czyli lasy mniej więcej takie do wysokości 4 metrów, one też łatwiej ulegają pożarom. Po prostu mają więcej igieł od dołu i w ten sposób ten ogień łatwiej się rozprzestrzenia. No i później oczywiście cały szereg związany z warunkami atmosferycznymi, z wilgotnością ściółki leśnej, która teraz na naszym terenie jest w granicach 10%.
1: No, czyli mówi się o tym, że to jest ekstremalnie sucha ściółka.
2: Tak, tak, to jest bardzo sucho i my akurat w naszym nadleśnictwie mamy taki meteorologiczny punkt pomiarowy, w którym codziennie badamy wilgotność ściółki leśnej. Cały ten punkt pomiarowy, on się składa z wielu elementów. Mamy tam taką stację meteorologiczną, która na bieżąco rejestruje stan pogody, stan wilgotność powietrza na różnych wysokościach, również też w glebie, siłę, prędkość, kierunek wiatru, nasłonecznienie. No, tych parametrów jest tam bardzo dużo i my do tego jeszcze dodajemy pomiar wilgotności ściółki, który wykonujemy zawsze rano, przed godziną 9:00 ze specjalnie takiego miejsca wyznaczonego w lesie, takiego punktu naszego prognostycznego. Tamtą ściółkę w odpowiedni sposób zbieramy, przywozimy do nadleśnictwa, tniemy na takie mniejsze kawałeczki, igiełki, które żeśmy tam zebrali, wkładamy do wagosuszarki, do takiego urządzenia, które w odpowiednim programie suszy tą ściółkę i podaje wilgotność właśnie na tą godzinę 9:00. Mhm. I tą wilgotność podajemy dalej do takiego systemu, który oblicza stopień zagrożenia pożarowego. I ten stopień zagrożenia pożarowego jest określany dla takich stref. Tu akurat Opolszczyzna to jest strefa 2A. I nasz punkt jako punkt pomocniczy właśnie te pomiary ściółki robi codziennie. No i stąd wiemy, że jest coraz bardziej sucho.
1: Czy my mamy jeden taki punkt w naszym regionie?
2: Nie, tutaj jest więcej. Takim głównym punktem jest punkt w nadleśnictwie Kub. Mhm. Ale też robią w nadleśnictwie Pruszków, z tego co pamiętam, także jest tych punktów więcej.
1: A czy orientuje się pani, czy tam jest lepiej, czy tam jest podobnie, jeśli chodzi o tę suchość?
2: Jest podobnie, tym bardziej, że te wszystkie wartości są jakby uśredniane i przeliczane takim dość skomplikowanym algorytmem do tutaj naszego regionu.
1: Muszę wrócić jeszcze do tego rozprzestrzeniania się ognia właśnie w lesie, jak już dojdzie do pożaru, ponieważ w ubiegłym tygodniu doszło do bardzo poważnego pożaru na Lubelszczyźnie i tam strażacy mówili o tym, że ogień rozprzestrzenia się przez wierzchołki drzew. Czy zawsze w taki sposób, czy jakoś inaczej?
2: To też zależy od tego, z jakim rodzajem pożaru mamy do czynienia. Bo tych rodzajów pożaru jest kilka. Taki, który najczęściej dotyka las i to jest taka jakby... Trudno powiedzieć, że to najbezpieczniejsza forma pożaru, ale taka, która nie wywołuje może jakichś takich skutków długofalowych, to jest pożar pokrywy gleby. Czyli
1: tego runa leśnego,
2: tak. Zdarzają się osmalone również pinie drzew, natomiast jest to pożar, którego tak naprawdę jest w miarę łatwo ugasić. Bo, no tak jak mówię, jest on widoczny i można go stłumić, można go zalać
1: z ziemi, prawda? Można tam jakoś
2: tak,
1: łatwiej.
2: Tak, takie pożarzyska, które właśnie powstają na wskutek pożaru pokrywy gleby, one też są zazwyczaj oborywane, tak żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał. Także tak to u nas wygląda i najczęściej właśnie z tymi pożarami mamy do czynienia. Mhm. Natomiast tam na Lubelszczyźnie jest to już, to był już pożar dojrzałego, dużego drzewostanu, gdzie ogień i przeszedł już na wierzchołki drzew. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy na górze lasu mamy ogień, żywy ogień, który jeszcze rozdmuchiwany jest przez wiatr. To po prostu błyskawicznie się rozprzestrzenia i no jest bardzo ciężki do ugaszenia. Straże pożarne oczywiście razem z statkami powietrznymi, które są dysponowane przez Lasy Państwowe, starają się to ugasić, natomiast to nie jest łatwa sprawa i to takie pożary no niestety nie trwają kilka godzin, tylko dużo, dużo dłużej.
1: My też na Opolszczyźnie mamy co roku praktycznie do czynienia z pożarami lasów. Wiem, że są takie specjalne wieże obserwacyjne w wielu punktach naszego regionu i na tych wieżach już bodajże w marcu pojawiają się osoby, które obserwują, czy przypadkiem gdzieś nie widać dymu, gdzieś nie unosi się właśnie jakaś chmura dymu.
2: Tak, dokładnie tak jest. Nasz system pożarowy w Polsce jest jednym z najbardziej nowoczesnych w Europie, więc to, że jesteśmy oparci właśnie o te dostrzegalnie pożarowe, o których pani mówiła, pozwala nam objąć jakby tą siatką obserwacji bardzo duże tereny, bo my zazwyczaj z takiego dostrzegalni pożarowej widzimy tak jakby sąsiednie wieże i te jakby okręgi, kąty, z których widzimy poszczególne wieże, one się na siebie nakładają. Także jesteśmy w stanie dość precyzyjnie namierzać dymy, bo to najczęściej dymy są widziane z wież i w tych miejscach, z których wychodzi nam taki dym, jesteśmy w stanie tam to w terenie zweryfikować. Takie dyżury pożarowe obowiązują nas od początku marca do jesieni. Zazwyczaj kończą się na początku października. I rzeczywiście ten dyżur rozpoczyna się codziennie o godzinie 9 i obowiązuje do godziny podanej odgórnie. I jest to związane z godziną zachodu słońca. Obecnie dyżury prowadzone są do godziny 20.
1: Mhm. I rozumiem, że to są takie osoby, które dobrze znają geografię, mają ją w jednym palcu, żeby podawać jakby prawidłowe te dane geograficzne, współrzędne.
2: Te osoby, które siedzą na wieżach, one są też wyposażone w odpowiednie takie
1: urządzenia,
2: które dość precyzyjnie podają kąt. My na to mówimy kąty, oni podają, to są takie specjalne kolimatory, które potrafią kąt podać i taki dym zazwyczaj widziany jest z dwóch wież, co najmniej. I w momencie, kiedy z każdej tej wieży dostajemy namiar kątowy, to my na przecięciu tych kątów możemy spodziewać się jakiegoś pożaru. I jest to dość precyzyjnie określane na naszych mapach przeciwpożarowych w każdym nadleśnictwie. Także też jesteśmy w stanie dość precyzyjnie podać później koordynaty lotnicze dla statków powietrznych, czyli dla dromaderów i śmigłowców, które są w dyspozycji Lasów Państwowych.
1: Ale kiedy taka osoba właśnie w tej wieży obserwacyjnej zauważy ten dym, to ona najpierw dzwoni do nadleśnictwa, czy od razu na straż pożarną?
2: To jest taki system, który oparty jest na radiotelefonach. Ponieważ w lesie jest różnie z zasięgami telefonii komórkowych, także my mamy takie specjalne radiotelefony na naszym leśnym paśmie. I w zasadzie osoba, która pełni dyżur przeciwpożarowy w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, czyli w takim miejscu w nadleśnictwie, w takiej jakby centrali, czy takim punkcie sterowania, ona ma cały czas nasłuch na dostrzegalnie pożarowe w momencie, kiedy tam siedzą ludzie. I my to słyszymy, że coś się dzieje, taki człowiek na wieży od razu nam to melduje i ten dyspozytor punktu alarmowo-dyspozycyjnego właśnie, tak się nazywa, on kieruje później odpowiednie siły i środki najpierw do namierzenia tego pożaru, a później do zawiadomienia służb.
1: Mhm. I na miejsce jadą przede wszystkim najpierw wozy strażackie, a później dopiero jeśli sytuacja jest na tyle już oceniona i